Tu program drugi Polskiego Radia. Jest czwartek, 21 maja. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam i zapraszam na muzyczną noc Euroradia. Na początek zabieram Państwa do Filharmonii Berlińskiej, gdzie 7 listopada ubiegłego roku wystąpiła Deutsches Symphony Orchester Berlin pod dyrekcją Kenta Nagano. Zaczniemy od muzyki niemieckiego twórcy Petera Rucicki i jego Rekwiem na organy i orkiestrę. W partii solowej Jakub Sawicki.

To była kompozycja Petera Rudzicki, jego rekwiem na organy i orkiestrę. Grali Jakub Sawicki i Deutsches Symphony Orchester Berlin pod dyrekcją Kenta Nagano. Przed nami teraz jeden z najbardziej niezwykłych i przejmujących cyklów pieśni. Kinder to ten lider, czyli treny dziecięce Gustawa Malera. Śpiewa Anna Lucia Richter.

To był cykl Kinder Toten Lieder, treny dziecięce Gustawa Malera. Śpiewała Anna Lucia Richter, towarzyszyła jej Deutsches Symphonieorchester Berlin, całość pod dyrekcją Kenta Nagano. Wracamy do muzyki współczesnej. Przed nami kompozycja ukraińskiej twórczyni Iryny Aleksijczuk. Nosi ona tytuł Trisagion. W partii solowej Marina Grauman. Towarzyszą jej chór dziewczęcy z Ing Akademii oraz chór chłopięcy z berlińskiej katedry.

To była kompozycja Trisagion autorstwa ukraińskiej współczesnej twórczyni Iryny Aleksijczuk. W partii solowej skrzypiec wystąpiła Maria

Ina Grauman, a towarzyszył jej chór dziewczęcy z Ing Akademii, a także chór chłopieńcy z berlińskiej katedry. Wracamy do muzyki Gustawa Mahlera. Oto przed nami jego czwarta symfonia G-dur. Partię sopranu w finale dzieła wykona Katarina Conradi. Towarzyszy jej Deutsches Symphonieorchester Berlin. Dyryguje Kent Nagano.

Tak kończy się czwarta symfonia Gustawa Mahlera. Słuchaliśmy nagrania z koncertu w Filharmonii Berlińskiej. To był 7 listopada ubiegłego roku, a na scenie Katarina Conradi, sopran, i Deutsches Symphonieorchester Berlin pod dyrekcją Kenta Nagano. Tę część muzycznej nocy Euroradia zakończymy muzyką klasyków wiedeńskich. Na początek Józef Haydn i jego sonata fortepianowa C-dur. Gra Christian Besaurenhaut.

Wysłuchaliśmy sonaty fortepianowej C-dur Józefa Haydna w interpretacji Christiana Bezuidenhouta. I na koniec tej części sonata kościelna C-dur na dwoje skrzypiec basso continuo Wolfganga Amadeusza Mozarta. Gra orkiestra Radia Niderlandzkiego, dyryguje Kent Nagano.

Wysłuchaliśmy sonaty kościelnej Wolfganga Amadeusza Mozarta. To było nagranie Orkiestry Radia Niderlandzkiego pod dyrekcją Kenta Nagano. I to wszystko w pierwszej części muzycznej nocy Euroradia w dwójce.

Tu program drugi Polskiego Radia. Jest czwartek, 21 maja. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam ponownie i zapraszam na ostatnią godzinę muzycznej nocy Euroradia. Zaczniemy ją od akcentu hiszpańskiego. Oto jedna z najsłynniejszych kompozycji Manuela de Falla, czyli jego Noce w ogrodach Hiszpanii. Posłuchamy nagrania z Katowic z 4 czerwca 2023 roku. Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia.

To była kompozycja Manuela de Falla, jego Noce w ogrodach Hiszpanii. A na zakończenie naszego spotkania akcent kameralny w postaci kwartetu smyczkowego As-Dur op. 105 Antonina Dworzaka. Gra Stamić Quartet.

To był kwartet smyczkowy Asdur, opus 105 Antonina Dworzaka w wykonaniu muzyków Stamić Quartet. I to wszystko w tym wydaniu Muzycznej Nocy Euroradia. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i zapraszam jutro, jak zwykle po godzinie drugiej.

0: Dwójka. Jesteś na miejscu. Adam Bauman.
1: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Dziś czwartek, 21 maja, minęła piąta.
2: Fantazja Polska.

Dzień dobry, witam Państwa. Magdalena Łoś. Zapraszam na czwarte, ostatnie spotkanie w Fantazji Polskiej o tej porze w tym tygodniu. A słuchać dziś będziemy razem muzyki Józefa Elsnera, Krzysztofa Pendereckiego, Henryka Wieniawskiego. Zaczniemy magnifikatem Marcina Mielczewskiego. To będzie magnifikat trzeciego tonu, terti toni i nagranie francuskiego zespołu Le Traverse Baroque, które prowadzi Etienne Meyer. W poniedziałek opowiadałam Państwu o tej fascynacji polską muzyką dawną francuskich wykonawców. Etienne Meyer opowiadał kiedyś o tym na naszej antenie w Dwójce, że ta miłość rozpoczęła się od odkrycia twórczości Marcina Mielczewskiego. I ona właśnie teraz w wykonaniu francuskich artystów przed nami.

Fantazję Polską rozpoczął kolejny magnifikat z naszej kolekcji prezentowanej na początku spotkań w tym tygodniu. Magnifikat Terci Toni Marcina Milczewskiego w nagraniu francuskich artystów z zespołu Le Traverse Baroque i to nagranie poprowadził szef Etienne Meillet. Teraz muzyka kameralna, kwartet fortepianowy Es-dur opus 15 Józefa Elsnera z albumu Arte dei Suonatori Piano. Quartet to zespół instrumentów historycznych, który w 2020 roku zaproponował nam program muzyczny obrazujący życie salonów warszawskich na początku XIX wieku. I ten kwartet fortepianowy do tej kolekcji należy. Części kwartetu fortepianowego Es-dur opus 15 Elsnera to Moderato, Romans Andantino i Rondo Allegro Assai.

Kwartet fortepianowy S-dur op. 15 Józefa Elsnera to interpretacja Arte dei Suonatori Piano Quartet wydana w 2020 roku z albumu, który ilustruje muzyczne życie uprawiane w warszawskich salonach na początku XIX wieku. Części tej kompozycji to Moderato, Romans Andanti, no i Ronda Allegro Assai. Katarzyna Drogosz grała na instrumencie zbudowanym przez Roberta Brauna w 2011 roku i jest to kopia fortepianu Michaela Rosenberga z około 1805 roku. Piękny przykład polskiej muzyki kameralnej z początku stulecia, epoki przejściowej między klasycyzmem a rodzącym się już romantyzmem. Pozostaniemy jeszcze przez chwilę przy twórczości Józefa Elsnera. Polonez d'Emol i klawesynowa wersja gra Urszula Bartkiewicz.

Polona z D-moll Józefa Elsnera i nagranie klawesynistki Urszuli Bartkiewicz. Słuchają Państwo dwójki w niej fantazji polskiej, w której teraz czas na nowość. Sięgam po wydany na początku maja album chóru Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, który prowadzi Lionel Soul, szef tej właśnie formacji. Album zatytułowany Dialog rozpoczyna utwór Pieśń Cherubinów Krzysztofa Pendereckiego. To właśnie kompozycja oparta na tekście liturgii prawosławnej, hymnie Cherubinów, utwór skomponowany przez Krzysztofa Pendereckiego w 1986 roku. Płytę za

Pieśń Cherubinów Krzysztofa Pendereckiego, utwór z 1986 roku, oparty na tekście liturgii prawosławnej. Ta kompozycja otwiera program albumu Dialog chóru Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, który to zespół prowadził jego szef Lionel Sow. Fantazji polskiej w dwójce teraz muzyka wirtuozowska, skrzypka kompozytora wirtuoza Henryka Wieniawskiego i jeszcze jeden przykład z tej proponowanej przeze mnie serii, gdy to zagraniczni artyści grają muzykę polską. I to jak? Maria Dueñas, młoda hiszpańska skrzypaczka, z nią wiedeńscy symfonicy prowadzeni przez Manfreda Honecka, a słuchamy w ich interpretacji legendy Gemol opus 17 kompozytora.

0: ani nie otrzymaliśmy ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliśmy ducha przybrania za synów, jak czytamy w liście do Rzymian. Jesteśmy odważni i nieustraszeni, ponieważ jesteśmy przybranymi dziećmi Boga, naszego wszechmogącego i kochającego Ojca. Duch Święty głęboko nas o tym uświadamia, że nie mamy powodu do lęku, że jesteśmy bezpieczni, bo dzięki Duchowi wiemy, że Ojciec nas kocha tak, jak ukochał swego Syna Jezusa Chrystusa. Żyjemy w miłości Ojca, a ta doskonała miłość usuwa wszelki lęk. Toczymy wojnę z demonami, toczymy wojny kulturowe, walczymy o nasze życie i życie wielu innych, często bezbronnych. A Jezus mówi nam: nie bójcie się, odwagi, weźmijcie Ducha Świętego, poznajcie miłość Ojca. Jezus i Ojciec do tego posyłają nam Ducha Świętego, bo to Duch Święty udziela nam praktycznych rad, tak jak na przykład Duch Święty jasno i krok po kroku pouczał świętego Filipa w jego ewangelizacji etiopskiego urzędnika, o czym możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich. Duch Święty poucza nas i doradza nam we wszystkim. Pan z pewnością zamierza nas prowadzić w naszym życiu osobistym. Oczekuje jednak, że przyjmiemy dar, który nam daje, i wykorzystamy go, aby przynieść owoc obfity. Radzi nam, abyśmy mogli udzielać rad innym. Kiedy otrzymujemy Ducha Świętego w czasie chrztu czy bierzmowania, otrzymujemy dar rady, jak mówi katechizm Kościoła katolickiego. Tak wielu ludzi zostało zwiedzionych przez bezbożne porady. Możesz być jedynym pobożnym doradcą, jakiego niektórzy ludzie kiedykolwiek zobaczą, spotkają, usłyszą. Dlatego już dziś proś Ducha Świętego, aby pomnożył Twój duchowy dar rady i doprowadził Cię do kontaktu z tymi, którzy go potrzebują. Niech Twoje słowa rady będą miały wielki i trwały skutek w Twoim życiu i życiu Twoich bliskich.
1: Mówił ojciec Michał Bortnik, Paulin.

0: Minęła szósta.
1: Poranek dwójki.
0: 21 dzień maja, czwartek. Imieniny obchodzą Wiktor, Tymoteusz, Jan, Nepomucen oraz Lena i Krzysztof. Proszę przyjąć nasze najlepsze życzenia. Międzynarodowy Dzień Herbaty i Europejski Dzień Obszarów Natura 2000. To w kalendarzu świąt nietypowych, ale warto dziś zwrócić uwagę i na herbatę, i na

0: obszary Natura 2000, których na szczęście nie mniej, tylko coraz więcej. A są z Państwem dziś Katarzyna Fitzwilliams, Magdalena Wojtulanis, Klaudia Baranowska i przed mikrofonem Małgorzata Nieciecka-Mac. Dzisiejszy dzień trwać będzie 16 godzin i jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 46 minut.
1: Pogoda.
0: W czwartek przewiduje się lokalne umiarkowanie przejaśnienia i miejscami zachmurzenia. Po południu możliwe są przelotne opady deszczu, a lokalnie, zwłaszcza w centralnej i północno-wschodniej Polsce, również burze. Temperatura maksymalna wyniesie od około 17 stopni na północnym zachodzie poprzez 20 w centrum do 23 na południowym wschodzie. Chłodniej będzie nad morzem i w górskich kotlinach od 11 do 16 stopni. Powieje wiatr słaby, nad morzem umiarkowany z kierunków zachodnich i północno-zachodnich. Mocniej powieje dziś w Tatrach.

0: Eine kleine Nachtmusik i Wolfgang Amadeusz Mozart. Od tego muzycznie rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie.
1: Poranek dwójki.
0: Kalendarium, płyta tygodnia, rekomendacje Pawła Sołtysa to tylko część elementów spotkania, które dziś dla Państwa zaplanowaliśmy. Naszym gościem w studio dwójki po 8.30 będzie Marek Zając, który opowie o swojej najnowszej książce poświęconej Marianowi Turskiemu. Będzie także o wyczekiwanych 40 już warszawskich spotkaniach muzycznych. Zajrzymy też do Lublina, do Galerii Wirydasz.
2: To jest podobna historia jak w słynnym równaniu, które opracował jeden z profesorów ze szkoły Banacha dotyczące fraktali, że równanie matematyczne materializuje się jak rośliny. Tu jest podobna sytuacja. Pole magnetyczne zbudowało materię podobną do natury, aczkolwiek natury może gwiezdnej.
0: A o tej gwiezdnej naturze opowiemy niebawem już więcej. To o wystawie Andrzej Vogt, Anioł zstąpił z nieba. To wystawa, na którą zapraszamy do Lublina. Połączymy się także z Karolem Furtakiem, który opowie o festiwalu Praska Wiosna. Więc muzycznie przenosimy się nad Wełtawę.

0: Czeski barokowy mistrz Jan Dismas Zelenka, sonata B-dur na zespół kameralny. Prawie 14 minut po szóstej.
1: Kalendarium.
0: Choć teoretycy i badacze literatury spierają się, czy to było 175 lat temu, 21 maja czy 8 maja, urodził się Stanisław Witkiewicz, malarz, architekt, pisarz i teoretyk sztuki, ojciec Stanisława Ignacego Witkiewicza. Był twórcą stylu zakopiańskiego w architekturze i sztuce oraz jego popularyzatorem. Zafascynowany podhalańską sztuką ludową, stworzył teoretyczne podstawy tego stylu. Stanisław Witkiewicz projektował liczne budowle, a także wnętrza zakopiańskich willi, które na szczęście możemy podziwiać do dziś. 105 lat temu, także rocznica małopolska, w Krakowie ukazał się pierwszy numer przeglądu sportowego. Kartki w kalendarzu wertuje dzisiaj dla Państwa Jakub Jamrozek.
2: Korciło mnie, żeby rozpętać burzę o poranku i powiedzieć coś bardzo kontrowersyjnego, ale twórcy Sex Missy zrobili to wcześniej.
3: Konkretnie, nazwiska!
4: No choćby Kopernik!
3: To kłamstwo! Kopernik była kobietą!
2: W 1543 roku zmarł Mikołaj Kopernik, astronom i autor heliocentrycznego modelu Wszechświata, uważanego za najważniejszą rewolucję naukową w dziejach ludzkości od czasów starożytnych. I gdybyśmy się uparli, to i o Kopernika każdy z każdym by się w Polsce pokłócił.
5: Sprostujmy teleskopów w czasach Kopernika nie było.
6: No ale może jakiś okular, jakiś przyrząd.
7: Się pomylił.
6: No właśnie, i domalował
7: mu. Obrazie.
6: A poza tym chyba nie było rowerów jeszcze wtedy, no bo to chyba co trochę za wcześnie.
7: No jakieś tam próby drewnianych rowerów były.
2: Dziś kalendarium spod znaku sporów i kłótni, a kłócić można się wszędzie, nawet pod płotem.
8: Hergul, podaj się do płota.
9: A na co?
8: Podejdź, jak ja podchodzę.
2: 96 lat temu urodził się Sylwester Chęciński, reżyser i twórca trylogii Sami swoi, nie ma mocnych i Kochaj,

0: albo rzuć.
1: Jakby mi pani zadała pytanie, skąd się wzięły te filmy, skąd się wziął Sami Swoi, to bym pani po prostu chyba odpowiedział, że ze strachu. Z mojego strachu, że to nie będzie śmieszne. Byłem podszyty ogromnym strachem, że to nie będzie dowcipne, że to nie będzie kontaktowe, że ludzie tego nie przyjmą i nie aprobują, że jednym słowem będzie to komedio-tragedia.
0: Ale stało się zupełnie inaczej. W roku 2006 zmarł natomiast Zdzisław Nardelli, reżyser radiowy, pisarz i poeta, dyrektor Teatru Polskiego Radia na przełomie lat 60. i 70. Antenę radiowej Dwójki wzbogacił o wiele wyjątkowych słuchowisk, przy produkcji których chętnie korzystał z nowatorskich rozwiązań technicznych.
2: Nie tylko należy słyszeć uchem, ale trzeba posiąść muzyczną umiejętność kojarzenia dźwięków i treści, tak aby u odbiorcy uruchomić równocześnie intelekt i wyobraźnię.
0: Mówił Zdzisław Nardelli. 2 lata temu pożegnaliśmy natomiast Jana Andrzeja Pawła Kaczmarka, jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki filmowej. Stworzył muzykę do ponad 70 filmów długometrażowych i dokumentalnych, a także polskich i amerykańskich spektakli teatralnych. W roku 2005 został laureatem Oscara za muzykę do filmu Marzyciel.
3: Jak pan patrzy na swoje życie, to który moment był przełomowy? Czy to, jak napisał pan muzykę do hymnu szkolnego, czy pierwsza płyta wydana w Chicago, czy może decyzja zostania w Ameryce, czy oczywiście Oscar w 2005 roku?
4: To jest pytanie właściwie, na które ja nie mam takiej odpowiedzi bez wahania. Wszystkie te momenty, które pani znakomicie znalazła, one były krytycznie ważne w moim życiu, natomiast nie wiem, czy mogę przyznać jednemu z nich pierwszeństwo. Może wyjazd do Ameryki, bo w pewnym sensie on wymuszał na mnie nową sytuację. Znalazłem się w Ameryce z czworgiem dzieci i w związku z tym ta sytuacja była radykalną zmianą. Wszystkie te pozostałe, one były zawsze aktem wolnej woli. Natomiast tutaj moja wolna wola była na chwilę ograniczona. Kiedy już tam byłem, to ta sytuacja wymusiła na mnie zmianę myślenia, w ogóle zmianę mojego oprogramowania mojej głowy i znalazłem się w nowej kulturze, która była z jednej strony inspirująca, bardzo wymagająca, brutalna i zmuszała mnie do po prostu zmiany samego siebie.
0: Kalendarium się kończy, ja już po pracy. Czas na herbatę.

0: herbatką. Dziś 21 maja, Międzynarodowy Dzień Herbaty.
1: I o tym herbacianym temacie będziemy Państwa dzisiaj, będziemy o to pytać. Miłośnicy herbat wszystkich krajów, łączmy się, choć ja przyznam, że piję właśnie kawę.

To Józef Haydn i kwartet smyczkowy S-dur op. 50 nr 3, część pierwsza. A tak brzmiały smyczki The London Haydn Quartet. Z Londynu przenosimy się teraz do Italii. To Jan Sebastian Bach w wykonaniu Concerto Italiano, a zespół prowadzi Rinaldo Alessandrini.

30 minut pozostało do godziny 7. Nie chcę Państwa martwić, ale może to jest ten moment, kiedy trzeba już wstać. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. We Wrocławiu trwa Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius, a jego kulminacyjnym punktem będzie sobotnia gala, podczas której poznamy laureatów nagrody za debiut i za najlepszy.

0: najlepszą książkę roku. Wtedy też Konrad Góra odbierze nagrodę przyznaną mu za całokształt twórczości i dołączy do grona znakomitych twórców, którzy do tej pory to wyróżnienie otrzymali.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: W poranku dwójki od poniedziałku słuchamy wierszy laureatów z lat poprzednich. W roku 2020 za całokształt twórczości nagrodzono Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. Wcześniej ten poeta został wyróżniony w kategorii Książka Roku za tom Imię i Znamie. Dodajmy, że nagrodę w tej kategorii Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki może otrzymać także w tym roku. Jego tom poetycki Przeszłość zagarnia swoje piękne dzieci znalazł się wśród 5 książek, które uzyskały nominacje do tego wyróżnienia. W 2005 roku Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki przeczytał specjalnie dla słuchaczy dwójki swoje wiersze, a oto jeden z nich.
2: Moi przyjaciele piszą wiersze, a woda, nad którą stoją, nie czeka. Tylko słowo istnieje, które jest początkiem stworzenia rzeczy niewymownych, źródłem rzeczy niemych, przepływających obok nas własnym drążonym krzykiem. Mówią, że istnieją słowa, przed którymi zamykamy się do nadspodziewanych objęć wierszy i w których prosimy, żeby nam wybaczono milczenie. Albowiem słowa przepływają obok nas własnym, drążonym krzykiem.
0: Jutro w poranku posłuchamy wiersza tegorocznego laureata Silesiusa za całokształt twórczości Konrada Góry. A teraz tradycyjnie po poezji spotkanie z kompozycjami Fryderyka Chopina. Dziś Mazurek A-dur op. 17 nr 3 w wykonaniu Fu Tsunga.

0: Fu Tsung na fortepianie. Jego międzynarodowa kariera zaczęła się w Warszawie od zdobycia trzeciej nagrody na 5. Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w 1955 roku. Fu Tsung otrzymał wówczas także Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, które odtąd stały się jego prawdziwą wizytówką artystyczną. 23 minuty pozostały do godziny 7. My zaglądamy teraz do lubelskiej galerii Wirydarz, a tam wystawa zatytułowana Anioł stąpił z nieba. Autorem prac jest Andrzej Vogt, malarz, artysta współczesny, urodzony w latach 50., znany z ekspresyjnych, bardzo barwnych obrazów w dużym formacie, często inspirowanych symboliką, emocjami i tematami społecznymi. Jego twórczość prezentowana była na wielu wystawach zarówno w Polsce, jak i za granicą, a ekspozycja, ta lubelska, prezentuje po raz pierwszy wyjątkowy cykl obrazów malarza z lat 90., tworzonych z wykorzystaniem, uwaga, pola magnetycznego, magnesów i pyłu stalowego dodawanego do farby olejnej.
1: Jestem pod dużym wrażeniem, bo znam twórczość Andrzeja Vogta głównie związaną z taką tradycją malarstwa pejzażowego, a tutaj odsłaniają się zupełnie inne wątki, które też w jego twórczości, jak się okazuje, były częste, a mianowicie takie powroty do figury, do figuracji z użyciem jakiejś bardzo ciekawej techniki, której nie zgłębiłem, z połączenia różnych tworzyw, materiałów, które tworzą takie przestrzenne kompozycje. Bardzo ciekawa wystawa.
2: Dzień dobry Państwu. Nazywam się Andrzej Vogt. Maluję obrazy, robię rzeźby i nie tylko. Sen. W 1993 miałem sen, że do budowy obrazów mam zastosować pole magnetyczne. Wstałem w nocy, zapisałem na kartce kupić magnesy. Obudziłem się rano. Byłem zdumiony, co tu napisałem. No i przypomniałem sobie sen, bo sny się zapomina. Pojechałem, kupiłem magnesy, kupiłem pył stalowy. Dowiedziałem się, jak się produkuje magnesy, jak to wszystko wygląda od strony technologicznej, bo od strony fizycznej mniej więcej wiemy, że siła magnetyczna jest związana w ogóle z grawitacją i z magnetyzmem będącym we wszechświecie. No i zacząłem eksperymentować. Tak powstał ten cykl obrazów.
3: Wszystkie są imponujące. I ciekawe jest to też, że ta kolorystyka jest dosyć zawężona i właściwie gdzieś jest w ramach tych barw budowane są te prace i to jest, myślę, bardzo ciekawe i dzięki temu to jest też spójne, ale też każda praca jest inna zupełnie i to jest niezwykłe i są takie szalenie też emocjonalne i gdzieś mają w sobie taką tajemnicę i też pod względem czysto malarskim są bardzo ciekawe.
2: To wszystko zrobiło pole magnetyczne. Wszystko. Ja tylko po prostu sterowałem tym od strony zrobienia odpowiedniej farby, nakładania tej farby, resztę zrobiło pole magnetyczne. Gdyby to chcieć namalować, nikt by w ogóle nie mógł tego namalować praktycznie, bo to jest spowodowane, cała forma.

0: spowodowana jest siłą natury. To jest podobna historia jak w słynnym równaniu, które opracował jeden z profesorów ze szkoły Banacha dotyczące fraktali, że równanie matematyczne materializuje się jak rośliny. Tu jest podobna sytuacja. Pole magnetyczne zbudowało materię podobną do natury, aczkolwiek natury może gwiezdnej. Jak to zrobiłem pierwszy obraz, to pomyślałem, że faktycznie to jest inny byt. Stąd to odkrycie. To stało się 17 obrazów. Ja niewiele zrobiłem tych obrazów. Chciałem robić rzeźby próżniowe, ale niestety w tamtym okresie technologia była tak droga, żeby wykonać klosze próżniowe, w to włożyć formę ze stali, coś na kształt elektromagnesu. Jak się włączy prąd, to pył stalowy będzie oblepiać tą formę, a jak się wyłączy prąd, to wszystko opadnie, jak w tym słynnym cytacie: z prochu żeś powstał i w proch się obrócisz. Szersza kwestia dotycząca w ogóle materii jako takiej. Ale mamy do czynienia jednak ze sztuką, z malarstwem, a nie z fizyką. Aczkolwiek w wielu wypadkach rewelacje z dziedziny technologii fizyki stały się przyczyną rozwoju w sztuce. Kolorystyka wiąże się z widmem. Mamy czyste kolory. Poprzez nakładanie tych kolorów mamy różne kolory. Ale ja lubię określone barwy. Bardzo lubię ultramarynę. Lubię czern, lubię cynobry. Więc to jest taka moja kolorystyka.
1: Jestem pod wrażeniem, dlatego że znam pracę Andrzeja Fokta dosyć dobrze, a tych nie znam. One są z 93 roku i to jest ciekawe, bo ta technika z użyciem magnezu i z opiłkami fantastycznie daje takie poczucie trójwymiarowości i bardzo mocno działa i przyciąga jak magnes.
2: Piotr Zieliński, kustosz, założyciel Galerii Sztuki Wierydarz w Lublinie. Po raz kolejny Andrzej Fokt, już piąty, można powiedzieć, że jest pewien jubileusz. My bardzo przyjaźnimy się z tym artystą i prezentujemy jego ekspozycje, najnowsze dzieła, ale też jest cały czas obecny w naszym salonie sztuki. Ale ta wystawa jest, proszę Państwa, niezwykła i szczególna. Generalnie umawialiśmy się na nią 2 lata temu przy okazji wystawy Niebo nad Kuraszewem. I tak w ciemno Andrzej powiedział: słuchaj, mam takie obrazy energetyczne, ciekawe, robione z opiłków, magnesy i tak dalej. Ja mówię: dobra, nie prezentowana nigdy. Dzieła z lat 90. I wie pani, kiedy się czas wypełnił, potem się okazało, że niestety miałem poważną chorobę. 4 miesiące spędziłem w szpitalu. Okazało się, że Andrzej zatytułował tę ekspozycję, bo tak się wyklarowała, że jest to wystawa sakralna, Anioł stąpił z nieba, dlatego że on też usłyszał ode mnie taką opowieść, że tu pewna osoba we śnie widziała mnie właśnie po tym wylewie, udarze, że siedzę na takim krześle, a 2 aniołów za mną stoi. I to, że był dobry omen i dobry sen. Ja to powiedziałem artyściom: słuchaj, mam, to robimy Anioł stąpił z nieba i ja dedykuję tą wystawę tobie i twojemu powrotowi do pełni zdrowia. No, byłem wzruszony i onieśmielony czymś takim. Próbowałem oponować, ale Andrzej to był bezwzględny, że tak będzie i wystawa dedykowana tobie to bardzo miłe, ale ja zawsze jednak jako organizator to myślę o innych, a nie o sobie. No ale tu nie mogłem już robić żadnej riposty i rzeczywiście tak się już stało, za co jestem artyście oczywiście bardzo wdzięczny. No, znakomite dzieła w nowatorskiej technice wymyślonej przez Andrzeja. Rzeczywiście przy pomocy mocnych magnesów z opiłek, nie tylko opiłków, ale też i różnych części metalowych układane, klejone, mówię o technice cały czas, i one musiały te obrazy schnąć 2-3 lata.
3: Mam nadzieję, że nie tylko pole magnetyczne, ale także malarstwo Andrzeja Fokta będzie Państwa przyciągać do Lublina, a wystawa Anioł stąpił z nieba do 14 czerwca. Można ją obejrzeć w Galerii Wirydarz w Lublinie, a wystawę podglądała i oglądała Anna Kowalowa z Radia Lublin.

0: Już dziś na warszawskich Powązkach pochowana zostanie Stanisława Celińska, znana z filmów Andrzeja Wajdy, Juliusza Machulskiego czy Feliksa Falka. Na teatralnych deskach grała m.in. u Erwina Aksera, Tadeusza Łomnickiego, Bogdana Cybulskiego czy Jerzego Grzegorzewskiego, a także Krzysztofa Warlikowskiego. Wielokrotnie u boku Stanisławy Celińskiej występował aktor Nowego Teatru w Warszawie Jacek Poniedziałek, który tak wspominał ich wspólną pracę.
1: Była takim wzorcem Sewr, matki wszystkich matek, matki nas wszystkich. Matki dużej, jakby dorodnej, o bardzo mocnym, stanowczym głosie. Matki czasami niezadowolonej, czy po prostu wręcz wściekłej, drapieżnej, ale w tej drapieżności walczącej o szczęście, o dobro swojego potomka i swojego dziecka. Albo jakiejś większej sprawy. Ale zawsze te matki

0: matki Staszki i tak było w tekście, ale Staszka to jeszcze zawsze pogłębiała, zawsze te matki jakby rezygnowały, można powiedzieć, w jakimś sensie z siebie i z pretensji do życia, może z wyjątkiem Gertrudy w Hamlecie. Natomiast stawiały na powodzenie, na szczęście, na satysfakcję i na jakiś ład życiowy tych pokoleń, które przychodzą po niej, czyli no, w przypadku syna. I jaką ona była partnerką sceniczną, Staszka była bardzo wymagająca. Staszka nie ma co teraz owijać bawełnę, była trudną osobą. Też przez te wymagania. Stasia lubiła się spóźnić, lubiła mieć złe nastroje, trochę się obrażała, trzaskała drzwiami. No, była bez wątpienia żywiołowa. Była żywiołem, była ogniem. To ogień to jest ten żywioł, który bardzo pasuje do mojego wyobrażenia o Stanisławie. Natomiast oprócz tej siły, tej momentami nawet brutalności w obyciu, miała też tę drugą, ja bym ją nazwał dziewczęcą, twarz czy duszę, nawet to nie jest precyzyjne, powiedziałbym dziewczynki, czułej, wrażliwej, bardzo tkliwej, bardzo kruchej dziewczynki, która jak pokocha to już na amen to do końca, jak się ją zrani, to też nigdy nie zapomni. Ciepłej, bo Stasia miała ogromne pokłady ciepła w sobie, ale coś, co może ją jeszcze tak szczególnie wyróżniało, to jest, prawdopodobnie wynikało z jej wiary, jest ogromne skupienie i szukanie tego głosu postaci człowieka, który ma funkcjonować na scenie, bardzo głęboko w środku. Ale to głęboko w środku nie oznacza, że to było tylko do wewnątrz, bo to było, tak wymiar bym powiedział, wertykalny, to znaczy no, metafizyczny.
1: Dziś pożegnanie Stanisławy Celińskiej. Na wspomnienie o artystce zapraszamy także dziś w dwójce o 22:30. Obok Jacka Poniedziałka artystkę wspominać będą również Lucyna Malec, Maciej Muraszko, Juliusz Machulski i Tomasz Miłkowski.

0: Autopromocja.
1: Gigant czy muzyczny rzemieślnik?
2: Dziecko szczęścia czy ofiara własnego sukcesu?
1: Najlepszy kucharz wśród kompozytorów?
2: Autor oper, których w większości nie znamy.
1: Oraz tych, które stały się fundamentem historii opery.
2: Na spotkania z Gioachino Rossinim zapraszamy w niedzielę o 14:00. Agata Kwiecińska,
1: Adam Banaszak.
3: 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia, nowa tradycja.
4: Muzyka tatrzańskich turni, zielonych hal Żywiecczyzny i rozległych przestrzeni Beskidzkiej Trójwsi.
3: Oraz transkulturowa muzyka genewskiego zespołu Jallamiku.
4: Zabrzmią w piątek 22 maja od 19:30 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego.
3: Transmisja koncertów na antenie Dwójki. Magdalena Teichma
4: i Patrycja Cisz. Zapraszamy.
0: Autopromocja.
5: Minęła siódma.
6: Dwójka, jesteś na miejscu. Bertrand Cuillé.
5: 21 dzień maja, już czwartek. Imieniny obchodzą Wiktor, Tymoteusz, Jan, Nepomucen, Lena i Krzysztof. Proszę przyjąć nasze najlepsze życzenia. 5 tygodni, 35 dni pozostało do wakacji.
0: Poranek Dwójki.
5: Dziś Międzynarodowy Dzień Herbaty, a są z Państwem Katarzyna Fitzwilliams, miłośniczka herbaty z mlekiem w towarzystwie swojego męża, jak kazała dodać, Magdalena Wojtulanis za konsoletą, zielona herbata jaśminowa, przed mikrofonem Małgorzata Nieciecka-Mac z fanklubu Herbaty Czarnej i Maria Czok, miłośniczka zimnej herbaty, która przedstawi Państwu wiadomości kulturalne.
7: Tak jest, dzień dobry Państwu. Dziś rozpoczyna się 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia.

0: Nowa tradycja. Zainaugurują go koncerty w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana, gdzie wystąpi zespół Chrajbery oraz Justyna Jary i Elegancka Kapela. W kolejnych dniach pojawią się polskie i zagraniczne gwiazdy, a wśród nich kwartet Oberka Stravel i Tercet Imperial. 27. Festiwal Nowa Tradycja stawia na folk i nowoczesność, zapowiada Piotr Kędziorek, redaktor naczelny Dwójki i szef Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
1: W tym roku na festiwalu, oprócz koncertów, konferencji, która też będzie towarzyszyć festiwalowi, pojawi się taki performance wprost odnoszący się do tych związków między muzyką tradycyjną a tańcem, a on jest prostą konsekwencją wyniku ubiegłorocznego konkursu muzyki folkowej, bo tam nagrodę nomen omen Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, i to nieprzypadkowo, zdobył duet Non-Adaptive Dance Music, czyli Maria Stępień i Andrzej Józefczyk, którzy przygotowali taką instalację przy wykorzystaniu także sztucznej inteligencji, która przenosiła taniec na dźwięki muzyczne.
0: 27. Festiwal Nowa Tradycja rozpoczyna się dziś i potrwa do niedzieli. Transmisje koncertów na antenach Polskiego Radia, na Facebooku Nowa Tradycja, ale także portalu polskieradio.pl oraz kanale YouTube Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, reprezentanci wolnej Białorusi i Ukrainy będą obecni na międzynarodowych targach książki w Warszawie. Impreza odbędzie się od 28 do 31 maja na Stadionie Narodowym. Ważnym punktem tegorocznej odsłony jest obecność białoruskiego noblisty, pisarza i obrońcy praw człowieka Alesia Białackiego.
2: Będzie się spotykał z publicznością, będzie mowa o książce, o jego biografii, która na razie nie jest jeszcze wydana w języku polskim, ale wydana jest w języku białoruskim, więc niebawem pojawi się również w Polsce. Także dla nas to wielki zaszczyt i honor. Pierwszy raz po wyjściu z więzienia w grudniu laureat Pokojowej Nagrody Nobla pojawi się publicznie i to właśnie u nas na targach.
0: Powiedział Jacek Oryl, dyrektor Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. Nie zabraknie także wydawców i autorów z Ukrainy.
2: Prezentacja naszych gości z Ukrainy pod hasłem Festiwal Siła Słowa i Ukraiński Salon Książki, czyli duże kolektywne stoisko, 17 wydawców ukraińskich przyjedzie na targi, do tego kilkoro autorów. W ramach Festiwalu Siła Słowa rozmawiać będzie o obecnej sytuacji, obecnej twórczości, ich twórczości literackiej i o wpływie, jaki wojna odgrywa właśnie na literaturę, na poezję, bo będziemy mieli też poetów w tym gronie.
0: Na targach zaprezentuje się około 600 wystawców z 33 krajów. Zaplanowano ponad 1200 wydarzeń. W programie znalazły się między innymi premiery książek, spotkania z autorami i festiwale, a wśród nich Kryminalna Warszawa i Komiksowa Warszawa. Gościem honorowym będzie Szardża, Emirat ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zdjęcia architektury, głównie modernistycznej, między innymi z Polski, Francji, Gruzji i Brazylii, można oglądać w Gdańsku. Ich autorem jest Nicolas Gropier, pochodzący ze Szwajcarii fotograf, który mieszka w Warszawie.
3: Jest 160 prac. Większość prac to są z cyklu Modern Forms. To jest dokumentacja dosyć przekrojowa modernizmu na całym świecie, ale jest też sporo fotomontaży, które bawią się z różnymi tematami związanymi z modernizmem. No a wystawa kończy się nad heliogramami, to jest zapis słoneczny na aksamicie.
4: W tej wystawie widzimy przekrój jego twórczości od tych najwcześniejszych prac z 2003 roku do prac, które powstawały w zeszłym roku.
0: Dodała kuratorka ekspozycji Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka. Wystawę Nicolas Gropier Permakryzys będzie można oglądać do 6 września. Odbywa się ona w NOMUS, czyli oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku. Francja chce wprowadzić minimalny wiek przystąpienia do matury. Tamtejszy resort edukacji zapowiedział zmiany po tym, jak okazało się, że kolejny rok z rzędu do egzaminu podchodzą bardzo młode dzieci.
5: Według francuskich władz w tym roku najmłodszy kandydat do matury ma niespełna 10 lat. W ubiegłym roku do egzaminu przystąpiła 8-letnia dziewczynka. Chodzi o wyjątkowo uzdolnionych uczniów, którzy przeskoczyli kilka klas. Francuskie Ministerstwo Edukacji uważa jednak, że takie sytuacje nie sprzyjają dobremu rozwojowi dziecka. Władze wskazują m.in. na zagrożenia dla zdrowia związane z intensywnymi przygotowaniami do państwowego egzaminu oraz na brak dojrzałości młodych uczniów. Na razie nie podano szczegółów dotyczących wprowadzenia minimalnego wieku przystąpienia do matury. Jednak nieoficjalnie mówi się, że do egzaminu nie będą mogły podchodzić

0: dzieci poniżej 10 roku życia. Pewne jest natomiast, że zmiany nie wejdą w życie przed tegorocznymi egzaminami. Dla większości francuskich licealistów rozpoczną się one w połowie czerwca. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To były pierwsze dziś wiadomości kulturalne, kolejne o 9, a więcej informacji jak zawsze na naszej stronie polskieradio.dwójka.pl.
2: Pogoda.
3: Towarzyszyć nam będzie umiarkowane, miejscami duże zachmurzenie. Po południu możliwe są przelotne opady deszczu, a lokalnie, zwłaszcza w centralnej i północno-wschodniej Polsce, również burze. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od około 17 stopni na północnym zachodzie poprzez 20 stopni w centrum do 23 na południowym wschodzie. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany z kierunków zachodnich i północno-zachodnich, podczas burz porywisty. Najmocniej powieje w Tatrach do 60 km na godzinę.
4: Reklama.
5: Jak nie kocha franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
6: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Reklama.
3: 8 minut po 7:00 dla tych wszystkich, którzy mają problemy z tym, by wstać teraz na przykład do szkoły, to na osłodę nasze rozdawnictwo płytowe Poranek Dwójki @polskieradio.pl. Może to Państwu się uda i poszczęści. I do Państwa powędruje nasza płyta. Może to być płyta z pieśniami Ignacego Jana Paderewskiego. Śpiewa Marzena Michałowska, a przy fortepianie Małgorzata Sajna Mataczyńska. To nasza nagroda dodatkowa. A w roli głównej krążek Chopin Powrót do Warszawy. Niemiecki pianista Martin Stettfeld przedstawia wizję utworów Chopina, m.in. w formie improwizacji i medytacji. I proponuje także własną wersję domniemanego trzeciego koncertu fortepianowego A-dur. Towarzyszy mu orkiestra Heidelberger Symphoniker i ich utworu Mazurków, opus 63 numer 3 i opus 56 numer 2. Posłuchamy już teraz.

0: Tak brzmią mazurki Chopina w interpretacji niemieckiego pianisty Martina Stettfilda. To nasza płyta tygodnia. Poranek dwójki, małpapolskieradio.pl. Jeśli Państwo mają ochotę poszerzyć swoją płytotekę o ten krążek, proszę do nas napisać.
1: Poranek dwójki.
0: A w tej godzinie naszego spotkania będzie bardzo muzycznie, bo przyjrzymy się 40. już warszawskim spotkaniom muzycznym.
2: Skoro festiwal ma 40, no to może trzeba zrobić takie urodziny właśnie z tą 40. Trochę powspominamy, trochę przypomnimy anegdot, trochę będzie poważnie, czyli jak na normalnej, porządnej 40 przystało po prostu. Czyli trzeba z tym jubilatem trochę porozmawiać i na poważnie, i powspominać również anegdotycznie.
0: Życie zaczyna się podobno po 40, także warszawskim spotkaniom muzycznym życzymy wszystkiego dobrego, a te spotkania do 26 maja oczywiście w stolicy. W stolicy jest także Paweł Sołtys, który na Saskiej Kępie nagrał dla Państwa kilka słów, bo Paweł Sołtys nie tylko śpiewa i pisze, ale także ogląda filmy, seriale z Dreszczykiem.
3: Jest tam też bohater, który fizycznie przypomina mojego ukochanego teścia, a jest policjantem z Syrii i prawdę mówiąc jest moim ulubionym bohaterem tego serialu. Proszę zwrócić na jego uwagę. Jest przystojny, inteligentny i ma piękny wąs.
0: Taki teść to marzenie. Rekomendacje Pawła Sołtysa już niebawem na naszej antenie, a teraz spotkanie z Polską Orkiestrą Radiową.

0: Koncert skrzypcowy E-moll Feliksa Janiewicza. Na skrzypcach grał Andrzej Kulka. Dziś rocznica śmierci Feliksa Janiewicza, polsko-litewskiego wirtuoza, skrzypiec, kompozytora, dyrygenta, pedagoga, organizatora życia muzycznego i wydawcy. Mozart dedykował mu utwór, a Paganini nazywał go mistrzem. Możemy nazwać go także podróżnikiem, bo wyjechał z Wilna przez Francję i osiadł na resztę życia w Anglii. Jego historia jest na pewno godna przypomnienia, bo to historia ciekawego życia z pewnością nadawałaby się na jakiś smakowity artykuł w prasie.
1: Przegląd prasy.
0: Tomasz Cudowski już z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Może nawet na serial na Netflixie.
0: Może.
2: Tak nawiązuje, bo będzie o filmach w pierwszej części. W przeglądu prasy trwa festiwal w Cannes i zapewne nie będzie dla Państwa zaskoczeniem, że dwa pierwsze artykuły będą filmów tych kaneńskich dotyczyć. Zaczynamy od wywiadu z Maciejem Musiałem. Duża rozkładówkowa rozmowa dziś na łamach Gazety Wyborczej. Maciej Musiał, przypomnijmy, to jeden z producentów właśnie pokazywanego w Cannes filmu Historie równoległe, które są inspirowane dekalogiem. Na planie miałeś francuskie Hollywood w obsadzie Isabelle Huppert, Vincent Cassel, Catherine Deneuve. Czy robiło to na tobie wrażenie jako na aktorze? Pyta Kuba Armata. Tak naprawdę byłem na planie tylko jeden dzień, przyznaje Maciej Musiał. Przy filmie pracowało 19 producentów z Francji, Belgii, Stanów Zjednoczonych. Podkreślam to w wywiadach, bo gdzieś zaczęła funkcjonować narracja, jakbym ten film zrobił sam.

0: mówi Maciej Musiał. Niemniej ten dzień na planie był piękny. Zobaczyłem, że to wszystko dzieje się naprawdę. Zdjęcia wtedy kręcone były na hali, w której zbudowano mieszkanie, gdzie rozgrywała się akcja. Widziałem poszczególne kadry i inspiracje tym, jak Kieślowski pokazywał Paryż. Byłem tym wszystkim bardzo wzruszony, mówi producent. No i pytanie o inspirację, czy o kino, na którym Maciej Musiał się wychował. Moimi ukochanymi filmami z dzieciństwa były animacje Herkules i Król Lew. Później przyszła fascynacja takimi produkcjami jak Helikopter w ogniu Ridleya Scotta czy Cienka czerwona linia. No i w pewnym momencie pojawił się w tym Krzysztof Kieślowski. Moja wychowawczyni w liceum pokazała nam pewnego dnia dwa dokumenty. Gadające głowy i Z punktu widzenia nocnego portiera, znaczy filmy dokumentalne. Dla wszystkich w klasie to było coś niezwykłego, duże odkrycie związane z tym, jak można patrzeć na drugiego człowieka. Sporo wtedy o tym rozmawialiśmy. Wspomina Maciej Musiał.
1: To skoro mówimy o prasie i Cannes, to teraz jeśli słucha nas Tadeusz Sobolewski, a jest duża szansa, to pozdrawiamy serdecznie pana Tadeusza, naszego naczelnego korespondenta z Cannes.
0: Czekamy na kolejne relacje, a w tak zwanym międzyczasie jeszcze relacja, a właściwie recenzja dwóch filmów pióra Barbary Holender, czyli Sięgamy po Rzeczpospolitą. Nowe filmy pokazali dwaj mistrzowie europejskiego kina, wspaniały Hiszpan Pedro Almodóvar i wybitny Rosjanin Andrzej Zwiagincew, który od 3 lat mieszka we Francji. I właśnie temu drugiemu reżyserowi poświęcimy nieco uwagi. Nowy film Zwiagincewa zrobił na mnie duże wrażenie, pisze recenzentka Rzeczpospolitej. Minotaur teoretycznie jest remake'iem Niewiernej żony Claude'a Chabrola, opowieści o mężczyźnie, który podejrzewa żonę o zdradę. Jednak historia z Minotaura jest zupełnie inna, bo reżyser umieścił ją w Rosji w roku 2022, czyli na początku napaści na Ukrainę. W Minotaurze Rosję zagrała Łotwa, a więc mamy dom pięknie położony w lesie pod miastem. Nowoczesny, luksusowy, ale chłodny, trochę jak z katalogu, opisuje Barbara Holender. Zwiagincew pokazuje kompletną bezkarność obywateli lepszego sortu, zapewniono wysokimi łapówkami, skorumpowanie władzy, bezsilność milicjantów, którym jedno zdanie przełożonych zamyka śledztwo, a wreszcie okrucieństwo faceta z pieniędzmi, który bez zmrużenia oka pozbywa się niewygodnych ludzi. To taka zapowiedź fabuły. Poza tym jest wojna. Z firmy musi główny bohater zgłosić 14 osób do wojska. Wystarczy wypełnić ankietę i zakleić kopertę, by wyprawić na front niewygodnego pracownika. Zakłamanie, brak skrupułów, poczucie bezkarności zagwarantowane dzięki wielkim pieniądzom. To wszystko wylewa się z ekranu, czyli Zwiagincew znów niepokoi. A teraz tematy znacznie bardziej wakacyjne. Już nie będziemy Państwa straszyć. Za sprawą Gazety Polskiej Codziennie tutaj artykuł poświęcony parowozom, wąskim torom i muzeum pełnym historii, które znów zapraszają turystów.
1: Czyli taka, na wakacje parowozem.
0: No właśnie. Ciekawa propozycja spędzenia wakacji albo kolejnego długiego weekendu, który się zbliża. Wstęp do tego artykułu. Maj od lat oznacza początek sezonu dla miłośników kolei. W całej Polsce ruszają zabytkowe kolejki wąskotorowe, otwierają się parowozownie i skanseny, a na trasy wracają historyczne składy, pisze Anna Krajkowska. Dla jednych to sentymentalna podróż do czasów dzieciństwa, dla innych okazja do odkrywania techniki, która przez dekady współtworzyła krajobraz. Dziś kolejowe atrakcje przyciągają już nie tylko pasjonatów, coraz częściej są sposobem na rodzinny weekend, spokojne zwiedzanie mniej oczywistych regionów Polski i kontakt z historią, której można niemal dotknąć, pisze publicystka. No tutaj opis kilku takich tras bardzo popularnych. Ograniczmy się do może tej nam najbliższej, czyli pociąg zabytkowy, pociąg wąskotorowy z Piaseczna do Tarczyna. Już niedługo wyrusza. A także dalekie, ale jakże bliskie nam Bieszczady, czyli Bieszczadzka Kolej Leśna. Drewniane wagony suną tam przez doliny, mosty i leśne ostępy, pozwalając oglądać góry z zupełnie innej perspektywy, przypomina Anna Krajkowska. Historia tej kolejki sięga końca XIX wieku, kiedy służyła przede wszystkim do transportu drewna. Dziś jest jedną z największych atrakcji regionu i symbolem dawnego świata Bieszczadów. Kto jechał, ten

0: Wie.
1: Są też świetne drezyny, polecam Państwu. Można drezyną koło Grójca na przykład przejechać się i to też jest wspaniałe doświadczenie.
0: A jeśli Państwo spojrzą nieco wyżej, czy w niebo mówiąc konkretnie, to być może dostrzeżecie satelity, które omiatają naszą kulę ziemską różnego rodzaju promieniami i na przykład takie promienie podczerwone, jak pisze pismo Nature, pozwalają sprawdzić nocne oświetlenie Ziemi, czyli jak bardzo to nasza Ziemia jest zanieczyszczona, bo to są zanieczyszczenie sztucznym światłem. Pismo Nature opublikowało ciekawe wyniki badań, z których wynika, że nocne oświetlenie Ziemi wzrosło średnio o 1/3 w ciągu ostatnich 8 lat. Naukowcy przeanalizowali zdjęcia z satelitów, z których wynika, że zmiany są bardzo zróżnicowane. Na przykład miasta na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych rozjaśniły się, bo tam wzrosła liczba ludności, ale co ciekawe, Europa podąża w przeciwnym kierunku, bo na przykład Francja stała się ciemniejsza o 1/3, a Wielka Brytania i Holandia o ponad 20%. To z kolei efekt rosnącej popularności LED-ów, ale także polityki oszczędzania energii. Także Polska nieco ciemniejsza. To dla tych wszystkich, którym światła miejskie przeszkadzają obserwować niebo.
1: Pozdrawiamy słuchaczy z Gór Izerskich, bo tam podobno w Polsce najciemniej. Tomasz Cudowski przeglądał dla Państwa prasę. Bardzo dziękuję.
0: Do usłyszenia.

To Benjamin Britten i cztery interludia morskie z opery Peter Grimes. A dziś rano pojawił się nowy odcinek Anatomii Opery, podcastu, w którym Agata Kwiecińska i Adam Banaszak rozbierają na czynniki pierwsze najważniejsze dzieła operowe i tym razem rozmawiali właśnie o operze Peter Grimes Benjamina Brittena. Zapraszamy Państwa do słuchania. To niezwykłe kompendium wiedzy i wielka przyjemność słuchania Agaty Kwiecińskiej i Adama Banaszaka. 31 minut po siódmej. Teraz mamy dla Państwa nie lada gratkę, bo to zaproszenia do spędzania czasu z Millennium Dogs Against Gravity, które co prawda zakończyło się w wersji kinowej, ale trwa w wersji internetowej. Prosimy Państwa o maile, a my wyślemy Państwu instrukcję i zaproszenie na spotkanie z dowolnym filmem, który dostępny jest online z programu Festiwalu Filmowego Millennium Dogs Against Gravity. Proszę do nas napisać poranek2@polskieradio.pl. Katarzyna Fitzwilliams czeka na Państwa wiadomości.

0: Jalamiku to międzynarodowy kolektyw łączący muzyków z Afryki Północnej i Wschodniej z muzykami z Genewy. Jalamiku to jedna z gwiazd festiwalu Nowa Tradycja. Jutro wieczorem czeka nas pierwsza transmisja z festiwalu. Posłuchamy właśnie tego koncertu. Wszystko to w Filharmonii Dwójki jutro po godzinie 19:30, na którą zapraszamy w imieniu Patrycji Cisz i Magdaleny Tejchmy. Za festiwal Nowa Tradycja mocno trzymamy kciuki i zapraszamy Państwa oczywiście na to niezwykłe spotkanie, ale zapraszamy także na 40. odsłonę warszawskich spotkań muzycznych, flagowego wydarzenia organizowanego przez Warszawski Oddział Związku Kompozytorów Polskich. Z okazji jubileuszu festiwalu Laboratorium Teorii Muzyki, działające przy Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, zaprasza na prelekcje pedagogów i studentów i panel dyskusyjny poświęcony historii warszawskiego środowiska muzycznego. O programie wydarzenia opowiada dr Aleksandra Bilińska z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.
1: Jest to spotkanie, w którym połączą się artyści, badacze, wszyscy ci, którym jest bliska muzyka, bardzo różnego pokroju zresztą. Będziemy realizować spotkanie 40-lecie Szkiełkiem i Okiem, czyli 40-lecie Festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne. To jest dla nas nadzwyczajne spotkanie tego Laboratorium Teorii Muzyki z okazji jubileuszu 40-lecia tegoż festiwalu, ponieważ spotkają się tu prelegenci, którzy będą reprezentować Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Spotkają się tu kompozytorzy, którzy są też naszymi pedagogami, no i nasi studenci. Studenci, którzy bardzo, bardzo czekają tutaj na słuchaczy, bowiem podzielą się kawałkiem naprawdę nadzwyczajnej historii, a więc historii dotyczącej przede wszystkim samego festiwalu i jego głównych ram, a festiwal prezentował zawsze, od samego początku, od pierwszej idei związanej z sylwetką też pierwszego dyrektora Władysława Słowińskiego, prezentował zarówno najnowszą muzykę powstającą tu i teraz i zestawiał ją w sposób nadzwyczajny z muzyką dawną, wieków minionych i z odkryciami tej muzyki dawnej, a więc też festiwal odkryć. Pochylimy się troszkę też nad twórczością kompozytorów, którzy byli związani z obydwoma jednostkami, podmiotami, a więc Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina, jak i właśnie z festiwalem, czyli z takimi kompozytorami jak Marian Borkowski. Wspomnimy też niestety już nieżyjącego Tadeusza Berda w 45. rocznicę śmierci. Wspomnimy również Stefana Kisielewskiego, również trochę rocznicowo. Przede wszystkim skupimy się wokół nurtu głównego, czyli prezentacji dorobku 40 lat Festiwalu Warszawskie Spotkania Muzyczne. Zapraszamy z całego serca. Całe nasze spotkanie zwieńczy panel dyskusyjny, podczas którego mamy nadzieję, że dołączą do nas przede wszystkim członkowie Rady Programowej Festiwalu, pracujący aktualnie nad repertuarem, nad programem festiwalu, dyrektor tegoż festiwalu Jarosław Siwiński, jak też i pedagodzy, grono wykonawców i kompozytorów związanych z warszawskim środowiskiem, ale myślę, że nie tylko z warszawskim, wspaniali po prostu wykonawcy związani z bardzo różnymi przestrzeniami muzycznymi, właśnie muzyki dawnej, jak i reprezentującymi ten nurt wykonań premierowych. Mamy już za sobą 20 kilka spotkań w ramach właśnie tego pojęcia Laboratorium Teorii Muzyki, które działa przy Katedrze Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Zaczęło się niejako nieśmiało.

0: miało, a rzeczywiście już nam niejako do prawie że rozmiaru instytucji urosło to laboratorium i ono cały czas, jednocząc bardzo różnych badaczy, pokazuje nam, jakim szerokim spektrum jesteśmy w stanie się zajmować. Mówimy o kompozytorach, o których może już trochę historia zapomniała, a może w repertuarach festiwalowych czy repertuarach koncertowych bywają mniej obecni. Wkraczamy w przestrzenie takie jak psychologia muzyki, jak metody analityczne, jak sposób mówienia o muzyce, który się bardzo zmienił przez lata. Laboratorium działa przy Katedrze Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyko Chopina od grudnia 2022 roku. Jeśli chodzi o warszawskie spotkania muzyczne, udało się to o tyle ciekawie, że nasza współpraca zaczęła się rok temu, przy 39. edycji tego festiwalu i związanej też między innymi z postacią, z sylwetką twórcy dla polskiej kultury muzycznej, w ogóle dla polskiej kultury i dla polskiej kompozycji bardzo ważnej, Włodzimierza Kotońskiego, jednocześnie też będącego przez wiele lat kompozytorem, prowadzącym swoją klasę, zajmującym różne stanowiska, pełniącym różne funkcje w Uniwersytecie Muzycznym, wcześniej oczywiście w Akademii Muzycznej. I jemu poświęciliśmy takie nasze pierwsze wspólne spotkanie. No i uczciwie powiem, że wtedy narodziła się taka spontaniczna propozycja, że skoro festiwal ma 40, no to może trzeba zrobić takie urodziny właśnie z tą 40. Trochę powspominamy, trochę przypomnimy anegdot, trochę będzie poważnie, czyli jak na normalnej, porządnej 40 przystało po prostu. Czyli trzeba z tym jubilatem trochę porozmawiać i na poważnie, i powspominać również anegdotycznie. I na to liczę najbardziej i mam nadzieję też, że to bardzo przyciągnie słuchaczy czy osoby, które na przykład były w kręgu publiczności w ciągu tych 40 lat, albo znają bezpośrednio wykonawców, kompozytorów, bo mamy nie lada gratki różne przypomniane.
1: Spotkanie Laboratorium Teorii Muzyki rozpocznie się dziś o 15:30 w sali Senatu imienia Ignacego Jana Paderewskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, a warszawskie spotkania muzyczne potrwają do wtorku, do 26 maja, na finał koncert Szkice Polskie, gdzie usłyszymy kompozycje Jerzego Kornowicza, Filipa Matuszewskiego, Tomasza Radziwonowicza, Jarosława Siwińskiego i Mateusza Smoczyńskiego. A teraz spotkanie z kompozycją Sławomira Wojciechowskiego Rapid Repeats w wykonaniu zespołu Quartludium.

0: To Sławomir Wojciechowski i utwór Rapid Repeats w wykonaniu zespołu Quartludium. W poniedziałek w Filharmonii Dwójki będziemy dla Państwa transmitować koncert z warszawskich spotkań muzycznych, podczas którego zespół właśnie wystąpi. 13 minut pozostaje do godziny 8, a przed nami spotkanie z Pawłem Sołtysem, który za prozatorski debiut Mikrotyki otrzymał Nagrodę Literacką imienia Marka Nowakowskiego i Nagrodę Literacką Gdynia. Równie świetnie przyjęto jego następne książki Sierpień czy Monolog. Nagrywa płyty jako Pawlo Pabo, pisze wiersze, a także poleca dla Państwa w tym tygodniu to wszystko, co ciekawego znalazło się na kulturalnych ścieżkach Pawła Sołtysa.
1: Rekomendacje.
2: To jest serial na jednej z platform streamingowych. Nazywa się Dept Q, czyli Departament Q. Jest to serial kryminalny, ale o tyle ciekawy, że poza tym, że ma bardzo dobrze skonstruowaną tę zagadkę kryminalną, czy nawet kilka zagadek, które się zapętlają, to wspaniale są poprowadzone postaci, napisane są te postaci i są bardzo dobrze zagrane. Powiedziałbym, niekoniecznie, jak to bywa w tego typu filmach, stereotypowe. Jest kilka postaci z zupełnie różnych bajek. Można się w trakcie tego serialu uśmiechnąć, ale tak naprawdę to jest po prostu godziwa rozrywka w tym schemacie. Jest tam też bohater, który fizycznie przypomina mojego ukochanego teścia, a jest policjantem z Syrii i prawdę mówiąc jest moim ulubionym bohaterem tego serialu. Proszę zwrócić na jego uwagę. Jest przystojny, inteligentny i ma piękny wąs.
0: Jutro ostatnie spotkanie z rekomendacjami Pawła Sołtysa, a teraz spotkanie z Piotrem Anderszewskim, który zagra oczywiście na fortepianie.

Utwór zatytułowany Karnawałowy żart z Wiednia Roberta Schumana, kompozycja z przełomu 38 i 39 roku w wykonaniu Piotra Anderszewskiego. 9 minut pozostaje do godziny 8 i spędzimy ten czas z Duke'iem Ellingtonem.

0: Autopromocja.
1: W najbliższym klubie jazzowym Radiowej Dwójki i TVP Kultura czeka nas muzyczne spotkanie z Chaosem. To właśnie z niego zrodził się najnowszy album Agi Derlak, Neurodivergent. Tym razem artystka wraz ze swoim eksperymentalnym trio wychodzi poza utarte schematy i funduje nam podróż w głąb złożoności ludzkiego umysłu. Premiera na naszej antenie już w ten piątek o godzinie 18, a w niedzielę odcinek będzie dostępny na dwójkowym kanale YouTube. Zapraszam, Alicja Michalska.
2: Największe wydarzenie architektoniczne tego roku, zorganizowane pod hasłem Przestrzeń, Wartość i Odpowiedzialność. Mowa o Kongresie Architektury Polskiej, który odbył się kilka dni temu w Warszawie. Podsumujemy go w audycji Studio Projektowe. Już dziś, parę minut po 13. Do usłyszenia. Aldona Łaniewska-Wołk.
3: To się czyta.
4: Merce Rodoreda. Śmierć i wiosna. Wszystko utonęło w takiej ciszy, że miałem wrażenie, jakbym słyszał z bliska czyjś oddech i od słuchania tego oddechu serce mi się kurczyło, jak gdyby zaciskała się na mnie jakaś dłoń. Nic się nie zmieniło. Czas się zatrzymał w tym cieniu i wszystko było odmienne.
5: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
4: Polecam. Andrzej Mastalerz.
0: Autopromocja.
6: Tymczasem na zegarach wybiła 8.
5: Poranek Dwójki.
6: Dziś czwartek to już 21 dzień maja, a jesteśmy z Państwem w składzie Katarzyna Fitzwilliams, Magdalena Wojtulanis i przed mikrofonem Małgorzata Nieciecka-Mac. Raz jeszcze dzień dobry.
5: Pogoda.
6: Czwartek upłynie pod znakiem pochmurnej i deszczowej aury. Towarzyszyć nam będzie umiarkowane, miejscami duże zachmurzenie. Po południu możliwe są przelotne opady deszczu, a także burze. I pewnie są tacy, którzy cieszą się z tej wiadomości i tacy, których ta wiadomość może lekko niepokoić. Temperatura maksymalna wyniesie od około 17 stopni na północnym zachodzie poprzez 20 w centrum do 23 na południowym wschodzie. Uwaga na wiatr, który powieje szczególnie mocno w Tatrach, tam może osiągnąć prędkość nawet 60 km na godzinę.

0: Claude Debussy i Poranek Dnia Świątecznego, a tak grała orkiestra z Cleveland, którą dyrygował Pierre Boulez. W ubiegłym roku obchodziliśmy setną rocznicę urodzin tego dyrygenta, a dziś w Filharmonii Dwójki przypomnimy koncert, który został zorganizowany właśnie z tej okazji. Razem z Ewą Szczecińską będziemy słuchać kompozycji Pierre'a Bouleza w wykonaniu Ensemble Contemporain, specjalistów od muzyki współczesnej.
1: Przegląd prasy.
0: Jest z nami ponownie Tomasz Cudowski. Raz jeszcze dzień dobry.
2: Dzień dobry ponownie. Przyniosłem ze sobą kilka tygodników, bo jest sporo do poczytania. A propos tych muzycznych jubileuszy, o których wspominałaś, mamy w świecie muzycznym ich wysyp. Tak pisze Dorota Kozińska na łamach Tygodnika Powszechnego. W wielu krajach są imprezy, koncerty rocznicowe, ale w muzycznym świętowaniu nikt nie prześcignie Czechów, którzy w tym roku obchodzą podwójny jubileusz 80-lecia Międzynarodowego Festiwalu Praska Wiosna, a zarazem stulecia Orkiestry Symfonicznej Radia Czeskiego. Jak przypomina publicystka, historia tego zespołu rozpoczęła się wraz z założeniem orkiestry Radiożurnalu, powołanej do życia w 1926

0: tym roku, czyli zaledwie 3 lata po wyemitowaniu pierwszej audycji na falach czechosłowackiej rozgłośni.
1: To ja tylko dopowiem, że w Czechach jest Karol Furtak, z którym połączymy się za kilka minut.
0: To pewnie też wspomni o tym, że praską wiosnę zainaugurowano przy okazji jubileuszu 50-lecia innej praskiej orkiestry, czyli czeskiej filharmonicznej, której pierwszy koncert pod batutą samego Antonina Dworzaka odbył się w gmachu Teatru Narodowego w 1896 roku. W tym roku na inauguracji orkiestry jubilatkę poprowadzi jej obecny szef Petr Popelka, a koncert koncert był transmitowany przez rozgłośnie, stacje telewizyjne i platformy streamingowe w 24 krajach, z czego oczywiście w radiowej dwójce. Teraz o sztucznej inteligencji będzie trochę. Najpierw za sprawą Gazety Polskiej. Tutaj artykuł Konrada Wysockiego poświęcony deepfake'om, czyli takim produkcjom, które trudno rozstrzygnąć, czy są naturalne, czy jednak są produktem sieci neuronowych. Według szacunkowych danych ośrodków zajmujących się tą tematyką, tylko w ubiegłym roku w sieci udostępniono około 8 milionów materiałów wyczerpujących znamiona manipulacji audio-wideo. Oznacza to, że średnio co 4 sekundy do sieci trafia spreparowane nagranie. Kilka lat temu stworzenie zmanipulowanego nagrania wideo wymagało odpowiedniego sprzętu i drogich programów. Dziś służą do tego bezpłatne aplikacje, a komputer zastąpiły smartfony czy tablety, pisze Konrad Wysocki. Tych manipulacji nie brakuje również na polu militarnym. W deepfake'owej historii zapisało się m.in. rzekome nagranie prezydenta Zełenskiego, który już po kilku tygodniach inwazji, czyli w marcu 2022 roku, w specjalnym orędziu miał wezwać obywateli do złożenia broni i powrotu do domów. Tam agentura nie przyłożyła się jednak zbyt mocno do roboty, pisze publicysta Gazety Polskiej. Spostrzegawcze oko szybko dostrzegło, że nagranie jest fałszywe, jednak z każdym miesiącem ten element ulegał systematycznej poprawie. W listopadzie 2023, czyli niecały rok z kawałkiem później, do zamachu stanu i pójścia wojsk na Kijów i obalenia prezydenta wzywał, w cudzysłowie, sztucznie wygenerowany ówczesny naczelny dowódca Armii Ukraińskiej, generał Załużny.
1: Miejmy nadzieję, że to przysłowie, to powiedzenie kłamstwo nie popłaca, tu także okaże się prawdziwe.
0: No to kłamstwo czasem się dzieje w dobrej sprawie, jak się okazuje, bo to te deepfake'i wykorzystuje również Ukraina. We wspomnianym już tym 2023 roku mieszkańcy rosyjskich obwodów przygranicznych usłyszeli odezwę Władimira Putina, w której ogłasza on stan wojenny, powszechną mobilizację i wzywa mieszkańców do ewakuacji w głąb kraju. Również spreparowane oczywiście wystąpienie. To teraz o sztucznej inteligencji, ale już w służbie sztuki, czyli mniej groźnie, ale równie kontrowersyjnie, bo w ostatnim numerze Polityki Michał Wiśniewski pisze o w zasadzie o takich kwestiach marketingowych, o gadżetach filmowych, które są produkowane przy okazji premier różnych filmowych, ale z myślą o dorosłych. Bo nostalgia, jak się okazuje, jest świetnym chwytem marketingowym. Tutaj powołuje się Michał Wiśniewski na zbliżającą się premierę filmu Kolejne wcielenie Gwiezdnych Wojen. Premiera już 22 maja. I tej premierze towarzyszy szeroka akcja promocyjna pewnej sieci fast foodowej. Na przykład w Krakowie jedna z restauracji tej sieci została przekształcona w kantynę rodem z fantastycznego uniwersum. W ofercie pojawiły się kanapki nawiązujące do postaci, a także kolekcjonerskie kubki i figurki. No, nie byłoby w tym niczego zaskakującego, gdyby nie fakt, że znaczna część tej oferty jest wyraźnie skierowana do dorosłych fanów, pisze Michał Wiśniewski. To kolejny sygnał głębokiej zmiany kulturowej. Rzeczy, które kiedyś uchodziły za rozrywkę dla najmłodszych, są projektowane z myślą o dorosłych. Film ten wspomniany jest kontynuacją serialu utrzymanego w klimatach westernowo-samurajskich, czyli takie tematy zdecydowanie dla tej starszej młodzieży, czyli dla pokolenia wychowanego na klasycznych Gwiezdnych Wojnach. A jeszcze jedno zjawisko, takie właściwie już piętrowe, bo chodzi o nostalgię za nostalgią. W innej sieci fast foodowej pojawiły się

0: zestawy, które nawiązują do serialu Stranger Things, który sam w sobie jest powrotem do lat 80., czyli taka nostalgia za nostalgią. Okazuje się, że popłaca.
1: No i to jest serial, który wyprodukowany był zdecydowanie dla dorosłych, a jakoś tak dziwnie się dzieje, że ostatnio coraz większą fascynacją i chyba niezdrowym zainteresowaniem cieszy się wśród tych dużo młodszych.
0: No właśnie, nie wiadomo, czy ta nostalgia to jest tak do końca zawsze dobre zjawisko. I na zakończenie również AI, ale już pod okiem naukowców. Otóż naukowcy znaleźli sposób na odróżnienie prawdziwej sztuki od obrazów tworzonych przez sztuczną inteligencję, co też jest czasem wyzwaniem, powiedzmy. I jak się okazuje, ludzie w różny sposób reagują na obrazy stworzone przez artystów cyfrowych, czy artystów białkowych, nazwijmy to, i sieci neuronowe. Wyniki publikuje pismo PLOS Biologia Obliczeniowa, czy PLOS Computational Biology. Zespół badaczy z Uniwersytetów Warszawskiego i Hertfordshire badał abstrakcyjne dzieła Kandinskiego, Rothko czy Pollocka, porównując je z obrazami w podobnym stylu generowanymi przez sztuczną inteligencję. Naukowcy po prostu chcieli się dowiedzieć, dlaczego niektóre obrazy nas poruszają, a inne nie. Okazało się, że prawdziwe dzieła sztuki charakteryzują się pewną unikalną organizacją przestrzeni, której brakuje obrazom stworzonym przez sieci neuronowe. I szczególnie ważnym wskaźnikiem była tutaj kompozycja dzieł, a dokładnie relacje między środkiem a krawędziami obrazu.
1: Bardzo ciekawe.
0: Prawda, wypełnienie tego płótna przez artystów żywych, jak się okazuje, jest zupełnie inne niż przez AI. Według badaczy wielcy artyści abstrakcyjni intuicyjnie kierowali się pewną regułą kompozycyjną, która jest czynnikiem decydującym o sile emocjonalnej obrazu. I co ciekawe, wnioski przetestowano na ludziach, czyli na gościach galerii. Działo się to w ten sposób, że śledzono ruchy gałek ocznych i aktywność mózgu miłośników sztuki. Widzowie oglądali prawdziwe obrazy z większym zaangażowaniem, a ich mózgi reagowały na nie bardziej holistycznie. Tymczasem podczas oglądania obrazów stworzonych przez sztuczną inteligencję nasz wzrok częściej błądzi, a przetwarzanie obrazu jest wybiórcze i mniej stabilne. Czyli jak podsumowują wyniki badań naukowcy, odpowiedzi należy szukać w sobie.
1: I w sobie możemy też szukać odpowiedzi na to, w jaki sposób widzimy kolory na obrazach. To także niezmiernie ciekawy temat, którego mam nadzieję, że sztuczna inteligencja nie odkryje, bo to wielka, ciekawa tajemnica.
0: Tak, pocieszająca konstatacja jednak na koniec.
1: Tomasz Cudowski przeglądał dla Państwa prasę. Prawdziwy człowiek, nie sztuczna inteligencja w dwójce.
0: Do usłyszenia.

0: Już prawie 20 minut po godzinie 8 trwa festiwal Praska Wiosna, międzynarodowy festiwal, który należy do najważniejszych spotkań kulturalnych w Czechach. I tam jest właśnie Karol Furtak, z którym mam nadzieję, że połączymy się już teraz. Karolu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: To spotkanie, które prezentuje dokonania najwybitniejszych muzyków, orkiestr symfonicznych i zespołów kameralnych. Koncerty za koncertami, ale to nie tylko spotkania muzyczne, ale także niezwykła atmosfera tego festiwalu, który jest już wpisany w kulturalną mapę naszych sąsiadów niemal tak mocno jak nasz konkurs chopinowski.
1: Nie wiem, czy to dobre porównanie, bo jednak... Festiwal Praska Wiosna to festiwal, poza tym atmosferę konkursową gwarantuje tutejszej publiczności właśnie konkurs, który odbywa się przecież rok rocznie, także pod szyldem Praskiej Wiosny. Tomasz Cudowski mówił trochę o historii. Ja miałem okazję opowiadać Państwu, jak ta historia rezonuje z tym, co teraz już w XXI wieku dzieje się w Pradze na festiwalu Praska Wiosna, ale myślę, że warto dopowiedzieć, że mimo tej wielkiej tradycji, mimo że w jakimś sensie ta historia społeczno-polityczna Pragi, Czech, wcześniej także Czechosłowacji przecież odbija się w tym, w jaki sposób organizatorzy myślą o społecznej misji festiwalu Praska Wiosna dziś, to planują rozbudowanie festiwalowych działań. Myślę, że mogę zdradzić, że w planach określonych przez strategię nowego dyrektora, który rozpoczął sprawowanie tej funkcji w styczniu tego roku, to Robert Hunch, jest to, by festiwal Praska Wiosna już niebawem, o ile wszystko się powiedzie, odbywał się nie tylko w Pradze.
0: No a na razie w Pradze goście festiwalu odwiedzają tam historyczne klasztory, kościoły, muzea. Oczywiście centrum wydarzeń festiwalowych pozostaje w monumentalnym Rudolfinum nad brzegami Wełtawy, a także w tych wszystkich miejscach, które są klejnotami praskiej, secesyjnej architektury, które z miejsc koncertowych, które odwiedziłeś do tej pory, to jest to twoje ukochane.
1: Myślę, że wszystko zależy od tego, o jakim koncercie mowa, bo faktycznie, jeżeli

0: wybierać pomiędzy Rudolfinum a salą imienia Smetany w Miejskim Domu Reprezentacyjnym, gdzie odbywa się między innymi koncert inauguracyjny, to jeżeli chodzi o koncerty orkiestrowe, to chyba jednak sala imienia Smetany, nie sala Dworzaka, w Rudolfinum właśnie. A muzyka kameralna, ona pobrzmiewa tutaj zarówno na tych dużych estradach, takich jak choćby Rudolfinum i wczorajszy recital Barbry Hannigan z Bertrandem Chamayou przy fortepianie. Z drugiej strony są właśnie wnętrza klasztorów, między innymi klasztor świętej Agnieszki Czeskiej, w którym miałem okazję słuchać koncertu kameralnego zespołu Smetana Trio. No, jeżeli rozmawiamy o tego typu lokalizacjach koncertowych, to nie będzie wielkim zaskoczeniem, że wszyscy znamy doskonale realia akustyki wnętrz kościelnych, no i nie różnią się one zasadniczo od tych, które w zabytkowych świątyniach możemy doświadczać choćby u nas w Polsce.
1: Wspomniałeś o Barbarze Hannigan, to gwiazda, która towarzyszy w tym roku spotkaniu Praskiej Wiosny. To spotkanie będzie także na antenie naszej radiowej dwójki w następny piątek, rozmowa z Barbarą Hannigan.
0: Tak, udało się porozmawiać mi z tą sopranistką i dyrygentką. Państwo, jak wspomniała Małgorzata, będą mieli okazję wysłuchać tej rozmowy trochę dotyczącej jej debiutu na Praskiej Wiośnie, a trochę jej specyficznego i bardzo zaangażowanego podejścia do wykonywania muzyki. Zdradzę może na razie, że Barbara Hannigan jest osobą, która między innymi udzielając kursów mistrzowskich, jak sama mówi, radzi młodym artystom, nie tylko śpiewakom, by dosłownie stali się utworem, który wykonują, by, jak ona w charakterystycznym dla siebie stylu dopowiada, broń Boże, nie interpretować muzyki, by się nią stać. No tak, można mówić gwiazda oczywiście, ale tak naprawdę Barbara Hannigan w tym roku tu w Pradze ma bardzo ważne zadanie, bo została zaproszona na festiwal w roli artysty rezydenta. To nie są zatem tylko koncerty, a także coś, co możemy kolokwialnie nazwać byciem twarzą festiwalu. Barbara Hannigan nie ma problemu z tym, żeby mówić o tym, jak w jej mniemaniu muzyka jest ważna dla społeczeństwa i dla dzisiejszej kultury. Nie ma problemu, żeby uświadamiać słuchaczy, że przeszłość potrafi nawet nie stykać się, ale potrafi wchodzić w bardzo twórczy dialog z teraźniejszością. I dobrym przykładem są w zasadzie wszystkie koncerty, które proponuje Barbara Hannigan. Wśród nich, no oczywiście znamy ją przede wszystkim jako interpretatorkę muzyki XX wieku i muzyki nowej, współczesnej nam, ale no, tak naprawdę na festiwalu Praska Wiosna między innymi będzie można pod jej batutą z czeskimi filharmonikami usłyszeć jedną z symfonii Józefa Haydna. O ile dobrze pamiętam, to będzie symfonia pożegnalna, no ale to programowy detal, powiedzmy. Ja miałem okazję wysłuchać wczoraj tego kameralnego koncertu Barbry Hannigan i jej prawdziwego debiutu na Praskiej Wiośnie, choć nie debiutu w Rudolfinum. Program zawierał muzykę Skriabina, to solowe utwory, które wykonywał Bertrand Chamayou. Utwory, które muszę przyznać, zaskoczyły mnie tym, jak splotły się narracyjnie z Chant de Terre et de Ciel, czyli cyklem pieśni Oliviera Messiana. Wydawać się może, że Scriabin i Messian to raczej odległy od siebie w zakresie poetyki postaci, ale rodzaj bardzo skupionego grania Bertranda Chamayou chyba pomógł w jakimś sensie, by ta muzyka zaczęła korespondować z tymi bardzo skupionymi interpretacjami, które odnośnie do muzyki Messiana zaproponowali Hannigan i Chamayou właśnie. Ten Messian to w zasadzie no, klasyk XX wieku, tak? Cykl Chant de Terre et de Ciel to dość znana propozycja Messiana, nawiązująca do jego fanatycznej wręcz religijności, choć religijności, która nie ma jednej konkretnej twarzy katolika. Z drugiej strony to muzyka, która bardzo świeżo zabrzmiała w interpretacjach Barbry Hannigan. Kilkukrotnie choćby w cyklu Messiana pojawia się słowo Alleluja. I Barbara Hannigan wraz z Bertrandem Chamayou rozumieją, że to Alleluja Oliviera Messiana może być bardzo, bardzo wieloznaczne, bo raz brzmiało ono jak Alleluja ekstatyczne i co bardzo chcę podkreślić, ta ekstaza wyrażona była w przenikliwym wręcz, ale piano, pianissimo. Z drugiej strony w tym Alleluja Messiana w interpretacjach Barbry Hannigan i Bertranda Chamayou pobrzmiewał w innym momencie narracji, w innym momencie tego cyklu taki pierwiastek prawdziwej i szczerej trwogi, no bo tak koń

0: kończy się Chant de Terre des Ciel Messiana właśnie. A poza tym to taka muzyka, która pozwala Barbrze Hannigan pochwalić się, no nie bójmy się tego słowa, pochwalić się tym, ile w zakresie kolorystyki i niuansowania dynamicznego jest w stanie ona zaproponować publiczności. W muzyce, która powiedzmy w cudzysłowie bliska jest jeszcze tej muzyce tradycyjnej w odniesieniu do europejskiego dziedzictwa, no bo z drugiej strony Barbara Hannigan i Bertrand Chamailloux podczas wczorajszego koncertu zaprezentowali utwór Yuma Lataret Johna Zorna, amerykańskiego żyjącego kompozytora, którego Barbara Hannigan bardzo ceni, bo nazywa go swoim mistrzem. Mówi chętnie o tym, że John Zorn pomógł jej przekroczyć wiele barier, które wcześniej widziała w swojej sztuce wokalnej. No i to cykl nieco bardziej, powiedzmy, eksperymentalny. Mocno osadzony z jednej strony w fińskiej mitologii, no bo stąd John Zorn zapożyczył tytuł i pomysł na tę kompozycję. Tytuł ten na polski możemy przetłumaczyć po prostu boginki. Natomiast odwołuje się także do amerykańskiej muzyki, bo to w zasadzie muzyka pisana w taki sposób, by w jakimś sensie nawiązać do dorobku minimalistów i muzyki repetytywnej, z drugiej korespondująca z tym, co przynajmniej dźwiękowo w sferze doświadczenia kojarzy nam się z tą amerykańską awangardą z Johnem Cage'em na czele. Barbara Hannigan mówiła wielokrotnie o tym, że ten cykl jest dla niej wielkim wokalnym wyzwaniem. Zrozumiałem, co miała na myśli, bo naprawdę wiele precyzji wymaga John Zorn od śpiewaczki w tak napisanej muzyce. Cykl pieśni, możemy tak mówić, ale mam poczucie, że to bardziej rozległy poemat, w którym śpiewaczka przede wszystkim intonuje słowa dawnych podań fińskich w sposób, który bardzo przypomina deklamację, ale z drugiej strony wykorzystuje swój głos jako instrument. To w XX wieku można powiedzieć nic szczególnego, ale John Zorn zapisał każdą z nut w tej partyturze, a podczas wykonania brzmi ona na utwór w zasadzie improwizowany. Mamy trochę preparacji fortepianu, trochę bardzo interesującego zabiegu polegającego na tym, że Barbara Hannigan śpiewa bardzo konkretne, zapisane dźwięki w taki sposób, że w zasadzie rezonują one dzięki pudłu dzięki rezonatorom fortepianu, przepraszam, bo śpiewa po prostu do fortepianu tak, by dostroić się do brzmień wydawanych przez struny
1: tego instrumentu. A następne spotkanie z Barbarą Hannigan, o której opowiadasz, my możemy tylko żałować, że tego nie słyszymy, w następny piątek na antenie radiowej Dwójki.
0: Tak, kolejny koncert tutaj w Pradze to jej koncert z Belcza Quartet, no a my szczęśliwie możemy cieszyć się nagraniami Barbary Hannigan, których jest dość sporo i do których przecież przynajmniej raz na jakiś czas na falach programu Drugiego Polskiego Radia mamy okazję wracać.
1: Karol Furtak o Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym Praska Wiosna mówił do Państwa prosto z Pragi. Dziękujemy Ci, Karolu, i życzymy Ci cudownego, słonecznego i muzycznego dnia nad Wełtawą.
0: Dziękuję, do usłyszenia.

0: 33 minuty po 8:00 to czas na nasze spotkanie. Za moment porozmawiamy o książce Nieobojętny, 100 portretów Mariana Turskiego.
1: Gość poranka dwójki.
0: Przybył do nas Marek Zając, autor książki Portret Mariana Turskiego, a nawet 100 portretów Mariana Turskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Jak napisać książkę o przyjacielu?
2: To jest trudne wyzwanie, a jednocześnie rzecz bardzo prosta, bo trzeba sięgnąć pamięcią, trzeba spotkać ludzi, dla których Marian Turski był ważny, ale zarazem trzeba spojrzeć na jego postać nieco z dystansu. Trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego był taki, jaki był? Trzeba spojrzeć na tę postać i zastanowić się, co tak naprawdę próbował nam przekazać. A zatem trzeba zdobyć się na pewien dystans, który przyjaźń oczywiście utrudnia, bo przyjaźń to emocje ciepłe, serdeczne, to bliskość, to ogromna wdzięczność dla człowieka i tego nie da się ukryć. Ale zarazem ta przyjaźń sprawia, że przez lata człowiek widzi, słyszy rzeczy, których nie widzieli i nie słyszeli inni. I może czasem do tego labiryntu, jakim jest każdy drugi człowiek, ma się w kieszeni dodatkowe klucze.
0: Marian Turski to historyk, dziennikarz, były więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz, świadek historii. Piętnował zło świata, ale to była postać bardzo skomplikowana, nie tylko świadek historii, ale także świadek czasów, w których żył. To człowiek także uwikłany w losy powojennej komunistycznej Polski. Człowiek, który budzi do dziś wiele podziałów wśród Polaków, bo Marian Turski jest człowiekiem, który niemal całym swoim życiem mówił o tym, by piętnować zło, a jednak o Marianie Turskim rozmawiając, kiedy Polacy rozmawiają przy na przykład świątecznym stole, to wcale nie są zgodni.
2: Nie sądzę, żeby rozmawiali przy świątecznym stole, ale publicyści toczyli nieraz utarczki i tak rzeczywiście Marian Turski nigdy nie ukrywał. Co więcej, jeżeli poczytamy jego wypowiedzi albo posłuchamy jego wypowiedzi, to zawsze odnosił się, powiedziałbym, z rozbrajającą, jeżeli nie brutalną szczerością do swoich czasów, przede wszystkim powojennych, bo tu pojawiały się wobec Mariana Turskiego zarzuty. Ja, pisząc tę książkę, nie pisałem biografii, bo to jest rzeczywiście portret złożony z pewnych takich, jak mozaika, okruszków, które zbierają się na portret osoby. Mam nadzieję, portret wierny. Biografia to jest coś zupełnie innego.
0: Biografia powstaje.
2: Biografia powstaje. Tę biografię pisze Andrzej Brzeziecki i myślę, że ta biografia przyniesie wiele nowych faktów, ciekawych rzeczy. Wyjaśnią się pewne kwestie. Natomiast wracając do tego okresu powojennego, myślę, że czytając nawet moją książkę, można wiele rzeczy zrozumieć. A mianowicie, to wszystko rozpoczyna się w łódzkim getcie.

0: mieście, w bardzo specyficznych okolicznościach. Pamiętajmy, Marian Turski ma naście lat i w tym łódzkim getcie trafia do organizacji Lewica Związkowa. To jest organizacja komunistyczna. To jest organizacja absolutnych ideowców.
1: I wtedy jego serce zaczyna bić po lewej stronie.
0: Dokładnie tak. On tam doświadcza tak nieprawdopodobnej solidarności ze strony swoich towarzyszy. Łącznie z tym, że to są ludzie, którzy każdego dnia walczą ze śmiercią głodową, i to nie jest żadna metafora, a solidarnie, regularnie dzielą się swoimi mizernymi porcjami chleba i zupy z potrzebującymi, chorymi, umierającymi. To jest doświadczenie komunizmu, z którego Marian Turski wyrasta. I trudno się dziwić, że po 1945 roku zaczyna angażować się w budowę nowego systemu. Dla niego komunizm to nie jest zdegenerowana stalinowska wersja, tylko to jest najpiękniejsza idea, która pozwoliła mu przetrwać najmroczniejsze czasy. Ale to byłoby zbyt płytkie wyjaśnienie, bo mnie zawsze uderzała w Marianie ta ogromna, ogromna szczerość. On mówił o tych uwarunkowaniach, mówił o swojej drodze, mówił o narastających od pewnego momentu wątpliwościach i nieraz dodawał, jak ktoś jest inteligentnym i wrażliwym człowiekiem, to zrozumie, jakie znaczenie ma to dopowiedzenie. A mianowicie on, mówiąc o tym wszystkim, zawsze dopowiadał. Ale muszę przyznać, że było w tym też trochę oportunizmu. Ja nie wiem, ilu ludzi na świecie i w szczególności w Polsce potrafi mówić bardzo jasno o błędach, które popełnili. Bardzo uczciwie, bez niepotrzebnego samobiczowania się, ale jednocześnie mówiąc, tak, tak powinienem zrobić. Jeszcze jedna rzecz, którą przywołuję w książce, również po to, żeby ludzi uwrażliwić i dać ludziom do myślenia, bo my w Polsce uwielbiamy te czarno-białe podziały. Zdrajca, bohater, bohater, zdrajca, zdegenerowany bandyta, cudowny heros.
1: No
0: to jest nasze myślenie w Polsce.
1: Te rozmowy często przy tych świątecznych stołach wyglądają.
0: Dokładnie tak. A tymczasem, jak wiemy, rzeczywistość jest skomplikowana. Nawet życie każdego z nas jest skomplikowane, jeżeli uczciwie na to życie spojrzymy. Ale do czego zmierzam? Znowu taki niby drobiazg, ale właśnie takie okruchy uwielbiam wywoływać i wyłapywać w tej książce. Otóż przez lata Marian Turski przyjaźnił się z Mieczysławem Rakowskim. Pracowali razem w polityce. Rakowski był jego szefem. To była bardzo głęboka i trwała przyjaźń. I w dwójce nie trzeba tłumaczyć, kim była Wanda Wiłkomirska, żona Mieczysława Rakowskiego, ale Marian zawsze powtarzał, że ona była dla Rakowskiego taką moralną busolą. To znaczy, on w życiu nie zrobił wielu rzeczy złych czy niegodnych, których mógłby się dopuścić, bo ostatnim buforem, ostatnim bezpiecznikiem było pytanie, a co na to powiedziałaby Wanda? No, jak Wandzie by się to nie spodobało, to nie należało tego robić. I Marian mówił też bardzo otwarcie, że ludzie potrzebują, zwłaszcza ludzie żyjący w trudnych czasach, takiego przyjaciela, takiego bezpiecznika, który będzie dla nas punktem odniesienia, jak będziemy czasem podlegali różnym pokusom, to powiemy, słuchaj, a co on by sobie pomyślał? No nie, nie, jego nie mogę zawieść. I Marian Turski mówi, że miał takiego człowieka. I tym człowiekiem była fantastyczna postać, człowiek, od którego właściwie w jakimś stopniu rozpoczyna się historia demokratycznej opozycji w Polsce, jedna z tych kilku postaci inicjujących, czyli Karol Modzelewski. Ja przywołuję tam takie słowa Mariana, który mówi właśnie o Modzelewskim jako swoim autorytecie, tym bezpieczniku moralnym. I Marian mówi piękną rzecz, bo mówi, tak, on był dla mnie takim człowiekiem, był dla mnie takim autorytetem. Również z tego powodu, że on robił takie rzeczy, których ja nie robiłem, bo może zabrakło mi wyobraźni, a może zabrakło mi odwagi. Uczciwie starał się patrzeć na swoje życie. Dla mnie to jest dużo ważniejsze dla człowieka niż usilne i tak naprawdę skarżone.

0: skazane na porażkę budowanie swojego pomnika bez żadnej rysy i skazy.
1: Kiedy Marian Turski przemawiał podczas spotkania w dniu wyzwolenia obozu Auschwitz, powiedział to słynne zdanie, tą frazę, która weszła już do języka potocznego i kulturowego dziedzictwa: Auschwitz nie spadło nam z nieba. My, oglądając wtedy relacje telewizyjne czy słuchając transmisji radiowych, posłyszeliśmy te słowa, ale pan w swojej książce opisuje też, co stało za tymi słowami, nie tylko dlaczego Marian Turski wypowiedział to ostrzeżenie dla świata, że Auschwitz nie spadło nam z nieba, ale to jest także opis zmagania człowieka schorowanego, wyniszczonego także wydarzeniami właśnie stamtąd, z Oświęcimia, który do końca nie wie, czy wytrzyma to spotkanie z tymi wszystkimi głowami koronowanymi i nie tylko, politykami, innymi ocalałymi, gdzie trzeba będzie wyjść i przemówić, bo Marian Turski był już wtedy człowiekiem zmagającym się z chorobą i człowiekiem, który podjął to ryzyko wyjścia i przemawiania na scenie.
0: Tak, to było niezwykłe doświadczenie, bo mówimy tu właściwie o pewnym dyptyku, o dwóch wystąpieniach. Mamy to wystąpienie bardzo głośne z 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz, czyli z roku 2020. Głośne przemówienie, przemówienie, które, no, powiedzmy sobie, to otwarcie odbiło się echem na całym świecie. Przywołała pani słusznie pierwsze ze sformułowań, czyli to sformułowanie o tym, że Auschwitz nie spadło z nieba, i było drugie też, 11. przykazanie: nie bądź obojętny. No ale później było jasne, że Marian będzie przemawiał także na 80. rocznicę wyzwolenia Auschwitz, czyli w roku 2025. Tymczasem od późnej jesieni, początku zimy roku 2024 nastąpiła błyskawiczna i śmiertelna choroba. I miałem, i tu nie wiem jakiego słowa użyć, okazja brzmi okropnie, powiem więc po prostu.
1: Przywilej może.
0: Przywilej, ale też ból. Po prostu byłem jednym z tych, którzy widzieli, jak w Marianie toczy się wielka walka woli życia z postępującą śmiercią. Ale ta wola życia była skierowana wyłącznie na jeden, jedyny cel. Przemówić wtedy, 27 stycznia 2025 roku. I jak patrzyło się na to z bliska, to było to coś niezwykłego. Te uroczystości były w poniedziałek. Zorganizowaliśmy dla Mariana specjalny przejazd z Warszawy do Oświęcimia dzień wcześniej, w niedzielę. Ja byłem na próbach w tym wielkim namiocie, gdzie odbywały się uroczystości, i zadzwoniłem do jednego z przyjaciół, żeby dowiedzieć się, jak przeszła ta podróż. A w słuchawce usłyszałem, mówiąc szczerze, ja nie wiem, czy Marian będzie w stanie jutro przemawiać. I w książce piszę o tym otwarcie. W gronie ograniczonym zaufanych organizatorów tych uroczystości, tych obchodów, wieczorem, kiedy w tym namiocie już było bardzo mało osób, przeprowadziliśmy całą próbę różnych scenariuszy. Marian na wózku, ktoś inny odczytuje przemówienie. Przećwiczyliśmy też zachowanie i procedurę postępowania, gdyby stracił przytomność przy mównicy. To była dramatyczna chwila. I jak przyszedł do namiotu w poniedziałek przed uroczystościami, to wciąż miałem największe obawy. Jako prowadzący uroczystości w pewnym momencie zapowiedziałem jego wystąpienie i widzę, że nie jest w stanie się podnieść z krzesła. Od razu zaczęła pomagać córka Joanna, ja też podszedłem, pomogliśmy Marianowi wstać, ale z każdym krokiem, i to nie jest poezja, to nie jest nawijanie makaronu na uszy, to nie jest budowanie jakichś świetlistych wizji po latach, z każdym krokiem w niego wstępowała siła. Samodzielnie stanął już przy tej mównicy, wygłosił całe przemówienie, od początku do końca

0: I najważniejsze przemówienie tego drugiego, najważniejsza myśl tego drugiego wystąpienia, tego drugiego przemówienia brzmiała: nie bójcie się. Na świecie dzieje się mnóstwo złych rzeczy, ale nie bójcie się. Najgorsza rzecz to poczuć się bezsilnym i bezradnym. Dobry człowiek, człowiek, który chce dobra, nie daje się sparaliżować strachowi.
1: A jak pan myśli, co Marian Turski mówiłby o obecnej sytuacji na świecie? Nie tylko o wojnie na Ukrainie, ale także o tym, co dzieje się w Gazie.
0: Oczywiście nie jestem w stanie mówić za Mariana i z reguły unikam takich odpowiedzi, ale tym razem nie będę ich unikał, bo Marian powiedział nam dość za swojego życia. I tu mogę odnieść, na pewno znalazłby odpowiednią formułę, bo tu mogę przywołać dwa przykłady i moim zdaniem w oba należy się wczytać. I to nie jest dyplomatyczna odpowiedź. To jest odpowiedź, mam nadzieję, głęboko moralna. Z jednej strony nigdy nie zapomnę takiego wiecu poparcia, który odbył się tuż po 7 października przed Muzeum Polin. I Marian mówił o tym, jak strasznym doświadczeniem dla Żydów jest ta rzeź z 7 października. Że ona trafia w samą głębię żydowskiego jestestwa. Że ona dotyka tego bólu stuleci prześladowań, doświadczenia Holokaustu. I to należy rozumieć. I o tym nie należy nigdy zapominać. A zarazem, dużo wcześniej, sam słyszałem, ba, można w różnych miejscach posłuchać takich jego wypowiedzi, bądź przeczytać takie jego wypowiedzi, z wielką serdecznością zwracał się do Izraelczyków, mówiąc: nie upokarzajcie Palestyńczyków na przykład na checkpointach. Mówił to na wiele lat przed 7 października, przed wojną w Gazie. Jeżeli człowiek czuje się upokorzony, to jest najstraszniejsza rzecz, jaka może się wydarzyć. Starajcie się tego nie robić. Bądźcie wrażliwi. Uważam, że te dwie wypowiedzi to jest coś, co pokazuje, że w momencie, gdy grają rolę wielkie emocje, zmagamy się z wielkimi pytaniami ludzkimi, moralnymi, politycznymi, geopolitycznymi, Marian zawsze pokazywał jedno. Patrzcie na człowieka. Patrzcie na to, co dzieje się w tym człowieku, czego on doświadcza. I nie pozwólcie nigdy, bez względu na to, kim jest ten człowiek, żeby on poczuł się upokorzony, zagrożony, nie mówiąc już o tym, że zostanie zamordowany.
1: Myślę, że ta książka 100 portretów Mariana Turskiego to może być także takie lustro, w którym możemy się odbić, szukając tego, co w nas zostało, kiedy zaczynamy być obojętni i mierzymy się z grzechem zaniechania, konformizmem albo brakiem empatii i współczucia, kiedy jesteśmy właśnie podzieleni na kraje i narody, a widzimy w sobie mało człowieka. Kiedy będzie najbliższe spotkanie o tej książce, kiedy będzie można posłuchać twojej opowieści nie tylko o Marianie Turskim, ale o jego wizji świata?
0: Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich 10 czerwca do Muzeum Polin w Warszawie na godzinę 18. Moja rola to jedno, ale dwie rzeczy muszę dodać. Spotkanie będzie prowadził jeden z najbliższych przyjaciół Mariana i sądzę, że będzie to spotkanie nie tylko prowadził, ale będzie jego ważnym uczestnikiem i aktorem. Jerzy Baczyński, redaktor naczelny tygodnika Polityka. I druga rzecz, jeszcze istotniejsza i ważniejsza, na to spotkanie ze Stanów Zjednoczonych przyjedzie córka Mariana Turskiego, Joanna, która bardzo pomogła mi przy pracy nad tą książką. No i z kolei Joanna w niezwykły sposób potrafi opowiadać o takiej bardzo prywatnej twarzy swojego taty.
1: Bo w tej książce też nie brakuje takich osobistych
0: Dokładnie
1: spotkań.
0: Tak. I to są bardzo, jakby to powiedzieć, smakowite historie.
1: To w takim razie zapraszamy na to spotkanie. Na pewno będą i inne nieobojętne 100 portretów Mariana Turskiego. To książka Marka Zająca, który był naszym gościem.

6 minut pozostało do godziny 9:00. To dobry moment, by podzielić się dobrymi informacjami z tymi, do których dotrą dzięki Poczcie Polskiej nasze przesyłki. Nasza płyta tygodnia z utworami Chopina trafi do pani Alicji z Zielonej Góry, a nasza płyta dodatkowa do pana Jakuba Sosnowca. Katarzyna Fitzwilliams, Małgorzata Wnieciecka-Mac, to ja, za konsoletą Magdalena Wojtulanis. Michał Dębski wybrał dla państwa dzisiejsze utwory, a kończymy nasz poranek z Alicją Coltrane, która będzie bohaterką jazzowego klubu dwójki. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja.
2: Muzyka tatrzańskich turni, zielonych hal Żywiecczyzny i rozległych przestrzeni Beskidzkiej Trójwsi
1: oraz transkulturowa muzyka genewskiego zespołu Jalla Miku
2: zabrzmią w piątek 22 maja od 19.30 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego.
1: Transmisja koncertów na antenie Dwójki. Magdalena Teichma
2: i Patrycja Cisz. Zapraszamy.
3: Wśród polskich książek, płyt i filmów, ale w sercu Kijowa.
4: W audycji o wszystkim z kulturą odwiedzimy Instytut Polski w stolicy Ukrainy.
3: Naszym gościem będzie jego dyrektor Jarosław Godun,
4: z którym rozmawialiśmy o tym, co zmieniło się w dialogu pomiędzy polską a ukraińską kulturą, na przykład od czasów tej stereotypowej pieśni Hej Sokoły.
3: Spytaliśmy również o to, jak Instytut Polski prowadzi w Ukrainie dyplomację kulturalną.
4: Na rozmowę z dyrektorem instytucji Jarosławem Godunem zapraszamy już dziś.
3: Kilka minut po 19. Jan Kantezienko
4: i Mariana Krill. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
2: Tu program drugi Polskiego Radia. Jest 9.
5: Dwójka, jesteś na miejscu. Cecilia Bartoli.
2: Dzień dobry ponownie, Maria Czok. Czas na wiadomości kulturalne. Młodzi artyści i uznane gwiazdy muzyki folkowej i muzyki źródeł. Dziś rozpoczyna się 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Zainauguruje go wieczorem koncert w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie.
6: Podczas inauguracji wystąpią laureaci nagrody programu Pierwszego Polskiego Radia. To zespoły Chrajber oraz Justyna Jary i Elegancka Kapela.
7: Z dumą reprezentujemy folk miejski, warszawskie ballady podwórzowe.
6: W kolejnych dniach już w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego wystąpią takie polskie i zagraniczne gwiazdy jak Jalla Miku, kwartet Oberka Stravel czy tercet Imperial. Jutro rozpoczną się też przesłuchania 11 zespołów i solistów w ramach konkursu muzyki folkowej, mówi Piotr Kędziorek, redaktor naczelny Dwójki i szef Radiowego Centrum Kultury Ludowej.
8: Jak zawsze sporo ciekawych eksperymentów.
6: Laureaci wystąpią na uroczystym koncercie na zakończenie festiwalu. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
2: Transmisję koncertów na naszej antenie, Facebooku Nowa Tradycja, portalu polskieradio.pl oraz na kanale YouTube Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Dwa obrazy Jacka Malczewskiego zatytułowane W pracowni artysty i Portret żony wzbogaciły kolekcję Radomskiego Muzeum imienia Malarza. Zbiory prac Malczewskiego zgromadzone przez tę instytucję należą do najliczniejszych i najcenniejszych w Polsce. Oba dzieła, chociaż nie zaliczają się do tych najbardziej znanych, mają ogromną wartość artystyczną i historyczną, przekonuje Paulina Szymala-Bugajska, znawczyni malarstwa Jacka Malczewskiego.
9: W końcu mamy ten portret małżonki, bardzo melancholijny, bardzo piękny w wymowie, z taką odrobiną smutku. Natomiast podwójny jakby portret pracowni artysty, można nawet go nazwać sceną rodzajową, ukazuje jakby ukradkowy kadr, kiedy podpatruje swoich przyjaciół Stanisława Tondosa oraz Wojciecha Kossaka przy pracy.
2: Obrazy kosztowały ponad 400 tysięcy złotych. Zapłacił za nie sam.

0: Morząd, który uważa to za swój obowiązek.
1: Instytucji kultury nie stać na zakupy rzędu setek czy nawet milionów złotych. My uważamy, że to jest bardzo ważne, żeby uzupełniać te zbiory. I tutaj Malczewski, no to jeśli jest na rynku, pojawi się, to jest obowiązkowo przez nas obserwowany i kupowany.
0: Tłumaczył marszałek Mazowsza Adam Struzik. Kolekcja dzieł Jacka Malczewskiego w radomskiej placówce to około 50 obrazów olejnych, 10 akwareli i ponad 50 rysunków. Dziś w Warszawie ostatnie pożegnanie Stanisławy Celińskiej. Wybitna aktorka, wokalistka, a także autorka tekstów zmarła 12 maja w wieku 79 lat.
2: Stanisława Celińska zagrała w niemal 300 słuchowiskach. W Teatrze Polskiego Radia występowała w repertuarze klasycznym i współczesnym. Przez ponad pół wieku wcielała się w postać Iwonki Rączkowej w powieści radiowej Matysiakowie. Jak wyznawała:
3: w radiu czułam się bardzo dobrze i te ćwiczenia na wyobraźnię, jakie są, kiedy gram rolę tylko i wyłącznie głosem, to jest coś niebywałego.
2: Stanisława Celińska była również cenioną wokalistką. Z Polskim Radiem wydała między innymi płytę Atramentowa.
4: Atrament nocy serca zatruwa rytm.
2: Mówi szef Agencji Muzycznej Polskiego Radia Juliusz Kaszyński.
5: Za którą Polskie Radio i pani Stanisława otrzymaliśmy podwójną platynę.
2: Artystka była wielokrotnie nagradzana zarówno za osiągnięcia aktorskie, jak i muzyczne. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
0: Uroczystości pogrzebowe rozpocznie msza święta żałobna w Kościele Środowisk Twórczych. Artystka spocznie na cmentarzu wojskowym na Powązkach. W tym roku odbędzie się remont w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg, który wyłoni wykonawcę. Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku mieści się w zabytkowym XVIII-wiecznym dworze, w którym urodził się twórca słów Mazurka Dąbrowskiego, Józef Wybicki. Na remont pozyskaliśmy 1 600 000 złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tłumaczy kierownik Będomińskiej Instytucji Przemysław Rej.
6: Planujemy przede wszystkim odświeżenie elewacji dworu, to jest najbardziej widoczna rzecz, ale też będziemy tutaj wymieniać cały ganek, wszystkie elementy drewniane. To jest rzecz, która będzie w tym roku. Mamy nadzieję, że też się uda w całości wymienić dach w sąsiednim budynku, tak zwanym budynku recepcji. Wymiana okien, drzwi, cała taka mało atrakcyjna z punktu widzenia widza, ale dla nas bardzo ważna część też wymiana elewacji i odwodnienia obu tych budynków. Już będą to prace mocno techniczne, natomiast najbardziej widoczne będzie odświeżona elewacja dworu.
0: Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie szykuje się do rocznicy stulecia polskiego hymnu, która będzie obchodzona w przyszłym roku. I tak kończymy ten serwis, kolejny o 13, a więcej na naszej stronie i w aplikacji Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: Mam dla Państwa dobre wieści, można by powiedzieć wreszcie cieplej. Temperatura maksymalna od 17-19 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich, około 21 stopni Celsjusza na zachodzie i w centrum, do 23, a nawet 24 na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Ciśnienie w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali i będzie rosnąć.
8: Reklama.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Reklama.
10: Tu program Drugi Polskiego Radia, jest już prawie 7 minut po 9:00.

Magdalena Wojtulanis nadal nasz program realizuje. Przed mikrofonem już Klaudia Baranowska. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Kanon Dwójki zaczniemy dziś od muzyki pełnej płócieni, delikatnych barw i elegancji, która unosi się w przestrzeni. To świat subtelnych gestów, miękkiego światła i nostalgii, zapisanej w brzmieniu fortepianu.

Muzyka niemal zawieszona w czasie, pełna miękkiego światła, elegancji, subtelnej melancholii. Taki dziś spokojny, poetycki początek. Pawano na śmierć infantki Maurice'a Ravela, jeden z najwcześniejszych i zarazem najbardziej rozpoznawalnych utworów tego francuskiego kompozytora. A za nami interpretacja Nelsona Gernera z charakterystyczną dla niego kulturą dźwięku, niezwykłą dbałością o kolor fortepianu, jego brzmienia. Do interpretacji tego argentyńskiego artysty wrócimy dzisiaj po kwadransie bez muzyki, czyli około 11:15 i posłuchamy wtedy fragmentów jego najnowszego albumu z kompozycjami Händla i Schumana. A teraz kolejna fonograficzna nowość. Ponownie pozostaniemy przy muzyce francuskiej, tym razem jednak cofniemy się znacznie dalej do epoki baroku i świata dworu Ludwika XIV. 8 maja ukazał się bardzo inspirujący album dwóch młodych polskich artystek związanych ze światem muzyki dawnej, flecistki Marty Gawlas i klawesynistki Natalii Olczak. Zatytułowany jest Compositrice, czyli to płyta poświęcona kompozytorkom. Znalazła się na niej muzyka trzech kompozytorek XVIII wieku: Elisabeth Jacquet de la Guerre, Anne von Wenecja i Wilhelmine von Bayreuth. To repertuar bardzo rzadko obecny na estradach i w katalogach fonograficznych, tym bardziej niezwykle interesująca płyta, do tego świetnie wykonana, bo słuchamy jednej z kompozycji z tego albumu, to będzie sonata skrzypcowa d-moll Elisabeth Jacquet de la Guerre w transkrypcji Marty Gawlas na flet i klawesyn. A to jedna z najbardziej niezwykłych postaci francuskiego baroku. Elisabeth Jacquet de la Guerre była klawesynistką, kompozytorką, improwizatorką, otoczoną opieką samego Ludwika XIV. Już jako dziecko występowała w Wersalu, a później jako jedna z nielicznych kobiet swojej epoki publikowała własne dzieła, sonaty, kantaty, opery. Jej muzyka łączy francuską elegancję z coraz silniejszym w tamtym czasie wpływem włoskiego stylu koncertującego.

Marta Gawlas na flecie i Natalia Olczak na klawesynie. Świetne młode instrumentalistki i to ich wspólne nagranie z nowego albumu Compositrice, który został wydany 8 maja i poświęcony jest muzyce 18-wiecznych kompozytorek. Za nami kompozycja sonata d-moll jednej z nich, czyli Elisabeth Jacquet.

de la Guerre. Marta Gawlas no, należy dziś do najbardziej interesujących młodych polskich flecistek związanych z wykonawstwem historycznym. Współpracuje z najważniejszymi zespołami muzyki dawnej. Les Arfleurissons, Il Pomodoro, Arte dei Sonatori, Capellon Cracoviensis. Ma duże rozeznanie, no i doświadczenie coraz większe i pomysły. Dzięki temu tworzy takie płyty jak właśnie Compositrice. Ale nie tylko, bo niedawno ukazał się także album Dobrzyński, Souvenir, nagrany przez jej zespół, który tworzy razem z Matyldą Adamus, Aleksandrą Żebrowską, czyni Inverto Ensemble. To program poświęcony muzyce Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. A teraz jeszcze na zakończenie tej części kanonu krótki fragment z Compositrice jeszcze cały czas. I kolejna kompozytorka, tym razem Wilhelmina von Bayreuth, która była jedną z najbardziej fascynujących postaci muzycznego XVIII wieku. Była starszą siostrą Fryderyka Wielkiego, margrabiną Bayreuth i jednocześnie bardzo aktywną mecenacką sztuki, kompozytorką i instrumentalistką.

0: I ponownie Marta Gawlas i Natalia Olczak z albumu Compositrice. Polecam Państwu tę płytę. A za nami fragment sonaty Amol Wilhelminy von Bayreuth. Muzyka zapomniana przez lata, przez stulecia właściwie, dopiero w ostatnich dekadach zaczęła wracać do repertuaru.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: A my wracamy do naszej lektury, ostatniej niedokończonej powieści wybitnej katalońskiej pisarki Mercè Rodoredy, Śmierć i wiosna, która ukazuje się w Polsce nakładem wydawnictwa Marginesy. To rzecz o nieznanym plemieniu, które żyje według wynaturzonych morderczych zasad. Wszelkie przewinienia karane są tu śmiercią lub skrajną przemocą, a życie ludzkie nie ma żadnego znaczenia, czyta Andrzej Mastalerz.
3: Moja macocha nie dorównywała mi wzrostem. Sięgała mi trochę powyżej ramienia. Miała czarne, proste włosy, białka oczu nieco zielonkawe, a w kącikach oczu wachlarzyk cienkich linii. Takie same miała na całej szerokości czoła, a również w kącikach ust, jak żagielki. Wtedy niekiedy odczuwała niepokój, bo musiała wystawić doniczkę w oknie za firanką. Te bruzdy się jej pogłębiały i troszkę ciemniały. Kiedy siadywaliśmy na stopniu u wejścia, lubiłem się przypatrywać paznokciom u jej stóp. Ładnie przylegały do ciała i wyglądały jak szklane. Czasami słońce zapalało na nich iskierki we wszystkich kolorach. Nie brakowało żadnej z barw, jakie ukazywały się po deszczu, między jedną a drugą górą, zataczając pętle na niebie. I miała takie iskry we włosach, ale było ich mniej i były bardziej ukryte. I na drobnych zębach.

Wtedy niekiedy dopisywał jej humor. Siadała sobie w kącie i raz po raz wybuchała śmiechem, nieco podobnym do skowytu. I wtedy w jej rozchylonych ustach pokazywał się kawałek podniebienia i koniuszek języka, wąskiego jak u jaszczurki perłowej. Sukienki, proste od ramion do samego dołu, sięgały do ziemi. Zimą stopy i dłonie przybierały fioletową barwę i mówiła, że ją bolą. Wiecznie jej było zimno. Nie umiała pływać. Cała młodzież z wioski umiała, a ona nie, z powodu ręki. Siadała w pobliżu rzeki, patrzyła w wodę, a czasami zanurzała w niej stopy i rozpryskiwała krople, które moczyły jej twarz i sukienkę. Gdy już była wystarczająco mokra, ocierała sobie twarz obydwiema dłońmi jednocześnie i znów trzepotała stopami w wodzie jak szalona. Któregoś dnia zapragnęła cała zanurzyć się w wodzie, w pobliżu trzcin, gdzie było płytko. Działo się to po południu, kiedy powietrze skrzyło się od barw, a z drugiej strony rzeki wszystko jakby lekko drgało. I od razu nabrała ochoty, żeby wejść głębiej. Ale woda już jej sięgała do pasa i upadła. Nie wiem, jak się to stało, ale chwyciła mnie za kostkę tą krótszą ręką. Podniosłem ją. Wargi jej zbielały. Wyszliśmy z rzeki i w sukience ociekającej wodą wróciła do domu. Nie spuszczałem jej z oka, póki nie przemieniła się w czarny punkcik na tle domów. Znów się zanurzyłem w rzece i czułem się, jakby woda, która opływała mi nogi, była wciąż tą samą, w której byłem razem z nią. A nad tą wodą, błękitną i siną, w poszukiwaniu komarów i świeżej trawy nurkowały pod gałęziami żałobniki. Ściemniło się i podczas gdy rzeka ściągała na dół gwiazdy i okruchy księżyca, mnie obleciał strach, że nie zdołam odnaleźć drogi do wioski. Z niskich skał do rzeźni i z rzeźni do drewnianego mostu. W dniu, w którym przyszła do naszego domu, postawiła na stole dwie doniczki. Mój ojciec niósł jej tobołek ubrań i ten tobołek oraz dwie doniczki stanowiły cały jej dobytek. Pierwszej nocy, kiedy zostaliśmy sami, usiadłem na ziemi pod jej drzwiami. Tam w środku była sama i zdawało mi się, że słyszę, że śpi. Pomyślałem, że może się odkryła. Bo mnie się czasami zdarzało, że nie wiedzieć, kiedy koc zsuwał się z łóżka i nie chciało mi się wstać, żeby z powrotem porządnie go ułożyć. I usnąłem przy tym rozmyślaniu. Zbudziło mnie uczucie, że ktoś na mnie patrzy. Tuż przy mojej twarzy tkwiło dwoje oczu króliczych, zajęczych, małych i okrągłych, niby błyszczące drobinki mroku. Kiedy zdała sobie sprawę, że na nią patrzę, odsunęła się i wycofała do swojego kąta. Do tego kąta, w którym zawsze spędzała dni, gdy zrugał ją mój ojciec. I tkwiłaby tam, gdybym jej nie powiedział, żeby została ze mną przy stole. Podeszła, usiadła, a ja jej powiedziałem, że jest strasznie rozczochrana, na co się roześmiała, a jak się roześmiała, wydała mi się taką dziewczynką. Wówczas ją uczesałem. Zaplotłem jej cztery warkocze, dwa z przodu i dwa z tyłu, na cztery strony świata. Przewiązałem ją w talii paskiem i jej suknia natychmiast się skróciła, tak że nogi nie plątały się jej więcej w obrąbku. Kiedy już wyglądała schludnie, poszliśmy na podwórze i nazbieraliśmy kwiatów glicynii na naszyjniki, a później położyliśmy się na ziemi brzuchami do góry, żeby przyglądać się korzeniom pnącza, które rozsadzały dom. Odkopaliśmy największy z nich i im głębiej w ziemi, tym był bielszy, biały jak glista, która się w nią wkręciła. Chętnie bym z nią spędził cały dzień, ale nim się zbliżyło południe, powiedziała, żebym już sobie poszedł, bo ma coś do roboty. A kiedy to mówiła, rozplatała sobie warkocze i odrzucała do tyłu włosy, które znów jej spłynęły po plecach, aż do sznureczka, którym ją przewiązałem w pasie. No to poszedłem

0: a gdy się znalazłem w pewnej odległości, obróciłem się. Otworzyła okno, postawiła na parapecie doniczkę z białym kwiatem i podlewała go. Zasłona tańczyła na wietrze. Kiedy byłem mały, moja matka zdejmowała zasłonę do prania, a ja ją wąchałem po kryjomu i pachniała kurzem. Po praniu miała zapach mydła. Tego popołudnia dowiedziałem się, że mój ojciec nie był moim ojcem. Zaciskałem mocno w palcach kulkę żywicy, którą przechowywałem w kieszeni, gdy kowal mi oznajmił, że to on jest moim ojcem i że musi się mną zaopiekować. Powiedział, że wystarczy się przyjrzeć mojej twarzy, przede wszystkim od ust w górę. I mówił, że jest moim ojcem i to dlatego zawsze tak się do niego garnąłem, zupełnie jak moja matka, która nie potrafiła przejść, żeby się nie zatrzymać, nie popatrzeć na iskry i nie posłuchać, jak w wodzie syczy żelazo. Pokazał mi kąt kuźni, gdzie walało się stare żelastwo i zardzewiałe łańcuchy i powiedział, że tam mnie zrobili. Spuściłem wzrok na jego krzywe nogi, a jak się zorientował, na co patrzę, mruknął, że przypadki chodzą po ludziach, i zaśmiał się, a zęby miał całe oślinione. Bo moja matka, kiedy byłem mały, krzątała się jak te pszczoły, to tu, to tam, w kuchni, na łące, nad rzeką, z warkoczem czarnym jak noc i zębami o barwie gorzkich migdałów. A kiedy o wschodzie słońca podnosiła ramiona i wieszała bieliznę, wydawało się, że rozwiesza poranek nad ziemią. Zatruwała nowożeńcom noc poślubną, bo wszystkie kobiety z jej rodu tak robiły, jak cienie obdarzone głosem. Głos zawdzięczała tym wszystkim cieniom, które krzyczały przez jej usta, krzyczały bez ustanku przez całą noc pod oknem nowożeńców. A potem moja matka zbrzydła. Oczy jej posmutniały, a warkocz już nie błyszczał, ani policzki, ani krągłe ramię. Jej łokieć już nie był śliczny i nie przypominał miodu.
1: Andrzej Mastalerz przeczytał czwarty fragment powieści Mercera Doredy Śmierć i wiosna. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Marginesy w przekładzie Anny Sawickiej i Magdaleny Pabisiak, a u nas ostatni fragment jutro o tej samej porze.

Magdalena Wojtulanis i Klaudia Baranowska. Wracamy do muzyki i tę część naszego spotkania wypełnią interpretacje Heinza Holligera, wybitnego szwajcarskiego oboisty, dyrygenta i kompozytora. No to jedna z najważniejszych postaci współczesnego świata muzycznego. Holliger nie tylko rozszerzył techniczne możliwości oboju, ale też zainspirował całe pokolenie kompozytorów. Utwory pisali dla niego m.in. Luciano Berio, Witold Lutosławski czy Elliot Carter, a równocześnie pozostawił także wiele dziś już klasycznych nagrań repertuaru barokowego i klasycznego. Na początek sięgniemy po jedną z tych interpretacji, właśnie z lat 80. po Bacha, zarejestrowanego z Academy of St. Martin in the Fields.

Nagranie sprzed ponad 4 dekad koncertu na Obój d'Amore A-dur Jana Sebastiana Bacha BWV 1055R. To wykonanie Heinza Holligera na Oboju d'Amore i Academy of St. Martin in the Fields. Sam utwór ma zresztą ciekawą historię. Zachowała się przede wszystkim wersja klawesynowa, czyli u Schmidera ma pozycję 1055. Jednak wielu badaczy, muzykologów przypuszcza, że Bach mógł pierwotnie napisać ten koncert właśnie z myślą o Oboju d'Amore, który jest nieco większy od klasycznego oboju i strojony niżej. I na taki trop wskazuje m.in. niezwykle śpiewna linia solowa, charakter tonalny utworu, właśnie brzmienie. Dzięki temu w rekonstrukcji na Obój d'Amore brzmi ta kompozycja wyjątkowo naturalnie i zachowuje bardzo kantylenowy charakter. I do tego instrumentu, do Oboju d'Amore, jeszcze dzisiaj wrócimy. Ponownie zagra na nim Heinz Holliger, który dziś obchodzi 86. urodziny. Ale wcześniej, teraz, Heinz Holliger w innej swojej artystycznej roli, dyrygenta i jednego z najwybitniejszych współczesnych interpretatorów muzyki Roberta Schumana. Ta fascynacja trwa właściwie całe życie tego artysty. Holliger wielokrotnie zaznaczał, że Schumann

Był, jest dla niego artystycznym idolem już od czasów młodości. Szczególnie interesuje go późna twórczość tego kompozytora, muzyka pełna kruchości, niepokoju, nagłych zmian nastroju i psychologicznego napięcia. Przez lata Heinz Holliger nagrał wiele albumów poświęconych Schumannowi, zarówno jako dyrygent, oboista, jak i kompozytor dialogujący z jego muzyką.

Teraz posłuchamy jednej kompozycji. No ale to nie wszystko, bo były jeszcze takie projekty jak Roman Sondre i Aschen Musik, w których muzyka Schumana właśnie splatała się z kompozycjami Holligera, inspirowanymi życiem i tą późną twórczością niemieckiego romantyka. Posłuchamy teraz właśnie z zbioru, z kompletu dzieł orkiestrowych Schumana pierwszej symfonii B-dur, opus 38, wiosennej Roberta Schumana pod dyrekcją Heinza Holligera, który prowadzi orkiestrę symfoniczną WDR z Kolonii.

Pierwsza symfonia B-dur, op. 38 wiosenna Roberta Schumana w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Radia WDR z Kolonii pod dyrekcją Heinza Holligera, który właśnie dziś obchodzi 86. urodziny. Od wielu dekad pozostaje jednym z najwybitniejszych, najważniejszych interpretatorów muzyki Schumana. Fascynuje go szczególnie jej psychologiczny wymiar, kruchość, zmienność nastrojów i bardzo wewnętrzne napięcie ukryte pod romantyczną powierzchnią. No tak było w tej symfonii. Romantyczny entuzjazm

jednej strony tak, no ale właśnie pod powierzchnią tej jasności słychać także charakterystyczne dla Schumana napięcie i niepokój. Zarówno w dziełach symfonicznych, jak przed chwilą, ale też w muzyce bardziej kameralnej to wszystko jest obecne, skupionej, introspektywnej, jak cykl sześciu etiud w formie kanonu, op. 56. Te utwory powstały w 1845 roku, w okresie, kiedy Schumann coraz silniej interesował się muzyką dawną, muzyką Bacha, kontrapunktem, dawnymi formami polifonicznymi. Kompozytor napisał op. 56 pierwotnie na fortepian pedałowy, dziś niemal zapomniany instrument łączący możliwości fortepianu i organów. Ale my usłyszymy inną wersję, kameralną, przygotowaną przez Teodora Kirchnera na obój miłosny, wiolonczele i fortepian. W tej obsadzie muzyka Schumana nabiera zupełnie innego charakteru. Staje się bardziej intymna, niemal medytacyjna. Szczególnie ważną rolę odgrywa tutaj obój miłosny, do którego powracamy, instrument o ciemniejszym, bardziej melancholijnym brzmieniu niż klasyczny obój. A nagranie pochodzi o wspominanym już przeze mnie albumie Eschen Music, który został wydany w 2014 roku przez wytwórnię ECM. To projekt, który jest wyrazem właśnie wieloletniej fascynacji Holligera późną twórczością Schumana. Obok Heinza Holligera na oboju miłosnym grają jeszcze Anita Leutinger na wiolonczeli i Anton Kerniak na fortepianie.

Sześć etiud w formie kanonu, opus 56 Roberta Schumana w interpretacji Heinza Holligera, Anity Leutinger i Antona Kerniaka z albumu Schönmusik. W niezwykłym opracowaniu ta kompozycja zabrzmiała na obój miłosny wiolonczele i fortepian. Brzmienie bardzo intymne, pełne melancholijnej kolorystyki znakomicie wydobywa późny, skupiony świat muzyki Roberta Schumana. A ta część dzisiejszego kanonu w dużej części, właściwie w całości prawie, poświęcona była Heinzowi Holligerowi, który dzisiaj obchodzi 86. urodziny. To artysta absolutnie wyjątkowy, jeden z najwybitniejszych oboistów XX-XXI wieku, ale także dyrygent i kompozytor, i przede wszystkim właśnie on na nowo zdefiniował możliwości oboju jako instrumentu solowego, zarówno technicznie, jak i brzmieniowo. Współpracowali z nim najwięksi kompozytorzy drugiej połowy XX wieku i często pisali specjalnie z myślą o możliwościach wykonawczych właśnie tego artysty Heinza Holligera. A na zakończenie tej części naszego spotkania mam dla Państwa niespodziankę. Tak myślę. Bilety na finałowy koncert festiwalu Kultura Natura. W niedzielę w Katowicach o 18:00 w sali koncertowej NOSPR-u wystąpi Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern pod dyrekcją Josepha Ponca. A solistką wieczoru będzie znakomita niemiecka skrzypaczka Arabella Steinbacher i wykona koncert skrzypcowy Albana Berga Pamięć Anioła, dzieło wyjątkowe. Proszę pisać, jeśli mają Państwo ochotę wybrać się do Katowic na ten koncert, na klaudia.pl.

baranowska@polskieradio.pl, a my posłuchamy w wykonaniu Rabeli Steinbacher właśnie fragmentu trzeciej sonaty d-moll op. 108 Johannesa Brahmsa.

0: Finał trzeciej sonaty skrzypcowej D-moll op. 108 Johannesa Brahmsa w interpretacji Arabelli Steinbacher. Na skrzypcach, a na fortepianie zagrał Peter Kulek. Arabella Steinbacher należy dziś do najwybitniejszych niemieckich skrzypaczek swojego pokolenia. Właśnie ona będzie solistką finałowego koncertu festiwalu Katowice Kultura Natura w Nosprze w Katowicach w niedzielę. 24 maja wystąpi o 18 z orkiestrą Deutsche Radio Filharmonii Saarbrücken Kaiserslautern pod dyrekcją katalońskiego dyrygenta Josefa Ponsa i wykona koncert skrzypcowy Albana Berga Pamięci Anioła. Proszę pisać, mam dla Państwa bilety na ten koncert w Katowicach klaudia.baranowska@polskieradio.pl. A do słuchania muzyki wrócimy za kwadrans i posłuchamy wspólnie fragmentów nowej płyty Nelsona Gernera.
1: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklama.
0: Tu program Drugi Polskiego Radia. Zbliża się 11.
3: Kwadrans. Bez muzyki.
0: Muzeum Kaset przypomina czasy, kiedy dźwięki były zapisywane na taśmie magnetycznej, a muzyki słuchało się w walkmanach, a nie smartfonach. W podwarszawskim Piasecznie tworzona jest największa w Polsce i prawdopodobnie na świecie kolekcja kaset magnetofonowych i przenośnych odtwarzaczy. O urokach kaset magnetofonowych z Cezarem Molskim, pomysłodawcą i twórcą placówki, rozmawia Jakub Kukla.
4: Dzień dobry, pozdrawiamy Państwa z Piaseczna, z tutejszego Muzeum Kaset. Skąd się ten pomysł wziął?
5: Wydaje mi się, że zawsze przyczyny są osobiste. Cezary Molski, pomysłodawca i twórca Muzeum Kaset. Czyli w tym przypadku to była kwestia tego, że jeżeli odkrywa się po wielu latach swój sprzęt Walkmana, swoje kasety gdzieś, jak to się mówi, skitrane na strechu czy w piwnicy, to po prostu zwyczajnie ogarnia człowieka pewien sentyment, zwłaszcza jeżeli zbliża się do 40. A wtedy akurat miałem 39 lat, więc kryzys wieku średniego jak najbardziej pukał do moich drzwi. Przypominając te chwile, kiedy się leżało wieczorem na łóżku ze swoim walkmanem i słuchało się określonych utworów, to człowiek dokładnie pamięta, które utwory, na jakie utwory, jak reagował. Ale to też jest kwestia przeżyć, wspomnień. Tutaj się właśnie tym zajmujemy, wspomnieniami.
4: Sentyment rozumiem i podzielam, ale zastanawiam się, skąd się wzięły te wszystkie zbiory, które nas otaczają i to, dodajmy, jest tylko część, bo zakładam, że to nie jest wyłącznie Pana własność i Pana kolekcja kaset.
5: Jak najbardziej jest to wszystko, że tak powiem, dzięki uprzejmości i współpracy bardzo wielu osób. Tutaj serdeczne podziękowania dla całej społeczności śmieciarkowej. Wiele osób, kiedy zobaczyło naszą inicjatywę, zaczęło nas wspierać. Za wszystko dziękujemy. Natomiast ważne jest to, że nasze muzeum po pierwsze jest bezpłatne i jest otwarte na wszystkich, którzy chcą się tym interesują i zależy nam na tym, żeby ta społeczność wokół nas rosła.
4: Czyli jeżeli ktoś z Państwa ma jeszcze kasety w szufladzie albo gdzieś na półkach i chciałby się ich pozbyć albo nimi podzielić, to może do Państwa zapukać.
5: Może zapukać, może do nas napisać maila, my wysyłamy kod do paczkomatu.

0: jest możliwość też wysłania indywidualnie na nasz adres. Tak naprawdę umożliwiamy to, żeby te rzeczy trafiały w dobre miejsce. Na pewno jest sytuacja jest taka, że one się tutaj nie marnują.
1: Jak pan tłumaczy wyjątkowość kasety magnetofonowej? Na czym polega szczególny urok słuchania muzyki w ten sposób?
0: Tłumaczymy to troszeczkę współcześnie. Jeżeli sobie weźmiemy różne nośniki, takie tutaj państwo czasami nam różne osoby dostarczają kasetę w różnym stanie i płyty, także płyty DVD, CD, to okazuje się, że mimo, że technologia CD czy DVD jest młodsza, to mamy większe problemy z odtwarzaniem, dlatego że te nośniki są bardziej wrażliwe na upływ czasu, różne warunki atmosferyczne, ale także na kwestie mechaniczne. I teraz kaseta, zarówno wideo, czy kaseta magnetofonowa, mimo tego, że może być bardzo mocno zawilgocona, to najczęściej jeszcze da się ją w jakikolwiek sposób otworzyć. Oczywiście, jeżeli odpada ta warstwa, nazwijmy to żelazowo, czy żelazowo-chromowa, czy żelazowo-metalowa, to wydaje mi się, że to już tego nie otworzy, ale to są przypadki skrajne. Praktycznie widzieliśmy to może w kilkunastu przypadkach, że ta warstwa odpada, ale w większości, nawet w najgorszym stanie kasety, mówię tak już brudne, zawilgocone, z pleśnią, wbrew pozorom, jesteśmy w stanie to je otworzyć. Oczywiście jest wpływ pola magnetycznego, tak? Trzymanie, tak samo trzymanie dysku, starych dysków talerzowych przy głośniku w samochodzie, czy kasety przy głośniku w samochodzie, będzie powodowało to, że jednak ten nośnik może zostać uszkodzony, tak? Natomiast tak naprawdę widzimy, że porównując z różnymi nośnikami, nawet współczesnymi, jak one się psują, nawet dyski SSD, podatność na wpływ, który występuje na włączenie, wyłączenia prądu jest zupełnie inna.
1: Przyjrzyjmy się eksponatom, co się państwu udało zgromadzić, z czego pan jest szczególnie dumny.
0: Tak naprawdę to jest też podróż po Polsce, nie tylko po świecie, jak tutaj mamy zagraniczne marki. Jeżeli jesteśmy w Warszawie, z boku mojego może liceum, na Woli mieliśmy zakłady radiowe Kasprzaka, które zresztą są bardzo dobrze, tam w chwili obecnej chyba zamieści się jakiś hostel już w samym biurowcu, ale jak państwo będziecie przyjechać ulicą Kasprzaka, mogą państwo zobaczyć, że wejście do tego hostelu jest pod takim aladaszkiem, takim budynkiem, który nie pasuje do końca do samej bryły i okazuje się, że to jest tak naprawdę tranzystor. A więc można w tamtych czasach można budować budynki, które mnie coś oznaczały. To też jest ciekawe. Ale co się okazuje? W zakładach Kasprzaka, gdzie były produkowane różne sprzęty, które zresztą tutaj widzimy, różne magnetofony, mieliśmy także cały dział Elmasz, który zajmował się sprzętem dla służb. Służb, które w tym przypadku między innymi nie tylko wtedy milicji, ale także dla różnych służb tajnej policji. Widzimy tutaj magnetofon między innymi, był włącznik do rękawa wkładany, był mikrofon przyczepiany tutaj do koszuli i pod marynarkę. I ten magnetofon, to taki pierwowzór, nazwijmy to Walkmana, dyktafonu, i był specjalny sprzęt, bo tutaj też chodziło o nagrywanie bardzo powolne i odtwarzało się na tego typu magnetofonie. Więc mamy taki sprzęt podsłuchowy. Mamy zakłady radiowe Kasprzaka, ale mamy na przykład takie mniej znane formy zjednoczenia Unitra, bo to było zjednoczenie zakładów elektrycznych, elektronicznych, Magmor Gdańsk. Kolejną jakby markę, która występowała. Ta marka oczywiście w tym przypadku niestety nie przetrwała, natomiast co przetrwało i cieszymy się z tego, że byli pracownicy, że tak powiem, dobrze jeszcze służą fanom sprzętu audio, jest marka obok Gdańska, mamy w Trójmieście, mamy Gdynię. Radmor Gdynia, które znane były ze sprzętu oczywiście wojskowego pod kątem sprzętu radiowego, łącznościowego, ale też radmorowskie wzmacniacze, między innymi tutaj mamy, czy wieże, to jest coś, co jest mega poszukiwane i stanowi naprawdę białe kruki i o to się ludzie w chwili obecnej, nie tylko na różnych tam portalach aukcyjnych, o to się zabijają. Natomiast mamy coś jeszcze, tylko jest po drugiej stronie, nazwijmy to żelaznej kurtyny. Mamy tutaj całą sekcję, jak widzimy, pięknych, kolorowych magnetofonów. Co do ich jakości, niestety musimy powiedzieć, że jest to jakość dość niska, natomiast przede wszystkim robi to wrażenie, że były sprzęty dla dzieci. Tutaj mamy coś, co miało zachęcać dzieci do słuchania radia, właśnie magnetofonów. One też były z różnymi dźwiękami, na przykład były dźwięki zwierząt, więc dziecko mogło sobie otworzyć, mogło sobie już miksować, uczyć się miksować pomiędzy to, co jest na taśmie, w ogóle nagrywać sobie, więc stworzyć własną muzykę, więc kreatywność, rozwija kreatywność u najmłodszych.
1: Coś z tego działa, czy nie?
0: Jasne. Tutaj mamy, musielibyśmy jeszcze jakąś kasetę pozyskać. Inside the crowd.

0: i widzimy...
1: O właśnie, i to zdarzyło się coś, co się czasem zdarzało w przeszłości i co było jedną z najbardziej dramatycznych chwil w życiu młodego człowieka.
0: Wciągnęła się kaseta, taśma, przepraszam. Mamy ołówki jakby co do pomocy i to jest też taka rozmowa międzygeneracyjna występuje, bo robimy takie konkursy przewijania chociażby kasetę ołówkiem. Tutaj okazuje się, że nie tylko najmłodsi mają problem, ale mają też problem dorośli, bo okazuje się, że wielu dorosłych zapomniało, co to jest siła odśrodkowa i że najlepszy sposób na przewijanie kasety, najszybsze przewijanie kasety, to jest po prostu wykorzystanie siły odśrodkowej, żeby przewijać to po prostu jak szybko i sprawnie. Co jest też piękne w nośnikach, to jest nie tylko sama kaseta, jakby tutaj szpulki, które zamknięte są w opakowaniu, ale tak jak to widzimy na tej ścianie, gdzie akurat mamy 1000 kaset, z 12 tysięcy kaset, które posiadamy, tutaj mamy coś, co od razu zachęca. Kolorowe okładki, gdzie w większości tych okładek mamy także tekst piosenek. Działając w internecie, czego się nie wzbraniamy, bo chcemy to, że tak powiem, upowszechniać, nagraliśmy film o tym, że jest jeszcze w Polsce jedyny zakład, który działa nieprzerwanie od ponad 35 lat. Rodzinny zakład produkujący kasety magnetofonowe na profesjonalnym sprzęcie amerykańskim. Te nagrania, one są robione nie w sposób chałupniczy, tylko one są robione profesjonalnie, gdzie jest odcinana taśma po nagraniu i nawijana i potem kaseta po prostu spada, ale przede wszystkim widzimy, jak piękne mogą być sprzęty na drugi, więc kasety są cały czas wydawane.
1: Większość tych okładek kojarzę. Jest i Michał Bajor, i Jerzy Połomski, Zbigniew Wodecki, jest Czesław Niemen. Tutaj przed nami też Stanisław Sojka i Janina Iwański. Czy wejście tutaj bardzo często uruchamia wspomnienia, ożywają emocje sprzed lat?
0: Jak najbardziej tak, dlatego tutaj nasze hasło cały czas jest aktualne. Przewijamy najlepsze wspomnienia, dlatego że też jest to jest super ciekawe z punktu widzenia takiej rodziny, która wchodzi, dlatego że mama z tatą podbiegają do określonych kaset i mówią, ale to miałem, oj, to tego słuchałem, a to kupiłem sobie na wyjeździe z rodzicami nad morze, a i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że nagle te relacje międzypokoleniowe między rodzicami a dzieckiem stają się zupełnie inne. Okazuje się, że dziecko nie patrzy jak na boomerów, mówiąc tak współcześnie, tylko nagle okazuje się, że tutaj rodzice stają się przewodnikami. To oni opowiadają, czego też dziecko może posłuchać. I co się okazuje, że często jest zbieżność pomiędzy dziećmi, czego rodzice wcześniej nie widzieli, bo nie ma czasu w tym świecie, który nam ułatwia to elektronicznie i tradycznie mamy mieć więcej czasu, ale mamy tego czasu mniej. I okazuje się, że nagle dzieci zaczynają rozmawiać o tym, czego słuchają. Mało tego, rodzice podsuwając kolejne, sami też dowiadują się właśnie więcej, a dzieci też odkrywają zainteresowania swoich rodziców, więc naprawdę taka jedna ściana, czasami taka jedna czy kilka kaset potrafi zmienić też relacje, ale niesamowite jest to też zobaczyć, jak dzieci reagują na uśmiech swoich rodziców. Rodziców, którzy są często zmęczeni, którzy gonią cały czas nawet ten weekend, że tutaj jeszcze właśnie tutaj pójdźmy na targa, tutaj pójdźmy jeszcze zrobić zakupy i tak dalej. I okazuje się nagle, że zupełnie to miejsce oczarowuje te relacje i na chwilę chociaż zapominają o swoich troskach dnia życia codziennego.
1: Tu jeszcze jest Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i jej wiersze na kasecie. Możemy posłuchać?
0: Jasne. To może na tamtym.

0: Wy, wiewiórki tańczące wśród liści, wy, cietrzewie profesjonaliści, i wy, wilki biegłe w saksofonie, i żyrafy, i małpy, i słonie, wy za puszczą stęsknieni wygnańcy, posyłam wam zaproszenie na dancing.
1: Urok kaset polega też na tym, że wszystko na okładce było zwykle dobrze opisane, prawda?
2: W większości tak, chociaż w Polsce ludowej

była to dość oszczędna forma. Natomiast później, w latach 90. jak najbardziej wszyscy chcieliśmy mieć takie harmonijki rozkładane, gdzie byśmy mieli pełny tekst. Natomiast tutaj na pewno jest kluczowy element to, że recytuje Krzysztof Kolberger. Przyznam szczerze, że długo bym chciałbym się wsłuchiwać, żeby rozpoznać, że to jest ta osoba. Więc ta okładka potrafiła bardzo wiele rzeczy nam pokazać, bo też pokazywała chociażby też historię.

0: z wydawnictwa Nowa, Polski Sierpień.
1: Jest też Natalia Gorbaniewska, widzę.
0: Jak najbardziej.
1: Mówi o obrońcach praw człowieka w ZSRR.
0: To jest też związane z początkiem naszego muzeum o tyle, że jeden z pierwszych osób, która opowiadała nam o swoich kasetach, to był Maciej Orłoś i wspominał o tym, że właśnie miał całą, jakby zebraną, on tam działając trochę w podziemiu, miał całą kolekcję tego wydawnictwa. To jest wydawnictwo, które właśnie nagrywało różnych opozycjonistów i zebrał wszystkie kasety, komuś pożyczył i ta osoba nie oddała. Nie powiedział w czasie wywiadu nazwiska tej osoby, ale ten fragment wywiadu pokazuje, jak może być związanym z tym przedmiotem, jakim jest kaseta, dlatego że właśnie te informacje, które były zebrane poprzez to wydawnictwo w formie tych kaset, tak naprawdę powodują, że człowiek ma ogromny sentyment, że wie, że strata tego wiąże się z określonymi obciążeniem emocjonalnym, można tak powiedzieć. Ale tylko postawiłem się tak, jak będzie brzmiało. Dobra. Nie mam nadzieję, że to będzie to.
2: Tego! Stocznia gminy Komuny Paryskiej w Gdyni. Stocznia Wisła. W porządku? Elektrociepłownia. Stocznia imienia Konrada Korzeniowskiego. Jest?
3: Polski Sierpień. Stan się stale nas przepraszać i mówić, że błądzicie. Spójrzcie na...
0: To był reportaż Sieliny Jankowskiej. Natomiast technicznie mogę zwrócić uwagę, bardzo dobrze nagrane niby w mono, ale w systemem Dolby. Więc okazuje się, że tutaj wydawnictwo Nowa naprawdę miało dobry sprzęt. Też tutaj sprzęt wypożyczamy. Wypożyczamy kasety, wypożyczamy walkmany. Ktoś chce zrobić imprezę, to wypożyczamy większy magnetofon. Te sprzęty mają żyć. My je utrzymujemy tylko po to, staramy się je utrzymać też w takim nienaganym stanie technicznym na wiele swoich możliwości, po to, żeby te sprzęty żyły. I robimy to z misją, natomiast chcielibyśmy, żeby tak naprawdę one, tak jak trochę samochód, on musi jeździć, żeby był sprawny. Więc dlatego też staramy się, wypożyczając komuś, wierzymy w to, że po prostu ta osoba też będzie o to dbała i będzie z tego korzystała, a ten sprzęt będzie zadowolony, że jeszcze komuś służy.
4: Dzisiejszy kwadrans bez muzyki przygotował Jakub Kukla.

Już prawie 15 minut po 11. Magdalena Wojtulanis i Klaudia Baranowska, witamy Państwa ponownie. Ostatnią część kanonu dwójki rozpoczniemy od jednej z fonograficznych premier. To płyta zapowiadana już dzisiaj przeze mnie Nelsona Gernera, argentyńskiego pianisty, cenionego za niezwykłą kulturę brzmienia, elegancję frazy, bardzo szlachetne podejście do repertuaru różnych epok. Tym razem artysta proponuje program zbudowany wokół muzyki Händla i Schumana, wirtuozowskiej tradycji późnego romantyzmu, tego drugiego. Wybrał i zrejestrował tańce Związku Dawida, opus 6 Schumana właśnie, Szakone G-dur Jerzego Fryderyka Händla i efektowne arabeski Adolfa Schulza Wlera na tematy z walca nad pięknym, modrym Dunajem Johanna Straussa. A my posłuchamy Händla i Szakone G-dur w katalogu dzieł kompozytora, pozycja 435. Gra Nelson Gerner.

Szakona Giedur, Jerzego Fryderyka Händla w interpretacji bardzo precyzyjnej, wycyzylowanej brzmieniowo Nelsona Gernera. Naturalnie bardzo to zabrzmiało. Utwór pierwotnie powstał z myślą o klawesynie i został opublikowany w 1733 roku w zbiorze suit klawiszowych Händla. Muzyka oparta

na nieustannie powracającym schemacie harmonicznym i serii wariacji. Piękne to nagranie, które dopełniają tańce Związku Dawida, Roberta Schumana i wirtuozowskie opracowania muzyki Straussa, Adolfa Schulza Evlera. No a teraz na zakończenie jeszcze inne oblicze Nelsona Gernera, tym razem kameralisty, a towarzyszyć mu będzie Teddy Papavrami, znakomity albański skrzypek od lat związany z francuskim życiem muzycznym, artysta wszechstronny i też tłumacz literatury albańskiej na język francuski. Proponuję Państwu znakomitą interpretację tych artystów sonaty Adur Cezara Franka ze wspólnej płyty wydanej w 2017 roku.

0: Piękne brzmienie z rozmachem, sonata skrzypcowa Adur Cezara Franka w interpretacji Teddy'ego Papavremiego i Nelsona Gernera. No to jeden z najważniejszych utworów francuskiej muzyki skrzypcowej, kameralnej końca XIX wieku. Sonata napisana w 1886 roku dla Eugena Izei. Teddy Papavrami, jeden z najbardziej wszechstronnych skrzypków, a do tego tłumacz literatury albańskiej. No i Nelson Gerner pozostaje jednym z tych pianistów, których często określa się mianem poetów fortepianu, artystą niezwykle skupionym na kolorze dźwięku, niuansach brzmieniowych i naturalnym oddechu frazy. To interpretacje tego artysty za nami dzisiaj i tak żegnam się z Państwem. Tak kończymy cały tydzień kanonu dwójki. Klaudia Baranowska, miłego dnia i do usłyszenia.
1: Przypadki słowa przedstawia Dorota Gacek.
2: Ulica. Cała ulica ogląda się za kobietą idącą do pracy. Ludzie nie zgłupieli jeszcze zupełnie, skoro zauważają kogoś tak pięknego i nawet zatrzymują się na chwilę z tego powodu. W wykopie tuż przy skrzyżowaniu żuki w pomarańczowych kombinezonach podnoszą głowy z maleńkimi czułkami, a z zarośniętej nawłocią parceli podrywają się ptaki. Lecą ku czemuś niewidocznemu albo tylko zmieniają punkt obserwacyjny. Jestem najstarszy na ulicy. Nigdzie się nie spieszę, nie mam nic do załatwienia, a nawet gdyby, wszystko inne może przecież poczekać.
3: Po raz kolejny w dwójce Wojciech Bonowicz czyta wiersze z najnowszego tomu Bardzo i opowiada o swojej poezji. Dziś o roli obserwacji, wałęsania się i potrzebie uważności.
2: Wydaje mi się, że od dzieciństwa bardzo wczesnego byłem takim chłopcem, który bardzo dużo obserwuje. Często się tak zamyśla, zagapia. Lubiłem się wpatrywać w jakąś scenę, w jakąś, nawet może nieruchomą niekiedy, prawda? Śledziłem gołębie, wróble, pamiętam, z balkonu nieraz. Wtedy jeszcze miałem dobry wzrok, więc dużo widziałem. Coś takiego jest, jak patrzę na swoje wiersze przez tyle lat już pisane, że powraca w nich ten motyw obserwacji,

przyglądania się uważnego nieraz bardzo. Te opisy są takie dosyć dokładne. Choć oczywiście staram się, żeby powstawały wiersze, które w jakimś sensie nie są ze mnie. To znaczy one są jednak obrazami szkicowanymi na podstawie tego, co widziałem, ale przetworzonymi. Literatura jest jednak przetworzeniem. Bardzo rzadko jest dokładnym zapisem, a nawet jak dokładnie zapiszemy, to przecież to wcale nie jest to, cośmy zobaczyli. Wiersze są raczej próbą wykreowania pewnego obrazu. Literatura w ogóle to robi, no ale w wierszu może widać to jakoś tak bardziej namacalnie, bo jest krótszy, bo jest taki właśnie bardziej szkicowy. Zawsze mnie fascynowało to, co my za pomocą słów możemy zrobić, jak my możemy za pomocą słów jednym, drugim zdaniem wytworzyć pewną aurę, zbudować jakiś rodzaj napięcia. Bardzo często ten rysunek jest prosty, ale zależy mi na tym, żeby nawet ten prosty rysunek miał w sobie jakiś rodzaj tajemnicy. Muszę powiedzieć, że lubię wiersze, które się biorą z obserwacji, z przechadzki. Wielokrotnie o tym mówiłem, pisałem. Bardzo lubię wiersze na przykład amerykańskiego poety Charlesa Reznikowa. I to są wiersze właśnie ze spacerów. Lubię bardzo czeską poezję. Wielu Czechów, czeskich poetów pisze właśnie jakby ze spaceru. W Polsce jakby tego jest trochę mniej. Nawet to kiedyś tak żartobliwie ktoś powiedział, że polscy poeci nie chodzą, tylko siedzą, prawda? W tych wierszach też jest dużo takiego siedzenia oczywiście. Bohater siedzi czy w hotelu, czy na coś czeka, czy deszcz pada i on jest jakby unieruchomiony w domu. Ale jednak jest sporo też wierszy właśnie z takich obserwacji zrodzonych z wałęsania się, snucia się między ludźmi. I to jest bardzo pożyteczne. Świat obserwowany jakoś wtedy taki jest pełniejszy. A taki świat, kiedy przechodzimy szybko, lekceważymy, jest w tym jakiś rodzaj takiego nieprzyjemnego dla mnie lekceważenia. Więc uważność jest czymś, co bardzo sobie cenię. Fotele. Wczoraj w południe ludzie siedzieli nad kanałem w czarnych fotelach. Dziś między fotelami kaczki czyszczą pióra. Nietoperz. Pojechali tam w cztery pary, żeby odpocząć. Lecz co rusz wybuchała kłótnia. Praktycznie o wszystko, ale najczęściej o jedzenie, którego nikt nie chciał przygotowywać. I nikomu też nie chciało się schodzić do sklepu. Ale kiedy rozsiadali się po dwoje wokół domu, miło było na nich popatrzeć. Był to sielski obrazek, coś mało oryginalnego i pięknego zarazem. Aha, i jeszcze pewien szczegół. Nad drzwiami wisiał maleńki nietoperz i niektórzy robili sobie z nim zdjęcia. O ile wiem, nikt się go nie bał i było im trochę żal, gdy odleciał.

0: Program Drugi Polskiego Radia, zbliża się południe.
1: Źródła.
0: Magdalena Teichmann, dzień dobry. Witam Państwa w pierwszy dzień festiwalu Nowa Tradycja. W końcu mogę tą na antenie naszej powiedzieć. Dziś rozpoczynamy nasze doroczne święto muzyki folkowej. Rozpoczynamy je koncertem zespołu Chrajbery. To laureaci nagrody programu pierwszego sprzed 2 lat. Doczekaliśmy się w końcu ich koncertu, który odbędzie się dziś o godzinie 18:30 w studiu imienia Władysława Szpilmana. Oczywiście zapraszamy na transmisję koncertu na antenie programu pierwszego. No i zapraszamy także na pozostałe koncerty. Jeżeli chcieliby Państwo przyjść tym razem do studia imienia Witolda Lutosławskiego, bądź też do innych naszych radiowych studiów, jak studio S3, gdzie także koncerty będą się odbywały. Prosimy o wiadomości e-mailowe pod adresem rckl@polskieradio.pl z wyszczególnieniem, na jaki koncert chcieliby się Państwo wybrać. Program całego

festiwalu znajdą Państwo oczywiście na stronach Polskiego Radia, a także na stronie internetowej festiwalu Nowa Tradycja, nowatradycja.pl. No i oczywiście w naszych mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Dziś przygotowałam dla Państwa także pewną podróż historyczną, sentymentalną. Posłuchamy muzyki artystów, którzy w przeszłości występowali na naszym festiwalu. W przeszłości, bądź to niedalekiej, bądź to tej troszkę dalszej, kilkanaście lat temu. Natomiast rozpoczynamy oczywiście od grupy Chrajbery, będzie to Kołomyjka.

To był zespół Chrajbery, laureaci nagrody programu pierwszego Polskiego Radia w konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja za rok 2024. Konkurs muzyki folkowej to serce tak naprawdę naszego festiwalu, a wstęp na przesłuchania konkursowe, które odbędą się jutro i pojutrze w studiu koncertowym imienia Witolda Ludosławskiego w Warszawie, jest wolny. Tak więc zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby podopingować artystów biorących udział w tegorocznym konkursie. Natomiast teraz na chwilę odchodzę od festiwalu Nowa Tradycja i będzie to krótkie pożegnanie jednej z najwybitniejszych artystek z Ameryki Południowej, jakie tworzyły w XX-XXI wieku. W wieku 85 lat zmarła.

Zmarła Toto La Momposina, jedna z najsłynniejszych wokalistek w historii Kolumbii, ambasadorka nadmorskiej, pacyficznej, karaibskiej kumbii, słynna artystka, która rzeczywiście występowała na całym świecie, rozsławiając kolumbijską muzykę.

0: lindo, lindo, lindo, pero bien lindo.
1: Ay, sí. A esperar, a sentar, a entender.
2: Toto La Momposina, jedno z ostatnich nagrań z jej udziałem, jakie ukazało się w ciągu ostatnich lat, to oryginalne demo nagrane w roku 1996 i ujrzało ono światło dzienne dopiero w roku 2022, kiedy artystka postanowiła przejść już na muzyczną emeryturę, a dwa dni temu pożegnaliśmy ją niestety. Toto La Momposina zmarła w wieku lat 85. A ja wracam już teraz do festiwalu Nowa Tradycja, który, jak przypomnę, rozpoczyna się dzisiaj i potrwa

do niedzieli, natomiast w źródłach spojrzymy troszkę w głąb jego historii. W roku 2022 na naszym festiwalu wystąpił ukraiński duet Kurbasy ze Lwowa. Był to dość szczególny moment, ponieważ było to zaledwie kilka miesięcy po rosyjskiej agresji na Ukrainę, co nadało temu koncertowi rzeczywiście bardzo

Lwowski duet Kurbasy, Natalia Rybka-Parchomienko i Maria Oneszczak. Był to fragment ich występu na festiwalu Nowa Tradycja w roku 2022. Jak już mówiłam wcześniej, sercem naszego festiwalu jest konkurs muzyki folkowej. I zwycięzcy tego konkursu obecni są na scenach nie tylko Polskiego Radia, ale myślę, że czasami i na scenach europejskich, później przez wiele lat. Ich kariery obserwujemy, widzimy, jak zmieniają się ich gusta i podejście do muzyki. Niektórzy przychodzą do nas jako bardzo młodzi ludzie i później możemy ich obserwować jako już dojrzałych muzyków. Myślę, że jednym z takich przykładów jest Kacper Malisz, skrzypek z Męciny Małej, który po raz pierwszy wystąpił na festiwalu w roku 2014 jako kilkunastoletni chłopiec z kapelą

rodzinną. Zaś w roku 2024 wraz z zespołem Suferi, ze swoim jazzowym triem, awangardowo-jazzowym triem, sięgnął po Grand Prix. Tak więc jak wyglądała muzyka tria Suferi? Posłuchajmy.

To było trio Suferi, zwycięzcy konkursu muzyki folkowej. Nowa tradycja w roku 2024. I jeżeli mówimy o osobach, o artystach, którzy pojawiają się na nowej tradycji w różnych odsłonach, w różnych projektach, to chyba rekordzistką, jeśli chodzi o pojawianie się w konkursie muzyki folkowej, bądź też w konkursie na folkowy fonogram roku i na nowej tradycji w ogóle, jest Maria Stępień, skrzypaczka. W tym roku będzie można ją usłyszeć, zobaczyć na wernisażu Styk Obrót. To instalacja performatywno-dźwiękowa kolektywu Non-Adaptive Dance Music, który Maria Stępień tworzy wraz z Andrzejem Józefczykiem. Natomiast w zeszłym roku Marysia wystąpiła wraz z zespołem Radical Polish Ensemble. Był to koncert, który był niejako nagrodą zwyczajową dla zwycięzcy folkowego fonogramu roku, a Radical Polish Ensemble zdobył tenże fonogram za płytę Nierozpoznana Wieś. Była to najlepsza płyta folkowa roku 2024 zdaniem jurorów konkursu na folkowy fonogram roku. Tak więc posłuchajmy fragmentu tejże zwycięskiej płyty.

To był Radical Polish Ensemble, zwycięzcy ubiegłorocznego konkursu na folkowy fonogram roku. Także wystąpili na scenie studia imienia Witolda Lutosławskiego właśnie podczas zeszłorocznej nowej tradycji. Ja natomiast zapraszam Państwa na sobotni koncert Oberkas Travel. To akurat zdobywcy drugiego miejsca w tej edycji, w najnowszej edycji konkursu na folkowy fonogram roku. Oni właśnie wystąpią, a zwycięzcą jest sam Kowalski, czyli Mateusz Kowalski, który akurat tego dnia wystąpić nie mógł, ale zespół Oberkas Travel będzie go oczywiście godnie zastępować. Zaś ja teraz chciałabym przejść nieco bardziej w przeszłość festiwalu. Nowa tradycja, rok 2014 zaznaczył się występem wspaniałego, rzeczywiście słynnego duetu Kayhana Kalhora i Erdala Erzincana, muzyków z Persji i z Anatolii. To jeden z najsłynniejszych chyba duetów improwizujących muzykę na bazie tradycyjnych skal z tamtej części świata.

Improwizowany koncert Kajhana Kalhora i Erdala Erzincana. Ta niesamowita podróż dźwiękowa odbyła się w roku 2014, oczywiście na festiwalu Nowa Tradycja. I na koniec chciałabym także sięgnąć do koncertu, który odbył się rok później. Był to maj roku 2015. Wówczas na scenie studia imienia Witolda Lutosławskiego pojawił się Kassemadi Diabaté, muzyk być może trochę mniej znany w naszym kraju, natomiast w kraju, z którego pochodzi, czyli w Mali, w kraju, z którego pochodzi, absolutnie był jedną z największych gwiazd ostatnich dziesięcioleci i jednym z najbardziej poważanych śpiewaków, artystów i griotów. Kassemadi odszedł niestety rok po występie na Nowej Tradycji. Koncert w naszym studiu był, jak się okazuje, jednym z jego ostatnich występów. Posłuchajmy zatem Kassemadiego Diabaté wraz ze swoim wspaniałym zespołem, w którym między innymi grał wówczas Balaké Sissoko. A ja zapraszam Państwa na festiwal Nowa Tradycja. Będziemy razem aż do niedzieli. Transmisję oczywiście na antenie programu drugiego w piątek, w sobotę i w niedzielę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Magdalena Dejma.

0: Głosy z przeszłości.
1: Stanisława Celińska to artystka poszukująca, duch niespokojny. I o tych poszukiwaniach dzisiaj w nagraniu Hanny Bielawskiej z 2012 roku.
2: Zmieniam dosyć często teatry, poszukując ideału. Kiedyś Akser powiedział, bo ty to jesteś taki niespokojny duch. Tak, te moje wędrówki były liczne. Czegoś szukałam. Takich mocniejszych wrażeń szukałam, krótko mówiąc. Ogromne wrażenie zrobił na mnie Teatr Grotowskiego, kiedy przyjechał do Warszawy. To był spektakl w Starej Prochowni, Apokalipsis cum figuris. Pamiętam, że na podłodze było klepisko. My siedzieliśmy, widzowie, naokoło sceny i na tym, na środku tego klepiska odbywała się akcja Grotowskiego. To było coś niesamowitego, co ja przeżyłam. Czy jakieś takie, pamiętam te kolory, te barwy, które mi latały przed oczami. Można powiedzieć, jak w obrazach Delacroix, takie intensywne barwy, ten sposób aktorstwa taki maksymalny, można powiedzieć, do spodu. Jakieś takie misterium, no coś mnie w tym tak porwało, że w jakimś czasie zapragnęłam być w tym teatrze. Coś mnie gnało, żeby zostawić Warszawę, zostawić to wszystko. Zaczynającą się karierę, to już nawet tak poważnie, bo już byłam, że nazwisko było znane, ale chciałam to wszystko zostawić i pójść do takiego teatru optymalnego. I spotkałam się z Grotowskim w kawiarni w Bristolu. Usiadł naprzeciwko mnie. Trzeba dodać tylko, że to już nie był ten teatr, czysty teatr. Tam były już szkolenia, warsztaty.

To może już nie było to apokalipsis configuris, ale no wszystko istniało. Popatrzył się na mnie i mówi, wie pani co, niech pani się zastanowi przez 3 dni. Po 3 dniach się skontaktujemy. Mądry. Boże, co ja przez te 3 dni przeżyłam? Bo tu babcia, mama, miasto, zawsze tu mieszkałam, teatr współczesny, i tutaj nagle ja wezmę, to wszystko zostawię. Może jakaś miłość jeszcze tam była przy okazji, już nie pamiętam kto. I teraz nagle wszystko zostawi. No nie mogłam podjąć żadnej decyzji. I w końcu poszłam, banalna rzecz, poszłam na Barbarelle z Jane Fondą. No niby taki film sobie, ona wspaniale grała. A zobaczyłam, podobało mi się, z tym się kurczę, no co ja będę wyjeżdżać tam, kiedy ja mogę tutaj na niwie, że tak powiem, tego miasta, trudnej niwie, też uprawiać dobrą, wysoką sztukę. A może po prostu stchórzyłam. W każdym razie zadzwoniłam, powiedziałam, że jednak nie, że zostaję tutaj. Więc to była taka przygoda z Grotowskim. Pociągało mnie totalne zaangażowanie w rolę, w teatr. Być może, nie wiem jak to było kiedyś w tym Teatrze Greckim, kiedy widzowie byli tak daleko, podobno była wspaniała akustyka. Aktorzy grali na koturnach. Może ten teatr ogromny, o jakim mówił Wyspiański, mnie pociągał. Teatr, który angażuje widza i aktorów bez reszty, jest takim katarzis, oczyszczeniem, czymś, co jest szalenie potrzebne i ważne, co jest bardzo głębokie, wydobycie czegoś, co jest naprawdę w środku człowieka, tych namiętności ostatecznych, miłości, nienawiści, zbrodni. Taki grecki teatr, może takie właśnie było moje marzenie, stąd to poszukiwanie, stąd Grotowski. A jeszcze, kiedy poznałam Konrada Swinarskiego, to był teatr, który też zrobił na mnie ogromne wrażenie. Wiedziałam, że wymagania Swinarskiego wobec aktorów są też maksymalne. Też cierpieli męki straszliwe, ale z tych mąk wychodziło wspaniałe przedstawienie. No, chciałam czegoś takiego doświadczyć. Zazdrościłam Hani Polony, że ma swojego Konrada Swinarskiego. Ja nie mogłam go spotkać, no i w końcu tak się zdarzyło. Byłam w Teatrze Studio i dyrektor teatru Zbigniew Brzoza powiedział, że reżyser, młody reżyser Krzysztof Warlikowski chce, żebym zagrał u niego w Zachodnim Wybrzeżu, no i zaprosił nas na próbę. Dobrze, przychodzę na tę próbę Zachodniego Wybrzeża, a wtedy można powiedzieć, absolutnie odbiegałam od tego modelu, o którym w tej chwili mówię, o sobie mówię, że tak lubię do spodu i tak dalej. I wtedy myślałam o bycie głównie, o utrzymaniu domu, 2 dzieci, byłam sama. Generalnie byłam nastawiona, no przykro mi tak powiedzieć, ale trochę na komercję. A poza tym nawet się nie spodziewałam, że na swojej drodze spotkam kogoś takiego, kto mnie wywróci od podszewki, tylko tak sobie żyłam fajnie, taka starzejąca się aktorka. Jakieś tam charakterystyczne role, tu Balanga, tu coś, film oczywiście Balanga, bo już nie balangowałam dawno. No więc jakiś film, coś, dzieci i tak dalej, cały czas liczyć, patrzeć, że wystarczyło. I tak jesteśmy już w tej sali, na próbie, no i patrzę, wchodzi jakiś taki niepozorny mężczyzna, czarny, z kolczykiem w uchu, ja sobie pomyślałam, kpiąco, o, pewno reżyser. A miałam taki stosunek do reżyserów młodych. A, będzie coś widziwiał, będzie coś marudził, eksperymentował. Taki powiedziałabym, bez żadnej atencji specjalnej. Zaczęliśmy czytać sztukę, z której jakoś niewiele rozumiałam, bo dosyć trudna ta sztuka. Ale dzielnie czytałam, rola ogromna. I czytałam, czytałam, a ten się zaśmiewał. Zaśmiewał się, a parskał śmiechem. No i zaczęły się próby. No i zaczęło to być fascynujące, ale tak fascynujące, że mnie zaczęło to wszystko niepokoić jakoś podświadomie. I sobie myślę, kurczę, co ja będę się tutaj w jakiś teatr bawić, jakieś tam wiwisekcje, jakieś granie w ogóle, jakieś bebechami, jakieś nie wiadomo co, jak ja tu muszę dzieci utrzymać i w ogóle. Nie mam czasu na takie w ogóle, ani zdrowia na takie rzeczy. I chciałam się z tego wycofać. No i wracam po wakacjach. Ze świętym postanowieniem, że do widzenia się z państwem, czyli powiem do widzenia, dziękuję bardzo.

nie biorę udziału w tej sztuce. Ale tak na wszelki wypadek sobie myślę, ale zobaczę, tak jeszcze zajrzę do tej sztuki, co to jest. Dzień przed próbą wziąłem tekst. Ten tekst jest jednak dobry. Rola jest niesamowita, już trochę umiem na pamięć, ale co tam, nieważne. No, przychodzę na próbę, Krzysio przychodzi. No, trzeba dodać, że jego wygląd jest niestety bardzo pociągający. Wtedy był szczególnie piękny, jeszcze młodszy o tych ileś lat. Pięknie opalony, cudowny. Pierwsze, co obejmuje mnie, ach, jak ja się cieszę, że ja cię spotkałem i nic, nikogo nie widzi, tylko do mnie mówi. Cudownie, wiesz, poznałem aktorkę. Okazało się, że ta aktorka to była Ornat, która później grała z nami w Dybuku. No po prostu, tak się cieszę, że będziemy teraz pracować. Opowiadałem jej, tej aktorce wybitnej, izraelskiej, o tobie. Ja sobie myślę, o Boże, ja za chwilę mam mu powiedzieć, że ja w ogóle nie mam ochoty na to wszystko. No i tak pomału, pomału stopniałam. I potem pamiętam, że wychodziłam po tej próbie, która była oczywiście fascynująca, jak zwykle. Wychodziłam po tej próbie, łzy lały mi się po policzkach jak grochy i mówiłam, jak ja mogłam chcieć odmówić takiemu reżyserowi. A jeszcze było tak, że ponieważ nie bardzo wiedziałam, kim on jest, nie widziałam żadnego przedstawienia, więc tak rozmawiałam z Jackiem Poniedziałkiem, a Jacek mówi, a to ja ci dam kasetę, zobaczysz, co to za teatr. I dał mi kasetę z Periklesem, którego Warlikowski robił w Teatro di Milano. Ja patrzę, to jest mój teatr, mój ukochany teatr, misteryjny, głęboki, przypominający teatr Bogdana Cybulskiego. Co się potem okazało? Krzysio się urodził w Szczecinie. W tym czasie, jak był jeszcze młodym chłopcem, Bogdan Cybulski robił przedstawienia, wybitne przedstawienia w teatrze w Szczecinie. Książę Niezłomny i jeszcze inne. Do Żuana robił i tak dalej. I to zobaczył Warlikowski. Myślę, że gdzieś zostało mu to zaszczepione, gdzieś ten teatr zrobił na nie wrażenie, bo trudno, żeby nie zrobił, bo to z tego samego pnia pochodzi jedno i drugie. Coś, co mnie też bardzo odpowiadało, kiedy byłam w teatrze Bogdana Cybulskiego, właśnie robiliśmy Don Żuana, jego sposób myślenia, brak takiego małego realizmu, tylko sedno sprawy. Właściwie aktor jest sam i temat. Nie ma brudów na scenie. Wszystko jest bardzo czyste i powiedziałabym nawet sterylne. Tak było u Bogdana. Do tego stopnia, że kiedy ja robiłam Księgę Hioba i śpiewałam Hioba i tam miałam dwa mikrofony, do których przechodziłam, jeździliśmy z tym w różne miejsca w Polsce i przypuśćmy, przyjeżdżamy gdzieś i nagle jest biały kabel. Ciemna scena, światło, ja mam ciemną suknię, widać twarz, ręce i biały kabel. No to dostawał szału. Kabel trzeba pomalować na czarno. Wszystko musiało być precyzyjnie i czysto zrobione na tej scenie, żeby nie brudzić tematu. To było bardzo ważne. I coś takiego też zobaczyłam w Teatrze Warlikowskiego, właśnie w tym Periklesie z teatru z Mediolanu. Pamiętam, szłam na próbę i powiedziałam, słuchajcie, ten facet jest genialny. On jeszcze był nikomu wtedy nieznany, to były same początki. Trzeba go słuchać, bo on wszystko wie i tak dalej. Zagraliśmy to Zachodnie Wybrzeże najpierw. Zagrałam bardzo ciekawą rolę. To była rola starej Indianki, która mówiła po hiszpańsku, po indiańsku, umierała na scenie. Miałam piękną scenę z Jackiem Poniedziałkiem, z synem, kiedy przesuwałam się na swoim krzesełku. W miarę jak się słońce przesuwało, mówiłam ogromne monologi. A potem Oczyszczeni, rok 2001. Wcześniej chcieliśmy zrobić to przedstawienie, ale chyba nie była odpowiednia pora i co tu dużo mówić, przestraszyliśmy się. Przestraszyliśmy się mocnego tekstu, jeszcze inne było tłumaczenie. Zrobiliśmy wtedy Hamleta i potem Bachantki. Po Bachantkach, które zobaczyła Krystyna Meissner, zrobiliśmy Oczyszczonych. Meissner nabrała do Krzysia jakiegoś wielkiego zaufania. Może przedtem nie miała aż takiego, ale Bachantki wydały jej się czymś bardzo poetyckim. Nagle zobaczyła inne oblicze Warlikowskiego i pomyślała sobie, że Oczyszczeni to będzie dobrze, jak będą u niej też. Więc to premiera była w trzech miastach, w Warszawie, w Poznaniu i we Wrocławiu. Oczyszczeni mówią przede wszystkim o miłości. W żadnym ze spektaklów

0: tak nie pada tyle razy, w którym grałam, nie pada tyle razy słowo kochaj mnie albo zabij, miłość i tak dalej. Jest to poszukiwanie miłości. Jest to sztuka napisana przez Sarę Kane też według prawideł teatru greckiego, z tym, że zamiast wielkich monologów, tak jak w Teatrze Greckim, jest tak, nie, lub, albo, może. W każdym razie, żeby powiedzieć dobrze to słowo, trzeba przeżyć przed ten cały jakiś monolog wewnętrzny, taki grecki, żeby to słowo ostatnie miało taką siłę, jaką mieć powinno i zastępowało cały monolog. Tam była straszna bariera. Ja tam ze 3 razy uciekałam z tego. Mówiłam, Krzysiu, nie dam rady i tak dalej. To jest tak, że przychodzi mężczyzna do pipszołu. Ja gram tancerkę z pipszołu i nie mogłam zrozumieć, dlaczego ja? Dlaczego nie młoda, jakaś zgrabna laska, która po prostu tańczy, tylko ja, stara baba, tu będę się wyginać. Potem zrozumiałam, o co chodzi. Chodziło po prostu o miłość, o przekazanie miłości, że kobieta w każdym wieku tę miłość może przeżyć i że on wyczuwał, że to może być coś więcej niż zwykła, zgrabna, młoda osoba. Tam może być jakaś większa treść. Myśmy się bardzo bali, to znaczy myśmy się bali pomidorów, zgniłych jaj i tak dalej, że polecą na nasze głowy, ale generalnie pozytywnie to wszystko było przyjęte w tym czasie. To było przedstawienie, no, można powiedzieć, rewolucyjne i wstrząsało ludźmi. W ogóle żaden pomidor nie poleciał. Wszystko było cudownie, a ja z kolei przeżyłam niezwykłą przygodę. Ja też bałam się powrotu do rzeczonej już miłości, z którą nigdy sobie za bardzo nie mogłam poradzić. A tu nagle już miałam święty spokój i nagle mam tu miłość przedstawiać. W związku z tym byłam przerażona tym. No i też przerażona obnażeniem, które musiało nastąpić, czyli striptisem. Ale zrozumiałam i dostałam za tę rolę masę różnych nagród i pamiętam, że największy komplement mnie spotkał od kobiety mniej więcej w moim wieku, może nawet trochę starszej, która powiedziała, że to jest nadzwyczajne, co ja zrobiłam i że to mówi o tym, że kobieta w każdym wieku ma prawo do miłości, do tego, żeby się podobać i żeby uprawiać seks i żeby się kochać. Więc to było miłe i zrozumiałam cel Krzysia, którego początkowo nie bardzo rozumiałam. Dlaczego? Ja właśnie o tym mówię, że bardzo często jest z nim jakaś tajemnica, albo sposób myślenia, który nie zawsze my możemy zrozumieć. Staramy się zrozumieć, ja też staram się zrozumieć i mu pomóc, żeby potem zagrać to, co on chce. Ale czasami rzeczywiście przekracza to naszą wyobraźnię, bo jego wyobraźnia jest większa.
1: Jeszcze jedno spotkanie ze Stanisławą Celińską z archiwalnego nagrania Hanny Bielawskiej. Jutro o tej samej porze.
2: Słuchają Państwo programu drugiego, minęła 13.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jacek Braciak.
2: Przed mikrofonem Maria Czok. Dzień dobry. Czas na wiadomości kulturalne. Znamy program 27. Letniego Festiwalu Opery Krakowskiej. W repertuarze znalazły się spektakle operowe, operetkowe i baletowe, ale także wydarzenia dla dzieci i młodzieży. Tegoroczny festiwal został ujęty w klamry muzyki Johanna Strausa Syna. Rozpocznie się jutro premierą operetki Wiedeńska Krew, a zakończy 16 sierpnia przedstawieniem Zemsta Nietoperza. Na pierwszy ze spektakli zaprasza dyrektor Opery Krakowskiej Piotr Sułkowski.
4: Operetka, pełnowymiarowa operetka, która jest roztańczona, która jest uśmiechnięta, ale i również bardzo wymagająca, bo stopień jakby wykonawczy postawiony przez choreografa, reżysera Giorgio Madie jest tak wysoko, że nasi artyści musieli się niektórzy uczyć tańca na puentach, co oczywiście na początku wydawało się, że jest tylko żartem, ale potem się okazało faktem.
2: W ramach Letniego Festiwalu Opery Krakowskiej wybrane dzieła będą prezentowane także poza Krakowem. Artyści opery wyjadą między innymi do Buzka Zdroju, Krynicy Zdroju, Sopotu oraz za granicę do Rumunii i Bułgarii. Wydarzeniu patronuje program drugi Polskiego Radia. 20 chórów z 30 państw zapowiedziało udział w 20 chórów z 13 państw zapowiedziało udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka w Białymstoku. Impreza odbywa się po raz 45.

0: Wczoraj podczas koncertu inauguracyjnego wystąpił chór Filharmonii Narodowej w Warszawie.
1: No fantastyczne, coś niepowtarzalnego.
2: No cudownie, nastrój super.
1: Nie da się opisać, co za piękne pieśni, co za piękne osobowości, piękne głosy.
3: Pierwszy raz i bardzo mi się podobało. Przeżycie uczuciowe, religijne. No.
4: Na festiwalu jestem pierwszy raz, ale pomyślałam, że już co roku będę śledzić i uczestniczyć, bo no jestem świadoma, ile razy przegapiłam takie fajne wydarzenie. Głosy niesamowite i poczucie, jakby się już do nieba trafiło.
0: Dziś rozpoczęły się trzydniowe przesłuchania konkursowe. Festiwal Muzyki Cerkiewnej Hajnówka zakończy się w niedzielę ogłoszeniem wyników i koncertem galowym. Andrzej Poczobut został powołany do Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu. Podczas swojego wystąpienia w parlamencie podkreślał, jak ważne jest wspieranie Polaków na Białorusi, zwłaszcza że wciąż są oni ofiarami represji.
5: Na co dzień bardzo mocno się różnimy. Mamy różne poglądy polityczne. Inaczej patrzymy na rzeczywistość. Często się kłócimy, ale ciągle są sprawy, które potrafią nas wszystkich ponad tymi podziałami zjednoczyć. Ponad podziałami, ponad granicami państwowymi ciągle jesteśmy jednym narodem. Wszystkie siły polityczne, które rządziły Polską od 2005 roku, czyli od momentu, kiedy Związek Polaków został zdelegalizowany, udzielały swego wsparcia dla Związku Polaków.
0: Andrzej Poczobut zapowiedział, że opowie o sytuacji Polaków na Białorusi na forum Parlamentu Europejskiego podczas czerwcowej sesji plenarnej w Strasburgu. Dodał, że pragnie wrócić na Białoruś we wrześniu. Wówczas będzie się tam odbywał zjazd Związku Polaków na Białorusi. Gdańsk w Wilnie. To nazwa festiwalu, który startuje dziś w litewskiej stolicy. Na uczestników czekają koncerty, wystawy, spotkania literackie oraz inne wydarzenia prezentujące współczesną kulturę Polski.
6: W tym roku festiwal ma przybliżyć mieszkańcom litewskiej stolicy twórczość artystów związanych z Gdańskiem, a także pokazać związki kulturowe i historyczne łączące oba miasta.
7: Stawialiśmy w tym roku na wielogatunkowość festiwalu, ażeby dotrzeć do szerokiej publiczności.
6: Mówi Polskiemu Radiu Renata Lisowska-Urbanowicz z wileńskiego ratusza.
7: Dlatego w programie znalazły się takie wydarzenia z zakresu literatury, sztuki scenicznej, muzyki, sztuk wizualnych. Mamy dwie wystawy.
6: Wilno i Gdańsk współpracują od ponad dwóch dekad. W mieście nad Motławą od lat odbywa się festiwal Wilno w Gdańsku.
7: Jeśli wyjdziemy poza obszar kultury, to równolegle do festiwalu do Wilna przybywa delegacja z Rady i Urzędu Miasta Gdańsk. Wspólnie z przedstawicielami Urzędu Miasta Wilna będą omawiali pytania z zakresu ochrony cywilnej.
6: Dodaje Renata Lisowska-Urbanowicz. Festiwal Gdańsk w Wilnie potrwa do niedzieli. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: I tak kończymy wiadomości kulturalne, kolejne o 16, a więcej na naszej stronie polskieradio.dwójka.pl.
8: Reklama.
9: Od 17 do 24 maja Wrocławski Dom Literatury zaprasza na 11. Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius. W programie Czytanie Poezji, spotkania autorskie, premiery książek, debaty i finał Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Tematem przewodnim w tym roku jest konflikt, a gościem honorowym Słowenia. Szczegóły na www.literaturawroclaw.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat medialny program Drugi Polskiego Radia.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
9: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
12: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

0: studio projektowe.
1: Aldona Łaniewska, Vogue, dzień dobry. Dziś w audycji spotykamy się, żeby opowiedzieć o ważnym wydarzeniu, które odbyło się dokładnie, rozpoczęło się dokładnie tydzień temu, 14 maja w Warszawie, w Muzeum Historii Polski. Odbył się Kongres Architektury i to jest takie wydarzenie, które mam nadzieję było, jest ważne nie tylko dla architektów, urbanistów, ludzi zajmujących się architekturą, ale również dla zwykłych użytkowników przestrzeni, dla nas wszystkich, mieszkańców. Stąd też w naszej audycji dzisiaj rozmowa, mam nadzieję, podsumowująca to wydarzenie. Rozmowa dotycząca tego, czym zajmował się Kongres Architektury, jakie wnioski, jakie refleksje po nim mamy, mają moi goście. A są nimi pan Piotr Gadomski, z którym będziemy rozmawiać za pośrednictwem studia w Olsztynie. Piotr Gadomski, wiceprezes Krajowej Rady Izby Architektów RP. Dzień dobry, panie Piotrze.
2: Dzień dobry, witam.
1: Oraz tutaj w studiu w Warszawie gościmy Dorotę Sibińską z pracowni XY Studio. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Oraz Martę Szczepańską, radną Miasta Stołecznego Warszawy. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, z miasta jest nasze.
1: Z jakimi nadziejami patrzyli państwo na Kongres Architektury? Zacznę od pana, panie Piotrze, bo był pan z ramienia Izby Architektów RP współorganizatorem tego wydarzenia i najmniej obiektywne ma pan spojrzenie na temat tego, co się wydarzyło na kongresie. Później zapytam moje gościnie tutaj w studiu. Panie Piotrze, z jakimi nadziejami podchodził pan do kongresu?
2: Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie do studia. Jakimi nadziejami? No, wszyscy współorganizatorzy, było ich trzech, czyli Izba Architektów, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich, miał podobne nadzieje, a mianowicie, żeby nawiązywać dialog, znaczy przede wszystkim uporządkować poglądy na kondycję polskiej architektury, planowania, urbanistyki, zwieść wszystkie wątki, które rozgrywają się po różnych konferencjach i są fragmentaryczne, zwieść je w jedno miejsce, aby móc je przedyskutować jako system powiązany, zaprosić do dyskusji także szeroko rozumiane społeczeństwo. Kongres był kongresem otwartym, darmowym, każdy mógł się na ten kongres wpisać, więc te nadzieje były takie, aby raz uporządkować zawodową płaszczyznę, dwa, nawiązać kontakt, wymianę poglądów, nawiązać dialog właściwie, jak to się mówi, z tymi, którzy są najważniejsi, czyli odbiorcami architektury, przestrzeni miejskiej, przestrzeni niemiejskiej, każdej innej. W ten sposób dialogować, nawiązać ten dialog, omówić podstawowe narzędzia, którymi w przyszłości powinna operować legislacja w sferze planowania, urbanistyki, architektury.
1: Czyli takie wyjście z tej bańki branżowej i otwarcie się na to, co na zewnątrz, na społeczeństwo. Pani Doroto, z jakimi nadziejami pani wiązała myśli o kongresie? Jest pani architektką działającą czynnie w obszarze architektury.
3: No ja przede wszystkim z dużą ciekawością na to spoglądałam i no, musiałam zrezygnować z 2 dni w pracy, porzucić moje ukochane biurko i udać się na kongres, tak? Byłam bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało. Z tego, co pamiętam, w 2008 roku, jak jeszcze byłam młodą mamą, kongres, który odbył się w Poznaniu, nie był w zakresie moich zainteresowań. Nawet nie wiedziałam, że był.
1: No to był ostatni kongres,
3: więc teraz uznałam, że muszę koniecznie pójść zobaczyć, co to będzie. Było to bardzo ciekawe doświadczenie. Ja w ogóle jestem bardzo zadowolona, że ono się odbyło, ale powiem tak może przekornie. Jestem zadowolona, że wszystkie nasze organizacje związane z architekturą zrobiły to wspólnie. I to mi się podoba, że oni współdziałali razem. Jestem zadowolona, bo zjechało się mnóstwo ludzi z całej Polski i mogliśmy spokojnie porozmawiać o tym, co się dzieje w tej naszej architekturze. Jeżeli chodzi o osoby takie z zewnątrz, to nie wydaje mi się, żebym dużo ich zaobserwowała, tych wolnych słuchaczy, co by przyszli
1: no
3: po,
1: właśnie,
3: posłuchać,
1: będziemy
3: co
1: o
3: my
1: tym
3: robimy.
1: Rozmawiać.

No i bardzo to był ciekawy czas. Bardzo dużo tematów poruszyliśmy, ale też trochę zabrakło tam jakiejkolwiek dyskusji, bo nasze dyskusje kuluarowe były oczywiście bardzo ciekawe, natomiast sam fakt przedstawienia Karty Warszawskiej, o której się dowiedzieliśmy właściwie na kilka dni wcześniej, że istnieje, na koniec kongresu, uniemożliwił nam rozmowę o tejże karcie, a właściwie to o niej powinniśmy rozmawiać.

0: A dla pani, pani Marto, Marta Szczepańska, nasza gościni, jest radną miasta stołecznego Warszawy z Miasto Jest Nasze. Zaprosiłam panią do tego programu, bo podczas kilku debat padało takie stwierdzenie, że ważnym elementem w odpowiednim funkcjonowaniu szeroko rozumianej i wielowymiarowo architektury ważna jest współpraca miasta, radnych, samorządów. Dla pani, czy to było istotne wydarzenie, czy nadzieje były wielkie i spełnione?
1: Ja na co dzień jestem architektką wnętrz. Mhm. Prowadzę pracownię projektową, czy jestem przedsiębiorczynią. Jestem radną po godzinach, to znaczy to oczywiście są bardzo płynne godziny, ale faktycznie rozglądam się przy różnych tematach za moimi kolegami projektantami i osobami, które potrafią tworzyć środowisko przyjazne człowiekowi i przyrodzie do życia. Więc informacje o kongresie przyjęłam z dużą radością, jeszcze z większą radością przyjęłam zaproszenie na jeden z paneli, który mówił o odpowiedzialności i też o dialogu w projektowaniu, bo faktycznie jest to coś, co jako Miasto Jest Nasze bardzo mocno postulujemy i staramy się wdrażać, komunikując zawiłości samorządu takiemu zwykłemu obywatelowi, bo należy podkreślić moim zdaniem, że edukacja taka samorządowa nie jest elementem polskiej edukacji, niestety. I nawet jak rozmawiam z kolegami, niezależnie od tego, czy ktoś jest architektem, czy prawnikiem, to bardzo często takie braki w rozumieniu tego, jak działa miasto, czyli jakby nasze środowisko do życia, są obecne. Więc tak, z jednej strony w mojej pracy jako radnej bardzo często zasięgam opinii, zachęcam do współpracy architektów i życzyłabym sobie, żeby było ich generalnie więcej, zarówno w radach dzielnic, jak i w Radzie Miasta, jak i w Radzie Osiedli, bo są różne pola do działania. Natomiast no, podoba mi się coś, co jedna z osób, które też bardzo mocno postulowały, organizując kongres, czyli pani Kuryłowicz, która mówi o tym, że jakby architekci powinni być też jednostkami, które jakby tworzą tą rzeczywistość i filtrują to, co jest nam potrzebne i tworzą takie środowisko do życia, które będzie odpowiadało współczesnym potrzebom, że architekci nie są tylko od budowania budynków, tylko od tworzenia rzeczywistości. Mhm. Więc pytanie, czy kongres odpowiedział apelami, które tworzą taką wizję.

0: do działania. Natomiast no, podoba mi się coś, co jedna z osób, które też bardzo mocno postulowały, organizując kongres, czyli pani Kuryłowicz, która mówi o tym, że jakby architekci powinni być też jednostkami, które jakby tworzą tą rzeczywistość i filtrują to, co jest nam potrzebne i tworzą takie środowisko do życia, które będzie odpowiadało współczesnym potrzebom, że architekci nie są tylko od budowania budynków, tylko od tworzenia rzeczywistości. Mhm. Więc pytanie, czy kongres odpowiedział apelami, które tworzą taką wizję, że architekci są czymś więcej niż tylko rzemieślnikami, czy osobami, które tworzą budynki i pomniki. Bo w trakcie debaty, w której ja brałam udział, akurat...
1: Ona była zatytułowana Współudział.
0: A z kolei równolegle do naszego dialogu pani Dorota partycypowała w prelekcji mistrzów
1: architektury.
0: Czyli o dziełach jakby architektów, który bardzo cieszył się dużą popularnością i było to skomentowane.
1: Pani Dorota?
2: Mówiliśmy o pięknie w architekturze i byłam tam jedyną kobietą w tym męskim gronie i mówiłam o tym, zresztą taki bardzo ładny film nakręciliśmy, można obejrzeć u nas na profilu facebookowym, o tym, jak użytkownicy odbierają przestrzeń i chciałam tym filmem pokazać, że przemówić, żeby ludzie przemówili do nas i opowiedzieli o tej architekturze, czyli zadałam pytanie

0: użytkownikom o to, czym dla nich jest piękno w architekturze. Mhm. I czy oni w ogóle ją zauważają. I ja w swojej wypowiedzi w tym panelu mistrzów nie mówiłam o swojej architekturze, tylko chciałam opowiedzieć o architekturze oczami jej użytkowników.
1: Dobrze, że ten wątek się teraz pojawia, bo rzeczywiście kongres był kongresem jedynie dwudniowym, takim dwudniowym wydarzeniem, które było naszpikowane panelami. Trzy jednocześnie w tym samym czasie się odbywały. Nie sposób było uczestniczyć w każdym jednocześnie, to było niemożliwe, ale o czym teraz panie wspomniały, pokazuje, jaki szeroki wachlarz tych zagadnień był poruszany, bo zarówno byli obecni na tym kongresie wśród panelistów gwiazdy architektury polskiej, ale były też inne, bardziej miękkie tematy poruszane, związane z architekturą. Partycypacja, jednym z tematów było mieszkalnictwo, problemy zawodu, też były tutaj rozstrzygane, zawodu architekta, stawek płacowych na przykład. Więc ten wachlarz był niesamowicie szeroki, można było się w nim pogubić. I z jednej strony widać, że nie do końca można było to wszystko wchłonąć w jednym momencie, ale z drugiej strony pokazuje mi, osobie, która jedyna tutaj jestem, nie architektka w państwa gronie, że to środowisko ma wiele jeszcze problemów przed sobą i wiele zagadnień takich do przegadania po prostu, do rozmowy, do dyskusji. Nie tylko w takim kontekście państwowym, bo tego dotyczył ten kongres również, miał wymiar taki ogólnopaństwowy, ale również środowiskowy. Zaraz sobie o konkretnych tematach porozmawiamy oczywiście, ale zanim o tym, to czy dla państwa też to było wydarzenie ważne środowiskowo, branżowo? Panie Piotrze.
2: Branżowo oczywiście tak, ale bardzo kładłbym nacisk na to, że z tego kongresu mają płynąć komunikaty jeszcze w dwa dodatkowe źródła. Czyli prawdę mówiąc, ukierunkowana dyskusja idzie w trzy strony. Po pierwsze, oczywiście siłą rzeczy było to spotkanie po wielu, wielu latach osób, które się znają, przecinają w swoich ścieżkach życiowych. Widać było, że ten głód wspólnego spotkania się środowiska był niesamowicie duży. Po 18 latach braku kongresu, braku takiego ogólnego spotkania i przedyskutowania. Tak jak już wspomniałem we wcześniejszej wypowiedzi, odbywają się różne konferencje, ale one zawsze są poświęcone, ponieważ architektura jest, zaczynając od Witruwiusza, to jest po prostu suma pewnych trzech wielkich pól: piękna, trwałości, funkcjonalności. Więc rozbierając na czynniki pierwsze, można o każdym z tych elementów zrobić oddzielny kongres. Złapanie tego wszystkich wątków, a na tym między innymi nam też zależało, żeby wysyłając, i teraz mówię o drugim kierunku, nie architektonicznym, tylko legislacyjnym, rząd, Sejm, Senat, Prezydent. Wysyłając w tą stronę komunikat, że system wymaga przebudowy, bo nie funkcjonuje na wielu swoich poziomach. Partycypacji społecznej, która bywa fikcyjna, a nie realna. Braki systemowe w zapisach legislacyjnych, więc ten drugi kierunek uporządkowania wielopłaszczyznowej dziedziny, jaką jest architektura, urbanistyka, planowanie, czyli budowanie naszej wspólnej przestrzeni, krajobrazu, no wszystkich tych 12 szachownic, można na jednym oddechu je wymienić, na których odbywa się każdy dobry projekt, każde zadanie projektowe, to ten drugi kierunek był właśnie legislacyjny i nakierunkowany na tych, którzy ostatecznie składają, są inicjatorami legislacji. No i trzeci kierunek to jest ten kierunek społeczny, bo sam tytuł, czy taki podtytuł kongresu, przestrzeń, wartość i odpowiedzialność, wskazuje na to, że ograniczone zasoby przestrzeni, jakie mamy do dyspozycji, znaczy są ograniczone, policzalne i ruchy w tej przestrzeni wymagają wielkiej dyscypliny i odpowiedzialności. Tak, aby użytkownik tej przestrzeni dostawał jak możliwie najwyższą jakość, bo to jest ostatecznie dla niego wszystko, dla nas wszystkich, prawdę mówiąc. My też jesteśmy użytkownikami, nie tylko twórcami obiektów budowlanych. Więc te trzy kierunki, jak mówimy o tym, do kogo przesłanie było wysyłane, to po pierwsze chodziło o to, żeby na kongresie wszystkie te płaszczyzny zebrać, wskazać na multidyscyplinarny charakter tego zawodu, a nie rozbity na poszczególne fragmenty i potem jest takie rozgrywanie każdej grupy na innym

0: innym narożniku tego ringu, tylko skomasowanie multidyscyplinarnego zawodu architekta w jednym miejscu, w jednym czasie, właśnie podczas debaty kongresowej. No i wysłanie tych komunikatów w tych trzech głównych kierunkach. Mam nadzieję, że ta sztuka się udała, choć rzeczywiście zgadzam się z przedmówczyniami. Gdybyśmy mieli tydzień na to, być może byśmy no, niektórych zanudzili, ale sądzę, że była duża grupa, która przez ten tydzień miałaby o czym rozmawiać.
1: Też to dostrzegłam podczas kongresu, jak różni są architekci, jak różne mają podejście do swojej pracy. Pani Dorota wspominała o tym panelu, w którym brała udział. Pani spojrzenie takie oddolne, właśnie poprzez użytkownika architektury, zderzało się z pojmowaniem architektury jako czegoś elitarnego. Takie miałam wrażenie, że to byli projektanci, którzy też tworzą dla elit, albo nie dla wszystkich. To była taka architektura trochę inna niż ta tworzona przez XY Studio, mam wrażenie.
2: Dziwnie, w tym panelu panowie bardzo tak pokazali też na miękko, delikatnie, bardziej w stronę zabytków się pochylili i nie pokazywali takich ikonicznych projektów, których, czego się spodziewałam tak naprawdę po nich, więc nie. W tym panelu rzeczywiście też pokazali, że o coś innego im chodzi.
1: To może to już jest część odpowiedzi na moje pytanie, które chciałam zadać. Czy w ogóle jest możliwe, żeby architekci, to środowisko architektoniczne, nie tylko w Polsce, ale w ogóle no, z natury rzeczy to są indywidualności, osoby, które tworzą, osoby twórcze, mówiły jednym głosem, miały wspólny głos.
2: Wydaje mi się, że to jest bardzo trudne, bo większość z nas jest takimi indywidualistami i mamy bardzo często wyraźne swoje poglądy i ciężko jest nam chyba współgrać, tak jak patrzę przez lata, żeby nie było kłótni, nie było sporów. To bardzo ciężko tą taką wspólnotę w naszym środowisku zawalczyć.
1: Też pewnie są międzypokoleniowe tarcia. Też to widzę, że inne podejście do architektury, jej roli w życiu człowieka ma to starsze pokolenie. Też inne pokolenie średnie, bo młodego pokolenia za dużo nie było na kongresie architektury w tym roku.
2: No młodego pokolenia nie było, bo w sumie ja ich rozumiem, ich to jeszcze na tym etapie nie interesuje, bo żeby móc to zrozumieć, tą całą politykę, to trzeba też więcej wiedzieć, trzeba poczuć tą pracę, to projektowanie, przeżyć ten proces projektowy, żeby móc w ogóle faktycznie zająć stanowisko. Studentów no nie było, no bo musieliby się ze studiów zwolnić i przyjechać do Warszawy, to też jest kosztowna impreza, więc jakby jeżeli to było w środku tygodnia, to się nie dziwię, a pewnie młodzież siedziała i pracowała z drugiej strony w biurach, bo byli głównie reprezentanci, myślę, pracowni architektonicznych, tak jak patrzyłam po moich znajomych, a nie pracowników.
3: Ci, którym już się udało. W ogóle ja mam wrażenie, że mówimy o architektach, ale tak naprawdę możemy powiedzieć generalnie o Polakach, czy my mamy solidarność między sobą i w różnych grupach zawodowych, bo to możemy powiedzieć o muzykach, możemy powiedzieć o aktorach, artystach innych maści, to znaczy jeśli nie będzie takiej solidarności wewnątrz konkretnych grup, no to będą się pojawiać problemy. Między innymi problemem architektury jest nadal to, jak wyceniać te usługi.
1: Też to był jeden z tematów.
3: Jeden z takich, które cieszyły się największą popularnością, czyli to jest poważny problem do zaadresowania. Ja to odczuwam też jako osoba, która prowadzi pracownię projektową, oczywiście sprofilowaną nie na kubaturę, tylko na wnętrze. Natomiast to są wspólne problemy. Tak samo projektowanie przemysłowe, no to jest to samo. Nadal walczymy troszeczkę w Polsce z tym, żeby te zawody kreatywne szanować bardziej, żeby nie trzeba było uzasadniać pewnych kwot, żeby udział w konkursie na przykład nie wiązał się z tak dużym wysiłkiem finansowym dla pracowni, bo to jest coś, co moi koledzy bardzo podkreślają. Gdzież indziej jest zawód, który wymaga od kogoś, żeby zdobyć pracę, to najpierw ja muszę za to zapłacić i to zainwestować grube środki pieniężne
1: właśnie
3: i
1: w ten konkurs.
3: Mnóstwo czasu. To jest, uważam, patologia, z którą trzeba odpowiednio zaadresować. Potem kwestia na przykład legislacji, no to oczywiście jest pytanie, czy to jest coś, co jest odpowiednio adresowane w edukacji, ale ja to widzę na poziomie samorządowym, tak, jak pewne kwestie proceduralne, inwestycyjne działają na niekorzyść architektury, bo jeśli jest dyscyplina finansów publicznych na przykład i ze względu na zawiłość

0: samorządowe procedury i uzgodnienia, dana inwestycja przeciąga się latami, a świat się bardzo dynamicznie zmienia, demografia się bardzo dynamicznie zmienia, to nagle okazuje się, że inwestycja projektowana 8 lat temu już nie jest aktualna. I pytanie, co jest etyczne, czy wrzucenie tego projektu do niszczarki i rozpoczęcie od nowa, czy trzeba się trzymać procedur literatury prawa i wiemy, że będziemy realizować coś, co jest niezgodne z aktualnymi standardami, z aktualnym stanem wiedzy, ale prawo nas trzyma w tym reżimie finansowym. Tak? I pytanie, czy też takie kwestie zostały zaadresowane na kongresie.
1: To był fantastyczny jeden panel, który był dla mnie takim panelem idealnym. I to był panel o zamówieniach publicznych. On był idealny, bo tam było wszystko to, czego ja oczekiwałam od takiego panelu, oprócz dyskusji oczywiście, od panelu na kongresie, bo byli architekci i byli też przedstawiciele, była pani ministra Agnieszka Olszewska, która zajmuje się tym prawem zamówień publicznych i to było to miejsce, w którym ona miała szansę usłyszeć, co my o tym sądzimy jako architekci, czyli osoby, które z tego tak naprawdę korzystają, które robią te projekty i z przetargów, i w konkursach.
2: A na czym polega problem w tej kwestii?
1: No i właśnie tutaj zostały wytoczone ciężkie działa od naszego kolegi z BGGK dotyczące konkursów i tego, że ostatni konkurs, który był realizowany, przygotowanie takiego konkursu kosztuje nas od 50 do 100 tysięcy złotych. Miasto dostało 40 projektów, czyli myśmy jako środowisko, będę to powtarzać, wydali na to 4 miliony złotych, żeby ktoś podpisał kontrakt za 200 tysięcy złotych. I to pokazało ten absurd całej tej sytuacji, dlaczego my niektórzy bojkotujemy te konkursy albo nie robimy dużych konkursów. Między innymi z tego powodu, bo jeżeli bierze udział w takim konkursie 100 prac i mamy zrobić koncepcję, pracę wykonać za darmo, która często trwa miesiąc albo dwa, a później ktoś, 3, 4, 5 osób wybierają z tego tą jedną, to ja śmiem twierdzić, że to jest ruletka, a branie udziału w takich konkursach to dla mnie jest hazard.
3: Ja sądzę, że w każdym panelu udało nam się zbudować taką biegunowość dyskutantów, ale na przykładzie chociażby tego właśnie zamówienia publiczne, to jest jakby ciąg dalszej dyskusji, która kiedyś miała miejsce w jednej z redakcji Wartość pracy architekta i tam koledzy z BGK, konkretnie kolega Wojtek Kotecki właśnie wyraził tak wyraziście ten pogląd, że oni będąc w końcu uznaną i utytułowaną pracownią warszawską od dużych inwestycji, w konkursy nie bawią się w ogóle, bo uważają, że to jest zwożenie najlepszego, co mamy, czyli pomysłów, rozwiązań, pewnego usystematyzowania problemu, który na danym obszarze występuje. Nikt nie wie, jak to do tego podejść, gdzie jest oś problemu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli najlepsze, co mamy, zwozimy w ramach właśnie tej ruletki, tego hazardu zamawiającemu, który opłaci pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzeciemu da tam parę złotych. I jeszcze ma na dodatek taką formułę, że z pierwszym będzie negocjował, ale jak mu się, uwaga, nie uda, to z drugim może podpisać. No przepraszam, wygrał ktoś jeden. Druga nagroda była, krótko mówiąc, w ocenie jury już nie tak wartościowa jak ta pierwsza. Więc jeżeli za cenę procentowego udziału projektu mamy zrobić nie tak wysoko notowaną inwestycję w ocenie jury, to jaki jest sens za parę procent ryzykować tą główną sumą, która jest ze środków publicznych.
1: I pamiętaj jeszcze, że w krakowskim środowisku bardzo też się skarżą architekci, że tam często te konkursy się wygrywa, ale one nie są realizowane na przykład. No, czyli ta nagroda główna, która jest realizacją, tam się nie pojawia. To jest dopiero dramat.
3: No, to właśnie jest ten zapis, że z pierwszym negocjujemy, ale jak się nie dogadamy, to drugiego bierzemy, prawda? To jest właśnie ta pierwsza bywa nierealizowana, a tymczasem powinno to wybrzmieć jednogłośnie. Mam nadzieję, że na tym panelu to wybrzmiało i właśnie dlatego ten kongres w każdych z tych, jak to ja wcześniej nazwałem, szachownic, także na szachownicy zamówień publicznych, no tak stawia biegunowo, żeby móc to przedyskutować i wyciągać z tego jakieś konkluzje. I chciałbym jeszcze, korzystając z okazji, nawiązać, bo panie troszkę wcześniej nawiązały do tej karty warszawskiej 2026. Ja chciałbym zwrócić uwagę, co staraliśmy się zaznaczyć. Bo jeżeli

0: Zapraszamy na kongres. Szeroko wszystkich. To przecież my nie możemy na koniec, w ostatnim panelu, wyjść z kartą warszawską, odkutą w brązie, że się tak już kolokwialnie to ujmę. To by oznaczało, że ci ludzie, którzy przyjechali, nawet jeżeli mają, zaraz powiem w jaki sposób, wyrazić swój pogląd, to ich zdanie jest nieistotne, bo tablice w brązie już leżą tam za rogiem i zaraz zostaną wyciągnięte. Więc ten kongres służył temu, żeby w każdy z tych 12 tematów, właściwie w 21 paneli był, żeby w każdym pobudzić dyskusję, zmusić do refleksji i na stronie naszej kongresowej jest specjalny formularz, gdzie pod imieniem, nazwiskiem swoje uwagi do karty warszawskiej można wpisywać. My oczywiście podczas prac Rady Programowej przygotowaliśmy pewne tezy do tych dyskusji i ta karta warszawska to jest pewna suma dyskusji, które środowiskowo jakoś mamy wypracowane. Wiemy, za czym tęsknimy, wiemy, czego brakuje w systemie, ale ta karta warszawska, ona nie powstała, tylko powstaje. Dzisiaj jesteśmy po spotkaniu, wiem, że są te uwagi spisywane. Rada Programowa je wszystkie bierze i dopiero na tej podstawie powstanie tej jej ostateczny tekst. Więc w ten sposób, mam nadzieję, jest to dokument żywy, otwarty.
1: Porozmawiajmy teraz o tym, czym kongres się zajmował, jakimi tematami. Tutaj pani Dorota i pan Piotr wspomnieli o kwestiach związanych z zawodem architekta, ale pojawiły się też inne tematy. Pani Marta wspomniała o konieczności, żeby w samorządach, wśród decydentów były osoby, które mają wykształcenie architektoniczne, mają wiedzę architektoniczną.
0: Bo edukacja samorządowa.
1: Tak, to jest o tyle ważne, że to są właśnie te osoby, które podpisują zgody na rozwój miasta, na konkretne realizacje.
0: Rada gminy, wójt, burmistrz, prezydent. To jest właśnie ten klucz.
2: Znaczy, na razie jesteśmy trochę w takim modelu, gdzie radni bardzo często mają stosowaną jednak dyscyplinę partyjną i tak głosują niestety tak, jak im ktoś mówi, że mają zagłosować. Przykro mi jest to mówić, ale tak jest. Jest też tak, że w wspomnianych jury konkursowych no, często też zasiadają czy to radni, czy to burmistrzowie, czy to urzędnicy, tak? I oni też muszą mieć świadomość, że nie wybierają tylko ładny obrazek z planszy,
1: którego nie do końca też umieją odczytać. Takie mam wrażenie, że czasami ta wizualizacja pokazuje coś, co my byśmy chcieli zobaczyć na niej, a nie do końca odwzorowuje
2: projekt.
1: Dlatego
2: mnie bardzo cieszył ten punkt o generalnie edukacji przestrzennej, bo to i w życiu zawodowym jednym i drugim dostrzegam to, że ta wyobraźnia przestrzenna, umiejętność czytania planów, poczucia skali jest niezwykle ważna i uważam, że rozwija różne obszary mózgu, które się przydają nie tylko przy tym, jak coś projektujemy, ale generalnie, żeby się zorientować w przestrzeni i no, jest to bardzo cenne, żeby to poczucie przestrzeni rozwijać od najmłodszych lat i poczucie estetyki też, bo uważam, że to jest coś, z czym Polacy też powinni się zmierzyć, bo co budowaliśmy kultury, to potem nam to burzono i jednak uważam, że wiele miast, wiele przestrzeni szuka swojej tożsamości i jednym z elementów jest też zrozumienie estetyki tego, czy my chcemy, żeby była uchwała krajobrazowa w naszym mieście na przykład, czy nie, bo eksperci mówią, że pewne rzeczy są ważne i powinniśmy dążyć do tego czy tamtego, ale potem koniec końców właśnie to Rada Gminy decyduje o tym, czy ma być na przykład uchwała krajobrazowa, czy ma być park kulturowy, czy ma być plan miejscowy, który dopuszcza takie czy inne rozwiązania. Czy chcemy, żeby powstał budynek w trybie lex developer w danym miejscu, zaburzając pewien plan miejscowy, czy nie. Więc jakby to zrozumienie estetyki planowania przestrzennego jest niezwykle ważne i super, że to się pojawiło w tej karcie warszawskiej.
1: Jeszcze takim wątkiem ważnym, który się pojawił podczas dyskusji, oczywiście było mieszkalnictwo. To był panel, który był zatytułowany Miejsce do życia. Tutaj wprowadzenie wygłosił do tego panelu Zbigniew Maćków, który podkreślał to, jak duże znaczenie, dobre miejsce do życia ma na funkcjonowanie społeczeństwa. We wszystkich tych panelach w ogóle, z mojej perspektywy, nie architektki, pojawiał się ten wątek wyjścia poza branżę architektoniczną.
2: Wartości.
1: Taki dowód na to, że architektura i tego chyba chcieli też organizatorzy tego kongresu, żeby pokazać, jak duży wpływ na nasze życie ma architektura, jak dużo z architektury, z urbanistyki wynika w takim naszym

0: życiu nie tylko, czy nam się wygodnie idzie do pracy, ale w takim naszym życiu po prostu społecznym. Czy chcemy protestować, czy nie chcemy protestować, czy chcemy w ogóle zostać w naszym kraju, czy jesteśmy dobrze skomunikowani ze sobą, to czy jesteśmy jednym organizmem, na przykład w obliczu zagrożenia, taka postawa może się bardzo przydać, taki silny związek społeczny.
1: To też są takie pytania bogatego społeczeństwa, moim zdaniem. Już jakby przeszliśmy pewną transformację ekonomiczną i wydaje mi się, że zadajemy sobie pytania, jakby jest już nam w miarę finansowo wygodnie, aczkolwiek to, o czym pani powiedziała, o kryzysie mieszkaniowym, no to jest jednak wielkim obszarem, który też wynika z dobrobytu jednych, ale jednak z ubogości drugich. Natomiast faktycznie ten dobrostan, co to dla Polaka i dla architekta współczesnego oznacza, jest niezwykle ważne.
0: Też się pojawiała taka uwaga i to też jest w tym podsumowaniu kongresu zawarte, jak dużą rolę odgrywa urbanistyka i urbanista. Bardzo wielu biorących udział w panelach podkreślało to, wiem, że to w środowisku architektów jest rzecz oczywista, niestety, już stwierdzenie powtarzane od lat, że urbanistyka, tutaj cytat, leży w Polsce.
1: Nie przyjęła się, planowanie tak. Nie przyjęło się w Polsce.
2: Dyskusje kuluarowe to właśnie dotyczyły tej urbanistyki braku, no ale mamy już nowych urbanistów, no się rodzą, rodzi się takie nowe pokolenie, które projektuje te masterplany wszystkie, tak? No też ludzie projektują kawały miast, że tak powiem, całe dzielnice. Więc ona się chyba powoli odradza. Ale jest problem z kształceniem urbanistów.
1: No to i z dyscypliną jakby też, żeby się trzymać tych masterplanów i tych planów generalnie.
3: Jakość samych obiektów, one są coraz lepszej jakości. Naprawdę to już i w małych miastach, i w średnich, w Warszawie w ogóle nie mówię, naprawdę są światowej, co najmniej europejskiej jakości obiekty. Natomiast brak w systemie legislacji punktu urbanistyka, my to mówimy urbanistyka operacyjna, czyli komponowanie tych budynków w kompozycje urbanistyczne, powoduje, że te ładne budynki są nie kompozycją urbanistyczną, tylko są zbieraniną budynków.
1: Czasami
3: dokładnie. Czasami to są naprawdę wspaniałe obiekty, nagradzane wszystkimi możliwymi nagrodami, także międzynarodowymi, a mimo wszystko razem z kontekstem otaczających innych równie pięknych budynków, tworzą chaos, że oczy pękają. Bo przestrzeń skomponowana nie została, tylko jest dziełem przypadku i aktywności różnych inwestorów na jednym obszarze za pomocą różnych architektów. Nie istnieje miejsce w systemie, które powoduje, że to można w jakiś sposób uporządkować. Nadać temu linie prowadzące, kąty środkowe, ulicy, placów, osie widokowe, dominanty. Urbanistyka jest martwą dziedziną dzisiaj. I w karcie warszawskiej ten element, no chyba nawet wielokrotnie, jako urbanistyka operacyjna i jego przywrócenie w systemie jest jednym z postulatów. Uważam, że to jeden z bardzo silnych głosów i wskazuje, jak należy system przebudowywać.
0: Pani Dorota.
2: Szalenie mi się za to podobał ten wykład profesora Jacka Dominiczaka dotyczący właśnie przestrzeni i projektowania przestrzeni pomiędzy domami, tych narożników, tego, że studenci kolejny rok prac dyplomowych poświęcają na tworzenie całych kwartałów miasta. I co ciekawe, to jest Wydział ASP, tak? To nie jest Wydział Architektury i Urbanistyki, tylko artyści tam projektują takie miasto i to natchnęło mnie takim bardzo wielkim optymizmem, że jeszcze ktoś o tym myśli w ogóle, że ktoś umie o tym w taki sposób opowiadać, że jak wyszłam z tego kongresu i spojrzałam na ulicę, którą dojeżdżam do domu, to właśnie sobie pomyślałam, tak, przydałby się może tutaj taki warsztat po prostu, co zrobić z tą ulicą, żeby ona jakoś wyglądała, że gdyby ktoś o tym pomyślał, to byśmy mieli piękne miasto.
0: Czyli urbanistyka, edukacja, mieszkalnictwo, partycypacja społeczna to bardzo ważny wątek też paneli, które się odbywały. Perspektywa małych miast, nie tych największych,
3: bardzo
0: ale mniejszych. To było bardzo ciekawe, bo to też pokazywało, myślę, między innymi to, jak duże znaczenie architektura ma na poczucie tożsamości, utożsamienia się z miejscem, jak może tę tożsamość też poniekąd niszczyć albo jakoś zniszczyć. zniekształcać i jak może też budować i cementować w nas. Zrównoważony rozwój to też taki wątek. Przepraszam, wyliczam, bo mamy za mało czasu, tak. A tych wątków było bardzo dużo. I tak. Teraz pan Piotr wspomniał o tym, że ważnym tutaj czynnikiem w tym myśleniu o Kongresie Architektury Polskiej

0: Polskiej był aspekt legislacyjny. Może pomówmy chwilkę, opowiedzmy naszym słuchaczom, czym jest polska polityka architektoniczna, bo ta karta warszawska, która ma być wynikiem kongresu, ma być też takim dokumentem, który zbuduje w jakiś sposób polską politykę architektoniczną i też jednocześnie zadaję tutaj pytanie o nieobecność wręcz, bardzo, bardzo widoczną nieobecność polityków podczas, decydentów właśnie podczas tego kongresu w Warszawie.
1: Mi było przykro, jak widziałam, jak po rozpoczęciu, po panelu otwierającym, gdzie w pierwszym rzędzie siedzieli nasi decydenci i on się skończył i oni wszyscy tak grzecznie truchcikiem
0: wyszli.
1: I myśmy już zostali razem ze sobą, oprócz tych osób, które brały udział w panelach. Obserwowałam z balkonu, jak to wygląda i było mi przykro.
2: Mogę państwu obiecać, że mogę kartę warszawską przeczytać na Radzie Miasta.
0: Prosimy.
2: W wnioskach albo na początku. Jako
1: nawet wersję roboczą, bo to w niczym nie przeszkadza. Jest to temat, o którym możemy rozmawiać i wcale nie uważam, żeby ona miała być od razu potraktowana jako zamknięta. Ale trzeba ją upublicznić, żeby można było o niej rozmawiać.
0: No właśnie, karta warszawska, zapis tego, o czym dyskutowano w kongresie i na kongresie i tych wniosków, które po kongresie zostały, ona będzie częścią, jakimś takim przyczynkiem do polskiej polityki architektonicznej. Czym jest ta polska, czy ma być polska polityka architektoniczna? Bo z tego co wiem, Polska jest jednym z niewielu krajów w Europie, w której taka polityka nie funkcjonuje.
3: Tak. Jeśli chodzi o tą reprezentację polityczną, no to na pewno ten pierwszy panel Architektura ambasadorem Polski w świecie według mnie postawił akcent na rzecz, która jest pomijana w dyskusji. Budynki, ambasady, pawilony na Expo nas reprezentują, jako są elementem pewnej tożsamości zagranicznej. I tutaj wiem, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych bardzo, bardzo się zaangażowało i nagle się okazało w ogóle podczas przygotowań, że oni wewnątrz swojego ministerstwa mają taką komórkę, czując sami, że to jest pewien zasób, zbierają, kolekcjonują i tworzą taką kartę dobrych obiektów, dobrych praktyk, dobrych przykładów. Więc jak weszliśmy tam na zaproszenie, mówiąc o kongresie, to nagle się okazało, że oni nie hermetycznie o tym sobie, bo czują, tylko nagle się okazało, że ktoś tego potrzebuje. To było bardzo miłe. Więc sądzę, że to, czy było pani Henryka Mościcka-Dendys, chyba dosyć długo była, a nawet jeżeli nie, to to było bardzo zaangażowane ministerstwo w przygotowania do tego kongresu i w budowanie tych przykładów. Minister Jaros, muszę powiedzieć, że właśnie jednym, właściwie chyba nawet powinienem powiedzieć to wtedy, jak mówiłem, do kogo ten kongres jest skierowany. Bo równolegle do kongresu, i prawdę mówiąc, jednym z celów kongresu to było, równolegle z kongresem udało się przekonać, to już też po nastu latach, do uruchomienia na poziomie rządowym, czyli na poziomie właściwie kancelarii premiera, zespół do spraw opracowania polskiej polityki architektonicznej. Oni to nazywają polityka architektoniczna państwa. Ten zespół właśnie ma przygotować ten dokument polskiej polityki architektonicznej, czy tam polityki architektonicznej państwa, gdyż, jak już pani redaktor wspomniała, zdaje się, jesteśmy jednym z nielicznych krajów, który takiego dokumentu nie posiada. Po prostu nie posiada mapy drogowej, jak się dochodzi do wysokiej jakości przestrzeni, przebudowując system, uruchamiając ludzi, traktując partycypację społeczną jako aktywo bardzo istotne, a nie zło konieczne, no i tak dalej, i tak dalej. To można przez wiele platform to o tym mówić. Ale te dwa wydarzenia, Kongres Architektury Polskiej i prace zespołu do spraw opracowania polityki architektonicznej państwa, to są rzeczy, które się w czasie odbywają dokładnie równolegle. Mhm. I teraz chodziło nam poprzez ten kongres, ponieważ jaskółki już pokazywały, że właściwie świadomość polityczna idzie w tą stronę, żeby ten zespół do spraw polityki architektonicznej powołać. Tak jest pomyślane, żeby będąc równoległymi zjawiskami wywołać ten synergiczny efekt, czyli to co zwolennicy teorii synergicznej mówią, 1 plus 1 równa się 3. Jeżeli one są obok siebie i nawzajem się zasilają, no to po prostu uzyskujemy tą wartość dodaną, synergiczną wartość dodaną. I chodziło o to właśnie, żeby ten kongres nie był rok wcześniej albo rok później, tylko był w optymalnym czasie, kiedy powstaje dokument polskiej polityki architektonicznej. A rzeczywiście jesteśmy jednym z ostatnich krajów. Czym on jest? Jest polityką horyzontalną, ponieważ każdy rząd, a na pewno rząd polski, ma konstrukcję silos

0: lipcową, pionową. Silos klimatu niespecjalnie kontaktuje się z silosem prawa budowlanego. Niespecjalnie kontaktuje się z silosem zabytkowym. A polityka architektoniczna, robię teraz poziomy ruch ręką, tnie te silosy w poziomie. Mhm. I mówię, drodzy przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Klimatu, Energii, Zabytków, Prawa Budowlanego, Planowania Przestrzennego, to jest ta platforma tego cięcia poziomowego w poprzek silosów, na której należy szukać porozumienia, bo to tworzy spójną politykę architektoniczną państwa, a nie taka segmentacja silosowa, która z ustawy o działach wynika. Oczywiście nie chcę tutaj przy jakichś łatek ujemnych do tego dopisywać, ale to nie zadziała w silosach. Mhm. To musi zadziałać wyłącznie w cięciu poziomym.
1: Chciałam zaapelować, żeby mówić też prosto, tak żeby wszyscy to zrozumieli i wychodzić z tymi informacjami nie tylko do polityków, ale do po prostu społeczeństwa. Mhm. Dlatego, że moje doświadczenie jest takie, że raczej ze społeczeństwa wychodzą zmiany i dopiero poparcie społeczne i jakby pokazanie, że wyczuwamy nastroje społeczne, generuje faktyczną zmianę. Dokumenty są fantastyczne i mamy super różne strategie, apele i dokumenty wysokie w tonach. Natomiast to potem prostość przekazu w dzisiejszych czasach, zrozumiałość, inkluzywność buduje tą zmianę moim zdaniem. Takie jest moje doświadczenie.
2: Dla wszystkich tych z Państwa, którzy nie wzięli udziału w kongresie, jest szansa, żeby się tym zagadnieniom, które mogą Państwa zainteresować, konkretnym panelom się przyjrzeć, bo niektóre z nich, albo większość z nich jest dostępna wciąż na stronie kongresarchitekturypolskiej.pl. Bardzo zachęcam Państwa do tego, żeby przynajmniej rzucić okiem na to, o czym paneliści rozmawiali podczas tego kongresu. Bo to też przecież nas dotyczy, nas wszystkich, całego społeczeństwa. Przede wszystkim nas, tak, zgadzam się z panem.
1: Byłoby cudownie, gdyby w przyszłych latach na kolejnych kongresach można było porozmawiać też o problemach, o patoarchitekturze, patodeweloperce, o zaadresowaniu tego, co psuje też naszą przestrzeń, bo patrzymy czasem na takie budynki, na taką przestrzeń i proszę państwa, to też ktoś zaprojektował, ktoś, kto miał uprawnienia, dał stempel, wybudował.
2: Też takie mam wrażenie, też tego mi zabrakło, ale rozumiem, że było tyle tych tematów, że nie było na to czasu. Zabrakło też dyskusji, prawda? Takiej otwartej rozmowy. Uczestniczyłam w kilku panelach, które polegały na tym, że każdy z uczestników mówił swoje zdanie, to co miał do powiedzenia, co było najczęściej bardzo, bardzo ciekawe, ale nie było tej informacji zwrotnej publiczności, jakichś takich refleksji własnych. Dziś w audycji Studio Projektowe rozmawialiśmy o Kongresie Architektury Polskiej, który odbył się w Warszawie w Muzeum Historii Polski tydzień temu, 14 i 15 maja. Moimi rozmówcami dziś w audycji była Marta Szczepańska z Miasto jest Nasze, radna miasta stołecznego Warszawy. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
2: Dorota Sibińska, architektka z pracowni XY Studio. Dziękuję.
3: Bardzo dziękuję.
2: I za pośrednictwem studia w Olsztynie Piotr Gadomski, wiceprezes Krajowej Rady Izby Architektów RP. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję także. Dziękuję za bardzo miłą, inspirującą dyskusję.
2: Państwu również dziękuję i mówię do usłyszenia za 2 tygodnie. Aldona Łaniewska-Wołk.

0: Literacka siesta.
1: Dzień dobry, Anna Lisiecka. Korespondencja Witkacego do żony Jadwigi z Unrugów to imponujący zbiór ponad 1200 listów, kartek pocztowych, widokówek i telegramów pisanych regularnie przez okres najpierw narzeczeństwa, a potem burzliwego małżeństwa. Fragmenty nagrał dla nas Krzysztof Gosztyła.
2: Chyba niezrozumienie listu. Wszelkie gwarancje. Czekam jutro. Witkiewicz. Zakopane 22 lutego 1927. Dla pewności jeszcze raz. Czekam środa. Witkiewicz. Zakopane 9 maja 1927. Najdroższa Nineczko.

I byłem cały dzień i noc w górach z Marcelim i Ciechanowskim. Ja na nartach, oni bez. Cudowny dzień, błękitny, bez chmurki. Z Beskidu na hale na nartach. Potem byliśmy w Czarnym Stawie. Dziś cały ranek konferowałem z Rybickim, bardzo miły. Sytuacja finansowa straszna. Poproś Rejnela, aby pożyczył 500 zł na konto obrazów i przysłał, bo zginiemy. Zaraz. Czy nie można czego sprzedać, choćby taniej? I tak diabli wszystko wezmą. Nie wiem, czy Fryzowa dostała artykuł. Jutro piszę drugi. Żeby tę pocztę trak szlafił. Może lepiej zbankrutować od razu? Od razu? Posyłam ci wspaniały artykuł o mnie. Alberti by zzieleniała z zazdrości. Czekam wiadomości. Zakopane, 13 maja 1927. Niepalenie 3. Najdroższa Nineczko, dziękuję ci bardzo za list i wiadomości. Im więcej myślę nad eksperymentami ostatnimi naszego pożycia, umacniam się tym więcej w przekonaniu, że zasadnicza reforma w myśl moich teorii musi nastąpić, gdyż inaczej skutki mogą być dla obu stron opłakane. A tak przynajmniej zachować można to, co jest najistotniejsze, to jest przywiązanie. Piszę drugi artykuł. Bardzo tęsknię do ciebie psychicznie. I nawet psychofizycznie, ale nie erotycznie. Ale wzdragam się na myśl o łańcuchu, od którego jeszcze mnie szyja boli. O, gdybyś ty chciała zrozumieć wartość prawdziwą nas dla siebie w przyszłości, a nie niszczyć tego, co istotne w imię fikcji. Bo dla ciebie nie ma namiętności, tylko fikcja własności. Na ten temat jestem oczywiście nieszczęśliwy. Ale tam, gdzie jesteśmy dotąd, jest tylko ruina moralna i fizyczna, zanik wszelkiej ochoty do życia i twórczości. I nienawiść. Całuję cię bardzo. Twój prawdziwy mąż. Do ojca książkę wysłałem. Za korektę dziękuję bardzo. Nędza zupełna. Pożyczam po 5 zł. Zakopane, 14 maja 1927. Palenie. Najdroższa Nineczko, mam wyrzuty sumienia, że na Niepaleniu 3 napisałem zbyt brutalnie o stanie rzeczy. Ale znowu przeciąganie struny musi mnie doprowadzić do bzika, bo ja w sprzeczności uczuć żyć stale nie mogę. Ponieważ nie urządzam ataków histerycznych, więc myśleć można, że nic nie cierpię. Jednak w takiej sytuacji, jaka była, jestem piekielnie nieszczęśliwy. A bez ciebie także. Gdybym był lekarzem albo magazynierem kolejowym, mógłbym zrezygnować z życia i dociągnąć jako trup do końca. Ale przy moim fachu, nie mechanicznym, równałoby się to samobójstwu, bo z próżnego nie nalejesz. Naokoło zresztą widać pełno takich ludzi, ale o innego rodzaju zajęciu. Nie chcę cię opuszczać i tracić ciebie, ale w tym stanie egzystować też nie mogę. Z twojej wyżyny beznamiętnej obojętności musisz wejrzeć na mnie jako na normalnego człowieka, który w więzieniu jest do niczego. Całuję cię bardzo i bardzo tęsknię za tobą. Twój bardzo nieszczęśliwy W. M. Zakopane, 19 maja 1927. Najdroższa Nineczko. Nie masz pojęcia, jak cierpię nad tym wszystkim i jak jestem do ciebie przywiązany. Ale obłęd, nienawiść i samobójstwo są to rzeczy straszne i nie piszę tego na wiatr, tylko poważnie. Nie chcę cię opuszczać nigdy. Chyba, że sama tego zechcesz. Ale pamiętaj, że żeniłem się z tobą na innych podstawach. Byłaś tą jedyną, z którą mogłem wytrzymać. 2 lata nieszczęścia w jedną stronę, 2 lata w drugą ze sprzecznością uczuć. Jeszcze trochę, a byłoby naprawdę za późno. Jestem zupełnie chory psychicznie od tego i wiem, że zawsze nieszczęśliwym będę. To już w mojej naturze. Tak chciałbym, byś przyjechała do Łodzi. 26 maja walne zebranie teatru, na którym będą awantury piekielne. Nawrocki dotąd nie zdał rachunku. I mimo przykrych rozmów ze mną i Staroniewiczem, traktuje wszystko zupełnie lekkomyślnie. Odwykłem od odprawiania wrogów. I czynię to ze wstrętem, dla sportu. Życie przede mną jest jak
okropna rana.

0: Zupełnie jestem wytrącony z równowagi, a jednak jakiś ciężar spadł ze mnie. I kocham cię bardzo na nowo. W innym wymiarze. Całuję cię. Bardzo. Twój nieszczęśliwy W. Zakopane, 20 maja 1927. Najdroższa Nineczko, przysięgam ci, że nie zrobię ci żadnej przykrości, o ile przyjedziesz do Łodzi. Nie wiem, czemu nie chcesz. Nieprawda. Jestem zaziębiony i grdyka mnie powoli, zamiast boli. Napisałem powoli, także ledwo łykam. Mam przeczucie bliskiej śmierci. Któregoś rana miałem to tak wyraźne, że 2 godziny godziłem się ze śmiercią i prawie się pogodziłem. Koniecznie pojedź do Łodzi. Koszta pokryję. Szpakiewicz zaprosił mnie na mieszkanie i jedzenie. Nie piszę więcej, bo się czuję podle. Całuję cię bardzo. Twój W. Zakopane, 27 maja 1927. Najdroższa Nineczko. Byłem chory. Szalony ból gardła. Ledwo łykam. Trwa. Ale chodzę. Do tego mam jakiś ból z lekkim wysiękiem w kolanie. Czort wie co. Przeczuwam bliski koniec. Wczoraj było walne zebranie. Nawrocki nie przedłożył rachunków i zachował się jak świnia, albo drań, albo lekkomyślny. Niezrozumialstwo jest tylko pozorne. Bardzo cierpię z tego powodu, ale nikt mnie też nie rozumie. Jak nie chcesz, to nie, ale byłoby lepiej do Łodzi pojechać. Ból w gardle to podobno suchy katar gardła. Tym niemniej bardzo przykre. Kończę pracę polemiczną jutro. I całuję cię bardzo. Twój W. Zakopane, 22 czerwca 1927, NP2. NN. Jestem tak nieszczęśliwy bez ciebie, że z trudnością wstrzymuję się, żeby nie płakać. Pogoda cudowna. Ale dla mnie wszystko pokryte jest czarną ścierką naszego bezsensownego rozstania. Błagam cię, zgódź się na mnie takiego, jakim jestem i nie bierz na smycz. Drugiego nie znajdziesz takiego. To nie ma co. Strasznie mi źle. Całuję cię bardzo. Twój Staś. Przed chwilą byłem na Antołówce, bardzo źle jest. Bardzo wątpię, czy co zrobię już. Próbowałem pisać powieść, sztukę, metafizykę, ale wszystko wydaje mi się pozbawione trzewiów. Przeczytałem Studium Wilda o Wainwrightie, o którym marzyłem, ale się zawiodłem. Twój Witkacy. Zapomniałem, przez co się pisze do Brudzewa. Czy Poczta Brudzew, jakie miasteczko, czy nie Kłodawa, czy Ziemia Kaliska?
1: Do listów Witkacego, które nagrał dla nas Krzysztof Gosztyła, powrócimy jutro o 13:50.
2: Dwójka, jesteś na miejscu. Stefan Chwil.
3: Już prawie 14:02.
4: Koncert w porze lunchu.
3: Nasz program realizuje Magdalena Wojtulanis, a przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na drugą część koncertu Orkiestry Symfonicznej Radia i Telewizji Hiszpańskiej pod dyrekcją Krzysztofa Koeniga, która wystąpiła w Teatro Monumental w Madrycie 13 lutego tego roku. Wczoraj prezentowałam część pierwszą tego koncertu, w której solistka, znakomita altowiolistka Tabea Zimmermann wraz z orkiestrą wykonała koncert altówkowy Beli Bartoszewskiej.

Toka, a także Scherzo Fantastic Józefa Suka. To już sama orkiestra. Dziś słuchać będziemy w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Radia i Telewizji Hiszpańskiej 8 Symfonii G-dur op. 88 Antonina Dworzaka, nazywanej czeską. To niezwykle pogodne i pastoralne w nastroju dzieło, skomponowane zresztą latem 1889 roku podczas rezydencji kompozytora w Wysokiej, a okazją było przyjęcie kompozytora do Czeskiej Akademii Nauk. Symfonia jest niezwykle śpiewna, melodyjna, ma dość luźną formę przypominającą fantazję, a inspiracjami są melodie czeskiej muzyki ludowej. Prawykonanie tego dzieła odbyło się 2 lutego 1890 roku w Pradze. Dyrygował sam kompozytor. Części utworu to Allegro con brio, część pierwsza, która zaczyna się nostalgicznym tematem granym przez wiolonczele, by po chwili eksplodować radością, słoneczną aurą. To w partii fletu. Przypomina sielski obrazek. No i pojawiają się też odgłosy natury. Po niej adagio, przejmujące, liryczne i głęboko śpiewne, które waha się między momentami dramatycznego napięcia a głębokim orkiestrowym spokojem. Część trzecia, Allegretto Grazioso, Molto Vivace. Tu zamiast tradycyjnego skerca Dworzak wykorzystał walc. No i część czwarta, finał w formie wariacji opartych na wyrazistym temacie trąbek. Kulminacja całego dzieła prowadząca do niezwykle żywiołowej i triumfalnej kody. Orkiestra Symfoniczna Radia i Telewizji Hiszpańskiej dyryguje Krzysztof Koenig. Słuchamy 8 Symfonii G-dur Antonina Dworzaka.

Orkiestra Symfoniczna Radia i Telewizji Hiszpańskiej prowadzona przez Christopha Koeniga tak zakończyła swój występ w Teatro Monumental w Madrycie 13 lutego tego roku w drugiej części koncertu wykonując 8. Symfonię G-dur op. 88 Antonina Dworzaka. Radosną, pełną takich nut pastoralnych, ale też dramatyzmu. Symfonię, którą Dworzak napisał z tej okazji, że został przyjęty do Czeskiej Akademii Nauk. No i ta symfonia miała wyrażać jego wielką radość z tego zaszczytu. A że w pierwszej części koncertu prezentowanej wczoraj słuchaliśmy tejże orkiestry wraz z solistką znakomitą Tabeą Zimmermann w koncercie altówkowym Beli Bartoka. Powracam teraz do jej nagrań, znakomitej Tabei Zimmermann, która bardzo wcześnie zaczynała swoją karierę. W wieku 11 lat zadebiutowała w berlińskiej filharmonii. No i od ponad 4 już dekad Tabea Zimmermann należy do grona tych najwybitniejszych altowiolistów swoich czasów. Powiedziałabym więcej, do wybitnych, czy tych najwybitniejszych artystów, którzy poświęcają się nie tylko karierom solistycznym czy kameralnym, ale także zdają sobie sprawę z tego, że mają głos i mają też inne powinności poza koncertowaniem. Mówiłam wczoraj, że Tabea Zimmermann właśnie rozpoczyna trasę po Europie. W końcu maja wystąpi w Wiedniu, na początku czerwca w Londynie wraz z Belcha Quartet. No i wybrałam wobec tego jej nagranie z Belcha Quartet i z Jeanem Guillenem Queyrasem, grającym na wiolonczeli. To pierwsza część Allegro Manon Troppo, pierwszego sekstetu z

Wysłuchaliśmy pierwszej części Allegro Manon Troppo, pierwszego sekstetu smyczkowego B-dur op. 18 Johannesa Brahmsa, arcydzieła kameralistyki w wykonaniu Tabei Zimmermann, Jeana Guyena Queyrasa i

Elcha Quartet. A na zakończenie jeszcze jedna z canciones populares Española z Manuela de Falla. Tym razem Tabei Zimmermann, towarzyszy Javier Perianes, a ja dziękuję za uwagę. Joanna Grodkowska.

Dzień dobry Państwu. Za konsoletą Elżbieta Malinowska, a przed mikrofonem Mariusz Gradowski. To zaś muzyka w kadrze. Trwa rok Andrzeja Wajdy, ustanowiony z okazji setnej rocznicy urodzin jednego z najwybitniejszych twórców polskiego kina. Muzyka do filmów Wajdy pojawiała się już w tym roku w naszej audycji, ale nadszedł czas, by poświęcić jej całą godzinę. Zapraszam na spotkanie z filmami mistrza i muzyką, która współtworzyła ich niepowtarzalny nastrój. Kluczem zaś do spotkania będą kompozytorzy, twórcy, którzy pisali dla Wajdy. Nie uda mi się przedstawić ich wszystkich, ale ci najważniejsi pojawią się na pewno. Do tego proszę spodziewać się winylowej niespodzianki. Od kogo zaczynamy? Może wypada od patrona rozpocząć? Zacznijmy więc. Krzysztof Komeda napisał muzykę do kultowego, i w takich przypadkach to nie jest przesada, do kultowego filmu Niewinni czarodzieje.

fragmencik krótki, ale uroczy i znaczący. Muzyka Krzysztofa Komedy do filmu Niewinni czarodzieje, rok 1960, reżyseria Andrzej Wajda, scenariusz Jerzy Skolimowski i Jerzy Andrzejewski. Może uda się zmieścić jeszcze jeden fragment, ale dzisiaj chciałbym

aby ci najważniejsi kompozytorzy piszący do filmów Andrzeja Wajdy pojawili się w możliwie dużym komplecie. Pan Łukasz już pisze, że to nie jest temat na jedną, ale na kilka audycji. Kto wie, panie Łukaszu, kto wie, może tak rzeczywiście będzie, że jeszcze wrócimy raz, może nawet dwa, do filmów Andrzeja Wajdy. Tymczasem proszę pisać mariusz.gradowski@polskieradio.pl. Można też komentować na Facebooku. Może na przykład, który kompozytor piszący do filmu Wajdy jest państwa ulubionym twórcą, a może która ścieżka do filmu Wajdy jest państwa ulubiona? Proszę pisać. Tymczasem po komedzie niech pojawi się drugi kompozytor, który pisał dla Andrzeja Wajdy. Tadeusz Bert. Napisał on prezentowaną swego czasu w naszej audycji muzykę do filmu Samson. Nie prezentowałem natomiast jeszcze muzyki do filmu Lotna. Zatem niech zabrzmi. Lotna.

muzyka Tadeusza Berda do filmu Lot na Andrzeja Wajdy, rok 1959. Pani Iza pisze, że tym razem czeka na muzykę z Cwału i Kroniki Wypadków Miłosnych. Czy Cwał dzisiaj mógłby się pojawić, pani Izo? No, Kronika Wypadków Miłosnych już prędzej, ale czy rzeczywiście ten fragment pojawi się reprezentowany jako reprezentacja twórczości Wojciecha Kilara w zestawieniu z twórczością Wajdy? No zobaczymy, zobaczymy. Nie chcę zdradzać. Tymczasem, skoro zaczęliśmy od tych wczesnych lat twórczości Andrzeja Wajdy, bo przypomnijmy, film Lot na to 1959, to może pozostajmy w tym miejscu, bo i języki podobne, i nastrój, i archiwalne brzmienia. Mam na myśli muzykę trzeciego ważnego kompozytora, Andrzeja Markowskiego, do filmu Pokolenie z roku 1954.

muzyka Andrzeja Markowskiego do filmu Pokolenie. Rok 1954. Esej w nieocenionej bazie filmpolski.pl przypomina. Debiutancki film Andrzeja Wajdy powstawał w niezwykłej atmosferze. Realizowali go ludzie bardzo młodzi, pełni zapału, głodni nowych jakości artystycznych, opozycyjnych wobec propagandowo-produkcyjnych zadań sztuki. Wokół Andrzeja Wajdy skupiło się wiele przyszłych znakomitych nazwisk i dodajmy w tym właśnie gronie znalazł się Andrzej Markowski. Pozostańmy może jeszcze przy tym twórcy, tym bardziej, że dostępne fragmenty ścieżek filmowych do reprezentujących to, co zrobił Andrzej Markowski dla Andrzeja Wajdy, to nie są jakieś rozbudowane fragmenty. A więc, żeby zaznaczyć wagę Andrzeja Markowskiego dla Andrzeja Wajdy, sięgnijmy po muzykę o dekadę późniejszą. Rok 1965 i muzyka do filmu Popioły.

motywy własne, opracowania. To muzyka Andrzeja Markowskiego do filmu Popioły. Andrzeja Wajdy, rok 1965. A my pozostańmy może przy wojnach napoleońskich, przy tym okresie historycznym, ale filmowo przeskoczmy o ponad 30 lat w przód do końca XX wieku. Wtedy to na ekrany weszła ekranizacja Pana Tadeusza Adama Mickiewicza w reżyserii Andrzeja Wajdy. I pamiętam jak dziś tamte narzekania, że to obrazek, że plakat, że kino familijne, kino szkolne. A gdzie ten Wajda, który eksperymentuje, który poszukuje, który tworzy kino artystyczne? Po latach, kiedy zerkam na ten film, ciekawe czy państwo mają podobnie, to widzę po prostu dobrze zrealizowane, dobre kino, które się nie starzeje. Tak jak nie starzeje się muzyka czwartego wielkiego kompozytora, który pisał dla Andrzeja Wajdy, a którego niniejszym przypominam i przedstawiam, chociaż de facto nie trzeba tego robić. To nazwisko jest z nami w programie drugim Polskiego Radia, jest w pamięci melomanów zapisane bardzo dobrze. Wojciech Kilar.

Kochajmy się i Mrówki. Dwa motywy napisane przez Kilara do pana Tadeusza. Andrzeja Wajdy, rok 1999, muzyka chętnie przypominana, chociaż przyznają państwo, że chyba nie te dwa fragmenty akurat, tylko tam jest jeszcze jeden motyw, który no, duża część młodszych Polaków, a też tych Polaków, którzy się z roku na rok po studniówkach starzeją, pamięta. No, dlatego może owego Poloneza nie przywoływałem, a te inne fragmenty. Zresztą na muzyce Kilara moglibyśmy się zatrzymać, ale to nie tym razem, nie tym razem. Teraz pójdźmy dalej, bo oto przed nami piąty kompozytor. Może nie napisał wiele dla Wajdy, ale za to napisał i opracował muzykę do filmu pierwszorzędnego. I choćby z tego względu trzeba o nim pamiętać, bo o tym, że dyrygentem był wybitnym, pamięta się, ale Jan Kręc, bo o nim mowa, także pisał, opracowywał, tworzył i kanał bardzo na tym zyskał.

motywy własne, opracowania. Muzyka Jana Kręca do kanału Andrzeja Wajdy. Film powstał w roku 1956, swoją premierę miał w roku 1957. Znakomite kino i bardzo dobra ścieżka dźwiękowa, która pomaga zrozumieć nastrój tego filmu, pozwala wejść w te emocje bohaterów, a też pozwala zrozumieć nasze emocje, emocje widzów. Pani Edyta dołączyła do nas i wybiera z tej obfitości znakomitych ścieżek napisanych do filmów Andrzeja Wajdy muzykę do Ziemi Obiecanej. Dzisiaj już nie zabrzmi, ale to jest muzyka, do której się wraca i na pewno do niej za jakiś czas powrócimy, ale tym razem zabrzmi coś innego, bo oto przed nami szósty kompozytor, który pisał muzykę do filmów Andrzeja Wajdy. Stanisław Radwan. Napisał muzykę eksperymentalną do Wesela, napisał też muzykę do serialu, który Andrzej Wajda wyreżyserował wraz z Edwardem Kłosińskim. Z biegiem lat, z biegiem dni.

Muzyka Stanisława Radwana do serialu Zbiegiem lat, Zbiegiem dni. Nagranie późniejsze, nagranie, które zostało dokonane przez orkiestrę Akademii Beethovenowskiej pod dyrekcją Rafała Jacka Delekty. Sam serial z roku 1980. I to jest moment, żebym przedstawił Państwu zapowiadaną niespodziankę winylową. Nie jest to bardzo znany film Andrzeja Wajdy, ale koniecznie trzeba o nim wspomnieć, ponieważ muzykę napisał do tego filmu kompozytor światowej sławy, jeśli mogę tak powiedzieć, nie żeby takim nie był Wojciech Kilar. No, ale tutaj mamy nazwisko Michela Legranda. Mowa o filmie, który był koprodukcją zachodnio-niemiecko-francuską, Miłość w Niemczech. Sam Wajda pisał tak. Chciałem zrobić ten film dlatego, że we wszystkich moich wcześniejszych realizacjach w Pokoleniu, Kanale czy Popiele i Diamencie Niemcy pełnili rolę żywych tarcz. Ktoś do nich strzelał, oni się przewracali i na tym koniec. Tak na ogół przedstawiano Niemców w polskim powojennym kinie. Dlatego możliwość opowiedzenia o nich czegoś nowego bardzo mnie zaintrygowała. Chciałem zrobić ten film, bo jest to opowieść o Niemcach poza frontem. Czyli nie o takich, jakich widzieliśmy w czasie okupacji, uzbrojonych, brutalnych. Nie o okupacyjnej armii, katach polskiego narodu. Chodzi o to, jak ci Niemcy zachowywali się u siebie, w domu. Tak mówił o genezie Miłości w Niemczech Andrzej Wajda. Ten fragment przytaczam za bazą danych filmpolski.pl, bazą nieocenioną. Akcja filmu dzieje się w latach II wojny światowej. W urokliwym miasteczku położonym blisko szwajcarskiej granicy pewna młoda Niemka, której mąż pełni służbę na froncie, nawiązuje romans z Polakiem, przywiezionym tu na roboty przymusowe. Muzykę do tego filmu, tak jak powiedziałem, napisał Michel Legrand i mam ją dla Państwa. Posłuchajmy, prosto z płyty winylowej.

Dwa utwory ze ścieżki dźwiękowej, którą Michel Legrand przygotował dla Andrzeja Wajdy. To fragment ścieżki dźwiękowej do koprodukcji francusko-zachodnio-niemieckiej Miłość w Niemczech. Siódmy kompozytor, jeśli dobrze liczę. To bardzo udana ścieżka i na pewno do niej wrócę, tym bardziej, że mam wrażenie, że nie zawsze się pamięta, że kompozytor tej klasy z zachodu, jeśli mogę tak powiedzieć, pisał dla Andrzeja Wajdy. Ósmy kompozytor to jest twórca bardzo dobrze Państwu znany, co do tego nie mam wątpliwości. Andrzej Korzyński. I wracamy wraz z jego muzyką do filmu Andrzeja Wajdy do końca lat 60. Wszystko na sprzedaż i świetnie się składa, że całkiem niedawno ukazała się płyta zawierająca wszystkie te wykorzystane i niewykorzystane utwory do tego, czy mogę powiedzieć, znakomitego filmu. Mnie osobiście on bardzo się podobał i myślę, że gdybym miał zestawiać ranking moich ulubionych filmów Andrzeja Wajdy, to Wszystko na sprzedaż byłoby bardzo, bardzo, bardzo wysoko. Posłuchajmy dwa fragmenty ze ścieżki dźwiękowej do tego filmu. Najpierw taniec Eli, a zaraz potem bieg w wersji niewykorzystanej w filmie. Muzyka Andrzeja Korzyńskiego.

króciutki, ale jakże znaczący. Utwór Bieg, niewykorzystana wersja do filmu Wszystko na sprzedaż, muzyka Andrzeja Korzyńskiego, a wcześniej Taniec Eli, także z filmu Wszystko na sprzedaż. Jakże istotny jest tutaj udział zespołu Trubadurzy. Zawsze jak ktoś utyskuje na nagrania tej formacji, to przypominam, że to, co słyszymy we Wszystko na sprzedaż, no to właśnie są Trubadurzy i słyszymy ich także w kolejnym filmie, który przygotowałem. Bo skoro ukazała się płyta zawierająca ścieżki dźwiękowe do Wszystko na sprzedaż i do Polowania na muchy Andrzeja Wajdy, no to skorzystajmy. Tym bardziej, że dwa filmy powstawały rok po roku, właściwie w tym samym czasie. Muzyka jest tutaj dość podobna, w podobnym stylu utrzymana, to wszystko się doskonale ze sobą łączy. Nie czekajmy zatem, niech zabrzmi muzyka Andrzeja Korzyńskiego do Polowania na muchy właśnie. Najpierw utwór Taniec Dziekanka, a później piosenka Trubadurzy, śpiewają Mamo, co ja robię, tekst Janusza Głowackiego, muzyka Korzyńskiego, no ale to piosenka psychodelizująca, tak bym powiedział.

Trubadurzy grają i śpiewają muzykę Andrzeja Korzyńskiego, Mamo, co ja robię, a wcześniej Taniec, Dziekanka, muzyka do Polowania na muchy. Jakoś tak prywatkowo się zrobiło, to skoro jesteśmy na prywatce u Wajdy, to powróćmy może jeszcze na chwilę do muzyki, która otworzyła nasze spotkanie, film Niewinni Czarodzieje i Krzysztof Komeda.

na każdej prywatce musiał być jakiś wolniejszy utwór i muzyka Krzysztofa Komedy do filmu Niewinni czarodzieje pasuje tu idealnie. I to już prawie wszystko. Rację miał pan Łukasz, że z muzyką do filmów Wajdy moglibyśmy się spotykać nie raz, nie dwa, nie trzy i pewnie tak będzie. Nie zdradzę za wiele, jeśli powiem, że takie mam plany. I to już, tak jak powiedziałem, prawie wszystko, ale na koniec niech zabrzmi utwór, o którym nie myślałem, że będzie prezentowany, ale pani Izabela mnie przekonała. Pani Izabela pisze tak. Mam ogromny sentyment do muzyki, do filmu Kronika wypadków miłosnych, ponieważ był nagrywany w Przemyślu, moim rodzinnym mieście. Przez mgłę pamiętam, jak miasto opanowali aktorzy i wspaniały reżyser Andrzej Wajda. Miasto wróciło do okresu międzywojennego, co w latach 80. XX wieku nie było jeszcze takie trudne. Tadeusz Konwicki wybrał Przemyśl, bo jest bardzo podobny do Wilna, w którym rozgrywa się akcja powieści. Muszę przyznać, że kiedyś oglądałam zdjęcia z Wilna i faktycznie jest duże podobieństwo. Pokochałam tę muzykę z całego serca. Kochamy ją i my, pani Izabelo. I dlatego niech zabrzmi na koniec. Już brzmi, a będzie jeszcze brzmiała w kolejnych naszych spotkaniach. Wszystkiego dobrego. Dobrego popołudnia. Elżbieta Malinowska i Mariusz Gradowski.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Dziś o 18:00 w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu będzie można posłuchać na żywo Serhija Żadana. Teraz posłuchajmy jego wiersza. Przekład Bohdana Zadury z tomu Skrypnykówka czyta Łukasz Lewandowski.
2: Szulc. Psalmy. Z Siedmiogrodu, ze Sławonii, z Bukowiny przychodzili ozdrowieńcy pełni zapału, by przyświadczyć gorącym i wzruszonym słowem, opowiedzieć swe dzieje. Szli obandażowani i zgarbieni, potrząsając już niepotrzebnym szczudłem, odrzucali plastry z oczu i opaski ze skrofu. Sanatorium pod klepsydrą. Psalm pierwszy. Jam ten, który nie jest w stanie niczego zatrzymać. Jak tysiące tych, którzy nie są w stanie niczego zatrzymać. Tysiące tych, co nawet we freskach śmierci do końca chcą dopatrzeć się logiki Twojego mistrzostwa. Co słyszysz Ty, kiedy bierzesz

mnie do rąk jak fujarkę. Jaki ból przekazujesz płucom swoim szeptem. Jak po tym wybrzmieniu biesiadnych pieśni zabójców mam zapisywać partyturę przebaczenia? Tysiące tych, przez których będzie przemawiać milczenie, którymi teraz zapełni się książka adresowa historii, stoją przy śmierci jak przy domu z nowo wprawionymi zamkami. Nie wszystkie nuty tego świata da się zaśpiewać Panu. Ale wszystko, co powiedzieliśmy, może być naszym usprawiedliwieniem. Wszystko, co powiedzieliśmy. Wszystko, co przemilczeliśmy.

0: Słuchają Państwo programu drugiego, właśnie minęła 16.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Magda Cielecka.
0: Dzień dobry ponownie, Maria Czok. Czas na wiadomości kulturalne. Serhii Żadan będzie dziś gościem trwającego w Poznaniu Festiwalu Fabuły. Pisarz jest najmocniejszym literackim głosem walczącej Ukrainy, słyszanym dobrze także poza jej granicami. Wspiera żołnierzy na froncie, dowożąc lekarstwa czy sprowadzając samochody, ale również organizując bibliotekę. Spotkanie pod tytułem Pisarz na wojnie będzie okazją do rozmowy o jego najnowszej twórczości.
2: Taki był nasz zamysł, żeby porozmawiać także o tym, jak opowiadać o wojnie, co zrobić z obrazami wojny, które towarzyszą nam tak często, które są takim nieustannym streamingiem, więc będziemy także o to pytać.
0: Tłumaczyła Joanna Przygońska, która kieruje programem literackim Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, gdzie trwa Festiwal Fabuły. Spotkanie z Serhijem Żadanem dziś o 18:00 poprowadzi Piotr Śliwiński, a wydarzeniu patronuje Dwójka. Aktorka, wokalistka, a także autorka tekstów Stanisława Calińska spoczęła na cmentarzu wojskowym na Powązkach. W ostatnim pożegnaniu artystce towarzyszył m.in. aktor Stefan Friedman. Wspomina Stanisławę Calińską jako wspaniałą osobę i nie kryje, że jej śmierć to trudne doświadczenie.
3: Smutek, odchodzą najbliżsi przyjaciele, koledzy ze strady, z filmów. Debiutowała Stasia w Krajobrazie po bitwie, gdzie również ja wystąpiłem i wspominaliśmy to już nie raz, te nasze występy u Wajdy. Będzie zawsze brzmiała w swoich piosenkach przede wszystkim.
0: W trakcie mszy świętej w imieniu prezydenta RP minister Wojciech Kolarski wręczył na ręce córki zmarłej przyznane pośmiertnie odznaczenie. Jest nim krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej i za osiągnięcia w twórczości artystycznej. W warszawskiej willi Gawrońskich trwają Craft Days 2026. W programie znalazły się wystawy, prelekcje i warsztaty, których bohaterką jest plecionka, czyli rzemiosło, które w grudniu ubiegłego roku zostało wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. W willi Gawrońskich prezentowane są prace m.in. Magdaleny Abakanowicz i Władysława Wołkowskiego, który dokonał w plecionkarstwie prawdziwej rewolucji. Podczas Craft Days można też wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez ekspertki ze stowarzyszenia Serwenta.
4: Już przy wejściu spotykamy rzeczywiście twórczynie Serwenty, które tworzą na żywo obraz na płocie. Mówię obraz, ponieważ to nie jest plecionka dla mnie, to jest dzieło sztuki, które cały czas na żywo jest modyfikowane. Mamy więc tą medytację, ten czas, który jest potrzebny, żeby dzieło powstało, ale mamy też wspólnotowość, to, że to jest praca zespołowa, pewna improwizacja. Myślę, że jest to świetna kontra do nowych technologii, do tych rzeczy, które są zdehumanizowane. Rzeczywiście plecionka to jest jakiś powrót do naszych korzeni, do tego, co nas łączy.
0: Mówiła Hanna Rydlewska z Fundacji Wisteria. Tegoroczne Craft Days potrwają w willi Gawrońskich do niedzieli. Polne kwiaty zamiast idealnych trawników i botaniczna sensacja, która zmienia zasady ogrodnictwa. W Londynie rozdano najważniejsze nagrody, czyli Chelsea Flower Show. Jury prestiżowego festiwalu kwiatów i sztuki ogrodowej doceniło projekty pokazujące dziką przyrodę.

0: Zainteresowanie wzbudziła też róża, nazwana imieniem supermodelki Kate Moss.
1: Najważniejszą nagrodę całego festiwalu zdobyła brytyjska projektantka Sarah Everall za ogród na krawędzi. Jury zachwyciła gigantyczna rzeźba Matki Natury z pnia drzewa oraz rośliny inspirowane dzikim brytyjskim krajobrazem. The Guardian napisał, że to jeden z najbardziej widowiskowych ogrodów ostatnich lat. Nagrodę dla najlepszego małego ogrodu zdobyli Joe i Laura Carey za projekt Rozkwit w mieście. W kategorii balkonu wygrał ogród Mały Ogród Wspólnej Wiedzy. Projekty pokazują, że nawet niewielka przestrzeń może być pełna roślin i przyciągać owady. Złote medale zdobyły również ogrody pełne dzikich kwiatów, leśnych roślin i naturalnej zieleni. Ogromne zainteresowanie wywołała także nowa odmiana róży – Kate Moss. Kwiat w kremowo-cytrynowym kolorze zaprezentowano po raz pierwszy właśnie podczas londyńskiego festiwalu. Brytyjskie media okrzyknęły go jedną z największych atrakcji tegorocznej wystawy. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: I tak kończymy dziś Wiadomości Kulturalne. Po więcej informacji zapraszam do aplikacji Polskiego Radia. A ja się żegnam i mówię do usłyszenia.
2: Reklama. Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni. Od 27 do 31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w kościele w Golubiu Dobrzyniu. Szczegóły na www.szafarniaart.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Jak nie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło ważanek.
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
5: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
6: Reklama. Program Drugi Polskiego Radia, 7 minut po 16. Witamy Państwa serdecznie. W czwartek jest 21 dzień maja, to jest 141 dzień roku. Zachód słońca przewidziano dziś na godzinę 20.57, a imieniny obchodzą Antioch, Donat, Janne Pomucen, Krzysztof, Piotr, Przedsława, Rycheza, Tymoteusz, Wiktor i Wszemir. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności. Elżbieta Malinowska, Magdalena Łoś, Beata Stylińska, Jakub Kukla. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Zapraszamy do godziny 18, a będziemy Państwu dziś przypominać między innymi o tym, że rozpoczyna się Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja.
7: Tradycja to nie jest coś, co jest zamknięte w gablocie i należy wyłącznie tego pilnować i od czasu do czasu odkurzać.
6: O szczegółach powiemy więcej za kilka minut. Potem przeniesiemy się muzycznie do Francji, żeby porozmawiać o muzyce fletowej, francuskiej. Rzecz jasna, ten dział muzyki instrumentalnej zajmuje wyjątkowe miejsce w repertuarze instrumentalistów, bo miał ogromny wpływ na sztukę gry na tym właśnie instrumencie. Przez jakiś czas Francja, Paryż, to był jeden z głównych ośrodków muzyki fletowej. Jan Krzeszowiec na swój debiut fonograficzny, solowy debiut fonograficzny, wybrał utwory właśnie kompozytorów francuskich. O tej płycie i o francuskiej szkole fletowej porozmawiamy po godzinie 16.30. Wtedy to znakomity flecista będzie naszym gościem. Ponadto zabierzemy Państwa na wystawę fotograficzną Permakryzys.
8: W tej wystawie widzimy przekrój jego twórczości od tych najwcześniejszych prac z 2003 roku do prac, które powstawały w zeszłym roku, a właściwie zostały już finalnie zrealizowane w tym roku.

0: zajmuje się ów artysta architekturą i być może już Państwo się domyślają, o kogo chodzi, a jeśli nie, to wszystko wyjaśni się przed godziną 17. Potem wrócimy do sprawy Muzeum Pałacu w Wilanowie. W związku z tym, co wydarzyło się przed kilkoma tygodniami, został odwołany wieloletni dyrektor tej instytucji, powołany w to miejsce nowy, a pierwszą decyzją okazało się ponowne udostępnienie dziedzińca odwiedzającym. Do sytuacji w pałacu w Wilanowie wrócimy po godzinie 17. Ponadto zajrzymy do teatru Roma w Warszawie, gdzie trwają przygotowania do premiery Ania z Zielonego Wzgórza.
1: Ania jest taką rolą ciężką do zagrania, bo jest szalona, kreatywna, odklejona w ogóle od tej rzeczywistości tutaj w Avonlea.
2: Jest ciężka, bo jest bardzo emocjonalna, tak. I to jest radość, za chwilę jest smutek.
0: No jak w życiu, po prostu. Czasem wesoło, czasem smutno. 10 minut po godzinie 16.

0: czwarta część koncertina na róg i orkiestrę, opus 45 Karola Marii von Webera, Martin Owen i BBC Philharmonic pod dyrekcją Johna Wilsona. 15 minut po godzinie 16. Dziś popołudniem na radiowych korytarzach już się pojawiły osobistości z nieoczywistym instrumentarium i nie mam na myśli waltorni. Dziś wieczorem rozpoczynamy wielkie święto folku, czyli 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Świętować będziemy na antenach Polskiego Radia, ale też w studiach koncertowych i w klubie festiwalowym. W programie są koncerty, instalacja artystyczna, spotkania autorskie, konkurs muzyki folkowej i konferencja dla przedstawicieli branży muzycznej, bo Nowa Tradycja to tradycja żywa, przekonuje dyrektor festiwalu Piotr Kędziorek.
1: Tradycja to nie jest coś, co jest zamknięte w gablocie i należy wyłącznie tego pilnować i od czasu do czasu odkurzać. Żeby mówić w ogóle o tradycji, moim zdaniem, ona musi żyć, inspirować, musi jakoś rezonować z naszym współczesnym myśleniem, z naszymi emocjami, z naszą codziennością. Musi czasami nawet być kontestowana albo właśnie reinterpretowana w twórczy sposób, bo tylko wtedy pokazuje, że jest rzeczywiście żywa. No i wydaje mi się, że festiwal Nowa Tradycja dowodzi tego, że muzyka tradycyjna, ta wywodząca się z dawnej muzyki wiejskiej, ale też i miejskiej, bo pokazuje, że jest cały czas inspirująca i żywa właśnie.
2: Tu Ania Jurkiewicz. Razem z Omidem Darwiszem zapraszamy na nasz występ na festiwalu Nowa Tradycja z naszym nowym projektem Zjem, w którym eksplorujemy muzyczne języki straty i żałoby.
3: Hej, z tej strony zespół Kasary!
4: Śpiewamy białoruskie pieśni ludowe. Zapraszamy na koncert!
5: Cześć, Paweł Płoskoń, lirnik, w sensie, że gram na lirze korbowej. I zapraszam na moje przesłuchania, a także przesłuchania wszystkich innych wspaniałych uczestników.
6: Nazywam się Olgier Dokans, wystąpię z trąbką, flegelhornem i elektroniką i zagram dla Państwa materiał inspirowany pieśniami z Polesia.
7: Tak zapraszają na przesłuchania uczestnicy konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja, wśród których są Piąty Żywioł, Ether Soul, Paweł Płoskoń, Kasary, Braty, Zjem, Olgierd Dokalski, Wcias, Uczta, Karolina Matuszkiewicz i Mazurek Profanum, Patryk Peterson. Przesłuchania konkursowe odbędą się w drugim i trzecim dniu festiwalu, w piątek i w sobotę. Dzisiaj natomiast inaugurujemy 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja koncertami laureatów Nagrody Programu Pierwszego Polskiego Radia z roku 2025, czyli grupy Justyna Jary i Elegancka Kapela, ale też polsko-ukraińskiej grupy Chrajbery, która tę nagrodę otrzymała w roku 2024.
8: Bardzo dużo rzeczy się zmieniło, mam wrażenie. To w ogóle nie odbieram tego, jakby to były 2 lata. Mam wrażenie, że to jest jakiś 10-letni czas, który się wepchał w te 2 lata i jakoś tak cały czas jesteśmy na tej fali. No, bardzo dużo festiwali, bardzo dużo jakichś wyjazdów, bardzo dużo grań w wielu, wielu miejscach i w Polsce i też za granicą. Bardzo dużo rzeczy się wydarzyło. Wydaje mi się, że na pewno też za sprawą właśnie nowej tradycji. Słyszałam od wielu osób, że właśnie tam nas po raz pierwszy zobaczyli, no więc to też bardzo duża przyjemność, to był, czuję, że dobry krok, żeby się gdzieś tam zapisać, zarejestrować do tego konkursu.
9: Tak, to było rok temu, ale my pamiętamy i nadal ja się cieszę, a nawet jaram. Mocno się czuję związana z taką tradycją warszawskich ballad podwórzowych i je przez bardzo długi czas najpierw zgłębiałam i nie miałam odwagi, żeby pisać własne. Wręcz miałam poczucie, teksty niech piszą literaci, poeci. Ale potem im bardziej zbliżałam się do opowieści tych takich najbliżej chodnika, odkrywałam, że no to przecież one były pisane właśnie przez ludzi, takich ludzi jak ja. No dobra, może pewnie częściej chłopaków, ale czasy się zmieniają, dziewczyny też mogą pisać i się odważyłam, a potem jak nas jakaś historia poruszy, albo jak mi jakaś przyjdzie do głowy jako zlepek różnych sytuacji, to wyśpiewujemy je i potem już się pojawiają państwo i państwo też śpiewają, a jeszcze do tego tańczą.
7: Częścią 27. Festiwalu Folkowego Polskiego Radia jest specjalna konferencja Trad Forward. Na czym ona polega?
10: Konferencja została stworzona dlatego, że widzimy ogromny potencjał w muzyce

0: folkowej, tradycyjnej.
1: Renata Kamola, organizatorka konferencji.
0: Od wielu, wielu lat pojawia się nie tylko w Polsce, ale także za granicą, na wielu showcase'ach, na festiwalach na całym świecie. I żeby rozszerzyć jeszcze festiwal Nowa Tradycja o ten aspekt międzynarodowy, to stwierdziliśmy, że konferencja będzie najlepszym sposobem na to. Przede wszystkim chcieliśmy zaprosić po prostu zagranicznych ekspertów i gości, i promotorów, i bookerów, bo Nowa Tradycja jest właściwie pigułką, pokazuje cały wachlarz najciekawszych rzeczy, które się dzieje w muzyce tradycyjnej polskiej i wszystkie odmiany i nowoczesne formy, które się pojawiają, więc to jest dla nich doskonała okazja, żeby móc posłuchać i zobaczyć te projekty, ale też i w kontekście polskim i żeby się spotkać z nimi, ale też oczywiście chcemy skorzystać z ich doświadczenia i z ich wiedzy i zaproponować artystom, żeby się spotkali z nimi, skorzystali z tej możliwości, żeby z nimi na spokojnie w kuluarach porozmawiać i dowiedzieć się, w jaki sposób mogliby pojawiać się częściej na zagranicznych scenach. Wśród tych gości będzie m.in. dziennikarz KXP, czyli takiego radia Seattle, który myślę, że nie trzeba też przedstawiać, bo jest znany od wielu, wielu lat. Darek Mazon, który też zresztą ma korzenie polskie, więc jest szczególnie zainteresowany polską muzyką i też tradycyjną. Ale oprócz tego będzie z nami też Scott Gillon z francuskiej agencji Soyuz Folklore Modern, który reprezentuje obecnie taką najbardziej ciekawą scenę związaną z muzyką świata. Mamy też i naszych lokalnych ekspertów i dziennikarzy muzycznych, czyli Łukasza Kamińskiego, ale także Tamarę Kamińską, Michała Wieczorka. Ale jeszcze wśród zagranicznych gości jest m.in. Kurt Tambet z Estonii, która reprezentuje środowisko estońskie, ale także festiwal Viljandi, który też bardzo często gości polskich artystów. Oprócz tego jeszcze Georges Gillon ze Szwajcarii, który również jest agentem, bookerem i organizatorem festiwalu w Szwajcarii. No i będzie z nami też i reprezentantka, artystka Basia Songin, która od wielu lat również pojawia się na scenach międzynarodowych, więc jest odpowiednią osobą, która mogłaby powiedzieć o swoim doświadczeniu w tej branży.
2: Dziś wieczorem początek w studiu imienia Władysława Szpilmana, a od jutra spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. W atmosferę zbliżającego się wielkimi krokami festiwalu wprowadzała Państwa Aleksandra Tykarska.

0: Bell'Angeletto che vai scherzando Francesca Gaspariniego, śpiewała Nuria Rial, a partnerowali jej na flecie prostym Maurice Steger i orkiestra kameralna w Bazylei. Flet, muzyka fletowa jeszcze dziś w audycji się pojawi, za kilka chwil połączymy się z Katowicami, żeby opowiedzieć o solowej płycie Jana Krzeszowca, znakomitego flecisty. Teraz jednak wracamy do książki Koniec świata na południe od Tel Awiwu Jacka Tacika. To jest reporterska rekonstrukcja wydarzeń z 7 października 2023 roku i kolejnych dni, tygodni i miesięcy. Autor Jacek Tacik, dziennikarz telewizyjny, opowiadał o pracy nad tą właśnie książką.
1: Od jednego z wydawców podczas wstępnych prac nad książką usłyszałem, że książka powinna opowiadać się po jednej ze stron. I co więcej, nie powinien być to Izrael. Że dzisiaj w Polsce sprzedają się książki propalestyńskie, antyizraelskie. I jeżeli taką książkę przygotuję, to chętnie ta książka ujrzy światło dzienne, zostanie wydana. Oczywiście na to nie przystałem, bo to, w co ja wierzę, to przede wszystkim prawdziwe dziennikarstwo, niezależne, trzymanie się faktów, a po drugie, to na czym naprawdę mi zależało, to aby przeprowadzić czytelnika od pierwszego dnia, czyli od 7 października 2023 roku, od ataku Hamasu na południe Izraela, przez całą wojnę w Strefie Gazy, aż do tego dnia, kiedy ostatni izraelscy zakładnicy wrócili do swoich domów. Jeszcze raz powtórzę, mnie jako reportera w tej książce nie ma. Jestem niewidzialnym narratorem. Nie używam słowa terrorysta w kontekście Hamasu, nawet jeśli tak uważa Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Terroryzm w kontekście Hamasu pada oczywiście z ust Izraelczyków czy przedstawicieli Unii Europejskiej. I tak samo w tej książce autor, czyli ja, nie mówi, że Izrael dokonał ludobójstwa w Strefie Gazy. To stwierdzenie pada, ale z ust niezależnych organizacji izraelskich i także samych Palestyńczyków. I co więcej, nie twierdzę i z moich ust jako narratora nie pada w tej książce, że Netanjahu jest zbrodniarzem wojennym, tak jak uważa to Międzynarodowy Trybunał Karny, który go ściga.
0: Reporterska rekonstrukcja wydarzeń z 7 października, wydarzeń, które

zmieniły bardzo mocno Bliski Wschód. Książka Jacka Tacika, Koniec świata na południe od Tel Awiwu. Mamy dziś dla Państwa egzemplarze tego właśnie wydawnictwa. Jeśli są Państwo zainteresowani, choć uprzedzam, że to nie jest łatwa lektura, proszę do nas napisać. Wybieram dwójkę @polskieradio.pl.

0: William Braid i Ein Schottisch Tanz. Jest 16:32.
1: Gość dwójki.
0: Jan Krzeszowiec, flecista, solista, kameralista, także członek Wrocławskiej Orkiestry Filharmonicznej, profesor akademicki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Kuba. Dzień dobry Państwu.
0: Właśnie, powinienem powiedzieć dzień dobry Panie Janie, ale jako, że zetknęliśmy się w czasach akademickich, przechodzimy na ty, już oficjalnie.
2: Cieszę się bardzo.
0: Dzień dobry, Janku. Rozmawiamy dziś o Twojej solowej płycie debiutanckiej, płyta zatytułowana French. I to chyba jest złośliwość, bo chodzi o muzykę francuską, a wiadomo, że Francuzi na punkcie własnej kultury i języka są dość przewrażliwieni.
2: No, nie powiem, że było to zamiarem, aczkolwiek rzeczywiście zgodzę się z tobą, że jest to trochę przewrotne i może być to potraktowane właśnie troszeczkę jako taki pstryczek, ale nie miałem złych zamiarów, broń Boże. Płyta, dosyć długo zastanawiałem się, jak ją nazwać, aż ostatecznie stwierdziłem, że będzie to taki w jakimś sensie minimalistyczny tytuł. Wydaje mi się, że trafiony.
0: Na tym krążku znalazły się kompozycje czterech twórców francuskich. To z założenia miała być płyta, na której będzie dominowała, a właściwie na której znajdzie się wyłącznie muzyka francuska, bo Francja to jest kolebka muzyki fletowej, czy tak się po prostu jakoś w trakcie pracy ułożyło?
2: Raczej to drugie. Trochę się tak ułożyło, bo pierwotnie nie miałem planu nagrywać stricte muzyki francuskiej. Pojawiały się tam utwory, tam w mojej głowie, jak przygotowywałem się do skompletowania utworów, które chcę nagrać, pojawiały się różne utwory

0: kompozytorów amerykańskich, polskich, między innymi, a w końcu jakoś tak się to złożyło, że jak zacząłem szukać tego optymalnego zestawienia utworów, no to okazało się, że większość z nich jest francuska, a skoro już większość miałem francuską, to pomyślałem, że może to jest dobry pomysł, żeby właśnie złożyć troszkę też hołd, tak jak wspomniałeś, tej kolebce muzyki fletowej i skupić się na utworach skomponowanych właśnie przez kompozytorów francuskich.
1: Ze szkoły, francuskiej szkoły fletowej, co ją charakteryzowało? Co było dla niej typowe?
0: Generalnie taka melodyjność języka muzycznego i jasność dźwięku, jakby kultura frazy. Jest wiele takich elementów, które sprawiają, że ta muzyka jest lekka, że ona jest taka przystępna i chce się tego słuchać. No, szkoła francuska jakby w latach swojej świetności to było centrum wszechświata, jeżeli chodzi o muzykę fletową.
1: Aż tak?
0: Myślę, że tak. Wielu najwybitniejszych muzyków, flecistów, to są muzycy francuscy, którzy no, siłą rzeczy gdzieś w trakcie dekad swoją wiedzę, swoje umiejętności zaczęli nimi się dzielić na całym świecie. Duża część profesorów francuskich wyjechała do Stanów Zjednoczonych, tam tworząc niejako amerykańską szkołę fletową, no ale też nawet wewnątrz Europy. Tak samo do Polski. No wiadomo, mieliśmy trudne czasy, komunizm nie pozwalał na takie praktyki, aczkolwiek gdzieś to zaczęło topnieć w pewnym momencie i mamy wspaniałych polskich pedagogów, którzy znaleźli się we Francji, w konserwatorium paryskim, wrócili do Polski i dzięki nim ta szkoła fletowa powstała, bo bez tego naprawdę ciężko by było ruszyć, bez wiedzy, jaką przywieźli z Francji, z Paryża.
1: A jak wyglądały relacje Paryża z Wrocławiem i z twoją alma mater, czyli Akademią Muzyczną Wrocławską właśnie?
0: Jeżeli chodzi o relacje, jeżeli masz na myśli pedagogiczne, to raczej nie, bo we Wrocławiu skończyłem studia u profesora Mrozika, który z kolei swoje pedagogiczne umiejętności kształcił jako student w Czechach. I profesor Mrozik właśnie ma czeskie tutaj jakby też jakby zaznaczę, że to rzeczywiście Francja przodowała zdecydowanie, ale Czechy od lat mają silne tradycje, jeżeli chodzi o instrumenty dęte i też mocne klasy, więc akurat tutaj bezpośrednio z Paryżem nie miałem kontaktu.
1: Wracamy do płyty, wracamy do muzyki. Wspomniałeś, że francuską szkołę charakteryzowało, a może charakteryzuje w dalszym ciągu bardzo lekkie podejście do dźwięku, błyskotliwość, polot. To jest oczywiście perspektywa słuchacza. A jak to wygląda z drugiej strony? Jak to wygląda w przypadku instrumentalisty, który musi do tego materiału podejść?
0: To jest trochę tak, że pewne rzeczy dzieją się automatycznie, pewne, tak jak właśnie rozmawiamy, musimy w jakimś sensie wziąć pod uwagę te detale, ale to tak naprawdę dopiero mieszanka tego wszystkiego powoduje, czy coś jest dobre, czy nie. Ja szczerze ci powiem, nagrywając tą płytę, nie sugerowałem się, jakby nie analizowałem tak bardzo dogłębnie tych utworów. Nie było to jakoś przemyślane nuta po nucie, tylko starałem się uchwycić ich nastrój, ich charakter. Każdy z nich jest inny i też bardzo się z tego cieszę, bo udało mi się właśnie pokazać różne oblicza tej francuskiej muzyki, bo tam jest właściwie od impresjonizmu pokazane tło jakieś historyczne po modernizm i każdy z tych utworów wymagał innego nastroju, innej narracji. No tak naprawdę, czy mi się to udało, czy nie, no to nie mnie oceniać, tylko o słuchaczom, ale no to była duża frajda właśnie zestawienie tych konkretnych utworów, które wydaje mi się, że wyszło bardzo fajnie, to połączenie właśnie różnych styli, a mimo wszystko jakby wywodzących się z konserwatorium paryskiego, bo właściwie każdy z kompozytorów był obecny tam jako pedagog.
1: Ta muzyka, która brzmi bardzo lekko i zwiewnie, nastręcza jakichś problemów technicznych, jest wymagająca?
0: Na pewno są miejsca takie, które są bardziej wymagające. Są takie, które są bardziej naturalnie napisane. No jakby wśród tych kompozytorów, których utwory znalazły się na płycie, jest tylko jeden flecista, to Philippe Gobert.

0: bo pozostali kompozytorzy to albo stricte kompozytorzy, tak jak Gabriel Fauré, albo kompozytorzy pianiści, tak jak dwóch pozostałych, czyli Sankan i Dariusz Milhaud. Więc jeżeli chodzi o trudność, no to wiadomo, że flecista, znając warsztat flecisty, jest w stanie napisać to w taki sposób, że wie, której granicy nie może przekroczyć, aczkolwiek dużo, dużo daje ta znajomość instrumentu i właśnie możliwość wykorzystania go w 100%. No a pozostali kompozytorzy, nawet jeżeli nie mają za dużo wspólnego z fletem, no to też myślę, że ich warsztat kompozytorski tutaj pokazany jest naprawdę od świetnej strony. Warto wspomnieć może sonatinę Pierre'a Sankana, która napisana przez kompozytora pianistę i tam w fortepianie dużo, dużo się dzieje, podobnie jak w sonatinie Dariusza Milhaud. No wiem że Tymek Bies tam poświęcił sporo czasu, żeby pewne przebiegi wyćwiczyć i zresztą świetnie mu to wyszło. No a z mojej strony jako flecisty też wiele jest miejsc w Sankanie, w sonatinie dużo jest takich technicznych fragmentów, które rzeczywiście też wymagały uwagi i wyćwiczenia. Same kadencje bardzo wirtuozowskie i takie wymagające skupienia i techniki. W Milhaud z kolei jakby ta trudność troszeczkę jest ukryta w takim zestawieniu współpracy na linii flet-fortepian. Myślę tutaj o jakimś rytmicznym aspekcie, o aspekcie takim właśnie znalezienia wspólnego brzmienia i no ta sonatina Milhaud, wydaje mi się, że chyba mógłbym powiedzieć, że jest w pewnym rodzaju najtrudniejszym chyba do zagrania utworem na tej płycie.
1: Czy było dla ciebie oczywiste, że debiut solowy zarejestrujesz z Tymoteuszem Biesem, kolegą z Katowickiej Akademii zresztą, pedagogiem?
0: Tak, Tymoteusz Bies też wykłada na Katowickiej Uczelni, ale szczerze powiedziawszy troszeczkę z... nie chcę mówić, że to był przypadek, ale trochę
1: trafiliśmy...
0: No, bardziej to, rzeczywiście. Tak bym to nazwał, to jest chyba idealne określenie. Przeznaczenie i niesamowicie się cieszę, że tak to się potoczyło, ponieważ... takie muzyczne porozumienie to jedno, ale też porozumienie jako dwóch muzyków, ludzi tutaj, to jest niesamowita ważna rzecz, żeby to zadziałało, bo jak to działa, to reszta automatycznie też jest ułożona i naprawdę wydaje mi się, że znaleźliśmy wspólny język, nie tylko muzyczny i naprawdę cieszę się z rezultatów, jakie są na tej płycie.
1: Wspomniałeś, że ta lista, która układała się samoczynnie w twojej głowie przed nagraniem płyty, była znacznie dłuższa, sporo pojawiło się muzyki francuskiej. Te cztery kompozycje, dwie sonaty i dwie sonatiny, które ostatecznie znalazły się na krążku, to są twoje ulubione kompozycje, czy to jest żelazny repertuar fletowy, a może jedno i drugie?
0: Chyba ani to. Bo jakby część z tych utworów rzeczywiście można nazwać żelaznym repertuarem, bo sam jako pedagog bardzo często sięgam po sonatinę Sankana, po utwory Filipa Goberta. Sama sonata Fauré i sonatina Milhaud jest troszeczkę rzadziej grana. Milhaud ze względu na właśnie trochę te trudności, o których wspominałem, takie dosyć zaawansowane spektrum kompozytorskie, które wymaga pewnego doświadczenia jako jakby będąc muzykiem i wydaje mi się to często dla studentów po prostu dosyć trudny utwór. Z kolei Fauré troszeczkę jest tak, że no Fauré wiadomo, to jest sonata skrzypcowa, która tutaj jest w wersji fletowej i być może to jest powód, przez który nie jest też jakby często wybieranym utworem, pomimo że bardzo pięknym. I sam zastanawiam się właśnie aktualnie nad zadaniem tego utworu studentce na przyszły rok akademicki, także no wiadomo, są wdrażane te utwory skrzypcowe w aranżacji na flet i fortepian, ale literatura fletowa jest tak bogata, że po prostu często skupiamy się po prostu na tej oryginalnej, na tych oryginalnych utworach.
1: Zbliża się sesja egzaminacyjna. Rozumiem, że studenci w ramach zaliczenia będą musieli coś zagrać, coś zaprezentować, ale też pochwalić płytę wręcz.
0: Nie jest to obowiązkowe, aczkolwiek wydaje mi się, że na pewno jakiś dodatkowy punkt by się na to znalazł.
1: Wspomniałem na wstępie, że ty pochodzisz z rodziny muzycznej, żeby nie powiedzieć z klanu

0: muzycznego. Bracia grają na instrumentach smyczkowych. Jak to się stało, że tobie w udziale przypadł flet?
1: Troszeczkę przypadek zarządził tym stanem rzeczy, ponieważ ja pierwotnie miałem być pianistą, tak jak mój ojciec. Mój starszy brat został skrzypkiem, tak jak moja mama, a ja miałem być pianistą. No, ale tak się to poukładało, że jakoś w trakcie edukacji, jeszcze na szczeblu podstawowym w szkole muzycznej, konkurencja pianistyczna była tak bardzo wysoka, że rodzice, doświadczeni muzycy, stwierdzili, że może nie warto się na siłę pchać w tą pianistykę i... No i zdecydowaliśmy, że instrumentem wiodącym będzie instrument dęty. A to, że stał się nim flet, to tak naprawdę nie wiem, jak to się stało, bo to nie był mój wybór taki zdecydowany, ale no, czas pokazał, że ja inaczej powiem, na dzień dzisiejszy jestem bardzo z tego zadowolony, z tego wyboru. Chociaż powiem tutaj szczerze, że jakbym miał na przykład zamienić flet na inny instrument dęty, to myślę, że wybrałbym obój. Ale jak mówię to oboistą, to wszyscy stukają się w czoło i bardzo dziwią, że taką tezę stawiam. No, a jeżeli chodzi o instrument smyczkowy, to wiolonczela zawsze podobała mi się to brzmienie głębokie, pełne. No, ale przynajmniej mój młodszy brat gra na wiolonczeli, Adam, także w rodzinie jest też wiolonczelista. Zresztą tych wiolonczelistów jest więcej, bo rodziny się powiększają, także w chwili obecnej już jest trójka osób z najbliższego otoczenia o nazwisku Krzeszowiec, którzy grają na wiolonczeli.
0: Mm-hmm. A twój synek też zostanie muzykiem? To już jest przesądzone? Klamka zapadła?
1: Nie wiem. Mieliśmy ostatnio z żoną dyskusję na ten temat i nie doszliśmy do niczego. Bierzemy to pod uwagę, bo no, wspaniale by było zachować tradycje rodzinne. Aczkolwiek nie będziemy się chyba upierać przy tym. Mam też 12-letnią córkę, która próbowała swoich sił jako pianistka, ale bezskutecznie ostatecznie poszła do zwykłej szkoły podstawowej. Z zamiłowania został jej taniec. Jest też bardzo uzdolniona plastycznie, ale jakby tutaj już jest pewien wyłam z tej tradycji rodzinnej. Zobaczymy, jak to będzie w przypadku Stefana, ale to jeszcze na szczęście kilka lat na decyzję.
0: Droga jeszcze daleka, tak. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Gratuluję serdecznie płyty French. My na zakończenie posłuchamy jednej z części sonaty Dur, opus 13 Gabriela Fauré, a o swoim solowym debiucie opowiadał Jan Krzeszowiec, flecista, solista, kameralista, wykładowca akademicki. Dziękuję serdecznie i wszystkiego dobrego.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Program drugi jest 16:47.

0: Gabriel Fauré i trzecia część jego sonaty A-dur na w oryginale skrzypce i fortepian, tu w opracowaniu na flet i fortepian. To nagranie z solowego debiutu Jana Krzeszowca, znakomitego flecisty, któremu w nagraniach towarzyszył pianista Tymoteusz Bies. 52 minuty po godzinie 16. Nicolas Grospierre, bo taką wymowę artysta też dopuszcza, czyli jeszcze raz, Nicolas Grospierre, Permakryzys. To tytuł wystawy, którą można oglądać w NOMUS, w Nowym Muzeum Sztuki w Gdańsku. To jest przekrojowa ekspozycja pochodzącego ze Szwajcarii fotografa, którego głównym zainteresowaniem jest architektura. To pierwsza tak szeroka prezentacja jego twórczości w Trójmieście. Kuratorką wystawy jest Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka, która prowadzi Gdańską Galerię Fotografii.
1: To jest polsko-francuski fotograf, który od 27 lat mieszka w Polsce i bardzo ciekawie traktuje fotografię jako medium. Jest zainspirowany architekturą. Można powiedzieć, że chyba ta architektura modernistyczna właśnie przede wszystkim jest jego muzą. W tej wystawie widzimy przekrój jego twórczości od tych najwcześniejszych prac z 2003 roku do prac, które powstawały w zeszłym roku, a właściwie zostały już finalnie zrealizowane w tym roku. Ta wystawa jest tak poukładana, że niekoniecznie chronologicznie te prace są zaprezentowane, ale tematycznie. Tytułowy Permakryzys to jest taki stan właściwie wiecznego napięcia, w którym żyjemy, szczególnie w ostatnich latach. Termin ukuty w Wielkiej Brytanii tuż po Brexicie, który właśnie odzwierciedlał sytuację takiej ciągłej niepewności ludzi co do tego, co będzie w przyszłości, co się dzieje w teraźniejszości. Ale Nicolas Grospierre patrzy na przeszłość i szuka w niej też różnych pomysłów na to, jak można sobie poradzić z aktualną sytuacją. Więc ta wystawa jest o napięciu, jest o problemach, które się z nim wiążą i które są zaklęte w architekturze właśnie modernistycznej, która była taką obietnicą lepszego życia, lepszego świata, bardziej równego i dostępnego dla wszystkich. No jednocześnie ta obietnica się nie spełniła, jak wiemy. System komunistyczny upadł, który uwielbiał właśnie ten czas w architekturze i z nim zostały też zawiedzione różne nadzieje. To są prace z najwcześniejszych lat w pierwszej sali. Są związane z projektami Le Corbusiera, jednego z takich ojców modernizmu, można powiedzieć, światowej sławy fotografa, który nie zrealizował pewnych projektów, a jednocześnie artysta podjął się zrealizowania ich w formie fotografii, czyli przeniesienia rysunków architektonicznych w fotografię, ale to jest też fotomontaż i on tutaj manipuluje pewnymi elementami.
2: Jesteśmy w kolejnej sali.
1: Tak, w tej kolejnej sali pokazujemy właściwie najważniejszy cykl fotograficzny, taki można powiedzieć opus magnum tego artysty, czyli cykl

0: Modern forms i modern spaces, czyli nowoczesne przestrzenie, nowoczesne formy. Artysta stworzył taki subiektywny atlas architektury modernistycznej XX wieku, właśnie fotografując w różnych miejscach na świecie, przede wszystkim w Europie Wschodniej i Środkowej, ale także w wielu, wielu miejscach na świecie, w Stanach Zjednoczonych, w wielu miejscach, w którym następują powtarzalne formy, właśnie te modernistyczne formy.
1: Dlaczego pana tak interesuje architektura?
2: Są różne odpowiedzi. Najprostsze to jest to, że się nie rusza i mogę mieć dużo czasu, żeby robić zdjęcia. Ale to oczywiście jest pewien dowcip. Interesuje mnie architektura, bo jest jednocześnie formą i treść. I forma nieraz mnie zachwyca, a treść mnie interesuje, ponieważ ona przekazuje pewne idei, które można czytać i rozwijać. To jest dla mnie architektura.
1: Tutaj bardzo dużo miejsc pan ujął przez swój obiektyw, ale dominujący jest modernizm. Dlaczego akurat modernizm pana zainteresował?
2: Interesuje mnie ze względu na to, że on niesie idei postępu, zrozumiane jako to, że jutro będzie lepsze niż dziś. To jest idea wiodąca XX wieku. Niestety dzisiaj wiemy, że ta idea jest iluzją. Ale bardzo pragnę, czy pragnąłbym, żeby ona nadal istniała i próbuję utrzymywać się właśnie w takim sposób myślenia, że to jest jeszcze możliwe, mimo tego, że wiem, że to jest niemożliwe. Więc to jest taka operacja trochę paradoksalna, ale no, która może odpowiada, kim jestem. To jest 160 prac. Natomiast powiedziałbym, że większość prac to są z cyklu Modern Forms. To jest dokumentacja dosyć przekrojowa modernizmu na całym świecie. Ale jest też sporo fotomontaży, które bawią się z różnymi tematami związanymi z modernizmem. Ale jest też sporo prac bardziej konceptualnych, które odwracają stosunek, który możemy mieć do fotografii jako dokumentacja czegoś, co było. To są bardziej przewrotne. No a wystawa kończy się nad heliogramami. To jest zapis słoneczny na aksamicie. Tutaj już nie ma modernizmu jako taki, ale to jest raczej odniesienie się do czegoś większego, które jest słońce.
0: Ostatnią pracą, którą widzimy na tej wystawie, do której właśnie dochodzimy, dążymy, jest cykl fotograficzny bezkamerowy, heliogramy. Artysta wielomiesięcznie naświetla takie płaszczyzny aksamitu barwnego, nakładając różne filtry z kartonu, z jakichś woali, pozwala jakby światu rysować, czyli wracamy do tej idei fotografii, czyli fotografia, czyli malowanie światłem, która się realizuje właśnie w postaci takich prac.
2: To jest ostateczna prawda. Już nie wierzymy w fotografii w dobie AI. Od dawna to jest dla mnie problem, ale dzisiaj jeszcze bardziej. A aksamit wypalony przez słońce nie kłamie, nie próbuje niczego przedstawić, on po prostu jest. Właśnie dlatego te heliogramy kończą tą wystawę, bo tutaj cały czas mówimy o napięciu między tym, co oglądamy, a tym, co jest. A ten heliogram po prostu, on istnieje.
3: Heliogramy były zresztą prezentowane w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Co pana zachwyca w architekturze, to że się nie rusza, odpowiada fotograf. Cudne, prawda? Z artystą i z kuratorką wystawy Nicola Grospierre Permakryzys rozmawiała Marzena Bakowska. Tę wystawę można oglądać do 6 września w NOMUS, czyli w Nowym Muzeum Sztuki w Gdańsku, czyli w oddziale Muzeum Narodowego.
4: Autopromocja.
5: Jazzu nie da się zapisać w nutach. On żyje przede wszystkim w nagraniach. Dlatego tak ważne są małe, niezależne wytwórnie. Gdyby nie one, artyści tacy jak Charlie Parker czy Billie Holiday mogliby po prostu zniknąć bez śladu. Legenda japońskiej fonografii, założyciel słynnej wytwórni Three Blind Mice, Takeshi Fuji, będzie gościem najbliższej nocnej strefy. Jakie historie kryją się za najbardziej poszukiwanymi płytami jazzowymi świata? Jak powstawały wychwalane dziś pod niebiosa tłoczenia japońskiej wytwórni? O tym w poniedziałek o 23. Zapraszam, Krzysztof Dziuba.
4: W najbliższym klubie jazzowym Radiowej Dwójki i TVP Kultura czeka nas muzyczne spotkanie z Chaosem. To właśnie z niego zrodził się najnowszy album Agi.

0: Iderlak, Neurodivergent. Tym razem artystka wraz ze swoim eksperymentalnym trio wychodzi poza utarte schematy i funduje nam podróż w głąb złożoności ludzkiego umysłu. Premiera na naszej antenie już w ten piątek o godzinie 18, a w niedzielę odcinek będzie dostępny na dwójkowym kanale YouTube. Zapraszam, Alicja Michalska.
1: Autopromocja.
2: Program drugi, minęła 17.
1: Przegląd prasy zagranicznej.
2: Przygotowała dla Państwa Monika Pilch.
3: Dziś w przeglądzie m.in. o premierze najnowszego filmu Pedro Almodóvara w Cannes oraz opowieści, która zdobyła w tym roku Międzynarodową Nagrodę Bookera. Zaczynamy od polskiego akcentu w prasie zagranicznej. Niemieckie media szeroko komentują premierę Orlando w belgijskiej Komisze Oper. Spektakl wyreżyserowała polska reżyserka Ewelina Marciniak do muzyki Olgi Neuwirth pod kierownictwem muzycznym Johannesa Kalickiego. W swojej interpretacji Marciniak koncentruje się na Orlando jako artystce funkcjonującej w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Ważnym punktem odniesienia staje się również sama Virginia Woolf. Narratorka otrzymuje cechy biograficzne pisarki i staje się sceniczną partnerką Orlando. W Süddeutsche Zeitung Helmut Mauro podkreśla bogactwo muzycznej kompozycji Neuwirth. Zacierają się nie tylko granice płci, ale także logika upływu czasu i jej muzyczne echo w cytatach Johna Downloada po jazz i pop XX wieku. Krytyk zauważa jednak, że w drugiej części spektaklu ironiczna lekkość powieści ustępuje miejsca bardziej dosłownej narracji politycznej. Johannes Funk-Wangler w Tagesspiel chwali natomiast fizyczność przedstawienia i pracę tancerzy, choć zaznacza, że po przerwie spektakl traci dramaturgiczną ostrość przez nadmiar historycznych i politycznych odniesień. 7 lat po premierze opera Orlando po raz pierwszy trafiła na niemiecką scenę operową i, jak podkreśla niemiecka prasa, okazała się znaczącym sukcesem teatralnym w Berlinie. W Guardianie pojawiła się recenzja wieczoru tanecznego poświęconego Lee Krasner. Antonia Franceschi, znana z filmu Fame, przedstawia sceniczny portret artystki przy muzyce Claire von Kampen. Nie zabrakło również występu Edwarda Watsona, niegdyś pierwszego tancerza Royal Ballet. Spektakl Prophecy opowiada o życiu Krasner i jej relacji z Jacksonem Pollockiem, pokazując napięcie między własnym talentem artystki a cieniem mitu męskiego geniuszu. W przedstawieniu pojawiają się odniesienia do nowojorskiego środowiska artystycznego lat 30. i 40., a minimalistyczna choreografia podkreśla emocjonalny wymiar tej historii. Krytycy zwracają uwagę na umiejętne połączenie tańca i narracji teatralnej, dzięki czemu spektakl zachowuje intymny charakter. Szczególne uznanie zwrócił również Edward Watson w solowym Asylum. Recenzenci opisują jego występ jako niezwykle intensywny fizycznie i emocjonalnie, podkreślając ekspresję ruchu oraz charakterystyczną, niemal ekspresjonistyczną sylwetkę tancerza. The Guardian określa jego występ mianem mistrzowskiej lekcji możliwości ludzkiego ciała. A teraz przenosimy się do Cannes, gdzie odbyła się premiera najnowszego filmu Pedro Almodóvara Gorzkie Święta. Reżyser wykorzystał spotkanie z prasą, by mówić o odpowiedzialności artystów za zabieranie głosu w sprawach politycznych. Jak relacjonuje Guardian, Almodóvar stwierdził, że filmowcy mają moralny obowiązek reagować na wydarzenia polityczne, ostrzegając jednocześnie przed ograniczeniem wolności słowa i rosnącą siłą skrajnej prawicy w Europie. Reżyser pojawił się na premierze ze znaczkiem Wolnej Palestyny przypiętym do kurtki. Hiszpański twórca odniósł się również do wcześniejszych komentarzy dotyczących braku politycznych wystąpień podczas tegorocznej gali Oscarów. Jak zaznaczył, nie chce nikogo oceniać, ale uważa, że artyści powinni mówić o rzeczywistości, w której żyją. W Cannes dyskutowano także o doniesieniach dotyczących nacisków politycznych i obaw o autocenzurę we francuskim środowisku filmowym. Gorzkie Święta to pierwszy hiszpańskojęzyczny film Almodóvara od 5 lat i jego 7 obraz w konkursie głównym festiwalu w Cannes. Film opowiada historię reżysera przeżywającego twórczy kryzys i zastanawiającego się nad granicami wykorzystywania cudzych doświadczeń w sztuce.

0: Mimo podzielonych opinii na temat tego filmu, produkcja została nagrodzona 9-minutową owacją na stojąco. A w polskich kinach film Almodovara pojawi się dopiero 28 sierpnia. Książka Taiwan Travelogue autorstwa Yang Xuanzi w przekładzie Ling King zdobyła międzynarodową nagrodę Bookera. Temat szeroko komentuje zagraniczna prasa, w tym brytyjski magazyn akademicki The Conversation. Jak czytamy, powieść jest jednocześnie historią miłosną i polityczną, a w historii Tajwanu te oba wątki nigdy nie były od siebie oddzielone. Krytycy podkreślają, że literatura staje się tu sposobem budowania porozumienia ponad politycznymi podziałami. Książka pokazuje codzienność Tajwanu z perspektywy zwykłych doświadczeń, podróży, rozmów i wspólnych posiłków. Dzięki temu wielka historia polityczna zostaje opowiedziana w sposób kameralny i osobisty. Taiwan Travelogue przenosi czytelnika do świata codziennych relacji, jedzenia i subtelnych negocjacji dotyczących władzy i właśnie dzięki tej kameralności zdaniem recenzentów osiąga siłę, której często brakuje w polityce. I to już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowałam. Bardzo dziękuję za uwagę.
1: Prasę zagraniczną przeglądała dla Państwa Monika Pilch. Bardzo dziękuję. Jest 6 minut po 17:00.

0: L'arpeggiata Marco Beasley i tradycyjna Tarantella del Gargano. Jest 10 minut po godzinie 17. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Małgorzata Nieciecka-Mac, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Gdyby w Wilanowie zaśpiewał był Marco Beasley, to może nie byłoby problemu.
1: Może powinniśmy się po prostu zacząć przyzwyczajać do tego, że muzea powinny mieć nowe funkcje, a może właśnie nie. O tym za moment porozmawiamy z naszym gościem.
0: Wracamy do głośnej sprawy.
2: Gość dwójki.
1: Piotr Gurajec, pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w naszym studio. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: Całkiem niedaleko od naszego radia, od naszego studia radiowego do pałacu.
3: No tak, jakieś chyba 6 kilometrów.
1: U nas nie było słychać, słychać było za to niemalże w całej Polsce, w sensie niedosłownym, a w sensie dosłownym. Wszędzie tam, gdzie blisko do pałacu w Wilanowie słychać było koncert, który odbił się szerokim echem 2 tygodnie temu i wywołał lawinę komentarzy, a także decyzji. Odwołany dyrektor Paweł Jaskanis, teraz pan kieruje muzeum i tym obszarem, na którym oczy całej Polski skupiły się. Zaczął pan od słowa przepraszam i od obietnicy. Jaka to obietnica?
3: Zamierzamy w najbliższą sobotę otworzyć ponownie bezpłatnie dla wszystkich dziedziniec pałacowy. On był już otwarty wcześniej, ale podczas pandemii został zamknięty. Strefa biletowa została przesunięta na przedpole. Teraz wracamy do tego, co było przed pandemią.
1: Rozumiem, że na to wielkie sobotnie otwarcie będzie już nowy trawnik.
3: No, nowy trawnik już jest, tylko go nie widać. Na razie jest to raczej brązowy kawałek ziemi, ale został bardzo dobrze przygotowany. To chyba będzie najlepszy nasz kawałek trawnika ostatnimi laty. Rzeczywiście ekipa, która nad nim pracowała, bardzo się starała, żeby był ładny, ale ładny będzie dopiero za prawdopodobnie miesiąc.
1: Czy pan żałuje tego, co się stało? To znaczy, czy ta historia mogła potoczyć się inaczej?
3: Myślę, że to była decyzja, która mimo ryzyk, które muzeum oceniało, została podjęta zbyt lekko i ja bym takiej decyzji teraz nie podjął. Natomiast no, stało się, przeprosiliśmy i mamy nadzieję, że zostanie nam to zapomniane, a przynajmniej wybaczone i publiczność wróci do nas chętnie.
1: 24 lata Paweł Jaskanis pełnił funkcję dyrektora muzeum. I co pan uważa za jego największe zasługi?
3: No, dyrektora nigdy nie należy oceniać tylko i wyłącznie po ostatniej decyzji, jaką podjął w swojej karierze. Paweł Jaskanis z Muzeum w Wilanowie rzeczywiście był związany bardzo, bardzo długo i dzisiaj już wiele osób nie pamięta, w jakim stanie był pałac w 2002 roku, kiedy on został dyrektorem tego miejsca. Natomiast wszystkie duże remonty konserwatorskie, choćby nadanie pałacowi barwy, którą dzisiaj mamy, czyli tej intensywnej żółci, która rozlewa się w promieniach słońca na dziedzińcu, to zawdzięczamy wszystko jego pomysłom i pracy razem z całym oczywiście zespołem wilanowskim. Także rewitalizacja dużej części ogrodów, ale także wnętrza pałacowe, rewitalizacja komnaty sypialni króla, królowej, wielu, wielu innych pomieszczeń. To były bardzo intensywne 24 lata pracy, czasami bardzo dobrej dla muzeum i można by powiedzieć, że z perspektywy dzisiejszego czasu wręcz łatwiej, bo po wejściu do Unii Europejskiej środków było całkiem sporo. Teraz jest o nie trudniej i trzeba mocniej walczyć o każdą złotówkę, która

którą przeznaczamy na konserwację i renowację pałacu, tak żeby zabytki, które są pod naszą opieką, przetrwały i były piękne także dla następnych pokoleń, ale były też chwile oczywiście trudne, kiedy tych pieniędzy było mniej i wtedy wszystkie plany, które mieliśmy, musiały być odkładane na później i kilka spraw zostało niedokończonych, tak jak na przykład wielka grotarnia, która znajduje się pod tarasem

0: co ma mniej więcej rozmiary peronu metra i to jest w naszych zamierzeniach nowa sala wystaw czasowych i właśnie spotkań konferencyjnych, innych wydarzeń edukacyjnych, a nie została dokończona właśnie z braku środków przed laty.
1: No to skoro wywołał pan temat pieniędzy, to jaki jest roczny budżet Wilanowa i w jaki sposób ta decyzja o tym, by koncert techno odbył się, miała wesprzeć państwa budżet?
0: Ten budżet składa się z kilku zasadniczych części. Najważniejszą z nich jest dotacja organizatora, czyli ministra kultury i dziedzictwa narodowego. W tym momencie są to mniej więcej 33 miliony złotych.
1: I to nie wystarcza.
0: To nie wystarcza. To nie jest tak, że to nie wystarcza w Muzeum Wilanowskim. Żadne muzeum nie ma dotacji, która by pokryła w całości jego potrzeby. Dotacje podmiotowe zwykle pokrywają najbardziej potrzebne części z punktu widzenia organizacyjnego, czyli wynagrodzenia pracowników, różne pochodne środki, opłaty za energię i tak dalej. Natomiast jeżeli muzeum chce się rozwijać, chce działać, chce realizować rozmaite programy edukacyjne, badawcze, kulturalne, nowe wystawy, musi zarabiać. To jest taka prawda, która jest dość brutalna. Muzeum Wilanowskie zarabia dość dobrze, jest jedną z najlepiej chyba zarabiających instytucji w Polsce, co nie znaczy, że tych pieniędzy też jest bardzo dużo, bo łączny budżet, gdy dodamy do tego przychody ze sprzedaży biletów, wydawnictw, lekcji muzealnych, to, ale także wpływy jakieś sponsorskie i inne składniki, waha się w granicach 56-59 milionów złotych. I to jest znowu i dużo, i mało, bo to pozwala nam już na prowadzenie działań, ale często jest to prowadzenie działań na poziomie utrzymania, a nie rozwoju instytucji. Żeby ten rozwój następował, to jeszcze byśmy musieli mieć pewnie więcej. Ile więcej? No pewnie dna nie ma, ale gdyby to było jeszcze 30-40 milionów więcej, to byśmy byli w stanie prawdopodobnie planować z większymi sukcesami duże inwestycje, które zajmują kilka lat i dążą do polepszenia tkanki zabytkowej.
1: A teraz państwo przesuną te bramki, które pozwalały wejść albo blokowały wejście tym, którzy nie mieli biletu, nieco dalej. Na dziedziniec od soboty będzie można wejść za darmo, bez biletu, ale dalej bilet już będzie obowiązywał.
0: Tak, bilet dalej obowiązuje, oczywiście bilet wstępu do pałacu, ale także obowiązuje bilet wstępu do parku. Ta strefa biletowa jest przesunięta w dwa miejsca. Główne wejście znajduje się w miejscu dawnej pergoli północnej. Mówię dawnej, ponieważ ona teraz jest rozmontowana i od kilku lat czeka na swoją kolej, finansowej kolejce do konserwacji. I mamy nadzieję, że już długo nie będzie musiała czekać, ale na razie ta kolejka jeszcze jest. A drugie wejście będzie prowadziło bezpośrednio z małego dziedzińca do Ogrodu Różanego. Tam będą bileterzy, będzie można kupić bilet skanując QR kod, tak żeby nie trzeba było się cofać do kasy czy biletomatów. To prawdopodobnie w jakimś stopniu wpłynie na ten balans przychodów biletowych, ale szacujemy, że może nie będzie tak źle. A poza tym no nie wszystko się da przeliczyć na pieniądze. W moim głębokim przekonaniu jest to, że ten dziedziniec powinien być dostępny i samo muzeum, sam pałac powinien być bliżej ludzi, bliżej publiczności, która wchodząc na dziedziniec przez główną bramę, widząc pałac, może utonąć w jego zachwycie, może podejść blisko do elewacji i spędzić miło czas w otoczeniu tych ważnych zabytków i przyrody wilanowskiej.
1: W sobotę wielkie otwarcie, jak już wiemy, z nowym trawnikiem. Zapowiedziała się też pani ministra Marta Cienkowska. Czy to będzie spotkanie formalne? Czy państwo przetną uroczyście wstęgę i zaczną wszystko od początku?
0: Szykujemy małą niespodziankę. Może nie będzie to wstęga, ale coś równie fajnego. Może nawet fajniejszego. Ale to, żeby zobaczyć, co to trzeba przyjść.
1: I nie będzie to głośny koncert.
0: Nie, nie będzie to głośny koncert, nie będzie to nawet cichy koncert, ponieważ zapowiedzi już padły i w tym momencie uważamy, że samo otwarcie już jest takim momentem, który kończy tą naszą drogę do tych pierwszych zmian, które w muzeum teraz następują. Pani ministra, mamy nadzieję, że też obejrzy naszą najnowszą wystawę w Skrzydle Północnym.
1: Świeżo otwartą.
0: Tak, w ubiegły piątek otworzyliśmy po 5 latach prac konserwatorskich i rewitalizacyjnych Skrzydło Północne, którym przez ten czas wyremontowaliśmy 3 pomieszczenia.

0: galerię zwaną muzeum, czyli taki ciąg pomieszczeń, w których Stanisław Kostka-Potocki i rodzina Potocki w 19 roku utworzyła jedno z pierwszych polskich muzeów, konkretnie drugie, otwarte w 1805 roku, 5 sierpnia. I dzisiaj znajduje się tam wystawa czasowa, ale długa, więc każdy, kto będzie chciał, będzie mógł przyjść i zobaczyć Rubensiana z kolekcji Wilanowskiej, czyli obrazy ze szkoły Rubensa oraz jego naśladowców, które przeszły gruntowną konserwację i w nowej odsłonie zdobią ściany muzeum.
1: Europejski Szlak Ogrodów Historycznych, sieć rezydencji królewskich i Międzynarodowa Rada Muzeum ICOM, to muzeów ICOM, to tylko mały wycinek takich nici, które łączą państwa instytucje z innymi podobnymi instytucjami. Jak pan sądzi, czy te muzea, które są w obiektach historycznych, są w pewnym stopniu niewolnikami tego miejsca? To znaczy, potrzebne są bardzo często rozbudowy, usprawnienia dla osób niepełnosprawnych, budowa toalet, podjazdów, wyrównywanie poziomów muzeów. Okazuje się, że na przykład w przypadku Wilanowa to wcale nie jest takie proste.
0: To jest nawet, przepraszam bardzo, nawet bardzo trudne, bym powiedział. My w tym momencie, otwierając skrzydło północne, wreszcie mamy windę. Windę, którą będą osoby wszystkie, które będą tego potrzebowały, w stanie wjechać na pierwsze piętro, które było kompletnie niedostępne do tego momentu, właściwie od zawsze, bo klatki schodowe są wąskie i strome. Jako, że jest to obiekt zabytkowy, nie można zrobić wiele. Dzięki temu, że w dawnym szybie toaletowym z lat 70. już była jakby przygotowana infrastruktura, nie trzeba było niszczyć tkanki historycznej, tą windę dało się zamontować, więc zapraszamy, żeby skorzystać. Staraliśmy się zniwelować różnice poziomów tam, gdzie się da, mamy specjalne schodoplatformy, no, będzie łatwiej, ale nie idealnie, bo nadal osoby, które będą wymagały wjazdu windą na górę, będą musiały do tej windy po prostu wrócić po śladach i zjechać, bo jest jedna na jednym końcu pałacu i prawdopodobnie drugiej długo nie będzie. Ale w ogóle żyjemy w czasach, kiedy otwiera się bardzo dużo nowych muzeów. Te nowe muzea są w zdecydowanie łatwiejszej sytuacji, ponieważ są planowane od samego początku pod funkcje muzealne i pod wszelkie potrzeby zwiedzających, ale też mają lepsze magazyny, lepsze systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne i generalnie mają łatwiej. My operujemy w XVII-wiecznej tkance zabytkowej, w pałacu, który miał charakter letni, gdzie niekiedy ściany są na jedną cegłę, gdzie wszystko jest bardzo delikatne i bardzo cenne, bo to jest jedyny barokowy pałac, który przetrwał II wojnę światową w Warszawie. W związku z tym nam jest trudniej. Takich muzeów, które są domami historycznymi jednocześnie, jest bardzo dużo w całej Europie, a w Polsce oceniam, że to jest mniej więcej 70-70% muzeów znajduje się w takich miejscach. I trzeba brać pod uwagę, że mimo wysiłków zespołów, które naprawdę mają specjalistów od dostępności, od architektury, wybitnych konserwatorów, to czasami przystosowanie jest bardzo trudne i niemożliwe, a na pewno zawsze bardzo drogie.
1: Kolejny problem to to, co płynie do Jeziora Wilanowskiego, bo państwo są połączeni z miastem nie tylko siecią ulic, mówiliśmy o sieci muzeów, ale jest też sieć wodna pomiędzy Potokiem Służewieckim, Jeziorem Wilanowskim a Wisłą. Mnóstwo wody i ta woda znosi bardzo dużo nieczystości z Warszawy. Okazuje się, że to kolejny problem do rozwiązania, być może ramię w ramię z wodami polskimi.
0: Na pewno ramię w ramię z wodami polskimi. Sami sobie z tym nie poradzimy i myślę, że tych podmiotów, które będą przy rozwiązywaniu tego problemu pracowały, będzie dużo, dużo więcej. Rzeczywiście potok Służewiecki, który przecina południową część Warszawy, niesie ze sobą 10% tej wody zlewanej z terenu miasta. A właściwie może wody to jest złe określenie, ponieważ nim płynie wszystko poza wodą.
1: On, musimy tutaj dodać naszym słuchaczom, nie z Warszawy, że nazywany jest właściwie regularnie Smródką.
0: No tak, i to jest bardzo dobra nazwa. My jesteśmy końcowym odbiorcą. Całość wody wpływa do Jeziora Wilanowskiego, które jest na terenie naszego parku, więc te zanieczyszczenia kojarzone są z nami, a niestety nie jesteśmy w stanie na nie poradzić, ponieważ wody nie zatrzymamy. Natomiast musimy cały czas dbać o to, żebyśmy mogli funkcjonować. Staramy się pracować właśnie z Wodami Polskimi, z innymi podmiotami. Niemniej całe jezioro Wilanowskie

0: wymaga teraz gruntownej rewitalizacji i wiem, jaki to jest koszt. Może państwo nie uwierzą, ale to jest koszt rzędu 60 milionów złotych, które trzeba byłoby wydać już teraz. Około 2000 ciężarówek na mułów trzeba byłoby wywieźć wąską ulicą w ogóle, żeby to jezioro wróciło do stanu ekologicznego, takiego, jaki on być powinien.
1: A to się może zdarzyć?
0: To się powinno zdarzyć, a właściwie nawet musi, tylko potrzebna jest do tego właśnie dobra wola i współpraca wielu instytucji, no i pieniądze, co tutaj dużo ukrywać.
1: No to może teraz ten problem trzeba przekuć w sukces i skoro wszyscy mówią o Wilanowie, zapewne ci, którzy niegdyś Wilanowa w ogóle nie odwiedzali, teraz przyjdą, zwłaszcza, że wejście będzie łatwiejsze, może teraz czas głośno mówić o państwa problemach.
0: Tak, my o tych problemach mówimy od lat bardzo głośno. Teraz dzięki temu, może to jest złe określenie, ale dzięki temu, co się stało, pewnie są one lepiej słyszalne. I będziemy o nich dalej mówili, ale będziemy też szukali rozwiązań i współpracowali tak, żeby poprawić te warunki, ale tak jak powiedziałem, sami nie damy rady. Tutaj potrzebujemy wsparcia zarówno instytucji, jak i wszystkich państwa, którzy do nas przychodzicie i którzy też możecie być ambasadorami tej idei poprawy warunków funkcjonowania i jakości przyrody wokół Wilanowa i samego muzeum.
1: A co państwo planują w sprawie dalszej współpracy z Fundacją Omeny Mensah?
0: Mamy zawarte umowy, które obowiązują jeszcze na ten rok i na przyszły. Jak ta współpraca będzie wyglądała dalej, to na razie jesteśmy w trakcie rozmów. Zobaczymy. Decyzje jeszcze nie zostały podjęte. Na pewno nie będą to wydarzenia tej skali co koncert, chociaż bezpośrednim organizatorem nie była fundacja oczywiście. Natomiast liczymy na to, że współpraca będzie, jeżeli będzie kontynuowana, będzie układała się dobrze i będziemy także mogli czerpać z niej profity, które są nam potrzebne.
1: Państwo dbają o tradycję i pamięć po Kostce Potockim, a więc co z tymi miejscami, które on, z którymi jest tak mocno związany, nawet w nazwach, czyli z Morysinem, Gucingajem i z Natolinem, tymi trzema miejscami, które niegdyś były pięknymi parkami na cześć wnucząt Kostki Potockiego, a dziś są albo zamknięte, albo kompletnie zaniedbane.
0: Morysin akurat jest w naszym zarządzie. Jest to rezerwat przyrody, rezerwat ścisły, który ma własny plan ochrony i którego realizacji my jesteśmy strażnikiem. Staramy się przybliżyć Morysin do miasta i do jego mieszkańców. Tam też planowane są inwestycje. Liczymy, że kiedyś tam powstanie w jego środku małe centrum ekologiczne. Ale teraz organizujemy spacery i chcemy, żeby mieszkańcy Warszawy i nie tylko poznali go lepiej. Jeżeli chodzi o pozostałe miejsca, które pani wymieniła, one są poza naszą jurysdykcją, są autonomiczne. Oczywiście w takich marzeniach, które my jako zespół muzealny snujemy, przewija się myśl, że moglibyśmy być opiekunem tych wszystkich miejsc, ale do tego potrzebny byłby nam na pewno większy zespół. I no, ja wiem, że to powtarzam się ciągle jak zepsuta Katarynka, ale też i więcej pieniędzy. Ale jakby jeżeli chodzi o profesjonalną opiekę nad zabytkami, jesteśmy na takie wyzwania gotowi i jesteśmy otwarci na możliwości.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Kibicujemy państwu, trzymamy kciuki także w tym, by tylko dobre decyzje towarzyszyły także panu pełniącemu tę nową funkcję, obowiązki dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ale przecież związany jest pan z tą instytucją od wielu lat. Piotr Górajec był naszym gościem. Ja nazywam się Małgorzata Nieciecka-Mac. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Muzyka Jana Sebastiana Bacha to była trzecia część koncertu podwójnego D-moll. Brehon Barok i w partiach solowych Rachel Podger oraz Bojan Čičić. Ciekawe, jak pani Rachel wymawia nazwisko pana Bojana. 34 minuty po godzinie 17 zbliża się Dzień Dziecka, o czym mogą świadczyć ekspozycje w witrynach księgarnianych, ale też repertuar niektórych teatrów. Udajemy się zatem w podróż śladem premier, które skierowane są do młodszych teatromanów. Łączymy teraz intensywny Rudy z zielenią i książkę sprzed ponad 100 lat z familijną propozycją muzyczną. Myślę, że tej bohaterki specjalnie przedstawiać nie trzeba. Od razu wyruszamy do Teatru Muzycznego Roma w Warszawie, gdzie trwają ostatnie przygotowania do prapremiery.
1: Mamy na sobie dużo piegów, rude brwi, ponieważ my z Agatką mamy naturalnie ciemne. No i mamy oczywiście
2: rudą perukę.
3: Rude włosy.
2: Agata Perzyna.
1: Antonina Domagała.
2: Ania jest taką rolą ciężką do zagrania, bo jest szalona, kreatywna, odklejona w ogóle od tej rzeczywistości tutaj w Avonlea.
1: Jest ciężka, bo jest bardzo emocjonalna, tak. I to jest radość, za chwilę jest smutek, potem jest rozczarowanie, zaskoczenie, łzy, potem łzy szczęścia. Jest na pewno marzycielką i tutaj można faktycznie puścić te wodze wyobraźni.

staram się, pisząc teksty piosenek, odnosić się zarówno do materiału, po który sięgam, ale jednocześnie jako bystry obserwator rzeczywistości, która nas otacza, gdzieś odnoszę się również do tego, czym żyją młodzi ludzie, ale nie tylko. Cezary Domagała, autor adaptacji tekstów piosenek i reżyser.

postać Ani z Zielonego Wzgórza i mimo upływu czasu, to te sprawy są wciąż aktualne. Ja też podkreślam to, że Ania mówi ciągle, że jest brzydka, bo to jest tak samo jak z anorektyczką, która mówi ciągle, że jest gruba. To też tutaj łączy się z psychiką tych ludzi, z pewną sferą mentalną, gdzie sobie coś zakodujemy, bo jesteśmy odrzuceni, więc to odrzucenie powoduje, że w naszym umyśle wydaje nam się, że jesteśmy gorsi, że jesteśmy brzydcy, chociaż rzeczywistość pokazuje, że wcale tak nie jest. I o tym też mówimy tutaj ze sceny w przypadku Ani.

odnoszę się do epoki, ale jednocześnie nie ukrywam, że inspirowałem się hitowym musicalem amerykańskim Hamilton, gdzie kostiumy są z epoki, ale muzyka właśnie, dzianie jest bardzo współczesne. Także tu, nawiązując do epoki, do ludności, która wtedy na wyspie Edwarda funkcjonowała, że była to kolonia francuska, później kolonia angielska, czyli pewne naleciałości muzyczne również wtedy tam funkcjonowały i one funkcjonują w naszym spektaklu, więc cała opowieść, można powiedzieć, biograficzna Ani, zaczyna się od słów: na świat przyszłam w Nowej Szkocji, w żółtym domku w Bolingbroke. To ona jest z kolei w klimacie muzyki szkockiej.

0: taniec irlandzki jako taniec ludowy tutaj jest układem choreograficznym musicalowym.
1: Bo tak ja widzę piknik. Tak mi się wydaje, że ludzie idą na piknik takim tanecznym krokiem w połączeniu z ludową zabawą, że pod rękę, ale też właśnie z tym irlandzkim krokiem, bo to słychać gdzieś tam w tej muzyce. Paulina Andrzejewska Damięcka, jestem choreografką spektaklu. Ta muzyka mnie inspiruje i przede wszystkim myślałam o tym, co tym ruchem chcę powiedzieć. I od tego zaczynam, czyli od treści. Jeżeli była sytuacja, że główną bohaterką jest Ania, że zdała, a potem słyszę, że jest muzyka taka, że rapujemy, no to jednak tą technikę dopasowałam do tego, co słyszę, ale starałam się podążać za swoją myślą jakby dramaturgiczną.
2: Anię przedstawiam z pierwszą piosenką, kiedy ona śpiewa o swoich marzeniach, o swoich pragnieniach, o tym, żeby mieć prawdziwy dom i że na tym zielonym wzgórzu, jak już przyjechała do Avonlea, to taki dom będzie miała. I jednocześnie uruchamia swoją wyobraźnię, gdzie śpiewa o kwiatach wiśni na drzewie wiśniowym, stąd nasze drzewo w scenografii, które żyje niezależnym swoim życiem i też jest niespodzianką, bo te kwiaty zaczynają nam na piosence żyć nie tylko swoim światłem, ale również ruchem. Natomiast w tej piosence opowiada o tych pragnieniach i chciałaby, żeby ten jej sen nigdy się nie skończył, żeby nigdy nie obudziła się z tego snu, żeby to, o czym śni i marzy, stało się faktem.
0: Sceniczne drzewo wyrasta tuż obok kuchni Małgorzaty i niedaleko pokoiku Ani.

0: Jedna jest niewielka. Musieliśmy zmieścić tutaj pokój, musieliśmy zmieścić kredens, szkołę, dworzec, musieliśmy zmieścić sad. Natalia Kłodziej, scenografia i kostiumy. Więc na środku sceny mamy kredens, który obraca się na obrotówce z ruchomymi z tyłu oknami, drzwiami. Wzbogacony jest rzeźbieniami, które symbolizuje pagórki. Zielone wzgórze jest na projekcji i zależało mi na tym, żeby ta zieleń była bardzo malarska, trochę jednak osłabiona. Najbardziej zielona jest ostatnia suknia Ani, kiedy ona dorasta i już jest prawie dojrzałą kobietą.
1: Jak duże mogą być bufki Ani, żeby spełniło się jej marzenie?
0: Oj, bufki muszą być ogromne, wielkości głowy co najmniej. Tak.
2: Wymarzone bufki i wymarzony dom Ani będzie można podziwiać od soboty na małej scenie Teatru Muzycznego Roma w musicalu zatytułowanym po prostu Ania z Zielonego Wzgórza. Autorem muzyki jest Jakub Lubowicz, a z twórcami rozmawiała Dorota Kołodziejczyk. Program Drugi Polskiego Radia, 41 minut po godzinie 17:00.

muzyka Filipa Glassa, Train to São Paulo, Lauten Company i Wolfgang Kaczner. Słuchają Państwo audycji popołudniowej w programie drugim Polskiego Radia. Pan Tomasz z Warszawy napisał, że reportaż na temat Izraela i Strefy Gazy, który nie opowiada się po żadnej ze stron, to coś, czego mi trzeba. Pan Tomasz dodaje też, że ceni Jacka Tacika jako dziennikarza, a to nawiązanie do książki, o której dziś przypominaliśmy, Koniec świata na południe od Tel Awiwu, autorstwa wspomnianego właśnie Jacka Tacika. Panie Tomaszu, jeden z trzech egzemplarzy wysyłamy do pana, po sąsiedzku do Warszawy, drugi z kolei do Krakowa, do pani Natalii, która, jak twierdzi, dobrze orientuje się w tematyce, bo zajmuje się pisaniem o Palestynie od kilku lat, ale bardzo jest ciekawa, jak do tej kwestii, jak do tego tematu, bardzo przecież bolesnego, podszedł Jacek Tacik. Drugi egzemplarz zatem wędruje do Krakowa, do pani Natalii, a trzeci do pana Bogumiła z Lutomierska, który stwierdza, że książką

jest bardzo zainteresowany, a podejście autora, czyli nie opowiadanie się po żadnej ze stron, bardzo mu odpowiada. Jest 17:45, słuchają Państwo Dwójki.

Che mami ti prega, aria z opery Nerone Giuseppe Marii Orlandiniego, jedna z siedmiu światowych fonograficznych premier, które znalazły się na drugiej solowej płycie Jakuba Józefa Orlińskiego, Facce d'Amore, którą nasz znakomity kontratenor zarejestrował z zespołem Il Pomo d'Oro.

0: Jutro uwielbiany, ubóstwiany kontratenor wystąpi w Filharmonii Narodowej. Jest 17:50.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Historycy zimnej wojny są zgodni. Gwiezdny czas wolnej Europy to sprawa Józefa Światły, wysokiego funkcjonariusza Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, wiceszefa 10 Departamentu, zajmującego się rozpracowywaniem i inwigilowaniem członków partii. Wspomina Jan Nowak-Jeziorański.
5: Gdyby nie pewien przypadek, gdyby nie to, że przez pomyłkę urzędnik z konsulatu generalnego w Monachium przysłał mi taśmę, która wcale nie była dla mnie, tylko dla przedstawiciela CIA w tym biurze, to ja w ogóle bym nie dowiedział się, że najwyższy dostojnik bezpieki jest na wolności. Od razu zrozumiałem, jakie to ma znaczenie. I zacząłem walczyć o dostęp do niego. No i jednak udało się. Wówczas wysłałem mojego, jednego z najzdolniejszych moich redaktorów, Zbigniewa Błażyńskiego, który musiał tam znowu walczyć z kierownikiem biura Wolna Europa, Stretelski. Ciekawe, bo wśród mojego zespołu była opozycja. No byli, powiedzmy, Celt, czyli Michał Lasota. Wręcz mówił, ten człowiek w czasie, kiedy prowadził śledztwo przeciwko mnie w Krakowie, w mojej obecności powiedział, że zbije moją żonę, która była w 7 miesiącu ciąży. Jak ja mogę występować na antenie z tego rodzaju człowiekiem, którego uważam za zbrodniarza? Ja to na to odpowiadałem, że my jesteśmy prokuratorem. Sędzią jest społeczeństwo. Prokurator sprowadza z więzienia w charakterze świadka nawet najgorszego zbrodniarza. I my wyciągamy Światło nie po to, żeby on wygłaszał swoje poglądy, tylko żeby składał relacje jako świadek. No i później wypadki potwierdziły, że miałem rację jednak. Interesujące były dalsze losy Światły, które na ogół nie są znane. Oczywiście był schowany bardzo. Jak pisałem moje wspomnienia, to zastanawiałem się, czy nie będę miał jakichś problemów prawnych ze Światłem. I wtedy mi dano do zrozumienia, że już jest sparaliżowany, zdaje się. Wiem, że już nie żyje. Miał zupełnie zmienioną osobowość, inne nazwisko. Założył sobie gdzieś w jakimś mieście w Connecticut jatkę z mięsem, co było właściwe dla tego typu człowieka. Miał rodzinę w Izraelu. Jego żona, zdaje się, czy jakaś bliska rodzina wyemigrowała do Izraela. Nie utrzymywał z nimi w ogóle żadnego stosunku. Oni w ogóle nie wiedzieli, gdzie on jest. Zmienił nazwisko, wszystko. Ale wiem, że w każdym razie zmarł swoją naturalną śmiercią i nic mu się złego nie stało. Był chroniony bardzo. Ja po odejściu na emeryturę i przyjeździe do Waszyngtonu robiłem wszystko, żeby się dostać do dokumentów Światły w CIA. 5 lat trwało to. Zupełnie przez jakiś przypadek szef CIA po ukazaniu się mojej książki napisał do mnie list, że w czasie wojny, wtedy kiedy ja czekałem na odlot do kraju, mieszkaliśmy w tej samej wiosce. Więc ja to wykorzystałem i powiedziałem, proszę pana, ja od 5 lat daremnie usiłuję dostać się do moich własnych dokumentów. Do dokumentów Wolna Europa w różnych sprawach, między innymi w sprawie Światły. I nie mogę się to przyznać, to nie jest już żadna tajemnica dzisiaj. Jeszcze rok upłynął, zanim w końcu puszczono mnie do tego budynku, gdzie byłem tak strzeżony, że nawet jak szedłem do ubikacji, ktoś za mną szedł. I tam mi pokazano między innymi różne dokumenty, gdzie były ciekawe rzeczy. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że rozluźnienie terroru w Polsce, które było następstwem czystki w bezpiece, reorganizacji, tego to straszliwe zamieszanie, które powstało po rewelacjach Światły, umożliwiły Polski Październik, że jednak społeczeństwo odetchnęło, poczuło, że jest pewne rozluźnienie i to pozwoliło na śmielsze wystąpienia. Ja jestem przekonany, że Światło odegrało decydujące, że bez prawdopodobnej rewelacji Światła chyba nie byłoby możliwe ten bunt inteligencji, który przecież zaczął się jeszcze za czasów Bieruta.

0: Nowak uważał wykorzystanie radiowe Józefa Światły za swój osobisty sukces. Cykl audycji Za kulisami bezpieki i partii wstrząsnął reżimem Bieruta. Słuchalność RWE, działającej zaledwie od kilku lat, dosłownie wystrzeliła z dnia na dzień.
1: Tą lekcją historii kończymy dzisiejszą audycję popołudniową. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzone dwie czwartkowe godziny. Elżbieta Malinowska, Magdalena Łoś, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: To dzieło cenili zarówno Beethoven, Schumann, Berlioz, jak i Wagner.
2: Wielka porażka, która stała się zalążkiem niebywałego sukcesu.
1: Do tego ekspresowe tempo pracy, przesadna ostrożność i kot, który wbiega na teatralną scenę, zapisując się w historii muzyki.
2: O Cyruliku Sewilskim, Paisiella i Rossiniego opowiemy w kolejnym odcinku cyklu Giganci. Zapraszamy w niedzielę o 14:00.
1: Adam Banaszak
2: i Agata Kwiecińska.
0: Autopromocja.

taki, jako taki wzór, do którego, który zawiera wszystkie elementy spiritual jazzu, jak w pigułce. Bo właśnie, moglibyśmy sobie zadać pytanie, czym jest spiritual jazz, co kryje się pod tym gatunkiem, tak fizycznie, po elementach muzyki. Na pierwszy rzut ucha możemy rozpoznać, tak jak barok rozpoznajemy po klawesynie, to spiritual jazz rozpoznajemy, proszę państwa, po harfie. Musi pojawić się w takim prawilnym spiritual jazzie harfa. Skąd się tam wzięła, do tego dzisiaj dojdziemy. Muszą też być instrumenty dęte, przede wszystkim saksofon, mocny saksofon, ale też i trąbka, która niejako z nim kontrapunktuje. Ważne jest, jeżeli chodzi o elementy muzyki, o spiritual jazz, odpowiednie tempo. Tempo umiarkowane, takie osadzone mocno na sekcji rytmicznej, na niezwykle ważnej roli kontrabasu, który nawet w miksach nagrań pod znaku spiritual jazz jest zawsze trochę wyciągnięty do góry. Mocniej słychać ten kontrabas. On ma taką moc w sobie, takiego ciężkiego, ciemnego brzmienia. A jeżeli chodzi o liczbę uderzeń na minutę, no to moglibyśmy zawęzić ten zakres do 100 do 120, 140 uderzeń na minutę, jeżeli chodzi o agogikę, o tempo. Do tego odpowiednia harmonika, akordy minorowe, rzecz jasna, ale z dozą skal modalnych i skalami orientalnymi, na przykład pentatoniką, to też nie bez znaczenia. No i niezwykle ważna jest również w spiritual jazzie tematyka. Tematyka, która zawarta może być w śpiewie, w tekstach, ale najczęściej zawarta jest w tytułach. No właśnie jak ten za nami, czyli What, When the World Was One, kiedy Ziemia była jednością. Tematyka odnosi się najczęściej, badając spiritual jazz od lat 40., moglibyśmy nawet powiedzieć, do współczesności. No to odnosiła się i do absolutu, niezależnie od wyznań. Bardzo popularne były w latach 60. odniesienia do tradycji hinduskiej. Pojawiają się też w spiritual jazzie odniesienia do elementów kosmicznych, do astrologii, do oddziaływania planet na siebie. Również tematyka dotycząca samoświadomości, pewnego odnalezienia spokoju, pewnego oświecenia, spłynięcia duchowej energii, takie medytacyjne, transowe, niekiedy elementy związane chociażby z praktykowaniem jogi. Współczesna tematyka to już z kolei bardziej pacyfistyczne tematy, dotyczące tego, czego najbardziej chyba nam brakuje obecnie, czyli tej jedności ludzkiej, porozumienia między kulturami czy państwami. I na pierwszy rzut oka moglibyśmy przypuszczać, zadając sobie pytanie właśnie, skąd wywodzi się spiritual jazz, czyli jazz uduchowiony, że jego źródłem powinien być gospel. Muzyka, która z kolei swój początek miała w spiritualsach, pieśniach religijnych. Muzyka kościelna, ale z kościoła reformowanego, gdzie następowała duża swoboda, zarówno tematyczna, jak i wykonawcza. Czy rzeczywiście spiritual jazz wywodzi się z muzyki gospel? Czy tak jest? Powiedziałem, że na pierwszy rzut oka to wszystko by się zgadzało. No to może posłuchajmy i może posłuszmy się w tym badaniu uchem. Czy rzeczywiście gospel pasuje do dzisiejszego spiritual jazzu?

Mahalia Jackson, Come On Children. No właśnie, utwór, który pasował do spiritual jazzu, czy to wszystko, o czym opowiadałem, czyli te instrumentarium, tempo, harmonika, czy to pasowało do tego, czym dziś jest spiritual jazz? No mnie się wydaje, że nie do końca. To zdecydowanie tempo szybkie, tempo bardzo żywe, mające na celu wprowadzenie ludzi w kościele w ruch, klaskanie w dłonie. Na spiritual jazz właśnie taki jest osadzony w tempie wolniejszym, takim spokojnym. Z drugiej strony, no, ta tematyka zdecydowanie bardziej kościelna. No, w spiritual jazzie jest to delikatnie rozmyte, więc tu moglibyśmy znaleźć jakieś pokrewieństwo. No ale instrumenty w gospel, organy Hammonda, w spiritual jazzie wspomniałem o harfie, wspomniałem o trąbkach, saksofonach, zapomniałem o fletach, które są też niezwykle istotne. No i właśnie, no nie do końca by to pasowało, dlatego będziemy szukać dzisiaj w naszej audycji źródeł spiritual jazzu. Podstawmy taką tezę, że może właśnie spiritual jazz nie pochodzi od gospel, a może nie całkowicie od muzyki gospel. Ale żeby dojść do tego źródła, będziemy się teraz cofać. Będziemy ze współczesności przechodzić w kolejne dekady. Na początku może zatrzymajmy się na latach 70. To ważny moment dla spiritual jazzu, bo jest już niejako ugruntowany po latach 60. na scenie muzycznej, ale dochodzą do niego kolejne elementy soulu, funku itd., itd. Gdybyśmy mieli znaleźć takie kluczowe nagrania z Ameryki, czarnej Ameryki lat 70. właśnie muzyki spiritual, to musielibyśmy sięgnąć po wytwórnię Black Jazz Records. No, wielką wytwórnię, choć tak naprawdę małą wytwórnię, która działała na początku lat 70., od 71. bodaj do 76. wydawała ta oficyna płyty. I takim najjaskrawszym przykładem spiritual jazzu w tej oficynie był człowiek nazywany czarnym jazz prophet, czyli czarnym emisariuszem, czarnym wieszczem, moglibyśmy powiedzieć, Rudolph Johnson. Saksofonista, który również grał na flecie. On niejako inkorporował do swojej muzyki nie tylko wpływy jazzu, nie tylko funku, soulu, ale właśnie ten spiritual jazz, który narodził się dekadę wcześniej. Posłuchajmy jego utworu The Highest Pleasure. Jeszcze mając w tyle głowy, jeszcze w pamięci nagrania Mahalie Jackson, klasyczne nagrania gospel.

The Highest Pleasure, Rudolf Johnson, czyli kalifornijska scena lat 70. związana z taką oddolną oficyną, w której nagrywał właśnie m.in. Rudolf Johnson, czyli Black Jazz Records. 1973 rok, zatem spiritual jazz już uformowany, ale dopiero świeżo uformowany, dlatego że to klasyczne brzmienie spiritual jazzu, takie kanoniczne brzmienie, zostało stworzone około pod koniec lat 60., na początku lat 70. i zostało stworzone w jednym zespole. Zespole, do którego nawiązują wszyscy obecnie współcześni artyści, którzy właśnie prezentują ten gatunek. Bardzo ważny jest tam saksofon, flet. Za ten saksofon odpowiadał Pharoah Sanders, który również grywał na flecie. Wspominałem o harfie. Na harfie i w roli liderki była oczywiście Alice Coltrane. To jest ta osoba, ta artystka, która ukształtowała współczesne brzmienie wówczas spiritual jazzu i później dziś, w 2026, jest ono niejako kontynuowane wciąż, czy nawet może bardziej niekontynuowane, czy wraca się do niego właśnie. Wracają do niego tacy artyści jak Matthew Halsall, jak Kamasi Washington, jak wielu, wielu artystów, których wspominałem na samym początku. Jak to się stało? Jak Alice Coltrane stworzyła ten zespół? Jak doszła do tego brzmienia? Skąd w ogóle wzięła się w nim harfa? To bardzo ciekawa historia, bo tych początków powinniśmy doszukiwać się w eksploracjach, poszukiwaniach duchowych Alice Coltrane i Johna Coltrane'a, jej męża, które zaowocowały albumem, do którego za chwilę przejdziemy, bo on był chronologicznie wcześniej, ale można sobie zadać pytanie, skąd wzięła się ta harfa w spiritual jazzie? No właśnie przez Alice Coltrane, która była pianistką. Ona była klasycznie wykształconą pianistką, grała jazz, grała później u Johna Coltrane'a, a harfa pojawiła się już po śmierci Johna Coltrane'a, który był zafascynowany tym instrumentem. Tak zafascynowany, że postanowił zamówić koncertowy, klasyczny instrument do swojego domu, ale przyszedł on po wielu miesiącach już po jego śmierci. I właśnie wtedy sięgnęła po niego Alice Coltrane i zaczęła na nim grać. Zaczęła ćwiczyć na harfie, niejako, myślę, że w ten sposób radząc sobie z nie tylko problemami natury fizycznej, czyli jak wychować czwórkę dzieci bez męża, ale też i na pewno było to na niej ukojenie psychiczne. I w ten sposób właśnie, posiłkując się spuścizną po Coltrane'ie, ale też i tym nowym brzmieniem, które odkryła, łączając do tego uduchowioność, tą uduchowioność spod znaku Dalekiego Wschodu i zestawiając to, zapraszając do współpracy Pharoaha Sandersa na saksofonie, właśnie stworzył się ten kanon spiritual jazzu. Na początku na płycie Monastic Trio, która wydana została w 1967 roku, to ten pierwszy brzmienie spiritual jazzu, które dzisiaj znamy, no ale takim najmocniejszym, najjaśniejszym punktem jest płyta Ptah de El Dod, czyli płyta wydana w 1970 roku, zarejestrowana w domowym studiu Alice Coltrane, na której to właśnie grał Pharoah Sanders na saksofonie tenorowym, dając te podwaliny do późniejszego spiritual jazzu. Grał też na flecie oraz na dzwonkach. No i Ron Carter, wspominałem Państwu o tym mocnym brzmieniu kontrabasu, to właśnie za nie odpowiedzialny.

opowiadał Ron Carter i harfa. Oto jeden z najjaśniejszych przykładów spiritual jazzu lat 70. Blue Nile i Alice Coltrane.

w jazzowym klubie Dwójki w programie drugim Polskiego Radia. Dziś Spiritual Jazz. Dziś szukamy źródeł, szukamy korzeni tej muzyki. Teza jest taka, że być może Spiritual Jazz nie pochodzi od muzyki gospel, do której tak naprawdę ideowo byłoby mu najbliżej. Próbujemy dojść do tego, skąd pochodzi Spiritual Jazz. Na razie doszliśmy do momentu jego takich, byśmy powiedzieli, popularnych narodzin, takiego najbardziej jasnego okresu w historii Spiritual Jazzu, ale czy początku? Jeszcze nie, proszę Państwa, dlatego że na razie za nami Ellis Coltrane, czyli osoba, która stworzyła brzmienie Spiritual Jazzu. A stworzyć brzmienie, a stworzyć ideę Spiritual Jazzu to zupełnie dwie inne rzeczy. No, niedługo będziemy świętować stulecie urodzin Milesa Davisa i niektórzy mówią, że to właśnie od niego pochodzi wszystko, co w jazzie zostało stworzone nowe. I to nieprawda, dlatego że właśnie ideowo Spiritual Jazz narodził się w umyśle kogoś innego, z fascynacji, z ciekawości innymi kulturami Johna Coltrane'a. Ale to też być może nie do końca jest prawda. Za chwilę do tego dojdziemy, ale zanim przejdziemy do tego, co jest źródłem, gdzie leży źródło Spiritual Jazzu, no wcześniej musimy powiedzieć o jednym bardzo ważnym albumie, Love Supreme. Dla większości to właśnie ten album jest początkiem Spiritual Jazzu, kiedy to John Coltrane odnosi się do wiary, odnosi się do duchowości i tworzy swój poemat, swój psalm, nie śpiewając, a grając na saksofonie. Stąd właśnie wziął się ten kontrabas, silna rola kontrabasu, która u Johna Coltrane'a zawsze była istotna. Właśnie to ten muzyk zatrudniał dwóch kontrabasistów naraz, akurat nie na tym albumie, ale ten kontrabas stanowi, w ogóle rozpoczyna cały album. No i to właśnie próba odnalezienia się Ellis Coltrane w sytuacji bez Johna Coltrane'a, czyli zatrudnienie Pharoah Sandersa, stworzyło brzmienie Spiritual Jazzu, ale właśnie ta idea wyszła od Johna Coltrane'a z płyty A Love Supreme. Posłuchajmy samego początku, fragmentu samego początku tego albumu.

A Love Supreme John Coltrane, właśnie przez wielu uznawanych za początek spiritual jazzu, ale ten saksofon był zupełnie inny, prawda, niż w tych bardziej współczesnych nagraniach, późniejszych nagraniach, bo zabrzmienie współczesnego spiritual jazzu odpowiada Pharoah Sanders, który był pod wielkim wrażeniem Johna Coltrane'a, ale miał zupełnie inną osobowość, inny temperament. To jego brzmienie było pełniejsze i mniej ruchliwe, mniej rozdrobnione. Był taki bardzo postawiony dźwięk saksofonu. Wolno prezentował swoją narrację. I to właśnie inspiracja Johnem Coltrane'em, ale z drugiej strony właśnie ta osobowość Pharoaha Sandersa później stworzyła to światło, które do dziś rozjaśnia spiritual jazz. No i tutaj, proszę Państwa, znaleźliśmy się na rozdrożu. Dokąd teraz pójść? Skoro mamy już ten początek ideowy, mamy początek brzmieniowy spiritual jazzu, to dokąd udać się, by poszukać jeszcze głębiej, by poszukać źródeł spiritual jazzu? Na początku może wejdźmy w taką furtkę, w taką drogę, która upewni nas, czy rzeczywiście ta teza, którą dzisiaj prezentuję, czy spiritual jazz pochodzi od muzyki gospel, czy nie, mogłaby nam coś wyjaśnić. Może właśnie sięgniemy teraz po album wcześniejszy, album sprzed roku, znaczy rok wcześniejszy niż A Love Supreme, 1964 rok, i Donald Byrd, proszę Państwa, który nagrał płytę New Perspective, nowa perspektywa, i na nim znalazł się utwór Elijah. Utwór, który z pewnością nawiązuje do muzyki gospelowej, bez dwóch zdań. Zatrudnił do współstworzenia tego albumu Donald Byrd 18 osób, 17 instrumentalistów, jeden aranżer, chór gospelowy. Całość nawiązywała właśnie do tradycji afroamerykańskiej. I posłuchajmy, czy to jest ta droga, w którą powinniśmy pójść, by odnaleźć źródło współczesnej muzyki spiritual jazz.

Donald Byrd i jego Elijah, czyli płyta A New Perspective, płyta, która mogłaby być uznana za płytę gospelową, nową perspektywę muzyki gospelowej, ale w mojej opinii, sądząc po tempie, sądząc po durowym charakterze tej muzyki, sądząc po radości, po właśnie tym tanecznym charakterze brzmienia, które prezentował Donald Byrd, bliżej mu do hard bopu, do muzyki gospel, aniżeli właśnie do tego, co później robił John Coltrane i co robił potem Pharoah Sanders, Ellis Coltrane, Rudolph Johnson i inni, których dzisiaj słuchaliśmy. Może to jest ta ślepa uliczka, więc przejdźmy inną. Mam drugą propozycję dla Państwa, poszukując właśnie źródeł spiritual jazzu. Zamiast w stronę muzyki gospel, poszukajmy może źródeł tego jazzu uduchowionego w duchowości, czy brzmieniu kosmicznym niejako. Dlatego, że gdybyśmy sięgnęli po muzykę pana, który jutro skończy 112 lat, Sun Ra, to może to byłaby odpowiedź na to, skąd pochodzi spiritual jazz.

to zdecydowanie bliżej tego, co później, wiele lat później robił John Coltrane. Mocny saksofon, raczej minorowa harmonika, umiarkowane tempo, trąbka, saksofon, mocna rola sekcji, jeszcze nie tak osadzona rytmicznie jak to, co znamy z lat 70., ale jednak bliżej temu, aniżeli temu, co, tego, co robił Donald Byrd na płycie New Perspective. To, proszę Państwa, była muzyka nie z lat 60., to była muzyka z samej końcówki lat 50., 1959 rok i Sun Ra, jego płyta Jazz in Silhouette, na którym znalazł się właśnie utwór Enlightenment, czyli oświecenie, kosmiczna energia rodem z filmów science fiction. No to może ta ścieżka jest odpowiednia do tego, by odpowiedzieć na pytanie, skąd pochodzi spiritual jazz. Oczywiście to jest taka nasza delikatna zabawa, bo tych źródeł mogło być więcej. Ale idąc tropem tej kosmicznej energii, którą emanował Sun Ra, postanowiłem udać się w stronę

Zodiac Suite. To jest taka suita, jeden z pierwszych utworów o większych, obszerniejszych rozmiarach stworzonych przez jazzmana, czy jazzmenkę w tym wypadku, bo jest to Mary Lou Williams, pianistkę, która w latach 40., w 45. roku, czyli na dwie dekady, no półtorej dekady przed Sun Ra, stworzyła swoją suitę opartą na znaki Zodiaku. Myślę, że, a nawet wiem i wielu badaczy spiritual jazzu uznaje, że to był jeden z pierwszych elementów, jeden z pierwszych momentów, kiedy ta treść ideowo, ale też i melodycznie, harmonicznie, którą znamy ze spiritual jazzu dziś, pojawiła się na płycie. To właśnie Zodiac Suite Mary Lou Williams. Proszę posłuchać.

Mary Williams i jej utwór Rak to jedna z 12 części jej Zodiac Suite. Suity zainspirowanej innym nagraniem, inną suitą. I tu przechodzimy do samego źródła, do samego prapoczątku. Oto Duke Ellington, wielki jazzman, dostał kontrakt na występ w Carnegie Hall, w tej wielkiej, pięknej, ważnej dla kultury sali. Pierwszy swój koncert to był styczeń 1943 roku. I właśnie wtedy postanowił stworzyć suitę, pierwszą jazzową suitę w historii muzyki. Suitę opartą na historii Afroamerykanów, historii niewolnictwa, na problematyce rasizmu, ale też muzykę, która pasowałaby do miejsca, czyli taką suitę symfoniczną, moglibyśmy powiedzieć, która mieszała jazz z muzyką poważną, z muzyką europejską. No i właśnie tak nadstworzona została suita Black, Brown and Beige. Pierwszy objaw spiritual jazzu, pierwszy moment, kiedy ten spiritual jazz moglibyśmy wyjaśnić, moglibyśmy stworzyć, to taki pierwszy zaczyn do stworzenia, bo on właśnie później zainspirował Mary Lou Williams do stworzenia większego cyklu jazzowego, swojej Zodiac Suite, a oto później inspirowało chociażby Sun Ra do sięgania do kosmicznych odniesień. To zanim się pożegnamy, to

szukajmy właśnie tego samego prapoczątku, to oczywiście moja teza, że to właśnie stąd pochodzi Spiritual Jazz, czyli Duke Ellington i jego dzieło z 1943 roku. Black, Brown and Beige. Duke Ellington, nagranie z jeszcze płyt szelakowych i ten spiritualsowy utwór Come Sunday. No właśnie, bo może tak naprawdę Spiritual Jazz pochodzi zarówno z pieśni Spirituals, z muzyki gospel, ale tej początkowym fazie, ale połączonej z muzyką europejską i z energią, improwizacją jazzową. Zostawiam Państwa z tymi zagadnieniami, z tymi pytaniami. Andrzej Zieliński, żegnam się. Black, Brown and Beige, Come Sunday, Duke Ellington.

0: Reklama.
1: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni. Od 27 do 31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w kościele w Golubiu Dobrzyniu. Szczegóły na www.szafarniaart.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Julie Meretu, Maria Jarema i Min Lantran. Trzy twórczynie, trzy pokolenia, trzy spojrzenia na abstrakcję. Jedne z najbardziej wyrazistych i inspirujących współczesnych artystek. Poznaj najnowsze wystawy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Od 17 do 24 maja Wrocławski Dom Literatury zaprasza na 11. Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius. W programie czytanie poezji, spotkania autorskie, premiery książek, debaty i finał Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Tematem przewodnim w tym roku jest konflikt, a gościem honorowym Słowenia. Szczegóły na www.literaturawroclaw.pl. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat medialny, program Drugi Polskiego Radia.
0: Reklama.
3: Jest 19.
4: Dwójka jesteś na miejscu. Claire Le Filiatre.
3: Justyna Piernik, dzień dobry Państwu. Zapraszam na przegląd głosów, które mówiły dziś ciekawie na naszej antenie. W poranku dwójki gościem Małgorzaty Niecieckiej był Marek Zając, autor książki Nieobojętny, 100 portretów Mariana Turskiego. Z bohaterem łączyła go przyjaźń. Jak podkreślał, Marian Turski był postacią godną podziwu, ale też bardzo złożoną i niezwykle uczciwą.
5: Publicyści toczyli nieraz utarczki i tak rzeczywiście Marian Turski nigdy nie ukrywał, co więcej, jeżeli poczytamy jego wypowiedzi albo posłuchamy jego wypowiedzi, to zawsze odnosił się, powiedziałbym, z rozbrajającą, jeżeli nie brutalną szczerością do swoich czasów, przede wszystkim powojennych, bo tu pojawiały się wobec Mariana Turskiego zarzuty. Ja, pisząc tę książkę, nie pisałem biografii, bo to jest rzeczywiście portret złożony z pewnych takich, jak mozaika, okruszków, które zbierają się na portret.

0: osoby. Mam nadzieję, portret wierny. Biografia to jest coś zupełnie innego.
1: Biografia powstaje.
0: Biografia powstaje. Te biografie pisze Andrzej Brzeziecki i myślę, że ta biografia przyniesie wiele nowych faktów, ciekawych rzeczy. Wyjaśnią się pewne kwestie. Natomiast wracając do tego okresu powojennego, myślę, że czytając nawet moją książkę, można wiele rzeczy zrozumieć. A mianowicie to wszystko rozpoczyna się w łódzkim getcie, w bardzo specyficznych okolicznościach. Pamiętajmy, Marian Turski ma naście lat i w tym łódzkim getcie trafia do organizacji Lewica Związkowa. To jest organizacja komunistyczna, absolutnych ideowców.
1: I wtedy jego serce zaczyna bić po lewej stronie.
0: Dokładnie tak. On tam doświadcza tak nieprawdopodobnej solidarności ze strony swoich towarzyszy. Łącznie z tym, że to są ludzie, którzy każdego dnia walczą ze śmiercią głodową i to nie jest żadna metafora, a solidarnie, regularnie dzielą się swoimi mizernymi porcjami chleba i zupy z potrzebującymi, chorymi, umierającymi. To jest doświadczenie komunizmu, z którego Marian Turski wyrasta. I trudno się dziwić, że po 1945 roku zaczyna angażować się w budowę nowego systemu. Dla niego komunizm to nie jest zdegenerowana stalinowska wersja, tylko to jest najpiękniejsza idea, która pozwoliła mu przetrwać najmroczniejsze czasy.
2: Mówił to w dzisiejszym Poranku Dwójki Marek Zając, autor książki Nieobojętny, 100 portretów Mariana Turskiego. W kwadransie bez muzyki odwiedziliśmy podwarszawskie Muzeum Kaset, w którym można przenieść się do czasów, gdy muzyki słuchało się z magnetofonów czy walkmanów. Jakub Kukla spotkał się z pomysłodawcą stworzenia takiego miejsca, Cezarym Molskim.
3: Skąd się ten pomysł wziął?
4: Wydaje mi się, że zawsze jest przyczyna są osobista, czyli w tym przypadku to była kwestia tego, że jeżeli odkrywa się po wielu latach swój sprzęt walkmana, swoje kasety gdzieś, jak to się mówi, skitrane na strechu czy w piwnicy, to po prostu zwyczajnie ogarnia człowieka pewien sentyment, zwłaszcza jeżeli zbliża się do 40. A wtedy akurat miałem 39 lat, więc kryzys wieku średniego jak najbardziej pukał do moich drzwi. Przypominają się te chwile, kiedy się leżało wieczorem na łóżku ze swoim walkmanem i słuchało się określonych utworów, to człowiek dokładnie pamięta, które utwory, na jakie utwory, jak reagował. Ale to też jest kwestia przeżyć, wspomnień. Tutaj się właśnie tym zajmujemy, wspomnieniami.

0: i widzimy...
1: O właśnie, i to zdarzyło się coś, co się czasem zdarzało w przeszłości i co było jedną z najbardziej dramatycznych chwil w życiu młodego człowieka.
2: Wciągnęła się kaseta, taśma, przepraszam. Mamy ołówki jakby co do pomocy i to jest też taka rozmowa międzygeneracyjna występuje, bo robimy takie konkursy przewijania chociażby kasetę ołówkiem. Tutaj okazuje się, że nie tylko najmłodsi mają problem, ale mają też problem dorośli, bo okazuje się, że wielu dorosłych zapomniało, co to jest siła odśrodkowa i że najlepszy sposób na przewijanie kasety, najszybsze przewijanie kasety, to jest po prostu wykorzystanie siły odśrodkowej, żeby przewijać to po prostu jak szybko i sprawnie.
3: Muzeum Kaset mieści się w podwarszawskim Piasecznie. W cyklu Głosy z przeszłości słuchamy w tym tygodniu wspomnień Stanisławy Celińskiej, zmarłej niedawno wybitnej aktorki i piosenkarki. Artystka dziś opowiadała o swoich teatralnych poszukiwaniach i o spotkaniu z Jerzym Grotowskim.
4: Zmieniam dosyć często teatry, poszukując ideału. Kiedyś Akser powiedział, bo ty jesteś taki niespokojny duch. Tak, te moje wędrówki były liczne. Czegoś szukałam, takich mocniejszych wrażeń szukałam. Krótko mówiąc, ogromne wrażenie zrobił na mnie Teatr Grotowskiego, kiedy przyjechał do Warszawy. To był spektakl w Starej Prochowni, Apokalipsis cum figuris. Pamiętam, że na podłodze było klepisko, my siedzieliśmy, widzowie naokoło sceny i na tym, na środku tego klepiska odbywała się akcja Grotowskiego. To było coś niesamowitego, co ja przeżyłam. Czy jakieś takie, pamiętam te kolory, te barwy, które mi latały przed oczami. Można powiedzieć, jak w obrazach Delacroix, takie intensywne barwy, ten sposób aktorstwa, taki maksymalny, można powiedzieć, do spodu. Jakieś takie misterium, no coś mnie w tym tak porwało, że w jakimś czasie zapragnęłam być w tym teatrze. Coś mnie gnało, żeby zostawić Warszawę, zostawić to wszystko. Zaczynającą się karierę, to już nawet tak poważnie, bo już byłam, że nazwisko było znane. I spotkałam się z Grotowskim w kawiarni w Bristolu. Popatrzył się na mnie i mówi, wie pani co,

0: Niech pani się zastanowi przez 3 dni. Po 3 dniach się skontaktujemy. Mądry. Boże, co ja przez te 3 dni przeżyłam? Bo tu babcia, mama, miasto, zawsze tu mieszkałam, teatr współczesny i tak nagle ja wezmę to wszystko, zostawię. No nie mogłam podjąć żadnej decyzji. I w końcu poszłam, banalna rzecz, poszłam na Barbarelle z Jane Fondą. No niby taki film sobie, ona wspaniale grała. Zobaczyłam, podobało mi się, z tym się kurczę, no co ja będę wyjeżdżać tam, kiedy ja mogę tutaj na niwie, że tak powiem, tego miasta, trudnej niwie, też uprawiać dobrą, wysoką sztukę. A może po prostu stchórzyłam. W każdym razie zadzwoniłam, powiedziałam, że jednak nie, że zostaję tutaj.
1: Wspomnienia Stanisławy Celińskiej pojawią się także jutro o 12:45. I jeszcze wiadomość, która powraca przez cały dzień, bo właśnie dziś rozpoczyna się festiwal folkowy Nowa Tradycja. Przed nami kolejne konkursowe emocje, występy gości, konferencja i klub festiwalowy. W audycji Wybieram Dwójkę, tak zapraszali na wydarzenia uczestnicy konkursu oraz dyrektor naszego programu i szef Radiowego Centrum Kultury Ludowej Piotr Kędziorek.
2: Tradycja to nie jest coś, co jest zamknięte w gablocie i należy wyłącznie tego pilnować i od czasu do czasu odkurzać. Żeby mówić w ogóle o tradycji, moim zdaniem, ona musi żyć, inspirować, musi jakoś rezonować z naszym współczesnym myśleniem, z naszymi emocjami, z naszą codziennością. Musi czasami nawet być kontestowana albo właśnie reinterpretowana w twórczy sposób, bo tylko wtedy pokazuje, że jest rzeczywiście żywa. No i wydaje mi się, że festiwal Nowa Tradycja dowodzi tego, że muzyka tradycyjna, ta wywodząca się z dawnej muzyki wiejskiej, ale też i miejskiej, bo pokazuje, że jest cały czas inspirująca i żywa właśnie.
3: Tu Ania Jurkiewicz. Razem z Omidem Darwiszem zapraszamy na nasz występ na festiwalu Nowa Tradycja z naszym nowym projektem Zjem, w którym eksplorujemy muzyczne języki straty i żałoby.
4: Hej, z tej strony zespół Kasary!
5: Śpiewamy białoruskie pieśni ludowe. Zapraszamy na koncert!
6: Cześć, Paweł Płoskoń, lirnik, w sensie, że gram na lirze korbowej. I zapraszam na moje przesłuchania, a także przesłuchania wszystkich innych wspaniałych uczestników.
7: Nazywam się Olgier Dokans, wystąpię z trąbką, flegelhornem i elektroniką i zagram dla Państwa materiał inspirowany pieśniami z Polesia.
1: Nowa Tradycja również w transmisjach i relacjach na naszej antenie potrwa do niedzieli. I to wszystko w dzisiejszych pogłosach. Justyna Piernik, bardzo dziękuję, do usłyszenia.
8: Autopromocja. Historia, polityka, wynalazki.
9: Skandale, zazdrość, pieniądze.
8: Rewolucja.
9: Sława.
8: Kulinaria.
9: Miłość.
8: Geografia, architektura.
9: I muzyka.
8: W podcaście Anatomia Opery rozmawiamy nie tylko o operze.
9: Nowe odcinki w każdy czwartek na stronie podcasty.polskieradio.pl i w serwisach YouTube i Spotify.
8: Zapraszamy.
9: Agata Kwiecińska
8: i Adam Banaszak.
10: Międzynarodowa Trybuna Kompozytorów.
11: Czym jest dziś, po 70 latach istnienia, Trybuna Kompozytorów? Konkursem radiofonii publicznych w dziedzinie twórczości najnowszej, siecią radiowej wymiany, festiwalem radiowym, wszystkim tym jednocześnie, a także potężnym narzędziem promocji współczesnych twórców z Europy i świata. Zapraszam w każdy piątek o 22:00. Joanna Grodkowska.
12: Festiwal folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Już po raz drugi zapraszamy na konferencję Trad Forward kierowaną do wszystkich, którym zależy na rozwoju kariery muzycznej. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak wkroczyć na międzynarodową scenę muzyczną, jak działa dzisiejszy rynek koncertowy, a dodatkowo spotkać się z dziennikarzami i promotorami z różnych stron świata, to wydarzenie jest dla Ciebie. Spotykamy się 22 i 23 maja w studiu S3 przy ulicy Modzelewskiego 59 w Warszawie. Rejestracja na konferencję pod adresem nowatradycja@polskieradio.pl.

0: autopromocja. O wszystkim z kulturą.
1: Mariana Krill.
2: I Jan Kantyzienko. Dobry wieczór Państwu.
1: Dobry wieczór Państwu. Teraz jesteśmy w Kijowie, w Instytucie Polskim, w dzielnicy

0: Moduł jest najstarszą dzielnicą Kijowa. Znajdujemy się tutaj od października 2022 roku, więc od razu trzeba wspomnieć, że już trwa ponad 6 miesięcy wojna rosyjsko-ukraińska. My się przenosimy do większego budynku. To jest historyczna taka kamienica z końcówki XVIII, początku XIX wieku. Jesteśmy pomiędzy dwoma takimi bardzo ważnymi placami, czyli plac pocztowy i plac kontraktowy. Myślę, że dla ludzi, którzy przyjeżdżają do Kijowa, powinni wiedzieć, że to też jest miejsce bardzo blisko największej rzeki, która przepływa przez Ukrainę, czyli rzeka Dniepr. Tam też jest port rzeczny, który w tej chwili jest uniwersytetem ukraińsko-amerykańskim. Tak więc można powiedzieć, że jesteśmy w historycznym miejscu, w bardzo ciekawym, atrakcyjnie, ale też i znajdujemy się bardzo blisko takiego centrum, można powiedzieć, matecznika ukraińskiego, ukraińskiej państwowości, dlatego że tutaj właśnie też niedaleko jest i cerkiew świętego Andrzeja. Słynna ulica Andriiwski-Uzwis, na której jest i cerkiew, ale też i kilka atrakcji bardzo takich ciekawych, międzynarodowo-turystycznych.
1: Tak, to jest dzielnica, w której my też przez ten tydzień w czasie naszego pobytu mieszkaliśmy, po której chodziliśmy. Faktycznie ten duch, o którym pan mówi, takiej kolebki jest tutaj wyczuwalny. Ta ulica wspomniana przez pana jest ulicą, która jest po prostu jeszcze taka bardzo krzywa. Jest to ulica jak kanonicza w Krakowie, niewytyczana jeszcze planami miasta, tylko biegnąca jakoś tak spontanicznie. Kiedy instytut się tutaj przenosił, to skąd przychodził i jaki był pomysł i plan na takie nowe otwarcie, skoro przenieśliście się do bardzo takiej prestiżowej tak naprawdę dzielnicy Kijowa?
0: No, trzeba wspomnieć, że również Instytut był w prestiżowej dzielnicy, ponieważ byliśmy w samym centrum miasta, co nie oznacza, że akurat Podił nie jest też centrem miasta, dlatego że pewnie mieszkańcy Podiłu powiedzą, że to właśnie tutaj jest centrum stolicy. Natomiast Instytut wówczas znajdował się na ulicy Chmielnickiego, dosłownie 200 metrów od Opery Narodowej, kilkaset metrów również od ambasady, kilkaset metrów od charakterystycznego miejsca, które jest znane w Ukrainie i na całym świecie, czyli Złotych Wrót, które są z X wieku. Tak więc tamto miejsce po prostu miało swoje ograniczenia lokalowe. A Instytut Polski działa w Ukrainie od 1998 roku. I ta akurat siedziba jest trzecią siedzibą, dlatego że siedziba, z której przenieśliśmy się z ulicy Chmielnickiego, ona po prostu była bardzo niewielka. To był taki czysty budynek biurowy. Tutaj też czysty budynek biurowy, czysty w tym sensie, że nie organizujemy wydarzeń. Ale no przynajmniej mamy dużo więcej pomieszczeń, chociażby dla prowadzenia zajęć języka polskiego, czy też kursów języka polskiego, ale też mamy dość sporą bibliotekę, z której ludzie korzystają. I myślę, że to jest też ważne w tym wszystkim, żeby ludzie mieli komfort przyjścia do biblioteki i poczytania, czy też zapoznania się z polską literaturą, ale nie tylko literaturą, właśnie tutaj w siedzibie Instytutu Polskiego.
1: Mam pytanie, bo od 22 roku, od pełnoskalowej wojny, skala tej oddolnej komunikacji społecznej między polskim a ukraińskim społeczeństwem, również między środowiskami kulturalnymi, stała się tak ogromna, ale jednocześnie tak rozproszona, że trochę nie wyobrażam sobie jakiegoś jednego miejsca czy instytucji, która byłaby w stanie prześledzić to wszystko. I zastanawiam się, czy Instytut Polski w Kijowie, czy on próbuje dokumentować i mieć taki wgląd w to zjawisko, jakim jest no, codzienne i powszechne wyjeżdżanie ukraińskich artystów do Polski, polskich artystów do Ukrainy, liczne współprace, ta ciągła wymiana. Zastanawiam się, czy macie taką rękę na pulsie tego ożywionego po 22 roku wspólnego życia kulturalnego.
0: Wie pan, to życie ożywione, kulturalne jest tak wielkie i tak szerokie, że to trudno jest złapać i nawet określić w pewnych ramach. Zresztą jako państwo troszeczkę nawet mieliśmy problem, żeby złapać tę całą pomoc po 22 roku, która napłynęła przecież i tak ze strony społeczeństwa polskiego, ale też i ze strony państwa tutaj do Ukrainy. Choć powstał już raport, rzeczywiście, który został wydany przez KPRM przy współpracy Pawła Kowala, to ten raport właśnie pokazuje polską pomoc

0: w roku 2022-2023. Ale to prawda, że bardzo wiele ukraińskich instytucji, ale nawet i dyrektorów muzeów nas zapytuje, czy macie taką wystawę, którą moglibyśmy pokazać i pokazać tę właśnie złożoność i wielość pomocy, która napłynęła z Polski w bardzo różny sposób. Na chwilę obecną z przykrością muszę powiedzieć, że tego nie ma, chociaż absolutnie pracujemy z wieloma instytucjami, mówiąc, że dobrze byłoby właśnie, nawet jeżeli będą jakieś pomyłki, czy nawet jakieś niedociągnięcia, tak żeby taki materiał pojawił się. Ja mówię o wystawie, ale to wcale nie musi być wystawa. To może równie dobrze być materiał, który będzie dostępny w mediach elektronicznych i będzie podsumowywał. Choć trzeba powiedzieć, że Warsaw Prize Institute zrobił takie podsumowanie i ono jest dostępne i akurat Ministerstwo Spraw Zagranicznych współfinansowało to działanie, więc no, w jakim sensie można powiedzieć, że to jest zebrane, ale to nie jest mimo wszystko całościowo.
1: Tylko się odniosę, czyli są to takie fakty, takie może, tak powiem, niestworzone jeszcze archiwum, którym dobrze byłoby tak naprawdę się chwalić i w Polsce, i w Ukrainie, tylko jeszcze trochę nie mamy jak tego zrobić, prawda? No bo to są takie ilości relacji międzyludzkich, takie ilości wspólnych projektów, że aż chciałoby się to zobaczyć w jednym miejscu, prawda? A nie w takiej magmie.
0: To prawda. Z jednej strony wszyscy pamiętamy, jak było wielkie poruszenie i wiedzą, jak ogromny wkład polskie społeczeństwo poniosło, mówię tutaj o władzach ukraińskich, ale też i zwykli obywatele. I z jednej strony pamiętamy o tym wszyscy, ale z drugiej strony chcielibyśmy to rzeczywiście tak właśnie zafiksować, zapieczętować, żeby jednak pokazywać, dlatego że no, wchodzi na rynek nowe pokolenie, które wcale nie musi aż tak dokładnie pamiętać tego, a pamięć przecież jest ulotna, więc mówimy chociażby o tych działaniach historycznych, które raptem miały miejsce 4,5 roku temu, a mimo wszystko już tworzą się różnego rodzaju mity i oczywiście te mity bardzo często są wykorzystywane przez stronę dla nas wrogą, prawda? No bo to jest też ten element właśnie pokazania, że fakty były takie, a nie inne. I dobrze, że się to dzieje. Ja myślę, że troszeczkę jeszcze potrzeba czasu. Już zobaczyliśmy pierwszy dokument, ale z pewnością ta historia tej pomocy, ona się rozpoczęła się na tak dużą skalę w 2022 roku, natomiast nie zakończyła się w 2025 ani w 2026 w kwietniu.
2: Jeszcze odwołam się do tego miejsca. Kilka godzin temu dziś, nagrywamy tę rozmowę 24 kwietnia i dziś około 3 godzin temu rozlegał się alarm. To była krótka trwoga i bardzo blisko stąd, jak też słyszeliśmy, zastrzeliwali drony. W takich warunkach każdy też z naszej grupy i Ukraińcy, którzy są, i Polacy mówią mimo wszystko o kulturze, o kolejnych spotkaniach, o kolejnych projektach. Mamy też osoby, która uczyła się w Instytucie Polskim Polskiego i ona też zaznacza to, że mimo wszystko to działa. A jaki wy sobie stawiacie cel w tych warunkach trwającej wojny, do której tutaj już wszyscy przyzwyczaili się i wiedzą, jak działać, co robić?
0: No jesteśmy częścią przecież tego społeczeństwa i razem tutaj mieszkamy i żyjemy. Trzeba może wrócić troszeczkę do 2022 roku. Rzeczywiście Instytut Polski na chwilę ewakuuje się dokładnie na 3 miesiące do maja 2022 roku. Natomiast wraca już w maju 2022 roku, wraca dyrektor i częściowo przywracana jest działalność. To też pokazuje, że nie tylko wyrażaliśmy solidarność w takim elemencie pomocowym, ale też w tym elemencie bycia tutaj na miejscu i doświadczenia tego, co się tutaj dzieje. I trzeba podkreślić, że to był pierwszy instytut i pierwszy dyrektor, który wrócił, tak więc to jest wielokrotnie podkreślane przez miejscową władzę i podziękowania też płyną, że właśnie polska dyplomacja, zresztą nie wyjechała, dlatego że ambasador przecież cały czas tutaj był, tylko część dyplomatów opuściła, natomiast dyrektor, tak jak powiedziałem, wraca w maju. Natomiast jak radzimy sobie w obecnej sytuacji? To prawda, że te alarmy przecież nikt nie wie, kiedy one odbędą się, natomiast planować trzeba tę działalność, no przynajmniej z takim wyprzedzeniem, z jakim możemy planować. My już planujemy swoją działalność na listopad i grudzień, natomiast no, nikt nam nie może zagwarantować tego, że dane wydarzenie będzie mogło się odbyć, no bo alarm powoduje, że dane wydarzenie może zostać odwołane właśnie z uwagi na bezpieczeństwo. I to, o czym mówimy, że jest alarm, to nie

0: jest tylko taka figura retoryczna. Doskonale wiemy, że ludzie codziennie giną. Ludzie codziennie doświadczają strat materialnych, ale też i państwo strat wśród swoich obywateli. Natomiast państwo też próbuje żyć normalnie. Ludzie chodzą do pracy, płacą podatki, instytucje kultury, oświaty i nauki normalnie pracują. No bo jak inaczej pokazać światu, że Ukraina cały czas jest na mapie świata i cały czas jest absolutnie niepodległym, niezależnym państwem, mimo sytuacji, w której się znalazła, przecież z nie swojej winy.
1: Mam pytanie o dialog kulturalny między tymi społeczeństwami. Przez ten tydzień rozmów z pracownikami wielu instytucji kultury, z artystami, artystkami, przywykliśmy do takiego myślenia w głąb środowisk, które dużo rozumieją, dużo czytają, komunikują się ze sobą. Zapominamy czasami o kulturze w takim sensie popularnym, również w sensie stereotypu. I o tyle, o ile w polskim społeczeństwie no, możemy dyskutować o stereotypicznym obrazie ukraińskiej kultury między sobą, to zastanawiam się, czy z punktu widzenia dyrektora Polskiego Instytutu, badając też, mówiąc takim nagim słowem, taki rynek też, na którym państwo pracujecie, bo to przecież też jest taka praca dyplomatyczna, dyplomacji kulturalnej, budowania pewnej takiej soft power. Przeciętny Ukrainiec, nie będący artystą, czy nie będący kuratorem sztuki, jakie jest jego wyobrażenie o polskiej kulturze? Jakie są takie jakieś kamienie milowe, jakieś takie hasła, które są z polską kulturą kojarzone w takim sensie no, powszechnym?
0: No, jeżeli sprowadzimy to do popkultury, to na pewno Barbara Brylska i Daniel Olbryski, tak? Z jednej strony niektórzy będą to określali jako popkulturę, natomiast są to dwie postacie, które rzeczywiście są bardzo tutaj znane i cenione. Oczywiście kolejną postacią na pewno jest też Jerzy Hoffman. Natomiast jeżeli mówimy o tej kulturze, która jest w szerszym kontekście, to na pewno w końcówce lat 90. to był jazz. To była Polska Szkoła Plakatu i zawsze była literatura. I tutaj odwołam się do konkretnych cyfr, no bo to myślę dobrze będzie obrazowało, co się wydarzyło od 91 roku i dalej to trwa, czyli od 91 roku, kiedy Ukraina uzyskała swoją niepodległość. Mówimy o tłumaczeniu z języka polskiego na język ukraiński, powiedzmy tak bardzo szeroko, literatury, ale też i humanistyki. W zeszłym roku udało nam się wydać taki katalog przekładów i udało nam się znaleźć, mówię znaleźć, dlatego że jest to praca troszeczkę mrówcza. Ile przekładów zostało zrobionych od tego 91 roku? Zidentyfikowaliśmy 1395 książek, które doskonale pokazują, na ile zainteresowanie tą polską literaturą tutaj jest. No i też pokazuje, że mamy również tłumaczy, którzy mogą się tym zajmować. Jak rozmawiam z ukraińskimi wydawcami, to twierdzą, że chyba nie ma drugiego języka, z którego tak wiele by przetłumaczono właśnie na język ukraiński. Tak więc film, literatura, jazz, jak powiedziałem na samym początku, no ale niewątpliwie, jeżeli już mówimy, to też trzeba wspomnieć o przemysłach kreatywnych, tak? No, nie można zapominać przecież też o grach, czy też o designie, który również tutaj jest bardzo ceniony w Ukrainie.
1: Przepraszam za taką banalność tego spostrzeżenia. Może to pana tylko i wyłącznie rozbawi, ale to nawet padło w naszej rozmowie z ambasadorem Polski w Ukrainie, że pierwszym takim spontanicznym stereotypem jest piosenka Hej Sokoły. I to jest jakiś taki, można powiedzieć, dziwny fenomen, który łączy obie te kultury. Co pan o tym sądzi?
0: Ja doświadczyłem słuchania tej muzyki, bo wielokrotnie bywam na dworcu i rzeczywiście, kiedy odjeżdża pociąg z Kijowa do Przemyśla, czy też do Chełma, to z głośników na peronie, na dworcu w Kijowie właśnie wybrzmiewa ta muzyka. Ja osobiście nie jestem fanem tej muzyki, ale nie chciałbym rozmawiać o stereotypach, które rzeczywiście, no jedni powiedzą, że, bo stereotyp może kojarzyć się i w sensie pozytywnym i negatywnym, więc dla mnie on jest raczej takim elementem troszeczkę stereotypu negatywnego, niesie za sobą taką emocję czy też taką tonalność. Natomiast no, wiele mamy stereotypów, które powiedzmy wiążą się z czymś pozytywnym i doskonale pokazującym te właśnie tę relację polsko-ukraińską, współczesną relację polsko-ukraińską.
1: Czyli jeżeli ten stereotyp się zmienia, a na

0: też zmienia się po 22 roku, no bo to taka historyczna data, to co w tych hejsokołach się zmieniło, w którym kierunku można powiedzieć?
1: No na pewno już nie ma tego elementu, który kojarzyłby się z jakąś tam chęcią zawłaszczenia pewnej historii, pewnego terytorium. No przecież jeżeli popatrzymy na nasze relacje jeszcze sprzed 91 roku, no to nikt, absolutnie, ale to nikt nie mówił o zmienianiu granic, o zawłaszczaniu terytoriów, czy też zawłaszczaniu kultury, czy też języka. Mamy kilkanaście przykładów, a chyba takim najbardziej wyrazistym jest Jerzy Giedroyć, który zawsze mówił o tym, że Ukraina powinna być wolnym krajem i ona będzie tym wolnym krajem, a dzisiaj, może dzisiaj, to znaczy w tym roku właśnie mamy też rok Giedroycia i to doskonale pokazuje, żeby mówić właśnie młodemu pokoleniu, że to, że Ukraina jest niepodległym państwem, to oczywiście jest tylko i wyłącznie zasługa tego społeczeństwa i tej władzy. Natomiast kiedy mówiono o niepodległości Ukrainy, Litwy czy też Białorusi w latach 60. i 70., no wówczas wydawało się w czasie głębokiego Związku Sowieckiego jako takie marzenie, które jest niedoścignione, a mimo wszystko to marzenie rzeczywiście ma swój realny wymiar właśnie w tym, że Ukraina w tym roku będzie świętowała swoją 35. rocznicę niepodległości.
0: Króciutki komentarz tylko dodam a propos Jerzego Giedroycia. Wczoraj w czasie kolacji z dziennikarzami ukraińskiego nadawcy publicznego, ukraińskiego radia, usłyszałem z ich strony takie zdanie, że no właśnie czy Mieroszewski, czy Giedroyć są teraz jednymi z bohaterów filmów dokumentalnych, audycji, które tworzy publiczny ukraiński nadawca, że to są też takie autorytety po prostu, jeżeli chodzi o myśl polityczną i dotyczącą tych bilateralnych relacji. I są to tacy intelektualiści, którzy są również jako bohaterami tej narracji, którą niezależne ukraińskie media teraz po prostu no, proponują społeczeństwu.
1: Tak, oczywiście naturalnym jest to, że okrągłe rocznice skłaniają do właśnie produkowania pewnych takich produktów, które normalnie by nie powstały. Natomiast jeżeli mówimy o Mieroszewskim czy o Giedroyciu, to Polska, polskie placówki dyplomatyczne, polscy intelektualiści i ukraińscy intelektualiści nigdy nie zapominali o nich. Natomiast to prawda, że dzisiejszy świat wymaga też innego pokazania tych postaci. Nie mówię o spłaszczaniu ich wkładu intelektualnego, tylko o zainteresowaniu, żeby młodzież mogła sięgnąć do tego i mogła zainteresować się, dlaczego akurat ta postać właśnie mówiła o niepodległości Ukrainy w czasach, tak jak wspomniałem, które wówczas wydawało się zupełnie niemożliwe i że osoby, które wówczas mówiły, że być może nie dożyjemy tych czasów, a jednak zdarzyło się to za ich właśnie życia i myślę, że te marzenia musimy sobie wytyczać i właśnie do nich dążyć.
2: Ja bym chciała wrócić jeszcze do tej publikacji, katalogu z tłumaczeniami od 91 roku. Jak to wszystko zawiązywało się, jak się budowało tłumacze z jednej strony, którzy mieszkają w Ukrainie, też w Polsce i na odwrót, jak literatura ukraińska, zdaniem pana, jest i była też tłumaczona w Polsce i wydawana. Od czego to się wszystko zaczęło? Czy to też były studia polonistyczne, czy być może studia też w Polsce? Tłumacze, którzy dzisiaj mamy no naprawdę bardzo dużo, którzy tłumaczą właśnie z polskiego na ukraiński.
1: No niewątpliwie oczywiście polonistyki są naturalnym środowiskiem zainteresowania się daną dziedziną. Natomiast jeżeli wrócimy troszeczkę, cofniemy się jeszcze do czasów 70. i 80., nie jest żadną tajemnicą, że nawet sami ukraińscy intelektualiści, no nie chcę wskazywać tutaj konkretnych osób, a są to postacie bardzo ważne i znane nie tylko w Polsce i w Ukrainie, którzy wprost mówili, że bardzo często w zachodniej Ukrainie słuchali Lata z radiem lub też czytali Przekrój, lub też czytali Przyjaciółkę. I to też było właśnie okno na świat, tak żeby zobaczyć, co się dzieje za tą kurtyną, która tutaj była dość szczelna, choć niewystarczająco, jak się okazało, szczelna. Tak więc to zainteresowanie oczywiście sąsiadem jest w jakiś sposób naturalne, natomiast no też po 91 roku należało to rozwijać i usystematyzować. I z pewnością polonistyki, które powstawały w Ukrainie i ukraińskie, które powstawały

0: wywoływały w Polsce, przyczyniały się w istotny sposób. Ale jeżeli weźmiemy tłumaczy, którzy teraz już mają bardzo duże doświadczenie tłumaczeniowe, nie mówiąc już o ich wieku, no to przecież są to postacie, które nie kończyły języka polskiego, nie studiowały w Polsce, a mimo wszystko są wybitnymi tłumaczami i nie tylko z języka polskiego, ale też z innych języków. Natomiast młode pokolenie, rzeczywiście te, które powiedzmy w tej chwili jest pokoleniem 30-latków, 40-latków, na pewno jest to narybek właśnie tych polonistyk, które powstały i które były we Lwowie, w Iwano-Frankowsku, oczywiście w Kijowie, w Charkowie, ale przecież nie tylko polonistyki. Mamy też lektoraty języka polskiego, które działają w bardzo różnych miejscach i też przygotowują może niekoniecznie przyszłych tłumaczy, ale na pewno osoby, którym Polska jest bliska sercu.
1: Też jeżeli chodzi o to wydawanie książek, to Polski Instytut wspiera też takie projekty. I co dzisiaj przede wszystkim chcecie pokazywać w Ukrainie? Co dla was jest ważne też z punktu widzenia takiej właśnie opowieści o historii, o współczesnej kulturze, o społeczeństwie?
0: Naturalnym jest, że żeby książka mogła się pojawić, to należy zainteresować wydawcę. W tej chwili można powiedzieć, że dużym zainteresowaniem cieszą się książki historyczne, które pokazują na przykład doświadczenie Polski i wychodzenie Polski z czasów II wojny światowej. W zeszłym roku wydaliśmy książkę Wielka Trwoga profesora Marcina Zaręby, która tutaj cieszy się ogromnym zainteresowaniem i naturalne to jest, ponieważ Ukraina doświadcza właśnie takiego czasu, w jakim Polska była po II wojnie światowej. Ten czas jeszcze na nieszczęście Ukrainą się nie zakończył, dlatego że wojna trwa. Natomiast naturalnym jest czerpanie doświadczeń i niepowtarzania błędów, które były powtórzone. Bo jeżeli popatrzymy na II wojnę światową i tę wojnę rosyjsko-ukraińską, no to jeżeli popatrzymy na pierwsze kilkanaście miesięcy, no to ona niewiele odbiegała od czasów I wojny światowej i II wojny światowej, prawda? Znaczy sposób jej prowadzenia. Niewątpliwie bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się polska literatura reportażu. Polska literatura reportażu jest tutaj tłumaczona bardzo szeroko, ma swoich odbiorców. Zresztą w Ukrainie trochę wojna spowodowała, że właśnie ukraińska literatura reportażu bardzo rozwinęła się. Mirosław Laju, który przecież w tym roku był nominowany do Nagrody Kapuścińskiego. Bardzo szeroko dostępna jest polska poezja. I tutaj nie mówimy tylko o noblistach i noblistkach, ale też i o młodym pokoleniu. No, trzeba powiedzieć, że polska literatura, ta klasyczna, powiedzmy w ten sposób, i współczesne są bardzo dobrze znane. No, takim przykładem jest chociażby to, jak w zeszłym roku została przywitana tutaj Olga Tokarczuk. Mieliśmy dwa spotkania autorskie z polską noblistką, która przyjechała właśnie w maju zeszłego roku. I proszę mi wierzyć, że na każdym z tych spotkań była młodzież, która rzadko chodzi na spotkania, a jest na tyle świadoma, że wie, na co przychodzi i wie, na kogo przychodzi, i przychodzi z ogromną liczbą książek właśnie do podpisania. I to dla nas było takim odkryciem z jednej strony, że wiemy, że ta publiczność gdzieś jest, ale nie do końca jesteśmy w stanie ją zidentyfikować i też zainteresować. I tutaj nagle okazało się, w zeszłym roku właśnie to było, że przyszło bardzo dużo, bardzo młodych osób i bardzo świadomych właśnie na to, na co przychodzą. I to spotkanie, tak powiedziałem, i było i w Kijowie, i we Lwowie. I taki sam odzew oczywiście był we Lwowie. No i to, co trzeba podkreślić, to to, że pierwsza noblistka z dziedziny literatury, która nie bała się i przyjechała w czasie wojny. A następstwem tego przyjazdu, to też trzeba podkreślić, w czasie międzynarodowego spotkania PEN Klubu w Krakowie we wrześniu 2025 roku była odezwa, apel Olgi Tokarczuk właśnie do pisarzy, wydawczyń i wydawców właśnie, żeby przyjeżdżali do Ukrainy, żeby przyjechali i zobaczyli na własne oczy, co się tutaj dzieje, jak Ukraina w czasie wojny, mimo tego, że musi się mierzyć ze skutkami tej wojny, normalnie żyje, rozwija się i jest w stanie zainteresować świat nie tylko tym, że toczy się tutaj wojna, ale bardzo też interesującym życiem kulturalnym i też politycznym.
2: Mam teraz

0: pytanie z trochę innego wątku, ale tak naprawdę z tej samej sytuacji. Dialog rozwijający się i taki bardzo owocny pomiędzy polskim i ukraińskim społeczeństwem, polsko-ukraińską kulturą, odbywa się, można powiedzieć, w okolicznościach obecności też naszego trzeciego sąsiada, który toczy agresywną wojnę przeciwko Ukrainie, czyli Federacji Rosyjskiej. Czy Instytut Polski na przykład w swojej działalności, w swojej pracy zmaga się na przykład z dezinformacją na temat polskiej kultury albo na temat naszego kraju? Jeżeli tak, to czy miał pan do czynienia z takimi przypadkami, kiedy właśnie jako dyrektor instytutu czuł się pan w obowiązku, żeby zainterweniować, czy taką dezinformację jakoś rozbroić?
1: Naturalnym jest, że dezinformacja rosyjska tutaj jest wszechobecna. Natomiast jeżeli chodzi o moją tę sferę zainteresowań, to nie odnotowaliśmy tego w sposób bezpośredni, natomiast w naturalny sposób możemy tego doświadczać w różny sposób, kiedy Federacja Rosyjska zawłaszcza na przykład sobie ukraińską narrację z czasów, kiedy Ukrainy jeszcze nie było, postacie, dzieła kultury. Natomiast to, co dotyczy na przykład tej sfery polskiej tutaj, mam jeden przykład. Myślę, o i takim przykładem chyba jest właśnie Kazimierz Malewicz. Postać, która, Polak, który przecież urodził się tutaj, który mieszkał, ale w świecie rosyjskim przedstawiany jest jako wybitny rosyjski malarz. I myślę, że to jest dobry przykład. A takich przykładów właśnie zawłaszczania narracji, nie tylko historycznej, ale też ze sfery kultury i nauki, to tutaj sporo jest. A ten przykład jest takim właśnie obrazowym. Instytut Polski ma taką ważną nagrodę, jeżeli chodzi o nagrodę w dziedzinie sztuki współczesnej. W 2008 roku to była pierwsza nagroda stworzona dla ukraińskich twórców sztuki współczesnej, właśnie nagroda Kazimierza Malewicza. Tę nagrodę ustanowił właśnie Polski Instytut. To jest niezwykle ważne w tym kontekście, kiedy wówczas sztuka współczesna, ona oczywiście była, natomiast nie była na tyle zauważalna, czy też nie była na tyle ciekawa nawet dla samego ukraińskiego społeczeństwa, ale już wtedy Polski Instytut właśnie postanowił uhonorować młodych ukraińskich artystów, którzy w tej chwili są gwiazdami. Jeżeli popatrzymy, ponieważ nagroda, tak jak wspomniałem, została ustanowiona w 2008 roku, laureatami tej nagrody byli m.in. Alewtyna Kachidze, Lada Nakoneczna, Stas Wolezlowski, którego już nie ma między nami. W tej chwili te postacie są absolutnie już ikonami ukraińskiej sztuki współczesnej, rozpoznawalnej bardzo szeroko w świecie międzynarodowym.
0: Mam pytanie, troszkę odnosząc się do tej młodzieży, o której mówił pan na spotkaniach z Olgą Tokarczuk. To też jest w ogóle takie pytanie o młodość właśnie. Miałem takie wrażenie, spotykając się z wszystkimi gośćmi tej naszej wizyty studyjnej, że te ukraińskie instytucje i kultury, i dyplomacji, i polityczne mają bardzo młode kadry w tej chwili. To są ludzie między 30 a 40 rokiem życia, którzy piastują często bardzo odpowiedzialne stanowiska. I tak też rozmawiając z Marianą, która oprowadzała nas po Kijowie, wspominała rewolucję godności. Pomyślałem, że to jest właśnie to pokolenie, dla którego początkiem, takim momentem narodzenia się świadomości obywatelskiej i jakiegoś takiego wspólnego doświadczenia pokoleniowego jest rewolucja godności w roku 14 i wszystko, co dzieje się dalej, jest jej następstwem. Zastanawiam się, czy mógłby pan może opisać w paru zdaniach tą taką formację pokoleniową, tę grupę Ukraińców i Ukrainek, którzy od 14 roku tak naprawdę działają i walczą o niepodległość tego kraju, bo Instytut Polski, wydaje mi się, powinien też pomagać nam odbierać i bieżącą wojnę jako kontinuum pewnego procesu, który zaczął się dużo wcześniej, ale którego chyba głównymi bohaterami są ci ludzie, którzy w momencie rewolucji godności weszli niejako na taką polityczną i kulturalną scenę. I to chyba oni teraz trzymają ten kraj. Czy się mylę?
1: No, z pewnością tak, natomiast nie tylko rewolucja godności jest tym takim elementem tworzenia się ukraińskiej tożsamości i współczesnego, nowoczesnego państwa. Musimy cofnąć się troszeczkę do 91 roku, czyli do rewolucji na granicie, ale też i 2004 rok, czyli pomarańczowa rewolucja, która rzeczywiście wynosi innych polityków i też pokazuje światu, że ten sowiecki świat może inaczej budować się i ci ludzie, którzy wychodzili właśnie po to, żeby być wówczas z Juszczenką i Julią Tymoszenką, że oni są świadomi, dlaczego wychodzą. Natomiast to, o czym pan mówi, to jest już kolejny etap, czyli 10 lat później, czyli rewolucja godności, 2013-2014 rok, to są rzeczywiście ludzie,

0: ludzie, którzy z pewnością w tej chwili tworzą taki trzon ukraińskiego świata kultury, ale też i polityki. To są ludzie, którzy wychowali się już w niepodległej Ukrainie. To są ludzie, którzy są świadomi tego, czym jest Ukraina i co może zaoferować światu. I że to nie jest absolutnie w żaden sposób wtórne jakiejkolwiek innej kulturze, a przede wszystkim nie jest to jakieś tam odbicie, jeżeli chodzi o kulturę rosyjską. Dlatego, że musimy też myśleć w kategoriach takich, że bardzo często, zresztą do 2022 roku, myślę, że niektóre państwa i w Europie, ale też no, troszeczkę dalej, czyli Azja i Afryka, no trudno, żeby nie identyfikowały Ukrainy z tym światem postsowieckim i nie wrzucały jej do jednego worka. Bardzo często przecież mylono ukraińską literaturę i podawano ją jako rosyjską. No, to było nie do pomyślenia. Natomiast 2022 rok myślę, że to ostatecznie przerwał i pokazał, że Ukraina może być tym krajem, który może wnieść coś ciekawego i wnosi w świadomość europejską i też międzynarodową. Natomiast wspominając, bo pan mówił o tym, żeby powiedzieć o tych osobach, które tworzyły nowe zalążki pewnych takich grup artystycznych. No z pewnością taką grupą artystyczną z 2004 roku to jest grupa REP. To jest grupa młodych wówczas artystów sztuki współczesnej, którzy właśnie tworzyli swoją sztukę na Majdanie i pokazywali siebie i światu, a później przecież w ich pracach ta ukraińska historia, tożsamość i kolejne etapy ukraińskiej historii wielokrotnie miały swoje odzwierciedlenie.
1: I myślę, że w tym 2004 roku poza grupą REP też możemy wspomnieć o zespole Dacha Bracha, który stał się takim pierwszym zespołem muzyki folkowej, takiej eksperymentalnej, wywodzącej się z teatru i który dzisiaj jest bardzo rozpoznawalny na świecie. A 10 lat później Dach Daughters, którzy niewątpliwie też mają swoje miejsce w tej eksperymentalnej muzyce i są też kojarzeni z jakąś taką nową jakością, nową kulturą. Ale wracając też do tego, czym zajmuje się pan dyrektor, zespół tutaj przy Instytucie Polskim, nazywamy to szeroko, tak, dyplomacja kulturalna. I biorąc pod uwagę pana wieloletnie doświadczenie też pracy w Bułgarii, w Rumunii i też wcześniej również tutaj w Ukrainie, w Kijowie, jak ten wątek zmienił się, jak postrzeganie dyplomacji kulturalnej, jej zrozumienia, jej różnych mechanizmów zmieniło się teraz, kiedy pracujecie w kraju objętym wojną?
0: Świadomość, że istnieje coś takiego jak dyplomacja kulturalna, dyplomacja publiczna, w Polsce ona jest od początku 90 roku, czyli po 89 roku Polska zawsze myślała i dążyła do tego, żeby mieć stosunkowo mocną dyplomację właśnie publiczną i kulturalną. Dlatego, że jest to część przecież bezpieczeństwa, budowania wizerunku kraju w różnych społeczeństwach, na różnych kontynentach, na różnych szerokościach geograficznych. Oczywiście, że początki lat 90. dla polskiej dyplomacji kulturalnej były trudne. Polska wychodziła z kryzysu, budowała się gospodarka rynkowa, ale niewątpliwie już przechodzenie z XX do XXI wieku stworzyło też takie możliwości finansowe, żeby polska dyplomacja rozszerzyła swoje miejsca geograficzne. No i jednym z takich miejsc właśnie był Instytut Polski w Kijowie. Ale to nie tylko Instytut Polski w Kijowie, bo to jest 98 rok, więc jeszcze XX wiek. Ale później mamy Instytut Polski w Nowym Jorku, Instytut Polski w Izraelu, w Tel Awiwie. I z pewnością niebawem będą tworzone nowe placówki. Więc no każdy kraj liczący się wie, że siła miękka jest istotnym elementem wpływania na społeczeństwo i też budowania dialogu i zaufania w danym kraju, w którym instytut tworzy. Natomiast sam fakt przebywania tutaj instytutu, czy tej działalności Instytutu Polskiego, no jest też wyrazem takiej solidarności, mówię takiej, ale to trzeba wprost powiedzieć, wyrazem solidarności z ukraińskim społeczeństwem, które doświadcza tej wojny, ale przecież nie działamy w próżni, dlatego że nasze działania są działaniami, które odbywają się wspólnie z ukraińskimi partnerami, z polskimi artystami, którzy wyrażają chęć przyjazdu w trudnym czasie, a przecież nie wszystkie wydarzenia odbywają się we Lwowie czy też Kijowie, co nie oznacza, że te miejsca są

0: też właśnie bezpieczne, no bo przecież doskonale wiemy, że i miasto Lwów, i Kijów też doświadczane są bardzo często. Ale mieliśmy pisarzy i artystów, którzy byli w Charkowie, w Odessie, a to są miasta rzeczywiście, które na co dzień bardzo są doświadczane nalotami dronowo-rakietowymi. Tak.
1: Zastanawiam się, czy polska dyplomacja kulturalna może w jakiś sposób pomóc ukraińskim odbiorcom, no, tej polskiej kultury, tym, którzy już są w dialogu z polską kulturą. Czy może jakoś pomóc poradzić sobie z takimi granicznymi emocjami, które przynosi ze sobą wojna? Ze stratą, z żałobą, z upamiętnieniem tych, którzy w tej wojnie polegli, którzy codziennie tracą życie. Zastanawiam się, czy nasza kultura z pana punktu widzenia ma coś do zaoferowania tym, którzy kogoś albo coś stracili w czasie tej wojny, a to prawie w każdej ukraińskiej rodzinie.
0: To jest bardzo trudne, dlatego że trudno jest zaoferować coś w momencie, kiedy ktoś stracił coś materialnego, albo jeżeli ktoś stracił dla siebie bliższą lub też dalszą osobę. Żeby móc złożyć taką ofertę, no to chyba nie ma takiej możliwości. Ale to, o czym mówiłem, no sam fakt, że jesteśmy tutaj i jest doceniane przez ukraińskie władze, że to jest wyraz solidarności, ale też i wyraz takiego elementu, który jest dla wielu nieoczywistym, dlatego że wiele osób uważa, że trudno jest mówić w czasie wojny o kulturze, trudno jest mówić o wydarzeniach kulturalnych, o pełnych salach, kiedy trwa wojna. Ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, ukraińskie społeczeństwo, ono przecież doświadcza tej wojny nie od 2022 roku w sposób taki bardzo szeroki i namacalny. Natomiast ta wojna przecież trwa od 2014 roku, ale no, kraj nie może się zamknąć i nie może też zapominać o swoich obywatelach, którzy dzisiaj są w przedszkolu, ale jutro będą w szkole podstawowej, a pojutrze niektórzy będą w uniwersytecie. Więc ten naturalny proces, który odbywa się w krajach niedoświadczonych wojną, my tego nie dostrzegamy. Natomiast tutaj to jest o tyle bardziej widoczne, dlatego że dochodzi ten element też odpowiedzialności za kraj. Kończysz na przykład swoją edukację, powiedzmy wyższą, no i w wieku 25 lat jesteś mobilizowany do wojska. To, o czym myślę, że polskie społeczeństwo, ale nie tylko społeczeństwa europejskie, nie myślą w takich kategoriach. Tak więc jest tutaj wiele takich elementów, na które na pierwszy rzut oka nie zwracamy uwagi, ale one po prostu są.
1: Myślałem też o tym, że w polskiej kulturze jest taki wyraźny ślad przez naszą historię, również polegającą na zmaganiu się z Imperium Rosyjskim przez ostatnie dwie epoki, 200 lat. Jest też ślad i jakaś taka refleksja nad żałobą, i też jest refleksja nad stratą z tego powodu i też nad takim zrywem przeciwko temu imperium. No, to sam Mickiewicz pisze panu Tadeuszu, że kto z ruskim carem raz się zwadzi, ten z nim już na tej ziemi nie zgodzi się szczerze i musi albo bić się, albo gnić w Sybirze. I to jest ze środka polskiej literatury coś, co myślę, że na pewno może trafić teraz na przykład do ukraińskich odbiorców. Ale mam też na myśli to, że po prostu my jakoś tak nie musimy sobie wielu rzeczy tłumaczyć, żeby w ogóle mieć dostęp do dzieł kultury nawzajem. Myśli pan, że to jest tak... A propos?
0: Myślę, że wojna, która rozpoczęła się w lutym, uświadomiła też wielu osobom i tutaj, ale też i w Europie Zachodniej, że Rosja ma wiele oblicz. I to jedno z oblicz to jest prowadzenie polityki nie w dobrej intencji. W tej chwili możemy to sprowadzić do polityki prowadzenia negocjacji w dobrych czy też niedobrych intencjach. I to jest ten element opłacony wielką daniną krwi. Ale myślę, że w wielu społeczeństwach i krajach wiele osób uświadomiło sobie, że Rosja może prowadzić bardzo nieracjonalną politykę w momencie, kiedy świat zupełnie w inny sposób patrzy na pewne wydarzenia i na pewne działania społeczeństw i też władzy.
1: Wydaje mi się, że właśnie w kontekście kulturalnej dyplomacji to jest istotne, bo kiedy jeden kraj ma jakiś pogląd, który może być kontrowersyjny, jak na przykład silne uprzedzenie do Rosji, to na pewno trudniej jest mu się przebić do debaty międzynarodowej, niż jeżeli nagle okazuje się, że też kilka innych krajów i ich kultura, na przykład 200 lat wstecz, legitymizuje ten pogląd. Więc w pewnym sensie zastanawiam się, czy to polskie doświadczenie i ten ślad zmagania

0: Z imperialną Rosją w naszej kulturze, który sięga XVIII wieku, może pomóc ukraińskiej kulturze dostać się na Zachód, niejako legitymizując coś, co Rosjanie nazwaliby rusofobią, która ma korzenie 15 lat wstecz, gdy tymczasem można to korzenie odnaleźć na przykład u sąsiada 200 lat wstecz i pewnie wokół Rosji też w kilku innych miejscach. Czy to jest może rola polskiej kultury i polskiej dyplomacji kulturalnej, żeby legitymizować ukraińskie uprzedzenie do Rosjan na arenie międzynarodowej?
1: Ale Ukraina w bardzo skuteczny sposób sama deklaruje i mówi o tak zwanej dekolonizacji. I to jest właśnie ten element pokazywania tego, że Ukraina to jest jeden kraj, a Rosja to jest zupełnie inny kraj. To, że przez jakiś czas obydwa społeczeństwa żyły w jednym takim organizmie, no to nie był wybór Ukraińców, natomiast na pewno było to z korzyścią dla Rosjan. Natomiast no, Ukraina dekolonizuje i to jest bardzo, bardzo widoczne. Dekolonizuje i też prowadzi swoją taką intensywną narrację na arenie międzynarodowej ze skutkiem, można powiedzieć, bardzo dobrym. Oczywiście pewnie wiele osób sobie zada pytanie, czy gdyby nie wybuchła wojna, ten proces by się rozpoczął na taką skalę. W naturalny sposób pewnie odpowiemy, że nie, no bo nie ma ku temu przyczynku. Ale to, o czym pan wspomniał, że nasze uprzedzenia do Rosji, one nie miały tylko i wyłącznie elementu takiego czysto emocjonalnego. Myśmy po prostu mieli doświadczenia historyczne, które spowodowały, że Polska zniknęła z mapy świata. A kraje, które w tej chwili doświadczyły tego, jakim Rosja jest partnerem, doświadczyły tego w sposób może nie tego, że znika ich państwowość, ale tego, że kontrakty, które kiedyś były kontraktami świętymi i nietykalnymi, nagle stały się jednostronnie rozwiązywane, mimo że w świecie umów międzynarodowych jest to po prostu niedopuszczalne.
0: Wszyscy wiemy, pacta sunt servanda. A mam pytanie króciuteńkie. Co może polska dyplomacja kulturalna zrobić, aby ten miecz dekolonizacji nie okazał się obosieczny i nie zaszkodził polsko-ukraińskim relacjom, nad którymi też wisi taki potencjał interpretacji dekolonizacji, to przez pierwszą Rzeczpospolitą, drugą Rzeczpospolitą. Dyskurs dekolonizowania Ukrainy może obrócić się przeciwko Polsce.
1: No myślę, że powinniśmy i ten dialog przecież historyczny, ale nie tylko kultur i też na poziomie politycznym trwa, ale to, co jest myślę najważniejsze, to właśnie to, że ukraińskie społeczeństwo powinno otrzymywać informacje, że Polska nigdy nie miała i nie ma takich intencji, które są właśnie serwowane przez stronę rosyjską. No wielokrotnie przecież zjawiały się w XXI wieku jakieś podpowiedzi właśnie rosyjskie, jakoby moglibyście się zastanowić nad tym, czy nad innym miastem, które to kiedyś było w granicach Polski. Nigdy to, o czym powiedziałem, w polskim dyskursie ani też intelektualnym, ani politycznym nie pojawił się element, który wskazywałby na to rewizjonistyczny i który wskazywałby na naruszenie granic państwowych. Natomiast oczywiście to, o czym pan powiedział, nasze relacje, jak to między sąsiadami są trudne, natomiast to, co jest niezwykle ważne, to jest właśnie to, żeby ten dialog trwał i pokazywał, że on jest prowadzony w dobrej intencji, że nie ma tutaj żadnej ukrytej intencji, która miałaby defaworyzować jedną ze stron. Wiadomo, że on może być przez pewne grupy, środowiska i media w odpowiedni sposób kanalizowany, natomiast no, naszą rolą właśnie jest pokazywać, że ta rozmowa o tych trudnych kartach historii, ona może być trudna dla jednej i drugiej strony, ale musimy przejść przez ten moment, żeby właśnie nie powracać z powrotem do tego elementu, że a nuż masz złe intencje, które nie pozwalają nam budować przyszłości w ramach dobrosąsiedzkich relacji.
0: Czyli pracujemy na zaufanie.
1: Oczywiście, że pracujemy na zaufanie, bo zaufanie jest podstawą do budowania nie tylko relacji międzyludzkich, ale też relacji w gospodarce i też relacji międzypaństwowych. Jeżeli nie mamy tego elementu zaufania, no to trudno mówić o tym, żeby budować więzi, które będą więziami takimi trwałymi i no przede wszystkim właśnie trwałymi.
2: Może ja na koniec jeszcze zapytam, to już taka bardziej kwestia osobista, będąc na różnych wydarzeniach, w tym na przykład podczas próby Teatru Weteranów wczoraj, próby sztuki Eneida, zauważyłam taką niesamowitą wdzięczność, wzruszenie.

0: zaproszenie i taką szczególną uwagę w oczach i tych weteranów, i czynnych wojskowych, i reżyserów, młodych aktorów. Pan też bierze udział w różnych wydarzeniach kulturalnych i organizowanych przez Instytut Polski, ale też jeździ po różnych miastach. Jak pan myśli, co dziś pomaga przetrwać tę sytuację Ukrainkom, Ukraińcom i co dla pana jest takie właśnie w tej całej sytuacji takie najbardziej silne, to co też pomaga i panu tutaj jako właśnie dyplomacie przetrwać?
1: Wielokrotnie podróżuję po Ukrainie i podróżuję nie tylko po zachodniej jej części, bywam na południu i na wschodzie. I pamiętam, że jak pierwszy raz pojechałem do Charkowa, to był prawdopodobnie czerwiec lub też lipiec październik 2024 roku. I pamiętam, że pojechałem na spotkanie z wieloma ludźmi. Tam też był między innymi Sergii Żaden, ale nie o nim chcę mówić. I pamiętam, że padły takie słowa, że dziękujemy. I zacząłem się zastanawiać, no bo za każdym razem mówimy o pomocy humanitarnej, wojskowej. I po raz kolejny ktoś mi powiedział, że ach, dziękujemy właśnie, że jesteś. I ja mówię, ale przepraszam najmocniej, ja naprawdę nic nie przywiozłem tutaj. I ktoś wstaje i mi mówi, ale właśnie sam fakt, że tutaj jesteś, jest właśnie tym elementem pomocy, które jest niezwykle ważne. Do czego dążę? Dążę do tego, że jest niezwykle ważne, żeby być w Ukrainie i żeby mówić o tej Ukrainie, dlatego że naturalnym jest, że wojna troszeczkę się osłuchała, obyła, stała się codziennością. Ale przecież codziennie Ukraina musi walczyć, codziennie odpierać musi ataki dronowo-rakietowe, ale przecież państwo musi też funkcjonować, więc to mówienie o Ukrainie ma wiele wymiarów. Jednym z takich wymiarów jest chociażby to, że człowiek wracający do swego kraju, do swojej społeczności, będzie mówił właśnie o Ukrainie i o ukraińskim społeczeństwie, jak o społeczeństwie, które nie poddało się i mimo ogromnych strat w ludziach, w ogromnych strat, które są też w gospodarce, ciągle pracuje i ciągle się, można powiedzieć, też rozwija.
2: No, czego najlepszym przykładem jest to, co dzieje się wokół nas. Wokół nas jest po prostu tętniące życiem miasto, choć może trochę cichsze, choć może z godziną policyjną, z alarmami od czasu do czasu. To Kijów żyje, nie poddaje się i w tym Kijowie działa Instytut Polski, z którego dyrektorem dziś rozmawialiśmy o wszystkim z kulturą, wspólnie z Marianą Krill.
0: Bardzo dziękujemy. Jarosław Godun, Jan Kantezienko. Bardzo państwu dziękujemy.
1: Dziękuję uprzejmie.
3: Autopromocja. Piąta struna to dwie nocne godziny, w czasie których penetrujemy bliższe i dalsze zakątki muzycznego wszechświata. W audycji krzyżują się rozmaite style i gatunki. Folk i jazz, ambitny pop i piosenka z dobrym tekstem, muzyka dawna i współczesna. Ważne jest również słowo. Dla mnie to najbardziej osobiste spotkanie z państwem. Zapraszam dziś o 23:00. Piotr Matwiejczuk. Autopromocja.
4: Cały czas słuchają państwo Dwójki, wybiła 20:00.

Witamy Państwa bardzo serdecznie. Nasz program realizuje Anna Regulska, przed mikrofonem Ewa Szczecińska. Witamy i zapraszamy na koncert, który będzie lekcją historii. Pierre Boulez, jedna z najważniejszych figur muzyki nowej drugiej połowy XX wieku, przez wiele lat wzbudzał skrajne emocje. Kochano go za zjawiskowe interpretacje dzieł Debussy'ego, Ravela, Strawińskiego, Bartoka, także muzyki najnowszej w jego czasach, czyli Ligetiego, Cartera czy Beria, ale również wielkich dzieł przeszłości z dramatami muzycznymi Wagnera na czele. Jednocześnie bardzo długo pamiętano mu młodzieńczy radykalizm. Kiedy to po wojnie, po II wojnie światowej, chciał

Chciał burzyć opery i na zgliszczach skompromitowanej kultury, przede wszystkim skompromitowanej z powodu okrucieństwa wojny, chciał budować nowe. Z trzeciej strony wielu francuskich artystów, nie przepadających za nowoczesnością spod znaku Boulesa, miało do niego pretensje za rozmach, z jakim kreował wielkie instytucje muzyki nowej, z IRCAM-em, czyli Centrum Muzyki Komputerowej, z zespołem, instytucją, ensemblem Intercontemporain na czele. Sama przed laty wielokrotnie słyszałam narzekania na Boulesa, który wyciąga wielkie pieniądze na instytucje muzyczne, nie pozostawiając innym możliwości działania. Ale proszę Państwa, wszystko to było bardzo mocno przesadzone. Boules był po prostu gigantem, był wizjonerem i potrafił nie tylko tworzyć oraz PR-owo promować ważne dla niego idee, potrafił też przekonać wielkich tego świata, że na jego pomysły warto dawać pieniądze. I właśnie tego mu zazdroszczono. W ubiegłym roku na całym świecie obchodzono setne urodziny tego giganta kultury nowej. Koncerty jego muzyki pozwoliły raz jeszcze zastanowić się nad znaczeniem i wpływem twórczości Pierre'a Boulesa na muzykę po Boulesie. I dziś w Filharmonii Dwójki proponuję Państwu koncert z Japonii, z Tokio. Koncert, który odbył się w ramach festiwalu wiosennego, to było 10 kwietnia ubiegłego roku, w nowoczesnej sali koncertowej Bunka Kaikan, wybudowanej w 1961 roku i potem po latach jeszcze poddanej renowacji. Można powiedzieć, miejsce idealne do wykonywania muzyki Pierre'a Boulesa, który to Pierre Boulez, co warto również przypomnieć, w młodości był zafascynowany kulturą muzyczną Azji, od walijskiego gamelanu po tradycyjne formy teatru japońskiego. Młody Boulez podkreślał, że muzyka Azji daje inne poczucie czasu i to bardzo ważne jest. Więc Tokio jako miejsce świętowania stulecia urodzin Boulesa było miejscem koncertu idealnym. A do Japonii przyjechali wtedy artyści z Paryża, z ensemblu Intercontemporain, by japońskiej publiczności przedstawić utwory mistrza. Począwszy od młodzieńczych Notation, to jest utwór z 1945 roku, aż po Anthem drugi z 1997. Ponad pół wieku kompozytorskiej działalności wielkiego wizjonera muzyki nowej w czterech zaledwie odsłonach. I to teraz przed nami. Oprócz wymienionych utworów wybrano też Dialogue de l'ombre double, jeden z ważniejszych utworów wczesnego etapu Live Electronics z pierwszej połowy lat 80. oraz Incis, fortepianowe Incis, do którego Pierre Boulez wciąż wracał, co zresztą miało miejsce w przypadku wielu jego utworów, poprawiał, udoskonalał. Incis od 93 do 2001 roku. Zaczynamy zatem Boulezowski maraton. Zaczynamy w wydaniu kameralnym, bez tych wielkich dzieł, takich jak Repon, czy Le Marteau sans maître, Le Soleil des Eaux, Livre pour Quator. Zaczynamy od młodzieńczych Notations, czyli od 12 fortepianowych aforyzmów, które powstały pod wpływem spotkania młodego Boulesa z dodekafonią Schönberga w 1945 roku. René Leibowitz, francuski dodekafonista, zorganizował wtedy w Paryżu koncert muzyki Schönberga, co absolutnie zafascynowało 20-letniego wówczas Boulesa. Jak wiemy, artysta studiował później u Leibowitza, jednak bardzo szybko skłócił się z tym czołowym francuskim dodekafonistą. A o co? O doktrynerstwo, bo młody Pierre Boulez od początku miał swoje zdanie, zbyt restrykcyjne traktowanie dodekafonii zupełnie mu nie odpowiadało. Ale Notation to jest dzieło, taka ta pierwsza reakcja Boulesa na dodekafonię i proszę zwrócić uwagę, jak ta muzyka

muzyka mieni się kolorami, jaka jest zmysłowa, a nie matematyczna, ten rys modernizmu Pierre'a Boulez'a będzie obecny w jego twórczości już do końca. Gra Hideko Nagano, japoński pianista, który od 1995 roku jest członkiem paryskiego zespołu muzyki nowej, wspomnianego Ensemble Intercontemporain.

stulecie Pierre'a Boulez'a w Tokio 10 kwietnia ubiegłego roku i na otwarcie 12 awangardowych miniatur sprzed ponad 80 lat Notation Pierre'a Boulez'a, który komponując je miał, przypomnę, 20 lat. Najdłuższe jest finałowe Notation, trwa aż minutę 25 sekund, najkrótsze dziesiąte trwa 28 sekund w tym wykonaniu. A słuchaliśmy interpretacji japońskiego pianisty Hideki Nagano, artysty rodem z Tokio, który jako 20-latek przyjechał do Francji. Nie znał wtedy w języku francuskim ani jednego słowa, a mimo to bardzo szybko stał się wybitnym specjalistą od muzyki nowej. Po 7 latach pobytu w Paryżu został członkiem superzespołu muzyki nowej, ansamblu założonego w latach 70. przez Boulez'a, czyli ansamblu Intercontemporain. Hideki Nagano w tokijskiej Bunka Haikan, w modernistycznej sali koncertowej, otworzył boulezowski wieczór 10 kwietnia ubiegłego roku, wykonując te młodzieńcze, ale wspaniałe miniatury. Zresztą grał rzeczywiście z wyjątkowym wdziękiem. A na miejscu drugim w programie wieczoru znalazł się inny słynny cykl Boulez'a, tym razem z lat 80. I w ten sposób organizatorzy wielkim łukiem przeskoczyli lata fascynacji Boulez'a cage'owskim alatoryzmem, który podobnie jak było to z dodekafonią Schoenberga, bardzo szybko przestał francuskiego kompozytora fascynować i przestał mu wystarczać. Boulez był jednak przywiązany do tworzenia muzyki, dopuszczał alatoryzm, ale tak jak Witold Lutosławski, kontrolowany. Tu mówimy o latach 50., a w latach 80. był już Pierre Boulez w zupełnie innym miejscu. Interesował go rozwój nowego medium muzyki elektroakustycznej tworzonej z udziałem komputerów. I tu uwaga, w latach 80., zwłaszcza w pierwszej połowie lat 80., do komputerów dostęp mieli naprawdę nieliczni. A paryski IRCAM, stworzony, przypomnijmy to jeszcze raz, przez Boulez'a, przez ponad dwie dekady był jednym z najnowocześniejszych miejsc pracy i badań nad możliwościami przekształcania dźwięku z udziałem komputerów. Dodatkowym wsparciem dla Boulez'a

teza było jego zakorzenienie w naukach ścisłych. W młodości studiował matematykę. Jego ojciec był inżynierem. I mimo, że Bolesław bardzo wcześnie skonfliktował się z ojcem, obydwaj byli bardzo silnymi osobowościami, to tę cechę umysłu, skłonność do matematycznej precyzji, odziedziczoną po ojcu, wykorzystywał, pracując między innymi nad muzyką elektroakustyczną w tych pierwszych awangardowych czasach. Z wykorzystaniem wiedzy spektralnej, o budowie dźwięku, o możliwościach kształtowania barwy, czasu trwania itd. Przed nami jego utwór zatytułowany Dialogue de l'ombre double, co przetłumaczyć można jako dialogi z cieniem. Te dialogi przeznaczone są na klarnet i do tego każdy solista ma sam nagrać warstwę elektroniczną. I podczas koncertu wykonuje się ten utwór najczęściej tak, że solista gra na żywo i jednocześnie dialoguje ze swoim cieniem, czyli z warstwą elektroniczną nagraną przez siebie wcześniej. Świetnie wymyślona jest ta muzyka. Pracował nad nią Boles bardzo długo, od 1982 do 1985 roku, a potem wielu śmiałków również pod okiem Boulesa tworzyło wersję tego dzieła na inne instrumenty, na przykład na flet. Nową wersję jeszcze za życia Pierre'a Boulesa stworzył holenderski flecista Eric Bosgraf. Natomiast w Tokio 10 kwietnia ubiegłego roku wykonano tę wersję pierwotną na klarnet i elektronikę. W obydwu warstwach słyszeć będziemy grę słowackiego klarnecisty, 40-latka Martina Adamka. Adamek, no znów wraca nam tutaj magiczna liczba 20. Miał 20 lat, gdy dołączył do zespołu muzyki nowej w Paryżu, do Ensemble Intercontemporain. I przypomnę, to jest grupa, która obecnie liczy sobie 31 kameralistów, solistów, specjalizujących się w wykonywaniu muzyki nowej, najnowszej, klasyki, awangardy, twórczości XXI wieku. Zespół jest jednym z ważniejszych testamentów Boulesa. Tego testamentu, który wciąż jest realizowany, bo zespół wciąż przecież działa. I przed nami na jubileuszu Boulesa utwór w wykonaniu muzyka tegoż ansamblu Martina Adamka.

Dialogi z cieniem. Dialog de l'ombre double. Dzieło na klarnet i elektronikę Piera Bouleza, dedykowane Lucianowi Berio na jego 60. urodziny. Tak w Tokio w ubiegłym roku grał Martin Adamek. Berio urodził się 27 maja 1923 roku, jednak to dzieło, prezent było gotowe dużo później, dopiero w 1985. I trzeba powiedzieć, że w tamtych latach dialogi z cieniem Piera Boulez

były utworem bardzo nowoczesnym. Mam na myśli przede wszystkim realizację warstwy elektronicznej. Dziś po latach wiele eksperymentalnych, awangardowych utworów z tamtych lat mocno się zestarzało, ale Dialogue de l'ombre double chyba jednak nie. Myślę, że wciąż czaruje swoim kolorami, swoim wdziękiem, no i tym innym poczuciem czasu, o którym mówił Pierre Boulez. A była to interpretacja muzyka, który urodził się 11 lat po momencie, w którym Pierre Boulez postawił na partyturze tego utworu ostatni znak. Martin Adamek to klarnecista rodem ze, przepraszam, Słowacji, który od dekady jest kameralistą i solistą ensemblu Interkontemporain. Przypomnę, że każdorazowo, zgodnie z instrukcjami Boulez'a, warstwę elektroniczną przygotowuje się z nagrań solisty. Tak samo było też tym razem. To ma być dialog ze sobą samym, z własnym cieniem. Cały czas słuchają Państwo Dwójki, Filharmonii Dwójki, w której z Tokio, z sali Bunka Kaikan retransmitujemy dziś ubiegłoroczny, urodzinowy koncert Pierre'a Boulez'a, zorganizowany w setną rocznicę urodzin modernistycznego mistrza. Pierre Boulez zmarł 5 stycznia 2016 roku, więc w tym roku obchodzimy 10. rocznicę jego śmierci. No i zgodnie z programem tokijskiego koncertu przed nami jeszcze 2 jego utwory. Teraz jeden z tych, do których wracał bardzo długo, wielokrotnie. Ostateczna wersja była gotowa w roku 2001, a pierwotna w 1993, więc 8 lat trwał proces twórczy fortepianowej kompozycji zatytułowanej In Cis. Historia tej kompozycji jest ciekawa z jeszcze innego powodu. Oparta została na tak zwanym zacherowskim heksachordzie, czyli na 6-dźwiękowej strukturze wywiedzionej symbolicznie z imienia i nazwiska Paula Zachera. Na 70. urodziny Zachera kilku wybitnych kompozytorów skomponowało utwory w oparciu o ten sześciodźwięk. Wśród nich był Witold Lutosławski i tak powstały jego wariacje zacherowskie. Wśród kompozytorów zaproszonych do tego urodzinowego projektu w 76. roku był też Pierre Boulez, także Henri Dutilleux czy Benjamin Britten, no krótko mówiąc, światowa kompozytorska śmietanka muzyki nowej tamtego czasu. A po latach Pierre Boulez wrócił do zacherowskiego heksakordu i skomponował w oparciu o te dźwięki, czyli to jest S, A, C, H, E i D, w oparciu o ten heksakord skomponował 2 utwory. Sur In Cis oraz ten, który teraz przed nami, In Cis. Tym razem grać będzie inny pianista, również solista zespołu Ensemble Intercontemporain, Dmitri Vasiliakis. Urodzony w 1967 roku w Atenach. Pianista, który przedstawia się jako pianista francuski, bo w rzeczy samej od wielu lat mieszka i działa we Francji. Studiował w paryskim konserwatorium, a z zespołem Intercontemporain związany jest od 1992 roku, a więc pracował jeszcze z Pierre'em Boulezem, co jak wiemy w interpretacjach jego muzyki jest bardzo ważne. Oto zatem Dmitri Vasiliakis i jego interpretacja In Cis Pierre'a Boulez'a.

Francis Pierapuleza grał Dmitri Wasiliakis. Cały czas jesteśmy w tokijskiej sali koncertowej Bunka Kaikan, a na koniec bulezowskiego święta 10 kwietnia ubiegłego roku wybrano tam Antem II na skrzypce i elektronikę. Pierwsza kompozycja tej serii na skrzypce solo powstała w 1991 roku, a ta druga z elektroniką zrealizowaną w Irkamie w 1997. I historia tej kompozycji jest również bardzo ciekawa. Sięga czasów dzieciństwa Buleza, którego ojciec był człowiekiem bardzo religijnym, tak też wychowywał swoje dzieci, a Pierre zbuntował się w wieku 18 lat, ogłosił, że jest agnostykiem. Jednak po latach wróciło wspomnienie z dzieciństwa lamentacji Jeremiasza śpiewanych w kościele, które zainspirowały go melodycznie w tym utworze. Tytuł Anthem to jest z jednej strony angielski hymn, z drugiej temat, a z trzeciej antytemat. Pierwotna wersja miała być ćwiczeniem, o które poprosił go Yehudi Menuhin na konkurs skrzypcowy. Potem jednak idea utworu została rozszerzona, jakże to typowe dla Pierre'a Buleza, ciągłe zgłębianie, poszerzanie, dopracowywanie pomysłów. Taki był. A twórcy tokijskiego koncertu oddali mu hołd, wieńcząc koncert ostateczną wersją Anthemu. Za warstwę elektroniczną odpowiadają tu inżynierowie dźwięku z Irkamu, podobnie jak we wcześniejszych utworach z udziałem elektroniki, Augustin Miller, Jérôme Enro, a warstwę skrzypiec kreowaną na żywo Jean-Marie Cocker, Hesun Kang i Diego Tosi. Oto Anthem II Pierre'a Buleza.

I tak zakończył się ten bulezowski wielki koncert w Tokio 10 kwietnia ubiegłego roku. Pierre Boulez, 10 lat po śmierci kompozytora i w stulecie jego urodzin. Okazuje się, że wciąż wracamy do jego muzyki. Wracają organizatorzy koncertów, muzycy i także słuchacze na całym świecie. To był Anthem II Pierre'a Bouleza, wykonany na koniec tokijskiego jubileuszu stulecia Bouleza. Na skrzypcach grali artyści związani z ensemblem Intercontemporain Jean-Marie Conquet, He Sun Kang i Diego Tosi, a warstwę elektroniczną realizowali reżyserzy dźwięku z Irkamu, Augustin Miller i Jérôme Henrot. Wcześniej w ramach tego wydarzenia słuchaliśmy klarnetowych dialogów z cieniem, Dialogue de l'ombre double, oraz utworów fortepianowych Insis i Notation, a koncert w Tokio rozpoczął japoński pianista, rodem z Tokio, który od wielu lat związany jest z ensemblem Intercontemporain Hideki Nagano. A w dopełnieniu koncertu, zanim zaproponuję Państwu wysłuchanie kolejnego fragmentu Śmierci w Wenecji Tomasza Manna, proponuję fragment nowego nagrania kwartetu Na koniec czasu Oliviera Messiana, który był w młodości nauczycielem i mistrzem Pierre'a Bouleza. Czwórka warszawskich artystów sięgnęła po tę niezwykłą z wielu powodów partyturę. Skrzypaczka Izabela Szałaj-Zimak, wiolonczelista Rafał Kwiatkowski, klarnecista Adrian Janda i pianista Robert Morawski. Płyta ukazała się kilka tygodni, wydana przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Ja proponuję Państwu fragmenty tego nagrania, począwszy od części pierwszej, czyli od liturgii kryształu, aż po część finałową, pochwała nieśmiertelności Jezusa. 5 z 8 części tego cyklu teraz przed nami.

0: wspaniałym skrzypcowym solem kończy się kwartet na koniec czasu Oliwiera Messiaena. Pochwała nieśmiertelności Jezusa. Tu grała na skrzypcach Izabela Szałaj-Zimak, a słuchaliśmy fragmentów nowego płytowego nagrania dzieła Messiaena, czyli części pierwszej, Liturgia Kryształu, potem trzecia, klarnetowe solo, Otchłań ptaków, następnie zaproponowałam część szóstą, Taniec gniewu. Na siedem trąb, gra barw tęczowych dla anioła ogłaszającego koniec czasu i pochwała nieśmiertelności Jezusa. Izabela Szałaj-Zimak, skrzypce, Rafał Kwiatkowski, wiolonczela, Adrian Janda, klarnet i Robert Morawski. To wykonawcy tego dzieła. Cały czas słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Zbliża się 22.
1: Książka do słuchania.
0: Przed nami kolejny, ósmy fragment Śmierci w Wenecji Thomasa Manna, czyta Mariusz Bonaszewski.
2: Teraz, dzień po dniu, nagi Bóg o rozpalonych licach kierował swoją płonącą kwadrygę przez przestworza nieba, a jego złote loki rozwiewały się we wzbierającym jednocześnie wietrze od wschodu. Białawo-jedwabisty blask rozpościerał się na bezkresie leniwie falującego morza. Piasek parzył. Pod srebrzyście migoczącym błękitem eteru rozpięto przed plażowymi kabinami rdzawe płótna żaglowe, a na ostro zaznaczonych plamach cienia, które one rzucały, spędzano przedpołudniowe godziny. Lecz rozkoszny był także wieczór, gdy rośliny w parku wydzielały balsamiczny zapach, gwiazdy kroczyły w górze w swoim korowodzie, a szmer przytłumionego morza, cicho się wznosząc, przemawiał do duszy. Taki wieczór niósł radosną obietnicę nowego słonecznego dnia, lekko uporządkowanego relaksu, urozmaiconego niezliczonymi, gęsto utkanymi możliwościami słodkiego przypadku. Gość, którego zatrzymało tutaj tak posłuszne zrządzenie losu, był daleki od tego, by w odzyskaniu swojej własności widzieć powód do ponownego wyjazdu. Przez dwa dni musiał znosić pewne niedogodności i na posiłkach w dużej jadalni zjawiać się w stroju podróżnym. Później, gdy wreszcie zabłąkany bagaż znów postawiono mu w pokoju, Aschenbach starannie się rozpakował i zapełnił szafę oraz szuflady swoimi rzeczami, zdecydowany na póki co niewiadomej długości pobyt, ciesząc się z tego, że godziny na plaży będzie mógł spędzać w jedwabnym ubraniu, a do kolacji zasiadać w odpowiednim wieczorowym stroju. Chętnie poddał się przyjemnemu, jednostajnemu rytmowi tego bytowania, a miękka i jasna łagodność takiej egzystencji szybko go urzekła. Cóż to bowiem za pobyt, który łączy uroki wygodnego i wysoce zadbanego kąpieliska na południowej plaży z usłużną bliskością osobliwie cudownego miasta? Aschenbach nie był żądny przyjemności. Kiedykolwiek i gdziekolwiek chodziło o świętowanie, o uprzyjemnianie sobie dni, wkrótce, a zwłaszcza w młodszych latach tak bywało, niepokój i niechęć pchały go z powrotem do szczytnego trudu, do świętej, trzeźwej służby codzienności. Jedynie to miejsce rzucało na niego czar, rozluźniało jego wolę, czyniło go szczęśliwym. Czasem przed południem pod cienistym daszkiem swojej kabiny, błądząc spojrzeniem po błękicie południowego morza lub też w ciepłą noc, oparty na poduszkach gondoli wiozącej go pod bezkresnym, gwiaździstym niebem z placu św. Marka, gdzie dłużej zabawił, do domu na Lido, gdy pstre

Światła i cichnące dźwięki serenad pozostawały z tyłu, przypominał sobie swoją wiejską siedzibę w górach, miejsce letnich zapasów, gdzie chmury sunęły nisko nad ogrodem, przeraźliwe burze gasiły wieczorem światło w domu, a kruki, które karmił, kołysały się na czubkach świerków. Wówczas zdawało mu się, jakby został cudownie przeniesiony do elizejskiej krainy, na krańce ziemi, gdzie ludziom dane jest łatwiejsze życie, gdzie nie ma ani śniegu, ani zimy, ani burzy, ani ulewnego deszczu, lecz zawsze unosi się łagodnie orzeźwiające tchnienie Okeanosa, a dni mijają w błogiej bezczynności, bez znoju, bez walki, poświęcone wyłącznie słońcu i jego świętom. Często, niemal bezustannie, Aschenbach widywał Tadzia. Ograniczona przestrzeń i określony porządek, będący tutaj udziałem każdego, sprawiały, że piękny chłopiec w ciągu dnia, z krótkimi przerwami, zawsze znajdował się w pobliżu. Spotykał go wszędzie. W dolnych pomieszczeniach hotelu, podczas orzeźwiających przejażdżek do miasta i z powrotem, wśród przepychu samego placu, a nieraz jeszcze, gdy przypadek zdarzył, po drodze na ścieżkach i po mostach. Głównie jednak i z najszczęśliwszą regularnością to przedpołudnia na plaży dawały mu nieograniczoną sposobność kontemplowania i studiowania tego szlachetnego zjawiska. Tak, właśnie ta systematyczność szczęścia, ta każdego dnia regularnie powtarzająca się łaska okoliczności napełniała go zadowoleniem i radością życia, czyniła mu ten pobyt tak drogim i pozwalała jeden słoneczny dzień chętnie i łagodnie dołączać do drugiego. Wstawał wcześnie, jak czynił to przy naglącej gorączce pracy, i szedł na plażę przed większością innych, kiedy słońce było jeszcze łagodne, a oślepiająco białe morze leżało pogrążone w porannym śnie. Przyjaźnie witał dozorcę przy barierce, pozdrawiał też poufale bosego starca z siwą brodą, który mu przysposabiał miejsce. Rozpinał rdzawe płótno, wystawiał meble z kabiny na podest, aby w końcu mógł usiąść. Miał przed sobą 3 lub 4 godziny, podczas których słońce wznosiło się do zenitu, nabierając straszliwej mocy. Morska toń coraz głębiej błękitniała, a on mógł patrzeć na Tadzia. Widział go, jak nadchodzi z lewej strony brzegiem. Widział go, jak wyłania się od tyłu z pomiędzy kabin, lub też nie bez radosnego zaskoczenia stwierdzał nagle, że przegapił jego nadejście i że chłopiec już tam jest, już ubrany w niebiesko-biały kostium kąpielowy, będący teraz na plaży jego jedynym strojem, i na nowo podjął swoje zwykłe zabawy w słońcu i na piasku. To słodkie, błahe, leniwe, niestabilne życie, które było zabawą i odpoczynkiem, wałęsaniem się, brodzeniem po wodzie, kopaniem w piasku, chwytaniem, wylegiwaniem się i pływaniem pod okiem i wśród nawoływań kobiet z podestu przed kabiną, które falsetem wykrzykiwały jego imię – Tadziu, Tadziu! I do których on przybiegał potem, żywo gestykulując, aby im opowiedzieć, co mu się przytrafiło, aby im pokazać, co znalazł, co złapał – muszle, koniki morskie, meduzy i chodzące bokiem raki. Aschenbach nie rozumiał ani słowa z tego, co on mówił. I choć mogły to być najzwyklejsze rzeczy, w jego uszach brzmiały jak niewyraźna, miła melodia. I tak obcość mowy chłopca podniosła ją do rangi muzyki. Zuchwałe słońce oblewało go rozrzutnym blaskiem, a majestatyczna perspektywa morza stanowiła niezmienne tło i oprawę jego postaci. Wkrótce obserwujący znał każdą linię i pozę tego tak wzniosłego, tak swobodnie prezentującego się ciała. Z radością witał każde znajome już piękno na nowo i nie znajdował końca dla podziwu, dla subtelnej rozkoszy zmysłów. Zawołano chłopca, aby przywitał się z gościem, który złożył wizytę kobietom przed kabiną. Przybiegł, pewnie jeszcze mokry od fal, odrzucił loki z czoła i kiedy podawał rękę, stojąc na jednej nodze, z drugą stopą wspartą na palcach, uczynił ujmujący ruch i obrót ciałem, pełen wdzięcznego napięcia, zawstydzony z uprzejmości, a zarazem kokieteryjny ze szlachetnego obowiązku. Leżał wyciągnięty z ręcznikiem kąpielowym owiniętym wokół piersi, delikatnie wyrzeźbione ramię opierając na piasku, a brodę na dłoni. Ten, którego wołano,

Nojaszu siedział przy nim w kucki i zabiegał o jego względy i nic nie mogło być bardziej urzekające niż uśmiech oczu i ust, z jakim uprzywilejowany spoglądał ku maluczkiemu usłużnemu. Stał na skraju morza, sam z dala od swoich, całkiem blisko Aschenbacha, wyprostowany z rękami splecionymi na karku, powoli kołysząc się na palcach i rozmarzony patrzył w dal, podczas gdy nadbiegające drobne fale obmywały mu stopy. Miodowej barwy włosy przylegały w loczkach do skroni i karku. Słońce rozświetlało meszek w górnej części kręgosłupa, a pod skąpą osłoną tułowia zaznaczał się delikatny rysunek żeber i symetria klatki piersiowej. Jego pachy były jeszcze gładkie, jak u posągu. Zagłębienia pod kolanami lśniły, a ich niebieskawe żyłkowanie sprawiało, że ciało wydawało się uformowane jakby z czystszej, bardziej przejrzystej materii. Jakąż dyscyplinę, jakąż precyzję myśli wyrażało to wysmukłe i młodzieńczo doskonałe ciało. Czy jednak surowa i czysta wola, która tajemnie czynna, zdołała wydać na światło to boskie dzieło, nie jest jemu artyście znajoma i bliska? Czy nie działa również w nim, gdy pełen opanowanej namiętności z marmurowej masy słów uwalnia smukłą formę, którą ujrzał w wyobraźni i którą ukazywał ludziom jako posąg i zwierciadło duchowego piękna? Posąg i zwierciadło. Jego oczy obejmowały szlachetną postać tam, na skraju błękitu i w narastającym zachwycie Aschenbach wierzył, że tym spojrzeniem ujmuje samo piękno, formę jako myśl boską, jedyną i czystą doskonałość, która żyje w duchu, a której ludzkie odbicie i podobieństwo zostało tutaj z pełnym lekkości wdziękiem wzniesione ku adoracji. To było czyste upojenie. I starzejący się artysta, nie zastanawiając się wiele, wręcz zachłannie je powitał. Jego duch krążył niespokojnie, jego umysł ogarnęła burza, jego pamięć przywoływała prastare przekazane mu w młodości myśli, do tej pory nigdy nieożywione własnym ogniem. Czyż nie jest zapisane, że słońce odwraca naszą uwagę od spraw intelektualnych ku zmysłowym? Odurza i zaurocza rozum oraz pamięć do tego stopnia, że dusza z rozkoszy całkowicie zapomina o swoim właściwym stanie i z pełnym zdumienia podziwem zatrzymuje się przy najpiękniejszych spośród oświetlonych słońcem przedmiotów. Tak tylko z pomocą ciała potrafi jeszcze potem wznieść się ku wyższej kontemplacji. Zaiste Amor postępuje podobnie jak matematycy, którzy niepojętnym dzieciom pokazują namacalne obrazy czystych form. Podobnie Bóg, aby uczynić dla nas widzialnym to, co duchowe, chętnie posługuje się postacią i barwą człowieczej młodości, którą jako narzędzie pamięci przyozdabia całym blaskiem piękna, byśmy na jej widok płonęli bólem i nadzieją. Tak myślał, ogarnięty entuzjazmem. Takich doświadczał doznań. A z szumu morza i blasku słońca utkał się przed nim czarujący obraz. Stary platan nieopodal murów Aten, cienisty święty zakątek przepełniony wonią kwiatów wiśni, które zdobiły święte obrazy i pobożne dary złożone ku czci nimf i Acheloosa. Rzecz jasna, u stóp rozłożystego drzewa spływał strumień po gładkich kamykach, grały świerszcze. Na murawie zaś, opadającej łagodnie, także leżąc można było trzymać głowę uniesioną, spoczywały dwie postacie, ukryte tu przed żarem dnia. Starszy i młody, brzydki i piękny, mędrzec u boku urokliwego. A pośród uprzejmości i błyskotliwie zalotnych żartów Sokrates nauczał Fajdrosa o tęsknocie i cnocie. Mówił mu o gorącym przestrachu, jakiego doznaje wrażliwy, gdy jego oko ujrzy ucieleśnienie wiecznego piękna. Mówił o żądzach człowieka niegodnego i złego, który nie potrafi wyobrazić sobie piękna, gdy widzi jego obraz i który nie jest zdolny do głębokiej czci. Mówił o świętej trwodze, jaka ogarnia szlachetnego, gdy ukazuje mu się bogom podobne oblicze, doskonałe ciało. Wówczas drży i traci kontrolę nad sobą i ledwie ośmiela się patrzeć i wielbi tego, który owo piękno posiada, ba,
Złożyłby mu ofiarę niczym posągowi, gdyby nie mógł.

Musiał się lękać, że wyda się ludziom szaleńcem. Albowiem piękno, mój Fajdrosie, tylko ono jest zarazem godne miłości i widzialne. Piękno, zapamiętaj to dobrze, jest jedyną postacią ducha, którą potrafimy przyjąć i znieść poprzez zmysły.

0: zginęlibyśmy i nie spłonęli od miłości, jak niegdyś Semele przed Zeusem? A zatem piękno jest drogą czującego ku duchowi, tylko drogą, tylko środkiem, mały Fajdrosie. A potem wypowiedział zręczny zalotnik rzecz najsubtelniejszą. Mianowicie, że kochający jest istotą bardziej boską niż kochany, ponieważ w nim jest Bóg, a w tamtym nie. To najsubtelniejsza i może najbardziej drwiąca myśl, jaka kiedykolwiek została pomyślana, a z której bierze się wszelka figlarność i najtajniejsza rozkosz tęsknoty. Szczęściem pisarza jest myśl, która zdolna jest stać się cała uczuciem i uczucie, które zdolne jest całe stać się myślą. Taka pulsująca myśl, takie precyzyjne uczucie nawiedzały wtedy samotnego i były mu posłuszne, a mianowicie, że natura drży z rozkoszy, gdy duch z czcią oddaje pokłon pięknu.
1: Ósmy fragment prozy Tomasza Manna, Śmierć w Wenecji, czytał Mariusz Bonaszewski, a ciąg dalszy tej lektury u nas w Dwójce w poniedziałek o tej samej porze. Kwadrans po 22. Dziś za kwadrans gorąco zapraszam na wspomnienie Stanisławy Celińskiej w audycji Moniki Pilch, potem na swoją czwartkową audycję Piątą Strunę zaprasza Piotr Matwiejczuk. A ja na koniec naszego spotkania w Filharmonii Dwójki sięgam jeszcze po fonograficzną nowość, po fenomenalną płytę churalną Chóru Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu pod dyrekcją szefa tegoż zespołu, Lionela Sow. Jest to krążek zatytułowany Dialog, w którym z jednej strony mamy cztery kompozycje twórców francuskich, Daniela Lessy, Caroline Marceau, Francisa Poulenca i na koniec Oliviera Messiaena o Sacrum Convivium. A z drugiej strony jest to dialog muzyki churalnej z naszej części Europy. Tę część reprezentuje twórczość tylko jednego kompozytora, Krzysztofa Pendereckiego. I to połączenie wzniosłości, są to dzieła religijne, z francuską zmysłowością, tak poprowadził interpretację 8 kompozycji na tym krążku Lionel Sow. Ja proponuję Państwu nagrania 2 utworów Krzysztofa Pendereckiego. O Gloriosa Virginum i na koniec fragment polskiego Requiem Agnus Dei. Czy Państwo będą podzielać mój zachwyt nad tym krążkiem, nad tymi nagraniami? Proszę posłuchać.

0: Agnus Dei z polskiego Requiem, 1980 rok, wcześniej O Gloriosa Virginum, rok 2009. Nowe nagrania churalnych dzieł religijnych Krzysztofa Pendereckiego kończą nasze spotkanie w Filharmonii Dwójki. Śpiewał chór Narodowego Forum Muzyki prowadzony przez Lionela Sow. Z Państwem pozostaje Anna Regulska, Ewa Szczecińska, ja już dziękuję. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia. Nowa tradycja.
3: Muzyka tatrzańskich turni, zielonych hal Żywiecczyzny i rozległych przestrzeni Beskidzkiej Trójwsi.
2: Oraz transkulturowa muzyka genewskiego zespołu Jalla Miku.
3: Zabrzmią w piątek 22 maja od 19.30 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego.
2: Transmisja koncertów na antenie Dwójki. Magdalena Teichma
3: i Patrycja Cisz. Zapraszamy.
1: Autopromocja.
4: Rozmowy po zmroku.
5: Monika Pilch, dobry wieczór. Dziś na warszawskich Powązkach pochowana została Stanisława Celińska, wybitna aktorka, jedna z najważniejszych twarzy polskiego kina i teatru. Grała u największych reżyserów, zachwycała na scenie, śpiewała jazz, ale i własne piosenki i poezję tak, że ciarki przebiegały po plecach. Do każdego zadania aktorskiego podchodziła z charakterystyczną dla siebie bezkompromisowością i czułością. W dzisiejszej audycji o jej niezwykłym talencie opowiadać będą ludzie kina i teatru, ludzie artystce bliscy. Krytyk teatralny Tomasz Miłkowski, reżyser filmowy Juliusz Machulski, muzyk i aranżer Maciej Muraszko, a także aktorzy Lucyna Malec i Jacek Poniedziałek.
6: Zawsze szukała wyższego porządku, jakiejś wyższej prawdy, dobra, piękna i prawdy. Nawet jeżeli dochodząc do tych trzech, czasami trzeba było przejść z nią i ona też przechodziła przez jakieś ciernie i przez jakieś niefajne i niepiękne i niedobre momenty.
7: Nawet kiedy no, widać było, że coś ją boli, że no, nie jest w takiej formie fizycznej i fantastycznej, to wchodziła na scenę i to nie było ważne.
8: Podziwiałem w niej pracowitość, że ona przed każdym koncertem prześpiewywała sobie zawsze te piosenki. Cały program miała napisane na takim kartoniku, czasami od rajstop, a czasami wycięty z jakiejś dekturki, nie wiadomo z czego, bo to nie był zwykły papier, tylko taki twardszy. Ona mówi, wiesz, bo kiedyś kupiłam dużo tych rajstop, dużo pończoch i tam tych kartoników mi pozostawało i tam sobie wypisywała 1, 2, 3, 4, 5, każdy tytuł. I według tej listy, na przykład jadąc w samochodzie, odpalała dyktafon na słuchawkach i prześpiewała sobie 2 albo 3 razy cały program.
9: Miała początek, można powiedzieć, błyskotliwy w pewnym sensie, bo rozpoczynała pracę od razu w Teatrze Współczesnym, w Warszawskim Teatrze Współczesnym, który wtedy uchodził za takie jedno z ważniejszych centrów normatywnych, tak zwanego głównego nurtu w polskim teatrze.
5: Tomasz Miłkowski.
9: Marzeniem wielu młodych aktorów było dostać się do tego teatru. Ona natychmiast dostała angaż. Wprawdzie nie od razu grała role, które się zapisywały w pamięci, bo jak to zwykle u młodych, tam była hierarchia, tam były kolejne stopnie, które trzeba było pokonać, trzeba było zdobyć zaufanie, ale szybko to się dokonało, zwłaszcza od momentu, tu, w którym zagrała rolę panny Plejtus w Matce Witkacego u boku no, znakomitych tuzów polskiego teatru i znakomity przede wszystkim głównej kreatorki tego spektaklu, czyli Haliny Mikołajskiej. I tak to się dalej toczyło i można było powiedzieć, że Teatr Współczesny być może

0: będzie jej przystanią no, na długo, ale może nawet na zawsze, bo wielu aktorów osiadało przecież w tym teatrze na kilkudziesiąt lat. Tymczasem Stanisława Celińska była niespokojnym trochę duchem i przychodziła, odchodziła, przychodziła, odchodziła. Kilka razy to dotyczyło akurat Teatru Współczesnego. Razem licznik nabił gdzieś, zdaje się, 13 sezonów łącznie, ale z przerwami. A w ostatnim etapie już przyszła jako aktorka bardzo dojrzała i zagrała wtedy takiej sztuce rosyjskiej braśni Plesniakow. To się nazywało Udając ofiarę w polskim przekładzie. I zagrała tam Japonkę, trochę trunkową i taką zwariowaną, a właściwie taką postać właściwie nie z tej ziemi. Ale no już było wtedy, kiedy trochę nabyła tych doświadczeń aktorskich, między innymi bardzo ważnych doświadczeń w Teatrze Nowym, bo to był wtedy nowy teatr Bohdana Cybulskiego, też bardzo ciekawego reżysera młodego, szukającego nowych form, u którego ona zagrała wiele ciekawych ról, ale przede wszystkim zdarzyło się coś, co otworzyło nowe przestrzenie w jej aktorstwie teatralnym, a mianowicie Teatr Jednego Aktora. I to w dodatku w takiej wersji i recytowanej, i śpiewanej. Mam tutaj na myśli Treny Jana Kochanowskiego, wspaniały monodram, który wykonywała zresztą w piwnicy Wandy Warskiej. Potem to się jeszcze połączyło z Księgą Hioba i miało dłuższą historię, wiele razy ewoluowało, ale właśnie ta współpraca tutaj z Bohdanem Cybulskim otworzyła ten świat na świat także teatralnej, teatralizowanej muzyki. Chociaż muzyką była zawsze za pan brat, jak wiemy, bo to od młodu gdzieś tam to się też toczyło. I potem, po tym kolejnym wejściu do Teatru Współczesnego, o czym już napomykałem, znowu pewnego dnia powiedziała, a nie, ja już tutaj nie będę pracować, bo już wszystko zrobiłam, co tylko można wymyślić w Teatrze Współczesnym. Podziękowała pięknie Erwinowi Akserowi, którego bardzo szanowała. Teraz wędrówka była bardzo interesująca, bo kolejnym takim ważnym etapem dla Stanisławy Celińskiej okazał się tym razem nowy teatr, nie teatr nowy, ale nowy teatr Barnikowskiego, Krzysztofa Barnikowskiego, przy czym zanim do niego doszła, był teatr rozmaitości, ale właśnie u Barnikowskiego.
1: Była takim wzorcem Sewr, matki wszystkich matek, matki nas wszystkich.
2: Jacek Poniedziałek.
1: Matki dużej, jakby dorodnej, o bardzo mocnym, stanowczym głosie. Matki czasami niezadowolonej, czy po prostu wręcz wściekłej, drapieżnej, ale w tej drapieżności walczącej o szczęście, o dobro swojego potomka i swojego dziecka. Albo jakiejś większej sprawy. Ale zawsze te matki Staszki, tak było w tekście, ale Staszka to jeszcze zawsze pogłębiała, zawsze te matki jakby rezygnowały, można powiedzieć, w jakimś sensie z siebie i z pretensji do życia, może z wyjątkiem Gertrudy w Hamlecie. Natomiast stawiały na powodzenie, na szczęście, na satysfakcję, na jakiś ład życiowy tych pokoleń, które przychodzą po niej, czyli no, w przypadku syna. Jaką ona była partnerką sceniczną, Staszka była bardzo wymagająca. Staszka, nie ma co teraz owijać bawełnę, była trudną osobą, też przez te wymagania. Stasia lubiła się spóźnić, lubiła mieć złe nastroje, trochę się obrażała, trzaskała drzwiami. No, była bez wątpienia żywiołowa, była żywiołem, była ogniem. To jest ten żywioł, który bardzo pasuje do mojego wyobrażenia o Stanisławie. Natomiast oprócz tej siły, tej momentami nawet brutalności w obyciu, miała też tę drugą, ja bym ją nazwał dziewczęcą twarz czy duszę. Nawet to nie jest precyzyjne, powiedziałbym dziewczynki. Czułej, wrażliwej, bardzo tkliwej, bardzo kruchej dziewczynki, która jak pokocha to już na amen to do końca, jak się ją zrani, to też nigdy nie zapomni. Ciepłej, bo Stasia miała ogromne pokłady ciepła w sobie. Oprócz tego, że, no bo mówię o tej jakby też tej mroczniejszej stronie, ta ciemniejsza strona, ta jej czasami wyładowana na złość, ona raczej brała się z problemów życiowych i z doświadczeń bardzo trudnych z jej uzależnienia i też, no co tu ukryć, nieudanego małżeństwa i bardzo specyficznego w stosunku do dzieci, którym już wtedy, kiedy wytrzeźwiała, chciała wynagrodzić te wszystkie lata, te najważniejsze lata dla dojrzewających dzieci, czyli kiedy były małe, kiedy jej nie było.

0: te kreacje bardzo różne, można powiedzieć, na rozmaitych biegunach, ale zawsze w nich była taka odwaga też, prawda? Odwaga performowania, odwaga pokazywania także swojego ciała na scenie. To było coś, co niewątpliwie w tych rolach też się ujawniało. Pewnego rodzaju bezkompromisowości i sposobie wychodzenia na scenę.
1: Tak, i taką nazwałbym skłonność do transgresji, do przekraczania, nie że norm, tylko przyzwyczajeń, chyba nawyków myślowych, pewnego rodzaju schematów, w których przecież wszyscy zawsze, chcemy czy nie chcemy, trochę tkwimy. Jedną z tych transgresji jest właśnie nagość osoby już nie młodej, która jest bardzo stabilizowana przez naszą kulturę, która jest kulturą pięknego, młodego ciała, doskonałego niemalże. Ale coś, co może ją jeszcze tak szczególnie wyróżniało, prawdopodobnie wynikało z jej wiary, jest ogromne skupienie i szukanie tego głosu, głosu postaci człowieka, który ma funkcjonować na scenie, bardzo głęboko w środku. Ale to głęboko w środku nie oznacza, że to było tylko do wewnątrz, bo to miałoby tak wymiar, bym powiedział, wertykalny, to znaczy no, metafizyczny. Że zawsze szukała, nawet tej postaci w oczyszczonych Sary Kane, czyli kobiety z Peep Show, którą zagrała fenomenalnie u Krzyśka, dostała za to wszystkie nagrody możliwe. Wiele osób powiedziałoby, że to kobieta upadła, kobieta w Peep Show, ale już nie młoda, prawda, trochę przy kości, może nawet więcej, tańczy na Golasa dla mężczyzn, którzy wrzucają tam po prostu jakieś żetony do maszyny i otwiera się okienko i kobieta tańczy. Ale jakby nie chcę teraz mówić o zinstrumentalizowaniu kobiet, o tym wszystkim, o feminizmie i tak dalej, to nie ma to dla mnie żadnego znaczenia w tej chwili, w tym kontekście, tylko, że ona w tej kobiecie, jakby upadłej, mówię w cudzysłowie, szukała też wiary, Boga, szukała metafizyki, szukała ducha, albo może duszy. I bo przecież kobieta wykonująca taki zawód, to, że ta kobieta wykonuje taki zawód, nie oznacza, że na przykład nie może być wierząca, albo nie może w coś wierzyć w ogóle, w różne rzeczy, nie tylko w Boga. To ją wyróżniało, że szukała w tych wszystkich postaciach, zawsze szukała wyższego porządku, jakiejś wyższej prawdy.
0: Juliusz Machulski podziwiał jej rolę w kinie. Ale na planie filmowym spotkali się przy okazji komedii Pieniądze to nie wszystko. I tak wspominał wspólną pracę na planie.
2: Wie pani, jak to jest w filmie, to jest tak, że to jest tak niepewna sprawa wszystko razem, że jak się dobrze nie obsadzi, to może nie wyjść. Właściwie niektórzy reżyserzy też mówią, że reżyseria to już obsada. Stasia była trafiona w punkt, ona zresztą to dostała za tą rolę nagrodę w Pekinie i Orłach, więc no ja wiedziałem, że tu mam mocny punkt i ta rola jest ważna i będzie dobra. Stasia była nie tylko świetną aktorką, ale była takim dobrym duchem dopowiadającym pewne rzeczy. No a potem już było bardzo pięknie się kręciło, no to myśmy spojrzeli na tym PG, że byłem, siedzieliśmy miesiąc, to było męczące, ale ona zdzielnie to znosiła, mimo że raz było słońce, raz deszcz, to jak to w filmie. Mało tego, tak się wzżyła z tym krajobrazem, w dodatku jeszcze miała taki dobrze dobrany kostium, który moja żona robiła kostiumy i tak ją tam wpasowała w te miejscową, w środowisko tych lokalsów, że któregoś dnia patrzę, ona siedzi na ławce z paniami i one z nią rozmawiają na zasadzie, a co pani tu robi? A tak, tutaj sobie gram w tym filmie. Mówię, no my też gramy. Kompletnie nie poznałem, że to jest aktorka, więc to był jej jeszcze dodatkowy sukces pozaekranowy. Tak potrafiła ładnie się wziąć na tą skórę na siebie założyć, za każdym razem inną, ale to było fantastyczne, ponieważ ona była dobrym człowiekiem. Na ekranie się patrzyło na niego, wiadomo, bo to jest dobry człowiek, my jesteśmy za nim. Cokolwiek by nie zrobiła na postać, wiemy, że to jest dobry człowiek i chcemy, żeby jej się udało. To zawsze było tak, że ona dawała 300% tego, co było na papierze. Smutno, że rozmawiałem z tej okazji, bo ja uwielbiałem Stasię i mógłbym z nią rozmawiać dłużej. No ale czasem to nas zaskakuje. No to, dlatego tym bardziej trzeba wykorzystywać tę chwilę, jak się jest z jakimś osobą, kogo się ceni, lubi i szanuje.
3: Zdarzył się jeszcze taki jeden spektakl właściwie impresaryjny, który przygotowała z Bogdanem Augustyniakiem, to wtedy było w Teatrze na Woli, Grace i Gloria. Ja nie sądzę,

0: żeby to spektakl z punktu widzenia literackiego jakiś wybitny. To była taka opowieść o umierającej matce i córce i o tym, że ta matka jest pogodzona z losem, że ona potrafi to przyjąć i że ona uważa śmierć jako naturalną konsekwencję życia, jako część życia. I z tą córką próbuje dojść do porozumienia, do jakiejś wspólnoty myślowej i uczuciowej. To publiczność przyjmowała wręcz entuzjastycznie. Bardzo to się podobało i wtedy spuentowała Stanisława Celińska, bo przecież występowała też w różnych produkcjach serialowych, filmowych, gdzie grywała takie postacie ciepłe, takich mądrych matek, starszych koleżanek, które potrafią poradzić w trudnej sytuacji i utrwaliła taką swoją pozycję, jak to później często mówiono, tak zwanej naszej Stasi, to znaczy kogoś, komu można ufać, z kim można się podzielić swoim problemem. To także brała się i z tego, jak wiemy, że opowiadała po prostu o swoim życiu często, nie kryła swoich problemów trudnych, swoich przejść i tym jednała publiczność tam właśnie swoją szczerością.
1: Stasia grała w teatrze, sama zresztą to mówiła, że zostawiła sobie jedno przedstawienie, Grace i Gloria, którą grałyśmy i w Polsce, ostatnie przedstawienia w Warszawie to w Teatrze Polonia.
2: Lucyna Malec.
1: I rzeczywiście muszę przyznać, że wspólnie ze Stasią oswajałyśmy jakieś swoje lęki, swoje prywatne przeżycia. Stasia oswajała przemijanie, po prostu starzenie się. I ja oswajałam inne dramaty związane z dzieckiem. Także razem tkwiłyśmy w takiej historii, która i Stasię, i mnie bardzo dotykała w takich naszych tych prywatnych historiach. Ale w pewnym momencie już tak byłyśmy naprawdę zgrane w tej sztuce, że chciałam, no może to się wydać śmieszne, trochę może jest śmieszne, ja chciałam zagrać tak, żeby Stasia mnie pochwaliła. Tak, i to była wielka przyjemność. Na koniec pierwszego aktu ja tam miałam taką mocną scenę, taką prawdziwą. Stasia zawsze mówiła tak, tak musisz tak tutaj, stąd, tak z brzucha, tak z macicy, tak. I jak tak zagrałam dobrze, i Stasia mówiła, no, dobrze tam zagrałaś. Także to było urocze. To było urocze tak zasłużyć na pochwałę Stanisławy Celińskiej. No a pod koniec właśnie kariery Stasieńka zajęła się bardziej śpiewaniem i to ją tak bardzo i zajmowało i było dla niej bardzo, bardzo ważne te piosenki. Bo miała takie poczucie, zresztą uważam bardzo słuszne, że dawała tym piosenkom, dawała ludziom przez te piosenki dużo radości, dużo ciepła, dawała takiej dużo mądrości, dużo nadziei. Tym bardziej, że coraz bardziej odchodziła od tekstów innych autorów, że właściwie to było wszystko jej autorskie, coraz więcej jej autorskich piosenek, bo chciała być taka całkowicie autentyczna w tym, co robi. No i taka była, zresztą autentyczna była zawsze, no to nie ulega żadnej wątpliwości.
3: I Stasia znalazła taki piękny pomysł na siebie, to znaczy stoliczek, lampeczka, krzesełko i tak siadała jakby przy stole, przytulając wszystkich do siebie, przygarniając wszystkich, opowiadając jakieś historie, śpiewając piosenki. No i po pierwszych trzech, czterech koncertach już wiedziała, że będzie wszystko pięknie, bo rzeczywiście prowadziła ten koncert tak, jakby robiła to całe życie.
2: Maciej Muraszko.
3: Byłem przepięknie zaskoczony i zachwycony, bo no nie spodziewałem się, że będzie aż tak pięknie.
2: W te piosenki ona wpisywała osobistą historię, prawda?
3: Tak, tak. Właśnie się zawsze zastanawiałem, czy te teksty, które ona pisze, to są terapeutyczne dla ludzi, czy autoterapeutyczne dla siebie. Czasami się śmialiśmy, że mówię, o, ta piosenka to chyba napisałaś dla siebie, bo coś tak często bywało tak, że słuchaj, Stasia, przestań, przypomnij sobie tę piosenkę i dostosuj się do tego, co tam napisałaś. Zawsze przyznawała się do tego, że po prostu pisała dla ludzi. Pisała dla ludzi na podstawie rozmów z ludźmi, na podstawie tego, co przeżyła,

0: twierdzący, że poruszanie tych tematów dla tych ludzi jest bardzo ważne. Trudnych tematów często. A potem, ja przyznaję, miałem do tego obiekcje, ale po koncertach tyle osób się do Stasi ustawiało po podpisy, po zdjęcie, po prostu, żeby przytulić się albo żeby porozmawiać. I ja stojąc obok często słuchałem tego, co ci ludzie mówili do Stasi i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Oni po prostu takich piosenek potrzebowali. Czasami bywało tak, że tak jak na przykład było przy Inwokacji. Inwokacja Adama Mickiewicza, dzwoni Stanisława: Maciuś, słuchaj, będzie koncert papieski w Warszawie na placu i tam poprosili mnie, żebym wyrecytowała Inwokację Adama Mickiewicza. Mówię, no to świetnie. A ona na to mówi, ale ja zrezygnowałam z tego i powiedziałam, że ja zaśpiewam Inwokację Adama Mickiewicza. Ja mówię, no to jeszcze lepiej, tylko kto ci napisze muzykę? No ty. Ja mówię, dobra, Stasia, koniec żartów. Co będziemy robić? Nie, Maciuś, ty usiądziesz i napiszesz muzykę do Inwokacji. Ja mówię, Stanisława, czyś ty postradała zmysły. No i na tym przykładzie, również jeśli chodzi o, na przykład o utwór Litania piwnic Mirona Białuszewskiego. I też jak mi powiedziała, Maciuś, słuchaj, musisz do tego napisać muzykę. Ja tam kiedyś śpiewałam, była jakaś muzyka, ale ty napiszesz ładniejszą. Usiądź i napisz. Ja mówię, Stanisław, przecież tam jest, bo ja czasami mówiłem do niej Stanisław, tak po męsku. Stanisław, tam jest 6 wersów. Weź nie wydziwiaj, tylko weź, wybierz coś innego. Nie. Skup się, zrób. I teraz morał z tych opowieści jest taki, że gdyby ona nie postawiła na swoim, to by te utwory nie powstały. A powstały całkiem, uważam, dużej wartości dzieła, więc ja bym się nie podjął tego, gdyby ona mnie do tego nie zmusiła. Przyznaję. Więc można powiedzieć, że dla mnie to jest przekraczanie granic. Ja zawsze miałem, że tak powiem, problemy, kompleksy. Że za mało umiem, że nie dam rady i tak dalej, i tak dalej. A Stasia mówiła, Maciuś, przecież wszystko już zostało napisane, skomponowane. Ty musisz dorzucić do tego wszystkiego coś od siebie, po prostu. Nie musisz się z nikim ścigać. I ona mnie przekonywała do tego, żeby właśnie się nie poddawać, nie bać się, tylko ryzykować i przekraczać te granice.
1: Prezentowała takie połączenie twardości i miękkości. To znaczy, że to jest jednocześnie taka twarda baba, której diabeł nawet rady nie da, ale z drugiej strony ktoś niesłychanie wrażliwy i taki, którego bardzo łatwo skrzywdzić. To się także od razu ujawniło w pierwszej jej debiutanckiej roli w Krajobrazie po bitwie w filmie. Także to jest taki typ kobiety, która jest bardzo interesująca, aktorki takiej, która jest bardzo interesująca, bo zawiera pierwiastki jakby kontrastowe w tym, co robi. I w tych rolach te kontrasty, na tych kontrastach potrafiła zagrać, także i we wcześniejszym etapie śpiewania, bo wystarczy przypomnieć jej niezwykły, jeśli tak można powiedzieć, przebój, w każdym razie song życia, czyli Uśmiechnij się. No to było ładne wezwanie do uśmiechania, nie? To takie, że się zimno robiło po plecach. Więc to jest właśnie ten rodzaj aktorstwa dość rzadkiego, że ktoś potrafi wywołać takie odmienne, sprzeczne nastroje, a jednocześnie wyjść z tego zwycięsko. Jako jedność, a nie jako ktoś rozbity całkowicie i z którym trudno nawiązać kontakt.
2: Pierwsza taka duża, poważna, bardzo wielka rzecz, no Hamlet Szekspira i Matka i Syn, czyli Gertruda i Hamlet. To, o czym ona mówiła wtedy na próbach i mówiła często przy różnych okazjach, kiedy pracowaliśmy razem, niekoniecznie nawet kiedy mieliśmy razem sceny i tylko kiedy byliśmy w tym samym projekcie, o skupieniu, o docenieniu ciszy między słowami. Ona mówiła, nigdy nie udawaj płaczu, na przykład coś takiego. Nigdy. Kiedy dokonuje się jakaś zmiana w postaci, kiedy coś się zdarzyło w tym życiu wewnętrznym gdzieś, co zmienia nagle stan naszej świadomości, że my się o czymś dowiadujemy, że doznajemy tak zwanej iluminacji, to żeby po prostu sobie tylko wyobrazić albo poczuć jakiś promień, który płynie z góry tutaj i spływa na nas, na naszą głowę. Albo że to idzie w drugą stronę, że właśnie, że coś promieniuje z człowieka,

0: i unosi się tam. Czyli mówię o tej, no, takim wertykalnym obrazie jakby rzeczywistości, czyli o tym, że jest jakby coś większego od nas, że jest, czy nazywamy to Bogiem, czy jakąś siłą, jakąś energią, czy jeszcze czymś innym. I to są rzeczy, wydawałoby się, może ktoś powiedział małe jakieś, ale one są zasadnicze, bo tak naprawdę z takich drobnych rzeczy składa się to aktorstwo, a na przykład to, jak można zagrać iluminację, doznanie iluminacji, to jest otchłań całość. A ona mówi tylko, po prostu zatrzymaj. To jest coś takiego, jakby się poczuło jakby w środku, jakby się zajrzało do środka, do swojego organizmu, do brzucha, do środka. Albo jakby się jakby wyobraziło i poczuło w jakimś sensie tę energię, która leciała do nas z kosmosu. I tyle. I wtedy można powiedzieć dalszą część tej sceny, czy monologu, czy dialogu. Różne jej żarty i tak dalej. Niektóre są niecenzuralne, niestety. Bo też lubiła użyć mocniejszego słowa, zwłaszcza jak była zdenerwowana, albo jak była bardzo podekscytowana. Ale barwna postać nie można jest prowadzić do po prostu miłej, grzecznej, sentymentalnej pani śpiewającej pod koniec życia pieśni religijne, bo Staszka była demonem. Była demonem o bardzo różnych barwach, ale w tym wszystkim najważniejszą barwą jednak była miłość. I jakieś takie poczucie lojalności i uczciwości w tym, co się robi.
1: Wiadomą rzeczą jest, że tego się właściwie nie można nauczyć. Nie można się nauczyć takiej charyzmy, jaką miała Stasia. Również to przychodzi z wiekiem, że z wiekiem nabieramy takiej mądrości i gdzieś ta życiowa mądrość, ona przechodzi przez tą barierę, scena, widownia. Ludzie właśnie czują, ale powtórzę to po raz kolejny, czują tę prawdę, tę autentyczność, no bo najważniejsza jest prawda i w życiu, i w teatrze.
2: Stanisławę Celińską wspominali aktorzy Lucyna Malec i Jacek Poniedziałek, krytyk teatralny Tomasz Miłkowski, reżyser filmowy Juliusz Machulski oraz kompozytor, aranżer i muzyk Maciej Muraszko. Żegnam się z Państwem piosenką w wykonaniu i autorstwa Stanisławy Celińskiej, Monika Pilch. Do usłyszenia.

lepiej, ale czasem wobec życia staję jak bezradne dziecię. Staję jak bezradne dziecię.

0: Ciao, człowieka.
1: Tu program Drugi Polskiego Radia. Słuchają nas Państwo w czwartek 21 dnia maja. Właśnie minęła 23. Piotr Matwiejczuk, dobry wieczór.

Dziś poczułem się jak za dawnych dobrych czasów, kiedy to było naprawdę źle, jak mawiano na Dzikim Zachodzie. Nie będę mówił Państwu, od ilu godzin jestem na nogach, powiem, że od wielu, ale w końcu zaczął się 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja, więc jak tu nie pójść na koncerty, chociaż na chwilkę. Dziś transmisji na naszej antenie nie było, to prawda, jednak już od jutra, aż do niedzieli, w całkiem sporych, codziennych, wieczornych dawkach mogą się Państwo spodziewać wszystkiego, co w polskim i zagranicznym folku najlepsze. Czego konkretnie? Jeszcze o tym powiem, chociaż Państwo przecież świetnie już to wiedzą, myślę. A na razie poczujmy tę jedyną i niezastąpioną atmosferę ciepłego majowego wieczoru.

Nie wiem, ile istnieje wersji tej słynnej, niewesołej meksykańskiej pieśni, bo tego nikt nie jest przecież w stanie policzyć, ale myślę, że więcej niż dużo. Aktualnie moją ulubioną jest właśnie ta gwatemalskiej pieśniarki Gaby Moreno. W tym wydaniu Piątej Struny wystąpi wiele pań, które przede wszystkim grają, także trochę śpiewają, które poszukują swojej muzycznej drogi na styku rozmaitych stylów i gatunków, no i które są po prostu świetne w tym, co robią. Wiele z nich tworzy muzykę, jak mi się zdaje, idealną na majowe wieczory.

Jakiś czas temu odkryłem Natalię Cupryk, ukraińską kompozytorkę i skrzypaczkę, której subtelnie brzmiąca muzyka od razu mnie urzekła. Ucieszyłem się więc bardzo, kiedy dowiedziałem się, że wydała właśnie nową płytę. Właśnie, czyli 3 tygodnie temu, a nagrała ją wspólnie z brytyjskim pianistą Angusem McRae'em. Podzieliłem się niniejszym z Państwem fragmentem tej płyty. Reszta też jest warta posłuchania. Nie, absolutnie ja tutaj nie chciałem się licytować, kto dłużej, kto dzielniejszy, kto potrafi wytrzymać dobę na nogach. No są tacy, też mi się zdarza, ale akurat nie dziś. No i też troszeczkę w naszej przestrzeni wirtualnej, czyli na Facebooku Piątej Struny, rozmawiamy o tym, o byciu inżynierami mamoniami, czyli o lubieniu piosenek, które już się zna. Myślę, że każdy meloman miał kiedyś taki moment w życiu, że przyznał inżynierowi mamoniowi rację. Ja również, ale muszę powiedzieć, że rację przyznaję mu tylko do momentu, kiedy zdarza mi się poznać jakąś zupełnie nową muzykę i ona mnie wciąga i nie chce już wypuścić.

puścić ze swoich objęć. I wtedy myślę, że jednak szkoda czasu na bycie inżynierem mamoniem, ale potem wracam do starych przyzwyczajeń i tak to się toczy. A propos tego wszystkiego, co teraz powiedziałem. Cały czas cieszę się nowym, wspaniałym, absolutnie wspaniałym albumem zespołu La Tempête, Bomba Flamenka. A przy okazji urządziłem sobie powtórkę z ich wcześniejszych

La Tompette, Simon Pierre Bastion i nieśmiertelny Bach. To opus 153 norweskiego kompozytora Knuta Nisteta z fantastycznej płyty zatytułowanej Bach Minimalista, na której wszystko się miesza i wszystko ze sobą łączy, tak jakby powstało właśnie po to, by Simon Pierre Bastion mógł w latach 20. XX wieku stworzyć tę mozaikę. Mozaikę z muzyki Jana Sebastiana Bacha, Henryka Mikołaja Góreckiego, Johna Adamsa i właśnie Knuta Nisteta. Oj, zaprawdę powiadam Państwu, nie wszystko jeszcze stracone, skoro powstają takie płyty, skoro ktoś

Tarafuki to czeski duet, muzyczny zresztą, duet wiolonczelowo-wokalny. Tworzą go Andra Konstankiewicz-Nazil i Dorota Barowa. Obie mają polskie korzenie, więc czasami śpiewają po polsku, a czasami po czesku. Dwa głosy, dwie wiolonczele. No i trochę dodatków. To teraz pozostańmy jeszcze przy duetach smyczkowych, ale jedną wiolonczelę dla urozmaicenia zamieńmy na skrzypce. I będzie to mały kącik amerykański. Jedna z moich ulubionych grup wykonujących coś w rodzaju alternatywnego bluegrassu, Crooked Steel, od lat niestety ma przerwę, ale przerwy na szczęście nie mają jej członkowie, jej członkinie. Na przykład skrzypaczka Brittany Haas sporo grywa solowo. Grywa również ze swoją siostrą, wiolonczelistką Natalie Haas. I to będzie ich nowe nagranie.

To się nazywa wymyślona tradycja. W tym wszystkim chodzi o to, że zarówno wiolonczelistka Natalie, jak i jej siostra skrzypaczka Brittany są absolwentkami naprawdę dobrych, właściwie to najlepszych amerykańskich szkół muzycznych, więc równie dobrze potrafią zagrać Bacha, jak i bluegrass. No a takich artystów lubimy najbardziej przecież. Natalie Haas i Brittany Haas. Można obejrzeć w internecie, jak siedzą sobie w takich uroczych sweterkach na werandzie domu i dla przyjemności sobie podgrywają. I tacy artyści też wystąpią za chwilę, to znaczy tacy, którzy z jednej strony spokojnie wykonują najlepiej na świecie arię Bacha albo Händla, no a z drugiej biorą się za zupełnie inne rzeczy. I kiedy usłyszałem tę płytę, jeszcze bardziej zacząłem szanować Andreasa Scholla. Wiadomo, głos anioła, no ale oprócz tego to ten głos anioła potrafi zmienić w głos, już sam nie wiem, za chwilę państwo ocenią. To on odezwie się pierwszy, zaraz po nim zaśpiewa Erika Staki, później będą śpiewać razem, a towarzyszyć im będzie, żeby było zabawniej, orkiestra barokowa La Cetra.

Tak, cuda prawdziwe na tej płycie się znalazły. Płycie Eriki Staki, której towarzyszy Andreas Scholl, gra La Cetra Baroque Orchester. Pojawia się tutaj także Frank Martin Strauss, lepiej znany jako FM Einheit, czyli członek słynnej formacji Einstürzende Neubauten. Papito, tak jest zatytułowana ta płyta, sprzed prawie 10 lat. Papito, bo opowiada o relacji Eriki Staki z jej ojcem. A skoro już poruszyliśmy temat orkiestr, instrumentów historycznych w repertuarze jak najbardziej współczesnym, to zwróćmy uwagę i na to nowiutkie nagranie. Tym razem orkiestra Holland Baroque z tablistą, który nazywa się Niti Ranjan Biswas, a w roli głównej Michel Godard i jego Serpent.

Nie pierwszy to raz orkiestra Holland Baroque nie zajmuje się muzyką barokową i całkiem nieźle i to wychodzi. Tym razem z Michelem Godardem, chociaż nie wiem, czy to zapowiedź jakiejś ich nowej wspólnej płyty. No, mam nadzieję, że tak. A jeśli tak, to pewnie będzie to płyta koncertowa, czyli nagrana na żywo. Zdaje mi się, że ktoś coś mówił w tej audycji o festiwalu Nowa Tradycja. No tak, to jest właśnie ten moment, kiedy nasz festiwal folkowy rusza i od razu nabiera tempa. Nowa Tradycja to wiadomo przede wszystkim konkurs, ale to również wieczorne koncerty gwiazd. Wszystkie od jutra do niedzieli transmitowane będą na naszej antenie. Jak zwykle od prawie 30 lat. I tak na przykład w sobotę o 21 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego wystąpią laureaci Grand Prix konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja 2025. Jan Emil Młynarski, Piotr Zabrocki i Joanna Sztucka, czyli Tercet Imperial.

Trochę muzyki polskiego interioru, właściwie bardzo dużo, prawie wszystko tu jest wzięte z muzyki polskiej nizinnej. No oczywiście odpowiednio oprawione brzmieniem starych syntezatorów i proszę, jakie efekty. Tercet Imperial, który właściwie jest triem, a nie tercetem, ale niech im będzie. Joanna Sztucka, Jan Emil Młynarski, Piotr Zabrocki, laureaci Grand Prix ubiegłorocznej Nowej Tradycji w tym roku wystąpią w sobotę. A dziś o 20:00 piętro niżej, w studiu imienia Władysława Szpilmana, właściwie dwa piętra niżej, można było posłuchać piosenek z warszawskich podwórek. Podobno elegancko i kolektywnie ci artyści przygrywają na miejskich potańcówkach i retro recitalach, a w razie potrzeby występują również na weselach i rozwodowych rozchodniaczkach. Justyna Jary i elegancka kapela.

twoje oczy, co jak okna lśnią kamienic w noc. Kocham blisko się obudzić, wciąż poznawać cię i gubić, chociaż znam cię jak nikt. Gdzieś na Brzeskiej w kamienicy mieszkał Stasiek z Julią swą. On nie wahał się przed niczym, ona miękki miała ton. Stasiek wolny

Przeminęły czary rozkochanych pustych słów, miękkie tony się urwały i zamieszkał z Julią ból. Złość przykryła płaszczem ciszy, w noc odeszła sama z niczym.

Właściwie to trudno powiedzieć, czy ta piosenka to bardziej numer weselny, czy raczej rozchodniaczek rozwodowy. Justyna Jary i elegancka kapela. A skoro już jesteśmy przy repertuarze piosenkowym, to warto może teraz przypomnieć nagranie, którego kiedyś dokonali pianista Jean-Selim Abdelmoula i wiolonczelistka Anastazja Kabakina. No, gdyby się państwo nie zorientowali, to od razu powiem, że to jest piosenka zespołu Radiohead.

0: Anastazja Kabakina i Jean Selim Abdelmoula. Program Drugi Polskiego Radia, zbliża się północ.
1: Piąta struna.

Ależ dziś jesteśmy punktualni. Co to będzie? Północ już minęła, znaczy, że mamy piątek, 22 dzień maja. No i kolejna artystka przed nami. Artystka, która od lat chadza własnymi ścieżkami repertuarowymi i współpracuje z muzykami, którzy również działają na styku rozmaitych stylów i gatunków, na takim niekoniecznie zwykłym styku, o którym byśmy sobie pomyśleli. Nie, to trzeba naprawdę być kimś, żeby znaleźć się w takim miejscu. Ania Lechner, jeszcze jedna dziś wiolonczelistka, należy do tych artystek, które w czasie spotkania twarzą w twarz okazują się prawdziwe, to znaczy okazuje się, że niczego nie udają, są takie same zarówno z daleka na estradzie, jak i z bliska, gdzieś tam na zapleczu, gdy opowiadają o sobie i swojej sztuce. Takie mam wspomnienie o Ani Lechner, skromnej, naturalnej, którą spotkałem i z którą rozmawiałem dawno temu w Poznaniu. I to będzie nagranie mniej więcej z tego czasu, czyli sprzed blisko 20 lat. Ania Lechner, obok niej pianista Wasilis Zabropoulos i perkusista Umberto Trombetta Gandhi.

Ania Lechner, Vasilis Tsabropoulos i Umberto Trombetta Gandhi. Kącik Joni Mitchell, a w nim dziś piosenka o tym, że mężczyźni są z Marsa, a dokładnie o samotności w bliskiej relacji. No bo tak to się przecież czasami zdarza, a może nawet częściej niż czasami. I też jest to taki temat, który u Joni Mitchell powraca. W tej piosence śpiewa o samotności, o emocjonalnej

przepaści między dwojgiem ludzi, którzy są ze sobą, o poczuciu niezrozumienia i obcości. Piosenka pochodzi z płyty Taming the Tiger z 1998 roku, uznawanej za kontynuację powrotu do formy Joni Mitchell w latach 90. To znaczy ten powrót do formy rozpoczął się podobno na początku lat 90. i tak artystka kontynuowała powracanie do formy właśnie do tegoż 98 roku. To jest na pewno jedna z jej subtelniejszych takich malarskich płyt, na których znalazła się muzyka raczej oszczędna, w której od melodii ważniejsze są brzmienie, barwa, klimat emocjonalny. Joni Mitchell jest zresztą odpowiedzialna za produkcję tej płyty. Do jej brzmienia przyczynili się także tacy muzycy jak Wayne Shorter, który gdzieniegdzie się pojawia, akurat w tej piosence chyba nie, ale także stały współpracownik i wcześniejszy partner Joni Mitchell, Larry Klein.

Przed tygodniem w piątej strunie pojawiło się nowe nagranie duńskiego zespołu Dreamer Circus. Była to dawka, powiedziałbym, homeopatyczna, nagranie króciuteńkie, a ja poczułem, że warto wrócić do tego zespołu, którego kiedyś sporo słuchałem, również z Państwem na antenie Dwójki. No i niech to będzie taki sentymentalny powrót do muzyki sprzed 13 lat z drugiej płyty Cyrku Marzycieli, w którym to cyrku pierwsze skrzypce dosłownie i w przenośni gra Rune Tonsgård Sørensen.

Dreamer's Circus. Marzyciele marzycielami, ale to wydanie piątej struny należy jednak przede wszystkim do artystek. Artystek, które grają i które śpiewają. Czasami nawet alikwotowo, o ile pochodzą z Tuwy. Całe lata nie słuchałem Sainko Nemczylak, a kiedy posłuchałem jej niedawnych nagrań, okazało się, że jest w świetnej formie.

Sainko Namczylak. Teraz będzie trochę trudniej, ale nie tak bardzo, jakby się z pozoru zdawało. Bo nawet w twórczości artystek zajmujących się muzyką, no dość swobodnie improwizowaną, by nie powiedzieć

awangardową, można znaleźć rzeczy całkiem melodyjne. Muszę Państwu przyznać, że dla mnie melodia pozostaje mimo wszystko istotnym elementem muzyki, którego zwykle jakoś tak intuicyjnie szukam. Wydawało się przez jakiś czas, że odeszła w niepamięć, ale przecież powróciła triumfalnie i nie daje za wygraną. No więc można ją odnaleźć nawet u takich artystek jak pianistka Sylvie Courvoisier i gitarzystka Mary Halvorson.

drugim przypadku. Ja się z Państwem, mam nadzieję, usłyszę za tydzień o stałej porze, czyli w czwartek o 23. Co tam się w ten czwartek wtedy wydarzy, tego jeszcze nie wiem, ale obiecuję w stosownym momencie zapowiedzieć w internecie i na stronie internetowej, w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Dwójki. A na koniec, no właśnie, Johnny Nash, który w niedzielę w studiu imienia Witolda Lutosławskiego na 27. Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja zagra z Tonem Katsuradą, a u nas z indonezyjskim artystą, który nazywa się Teguh Permana. Anna Regulska, Piotr Matwiejczuk, bardzo dziękujemy, życzymy dobrej nocy.

Minęła pierwsza. Słuchają Państwo Dwójki. Czas na 60 minut z muzyką XX i XXI wieku. Dziś ponownie, jak i wczoraj, w roli głównej kontrabas. Zaczynamy od kontrabasu solo, od kompozycji zbyt mało obecnego twórcy, twórcy lubiącego pisać na kontrabas, dyrygenta, kompozytora, pedagoga, poznaniaka Stefana Poradowskiego. Jego capriccio na kontrabas solo w wykonaniu mistrza kontrabasu Piotra Czerwińskiego, który wychował w Poznaniu całe pokolenia kontrabasistów klasycznych.

Capriccio Stefana Poradowskiego. Tak rozpoczęliśmy dzisiejszą fantazję polską, poświęconą po raz ostatni instrumentowi, na który rzadko pisze się utwory solowe, instrumentowi melodycznemu, basowemu, kontrabasowi. Dziś naszym bohaterem będzie wybitny kontrabasista, który porusza się na pograniczu gatunków. Równie dobrze mogą go Państwo usłyszeć w muzyce Piazzolli, w tangu, jak i na festiwalu Warszawska Jesień. Najbliższe kilkadziesiąt minut zdominowane będzie jednak przez to drugie oblicze naszego bohatera, to współczesne. Będzie nim Sebastian Wypych, a zaczniemy jak zawsze w tym tygodniu od nagrania danego artysty solo. Przed nami Adventus Wojciecha Nowaka właśnie na kontrabas solo.

Adventus, który wykonał chyba jako pierwszy Tadeusz Wielecki w latach 90., a dziś usłyszeliśmy ten utwór w interpretacji Sebastiana Wybycha, warszawskiego kontrabasisty obsypywanego nagrodami już od czasów szkoły średniej, absolwenta tej samej klasy co Wielecki, tyle że dwie dekady później, klasy Andrzeja Myślińskiego na Akademii Muzycznej w Warszawie. Zresztą Wybych sam wykładał na tej uczelni, teraz prowadzi własną klasę na Akademii w Łodzi. Za nami nagranie z festiwalu Muzyka Polonika Nowa, który odbył się w 2014 roku, rzecz jasna, we Wrocławiu. Wówczas oprócz tej kompozycji, która za nami, kompozycji Wojciecha Nowaka Adventus, pojawił się też duet tego kompozytora, duet na akordeon i kontrabas. Sebastianowi Wybychowi towarzyszy Paweł Janas.

Wariacje na temat sola kontrabasowego z początku trzeciej części pierwszej symfonii Tytan Gustawa Mahlera, a wcześniej temat i wariacje na temat Greensleeves Knuta Gettlera. Obydwa utwory w opracowaniu Sebastiana Wypycha, naszego dzisiejszego bohatera, kontrabasisty, moglibyśmy powiedzieć, wszechstronnego. Tak też kończy się opowieść o tym artyście, ale nie zostawiamy kontrabasu. Utwór może nie napisany z myślą o samym kontrabasie, ale kontrabas stanowi tam 1/13, bardzo ważną 1/13 dzieła. To on stanowi pewnego rodzaju cezurę, to on pozostaje solo, jest jak dzwon brzmiący, czy taki klakson przejeżdżającego samochodu. Jak powiedziałem, jest cezurą, jest początkiem i jednocześnie końcem. 3/13 Pawła Mykietyna w wykonaniu Orkiestry Muzyki Nowej pod dyrekcją Szymona Bywalca.

3 dla 13 Pawła Mykietyna w wykonaniu Orkiestry Muzyki Nowej pod dyrekcją Szymona Bywalca. Ten tydzień fantazji polskiej zakończymy jeszcze raz sięgając po tę kompozycję, po 3 dla 13, tym razem przetworzoną przez zespół Nemesis. A couple with their head full of clouds. Najlepsze przetworzenie elektroniczno-alternatywne muzyki współczesnej, jakie dziś Państwo usłyszą. Andrzej Zieliński, dobrej nocy.

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam i zapraszam na muzyczną noc Euroradia, czyli spotkanie z nagraniami nadesłanymi przez rozgłośnie zrzeszone w Europejskiej Unii Nadawców. Nasze spotkanie rozpoczniemy od propozycji nadesłanej przez Radio Słoweńskie. A będzie to koncert zarejestrowany 15 maja ubiegłego roku w Lublanie. Orkiestrę radia i telewizji słoweńskiej poprowadziła wówczas Katrin Larsen-Maguire, a w programie znalazły się dzieła m.in. Feliksa Mendelssohna i współczesnego twórcy Vito Juraja. I to od niego rozpoczynamy nasze spotkanie. Oto kompozycja pod tytułem Apidanza Macabra.